Dobry wieczór bądź dobra noc, choć witam się z wami, a nie żegnam. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Najbliższe dwie godziny.

0: Rodziny należeć będą do strefy DRET, czyli uczestniczycie w walnym zebraniu akcjonariuszy Reggae, które brzmi tak jak przed chwilą. To była grupa Dub Inc. z Francji z decybelami, żeby dać sobie trochę głośniej, mimo późnej godziny i w pełni uczestniczyć w wibracji. A dlaczego Dub Inc.? Bo oni powracają do Polski. 26 września pojawią się na Grand Festival Rób Reggae, Rób Czad w warszawskim klubie Palladium. Ale o tym będzie więcej w przyszłych wydaniach Strefy Dread. Świeżo po koncercie Dub Inc. na Uprising więcej opowiem o tym za tydzień. To było tak na energetyczne rozkręcenie. Czego mniej więcej dzisiaj w audycji można się spodziewać? Druga godzina należeć będzie do wyjątkowego koncertowego albumu Live from the Cathedral grupy The Specials, której już nie ma, ale która zaznaczyła się bardzo wyraźnie w historii europejskiej muzyki. Teraz, jak zwykle, ważny przekaz niesie nam Maccabi na swoim nowym singlu z niemieckim producentem Paulem Lupa. Be who you are, bądź tym, kim jesteś. Nie udawaj nikogo, bądź sobą. Bardzo ważne. Posłuchajcie, teraz Maccabi w rytmie ska.
1: Greetings, this is the big Rastaman Maccabi. You're in tune to DJ Mackinnon, Strefa Dread, Polish National Radio, Rastafari. Give me the card like the doctor, them abroad, fire!

It coming like you and yourself in a war. Nieraz w audycji podkreślam wyjątkowe znaczenie szwajcarskiej sceny reggae. I oto kolejny jej reprezentant. Choć grupa istnieje od ponad dwóch dekad, Famary jeszcze nigdy nie grałem, ale zaintrygował mnie ich nowy singiel City of the Sun. Spodobał mi się ten kawałek, w którym słychać Brazylię, słychać dużo wpływów world music, no i

oczywiście reggae. City of the Sun opowiada historię poszukiwania światła, nadziei i osobistego talizmanu, muzycznej podróży wzdłuż równika, niosącej ze sobą otwartość i pozytywną energię. I tak to właśnie brzmi. Famara ze Szwajcarii w brazylijskim stylu City of the Sun.

Tu nadaje Strefa Dread. Jeżeli chciałbyś przysłać mi jakiś pozytywny message, to mój mail stoi otworem. strefadread@polskieradio.pl. A teraz oddajmy głos wyjątkowemu producentowi Gaudiemu. Z radością dzielimy się ze światem Reggae Makossa, Gaudi and Don Letts Remix autorstwa Manu Dibango. Aby uczcić 50-lecie tego arcydzieła i trwałe dziedzictwo tak niezwykłego artysty, bracia Don Letts i ja mieliśmy zaszczyt otrzymać zlecenie stworzenia zupełnie nowej wersji. I oto jest. Manu Dibango był niekwestionowanym pionierem i wizjonerem, który pomógł przybliżyć muzykę afrykańską publiczności na całym świecie, przełamując muzyczne granice i wpływając na całe pokolenia muzyków. Jego przełomowy soul Makossa stał się

globalnym fenomenem na początku lat 70., a jego muzyka połączyła afrykańskie rytmy z jazzem, funkiem, soulem, reggae i nie tylko. Potem pojawiła się Reggae Makossa ze Sly & Robbie, a teraz my. To prawdziwy zaszczyt móc na nowo zinterpretować muzykę legendy, która odegrała tak ważną rolę w kształtowaniu globalnego brzmienia muzyki afrykańskiej i wspólnie z Rebel Dreadem stworzyć tę nową wersję. Ogromna miłość i wieczny szacunek dla dziedzictwa Manu Dibango. Tak napisał Gaudi, który często ze swoją piękną muzyką gości na łamach Strefy Dread, a teraz zatańczmy.

Po świeżym podejściu do materii wielkiego afrykańskiego mistrza Manu Dibango, teraz nasz radiowy samolot przenosi się na Jamajkę. Oto Autachi. Kiedyś pojawiał się w strefie dread, ale było to dawno. Jego nowy singiel, Overworked and Underpaid, to piosenka w stylu roots reggae, wypowiadająca się za losem ludzi ciężko pracujących. To syn Donovana Josepha, znanego jamajskiego wokalisty, i kuzyn nieżyjącego już oczywiście Denisa Browna. Opowiada o ciężarze współczesnej pracy. Istnieje zmęczenie, które nie wynika z ciężkiego dnia pracy. Wynika z oddania wszystkiego, co masz, systemowi, który nigdy nie jest stworzony, aby się odwdzięczać. Płace stoją w miejscu, podczas gdy koszty utrzymania rosną. Overworked and underpaid nie teoretyzuje na ten temat. Posłuchajmy. Prawa pracownicze z Jamajki. Autachi i jego nowy singiel.

to enigmatyczny DJ GQ. Nie wiem, kim jest, ale wypuścił teraz Skunk Rock Reggae, taką epkę, która dotarła do mnie za sprawą Tuff Gong International i na niej piękny regowy numer razem z Julianem Marleyem, którego oczywiście przedstawiać nikomu nie trzeba. Keep the fire burning to stary slogan, dobre regowe powiedzenie. Niech ogień płonie.

Hiszpańskie dźwięki często goszczą na łamach tej audycji. Jednak dawno nie grałem muzyki tria nazywającego się Emeterians. Tę ekipę tworzy troje przyjaciół z dzieciństwa, w tym rodzeństwo, Sister Mary Jane i Maga Lion, a oprócz tego jest Brother Wildman. Zaczęli od śpiewania piosenek Boba Marleya w lokalnym parku. Ta historia toczy się od 2004 roku i rozpoczęła się w Madrycie. To reprezentanci pozytywnego, tradycyjnego roots reggae w takim ciepłym hiszpańskim stylu. No i pięknie śpiewają, nawiązując do klasyki jamajskich trio. Sami wydają swoją muzykę niezależnie, Emeterian Records, i oto przed nami ich kolejny album, który ukazał się pod koniec

Nadszedł czas na polską sekcję w strefie dread. Jeszcze nigdy nie grałem marszałka, czyli Piotrka Markowskiego ze Szczecina, który kiedyś udzielał się w takich zespołach jak Wespa czy Pomorzanie. Później stworzył eklektyczny, jednoosobowy projekt, który łączył punk rocka, spoken word, elektronikę i

nazywał się obrazoburczo Marszałek Piździucki One Man Band. Później ta nazwa została skrócona do Marszałka, ale muzyka ciągle pozostała intrygująca i często również obrazoburcza. Nie ukrywam, że bardzo podobają mi się dokonania Marszałka stworzone na poprzednich albumach wydawanych przez Karot Komando, a już wkrótce nadchodzi kolejna płyta. Album zatytułowany będzie Cud nad Odrą i bezpośrednio nawiązuje do niesamowitej historii, którą poznałem dopiero przy tej okazji teraz, a która nadaje się na materiał pięknego komediowego filmu. Marszałek w długim, pięknym utworze Cud nad Odrą, tytułowym z tej płyty, celebruje 30-lecie wydarzeń szczecińskich, gdy na piece fabryki Viscord, na co dzień produkującej kasety, trafiło 14 ton haszyszu zarekwirowanego w Szczecinie przez służby graniczne. I ten haszysz nie spalił się tak dokładnie, natomiast trafił jako budulec, bo wszyscy myśleli, że to żużel, na okoliczne drogi i boiska. Co się działo później przez najbliższe 2 lata, to niesamowita historia. I pięknie do tego nawiązał Marszałek. To był prawdziwy cud nad Odrą, gorączka czarnego złota. Marszałek, przedpremierowo z nadchodzącej płyty.

kruche, a nie to czarne w środku.

haszyszu z Maroka, z przemytu. Decyzją sądu postanowiono spalić w piecach zakładów Wiskort. Ale ej, jest rok 9-6 i mało kto w ogóle wie, o co chodzi z tym haszyszem. Nie to co dzisiaj, więc wsadzają tu do tych pieców, a to się nadpala tylko z wierzchu, a w środku zostaje czarne.

parę innych miejsc. Ja wiem, dziś trudno w to uwierzyć, ale jeździło się na wieś.

to jedli, bo już im się nie chciał palić. Zresztą jak zjesz, to też jest inna faza. Adaś sprzedał 3 kilo, bo tyle miał, tyle wykopał. Normalnie bandytom w BMC, na warszawskich blachach, czarnych jeszcze.

dużo kurka. Miłość, przyjaźń, narkotyki.

To była długa i intensywna wspomnieniowa jazda od Marszałka w rytmach, które mi czasami kojarzą się z twórczością duetu Max i Kellner, Roberta Brylewskiego i Pawła Kellnera. Polecam wam cały ten album już teraz. Nasi kolejni krajowi goście to poregałowani. Powracają do strefy Dread ze swoją nową piosenką Born in a Babylon. I znowu dobrze brzmią,

To jest solidna polska muzyka, godna polecenia. W 2024 roku zagrali na Stage Positive w Ostródzie. Jak napisali, ich pierwsza płyta Pozytywnie Nakręceni była niejako przelaniem klimatów muzycznych, które przez całe życie ich kreowały. Dlatego, jak sami określają, jest na niej to, co im w duszy gra. W sumie to dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas urodził się w Babilonie.

Teraz solistka, A moje, którą mogliśmy zobaczyć w tym roku w Ostródzie w trakcie wielkiego żeńskiego show przygotowanego przez Samorę. A moje pochodzi z Kanady, współpracowała między innymi z Dubmatixem i z kilkoma innymi zespołami i producentami. Teraz niemiecka wytwórnia Echo Beach skompilowała dużo jej piosenek i wersji dubowych stworzonych przez kilka źródeł inspiracji. Ja wybrałem dwa covery, bo te piosenki są piękne i A moje wyciska z nich ostatnie soki. Najpierw z Black Oak Roots All Stars i Adapta, a potem razem z niemiecką grupą The Senior All Stars. Kto by nie znał tych pięknych, nastrojowych pieśni?

Tu nadaje Strefa Dread w Trójce do godziny 4:00 jeszcze pod kontrolą Mirka Dzięciołowskiego, DJ-a McKenna. Najbliższy czas spędzimy w Coventry, w bardzo nietypowym jak na koncert miejscu. To są ruiny katedry w Coventry, która została zbombardowana przez Niemców w 1940 roku i na pamiątkę tamtych wydarzeń nigdy nie odbudowana. W środku, otoczonym zrujnowanym murem, jest sporo przestrzeni. I tam w 2019 roku 4 wyprzedane koncerty dzień po dniu zagrała największa lokalna duma, grupa The Specials, która była jedną z tych formacji, które, śmiało można powiedzieć, w pewnym momencie były głosem

brytyjskiego pokolenia, chociaż mieszały w sobie białych i czarnych i bazowały na jamajskich inspiracjach. Specials byli jednym z tych zespołów, które rozpoczęły całą rewolucję two-tone i którym jestem wdzięczny za wprowadzenie w swój własny, wyjątkowy, oryginalny świat. Dało mi to dużo. Byli znani również jako The Special AKA. Powstali w 1977 roku w Coventry. Nosili stroje rude boyów z okresu lat 60., mocsów, kapelusze pork pie, garnitury, mokasyny, a ich teksty zawierały bardzo gorzkie polityczne i społeczne komentarze. I za to również kochała ich publiczność w pewnym momencie już na całym świecie. Istnieli zaledwie do 1981 roku i rozpadli się w momencie, kiedy ich singiel Ghost Town osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, ale powrócili w 1993 roku, występując w zmieniających się składach i tak działali do śmierci wokalisty Terego Halla w grudniu 2022 roku. Te koncerty w Coventry wspominam osobiście jako czas, kiedy wykonałem ostatnią próbę, ostatnie podejście do sprowadzenia wielkiej legendy do naszego kraju. I pamiętam, że management mi odpisał, że niestety nie mogą przylecieć do Ostródy, bo w tym czasie zaplanowane są koncerty w ich rodzinnym mieście. Szkoda, że nigdy do tego nie doszło. Wyjątkowa płyta, wyjątkowa muzyka, składanka nowych i starych hitów. Nagrano ją w lipcu 2019 roku, po tym jak ich ostatni studyjny album Encore zajął pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów. Płyta ukazała się 10 lipca tego roku nakładem Island. Do sprzedaży trafiła na 3 winylach, na 6 kompaktach, które obejmują ponad 3,5 godziny muzyki z tych 4 dni, a oprócz tego dostępna jest w mniejszej, limitowanej formie w kanałach streamingowych. To piękne pożegnanie, bo ogłoszono, że płyta dedykowana jest Teremu i jest to ostatnie wydawnictwo zespołu, który zmienił w muzyce tak dużo. Teraz już oddaję antenę The Specials, Ruiny Katedry i Nuklearny Atak.

0: This is the end. So it's your turn.
1: Wysłuchaliśmy fragmentów koncertu brytyjskiej grupy The Specials, wydanych ostatnio na albumie Live from the Cathedral i zarejestrowanych w 2019 roku w ruinach katedry w Coventry. To była Strefa Dread. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Zapraszam jak zawsze, co tydzień, w nocy z soboty na niedzielę, od 2 do 4 na Antenę Trójki.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Autopromocja.
4: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Wracamy dzisiaj do przebojów roku 1996 i pierwszy już za nami. Virtual Insanity i JK wraz z grupą Jamiroquai. Fragment trzeciego świetnego albumu tej formacji Traveling Without Moving. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji po kolei. Space, The Cardigans i Baby Bird.

You're Gorgeous. Jedyny duży przebój Stevena Baby Birda Jonesa, Anglik, także przebój również przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w niektórych krajach europejskich. Wcześniej szwedzka grupa The Cardigans i Love Fool, jeden z ich największych przebojów, fragment trzeciego albumu First Band on the Moon. W roli głównej oczywiście wokalistka Nina Persson, znana także z działalności w innym zespole A-Camp, a także z kariery solowej. Dodam jeszcze, że piosenka dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Nowej Zelandii, a w Anglii druga pozycja też bardzo wysoko. I wreszcie na początku tego zestawu brytyjska grupa Space i jeden z ich największych przebojów Female of the Species. Piosenka pochodząca z pierwszej płyty długogrającej Space Spiders. Również bardzo popularna, głównie na Wyspach

To był zespół Kula Shaker i jeden z ich największych przebojów Tatwa, pochodzący z debiutanckiego albumu tej grupy K. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. Oczywiście wcześniej grupa amerykańska Eels i jeden z ich największych przebojów, również Novocaine for the Soul, fragment debiutanckiego albumu Beautiful Freak. O dziwo, zarówno piosenka, jak i album bardziej popularne w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. I wreszcie na początku tego zestawu ostatni singiel z albumu What's the Story Morning Glory zespołu Oasis, Champagne Supernova. Dodam jeszcze, że w nagraniu wystąpił Paul Weller jako gitarzysta i wokalista też w chórkach. A Noel Gallagher uważa utwór Champagne Supernova za najbardziej psychodeliczny ze wszystkich, które kiedykolwiek skomponował. Kolejne trzy przeboje przed nami w rolach głównych Belen Sebastian, Beck i Butthole Surfers.

To był zespół Butthole Surfers, jeden z ich najbardziej rozpoznawalnych utworów. Pepper, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów alternatywnych w roku 1996. Fragment albumu Electric Larry Land, jednej z najpopularniejszych płyt Butthole Surfers. Wcześniej Beck, piosenka z albumu Oh Delay the New Pollution, a na początku tego zestawu z Glasgow Belen Sebastian i fragment debiutanckiego albumu tej grupy Tiger Milk. Zaśpiewał własną kompozycję i z własnym tekstem lider zespołu Stuart Murdoch. The State I'm In, tytuł piosenki. Kolejne cztery tym razem przeboje przed nami po kolei. Erykah Badu, Nene Cherry, Sean Colvin i Lush.

Za nami cztery kolejne przeboje roku 1996, zagraniczne dodam. Śpiewały same kobiety. Po kolei Erykah Badu, fragment debiutanckiej płyty tej artystki Baduizm. On and On to tytuł piosenki. Płyta sprzedała się w Stanach Zjednoczonych w liczbie ponad 3 milionów egzemplarzy. Później pochodząca ze Szwecji Nene Cherry, naprawdę na nazwisko ma Carlson. Zanim rozpoczęła karierę solową, można było ją usłyszeć w nagraniach postpunkowych formacji The Slits i Rip Rig and Panic. W interpretacji Nene Cherry piosenka Woman z płyty Man. A po Nene Sean Colvin i Sunny Came Home i wreszcie na zakończenie brytyjska grupa shoegaze'owa Lush i piosenka Lady Killers w roli głównej jako wokalistka Miki Bereny. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich i za chwilę Mysłowic, Urszula i Robert Gawliński.

Śpiewał Robert Gawliński, na co dzień wokalista zespołu Wilki, ale piosenka Jasne ulice, która właśnie wybrzmiała, pochodzi z jego pierwszego albumu solowego zatytułowanego po prostu Solo. Przed Robertem zaśpiewała Urszula Na sen. To piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego i spędziła tam aż 3 tygodnie. A na początku tego zestawu Myslowic i Historia jednej znajomości. Piosenka oczywiście z repertuaru zespołu Czerwone Gitary autorstwa Krzysztofa Klęczona. Kolejne 3 przeboje roku 1996 przed nami. Kolejno Graża T, Szwagier Kolaska i Anita Lipnicka.

I wszystko się może zdarzyć. Śpiewała Anita Lipnicka, a to była piosenka z jej pierwszego solowego singla, a pochodzi z płyty debiutanckiej. Oczywiście Wszystko się może zdarzyć. Album sprzedał się w liczbie ponad 600 tysięcy egzemplarzy. Takie to były czasy. No i oczywiście pierwsze miejsce na trójkowej liście przebojów. Wcześniej szwagier Kolaska, czyli Muniek Staszczyk i Andrzej Zeńczewski z kolegami. Fragment płyty Luksus, piosenka U cioci na imieninach i wreszcie na początku tego zestawu Graża T, czyli Grażyna Trela, na co dzień głównie aktorka, ale czasami też piosenkarka i dziennikarka. To była piosenka Świerszcze. A teraz już Między ciszą a ciszą i Grzegorz Turnał.

Śpiewała Kasia Kowalska piosenkę Coś Optymistycznego, pochodzącą z płyty Czekając Na, która sprzedała się w liczbie ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Wcześniej Justyna Steczkowska z płyty Dziewczyna Szamana, ponad 350 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. I wreszcie na początku tego zestawu Grzegorz Turnał i Między ciszą a ciszą. A teraz już grupa Firebirds.

To była trójmiejska funkowa grupa Blenders i jeden z ich największych przebojów Biri Bomba. Fragment drugiego albumu w ich dorobku zatytułowanego Funkomat. Wcześniej Kaja w jednym z największych przebojów roku 1996, Fleciki. 3 tygodnie na pierwszym miejscu trójkowej listy przebojów i wreszcie na początku tego zestawu Firebirds i 24 zachody słońca. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1996. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę.

uwagę. Życzę spokojnej niedzieli i na zakończenie jeszcze Edyta Bartosiewicz, zespół ONA i Chłopcy z Placu Broni. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po wycieku danych z firmy MyDoctor można już sprawdzić, czy w ręce hakerów trafił nasz PESEL. Uroczysty pochówek Polaków w dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie to 55 osób ofiar rzezi wołyńskiej. Ponad połowa mieszkańców Islandii za wznowieniem rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Na rządowej stronie bezpieczne dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po sierpniowym ataku hakerów. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków.
10: Na stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
11: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
10: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
9: 55 Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej spocznie w mogile zbiorowej na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie. Szczątki zostały ekshumowane latem tego roku. Uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą zbrodni, gdy w ciągu kilku godzin Ukraińcy zamordowali w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób. Przypomina Adam Siwek z IPN-u.
12: Co roku tego dnia odbywają się msze święte w intencji pomordowanych mieszkańców, a w tym roku będzie to uroczystość szczególna, ponieważ będzie powiązana z pochówkiem kolejnych 55 ofiar odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej.
9: Dotąd z mogił ekshumowano szczątki ponad 700 osób. Nieznane pozostają miejsca spoczynku pozostałych 300 zamordowanych przez Ukraińców w 1943 roku. Na Islandii zostaną ogłoszone końcowe wyniki wczorajszego referendum w sprawie negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Jak poinformowała telewizja RUV, po przeliczeniu 87 tysięcy głosów, 51,2% wyborców zagłosowało za wznowieniem rozmów. 48,8% wypowiedziało się przeciwko. A wiadomo, że w Islandii uprawnionych do głosowania jest 270 tysięcy osób. A władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Król Karol III szuka osoby na stanowisko pomocy kuchennej w pałacu Buckingham. Doświadczenie nie jest wymagane, pracownik zostanie przeszkolony. Pensja wynosi ponad 30 tysięcy funtów rocznie. Można będzie zamieszkać na terenie królewskiej rezydencji. Rekrutacja kończy się jutro przed północą.
13: Dwór oferuje stałą pracę na pełny etat przez 5 dni w tygodniu. W grafiku mogą pojawić się także niektóre weekendy i wieczory.

0: królewskiej kuchni wszystko musi błyszczeć i lśnić. Nowy pracownik będzie mył naczynia i sprzęt, czyścił blaty, a w razie potrzeby będzie pomagał kucharzom. To nie jest jednak lekka praca, oznacza wiele godzin na nogach. Czasami obowiązki trzeba będzie wykonywać również w innych królewskich rezydencjach. Największym magnesem tej oferty jest możliwość mieszkania na terenie pałacu Buckingham. Wybrana osoba otrzyma jednoosobowe lokum oraz śniadanie, obiad i kolację. Pałacowy adres ma jednak swoją cenę. Z pensji potrącane będzie 16% na pokrycie kosztów zakwaterowania. W pakiecie są również 25 dni urlopu, składka emerytalna opłacana przez pracodawcę, zniżki w królewskich sklepach oraz bezpłatny wstęp do rezydencji otwartych dla zwiedzających. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kibice tenisa zacierają ręce. W nowojorskim Queens rozpoczyna się rywalizacja w turnieju głównym US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi 108 milionów dolarów. Do grona faworytek w rywalizacji wśród kobiet należy Iga Świątek. Polka znakomicie zaprezentowała się w dwóch poprzedzających US Open turniejach. Wygrała w Toronto, a w Cincinnati awansowała do półfinału.
2: Klimat.
1: Prawie 32% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz między 12 a 14 zalecane będzie korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. To tak zwane zielone godziny. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach na Pomorzu Zachodnim przy granicy z Niemcami. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na wschodzie lokalnie jazdę mogą utrudniać jeszcze mgły. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Muzyczne rozmowy.
6: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na wielobarwne muzyczne spotkanie, które rozpoczynamy premierowym utworem Dagadany. Będę szczęśliwa.

0: Tegoroczny 22. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa odbywa się w Warszawie już od 23 sierpnia, a potrwa do 6 września 2026 roku. My co roku zachęcamy do oglądania, do słuchania. Czasami podpowiadamy, jak zdobyć te magiczne, nieistniejące wejściówki, bilety na wspaniałe koncerty, bo w tym roku fantastyczne orkiestry symfoniczne z Kanady, USA, z Europy i niezwykle wybitne zespoły kameralne. W ten świat muzyki wprowadzać nas będzie Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, muzykolog i dziennikarz muzyczny również Polskiego Radia. Witam cię pięknie.
1: Dzień dobry.
0: Aleksandrze, ja inspirowana taką konwencją alfabetu, która pojawiła się na stronach Narodowego Instytutu w kontekście Festiwalu Chopin i jego Europa, alfabetu, który odszyfrowuje poszczególne litery, zacznę, pozwolisz, tę zabawę i nasze spotkanie od litery L, jak Laskowski.
1: Nie ma tego na stronie, zdaje się.
0: Kiedy jako muzyk odkryłeś w sobie taką pasję dziennikarską opowiadania o muzyce?
1: To nie ja ją odkryłem, tylko kiedy byłem w szkole muzycznej, mieliśmy często audycje i na Bednarskiej, we wspaniałej szkole imienia Fryderyka Chopina, w której miałem wielkie szczęście się uczyć. Było tak, że często uczniowie sami opowiadali o utworach, które będą grali. Musieli kolegom wyjaśnić, dlaczego coś wybrali na swój koncert. I po jednym z takich koncertów mój ówczesny nauczyciel zaproponował mi pracę w małym prywatnym radiu, które wówczas zakładał. I tak zostałem radiowcem.
0: I złapałeś tego bakcyla?
1: Ja tego bakcyla to złapałem wcześniej, bo prawdę powiedziawszy, jak byłem dzieckiem, to każdy ranek zaczynał się od tego, że przychodziłem do kuchni, gdzie rodzice słuchali Trójki i ja, ponieważ jestem niezwykle systematyczny w myśleniu, to te zegary radiowe, nie wiedziałem, że to się tak nazywa wówczas, ale miałem już w głowie, to znaczy dokładnie wiedziałem, kiedy będzie stukanie kubeczka, że zaczyna się reklama, kiedy co się wydarzy, jakiej piosenki się spodziewać, wiadomości i tak dalej. I czułem, że to jest jakaś integralna część mojego organizmu, więc wydaje mi się, że w radiu się odnalazłem jak w swoim naturalnym środowisku.
0: A jak siadasz przy mikrofonie z kostką Trójki, to tak jakbyś był w domu.
1: To nawet lepiej, bo jestem tak w domu i to nie tylko u siebie. To jest wielkie przeżycie. Ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że w legendarnej Trójce mam okazję siedzieć przy mikrofonie, a nie tylko słuchać Trójki przy głośniku w domu.
0: I to w takim anturażu dzisiaj oglądaliśmy. Dawno ciebie nie było, bo jesteśmy w studiu fenomenalnym, historycznym, z absolutnie genialną akustyką. W takich miejscach opowiada się o muzyce inaczej?
1: Bez wątpienia. Myślę, że niezwykle ważna jest tradycja, pewna scenografia, którą mamy w tym studiu, ale też unikalna akustyka. Myślę, że to, co łączy przebywanie w studiu radiowym z możliwością słuchania bardzo dobrych koncertów, czy to będzie studio imienia Witolda Lutosławskiego, czy gdzie odbywa się znakomita większość koncertów tegorocznego festiwalu Filharmonia Narodowa, jest to pewien nastrój skupienia i takie nasycenie tej przestrzeni myślą. Czy to będzie myśl wypowiadana w słowach, jak często to ma miejsce?

0: miejsce w radiu, czy poprzez dźwięki. Cały czas jest to taka przestrzeń, która z jednej strony sprzyja naszemu skupieniu, z drugiej strony pozwala wybrzmiewać owej myśli muzycznej w sposób zupełnie wspaniały. Ja nie ukrywam, że przez lata prowadząc na antenie radiowej Dwójki wieczory operowe, bardzo to lubiłem, bo to był czas, kiedy mogłem w skupieniu słuchać muzyki właśnie w bardzo dobrych warunkach. To jest zawsze wspaniałe przeżycie.
1: Studio radiowe, to w którym my dzisiaj przebywamy, jest tym studiem historycznym. My lubimy czerpać z historii i z tych instrumentów historycznych, którymi posługujemy się dla lepszego efektu radiowego. Festiwal Chopin i jego Europa również lubi czerpać z historycznych instrumentów i to jest taka cecha, jedna z bardziej rozpoznawalnych i Narodowego Instytutu i tego festiwalu.
0: Festiwal szczyci się tym, że daje słuchaczom okazję do tego, żeby posłuchać muzyki Fryderyka Chopina nie tylko na instrumentach współczesnych, czyli produkowanych dzisiaj zgodnie ze współczesnymi standardami tworzonych, mówię tu o fortepianach, z myślą o dużych salach koncertowych, bardzo nośnych, zupełnie inaczej też technologicznie zbudowanych niż te instrumenty, które znał za swojego życia Fryderyk Chopin. Mamy zarówno oryginały, jak i kopie takich instrumentów i sięganie po nie, z czego niezwykle dumny jest dyrektor artystyczny festiwalu Stanisław Leszczyński, to jest możliwość takiej wędrówki w czasie, możliwość, no może nie podróży do czasów Chopina, ale zbliżenia się do naturalnego brzmienia, które znał on sam. Oczywiście my jesteśmy dzisiaj innymi ludźmi, słuchamy w zupełnie innej sali, bo Chopin chętniej grałby gdzieś w salonie arystokratycznym Paryża niż w tak wielkiej sali jak Filharmonia Narodowa. Wielkiej przynajmniej w porównaniu z tym, jakie były sale za życia Fryderyka Chopina. Niemniej jednak jest to zbliżenie się do oryginału, co oczywiście wcale nie oznacza, że granie Chopina na instrumentach współczesnych byłoby jakoś gorsze. To jest po prostu troszkę co innego.
1: To jest też uczenie słuchaczy innej wrażliwości i innego skupienia. Ja nie zapomnę reakcji publiczności, kiedy wybrzmiewał cały koncert na instrumentach historycznych i te szepty, jak cicho, jakoś inaczej. A tam się odbywała jakaś magia dokładności i delikatności.
0: Ja myślę, że to jest coś, co sprawia, że tak wiele osób tak chętnie przychodzi na nasze koncerty, wyprzedane właściwie, więc to ogromnie nas cieszy. Z drugiej strony martwi, że tyle osób odchodzi od kasy z kwitkiem. Chyba, że zdobędą wejściówki, bo
1: właśnie
0: na wszystkie koncerty się te wejściówki w ostatniej chwili pojawiają. To się bierze stąd, że jak wiemy, że ktoś nie dotarł, a to widzimy po prostu po zapełnieniu sali, formalnie rzecz biorąc wyprzedanej, no to natychmiast sprzedajemy wejściówki w takiej liczbie, na jaką pozwalają nam przepisy przeciwpożarowe. Ale wracając do instrumentów historycznych, żyjemy dzisiaj w takim świecie, w takiej Warszawie mieszkamy, gdzie właściwie nie da się przejść przez ulicę, nie zatykając uszu. Jadą samochody na sygnale, których to sygnał przekracza moim zdaniem wszystkie możliwe normy hałasu. Często przebija się nawet przez mury filharmonii i słychać to nawet w środku, kiedy jedzie jakaś kawalkada z wyjącymi syrenami. Więc sytuacja, w której możemy wyjść z tego świata i powoli przez foyer dojść do sali i wyciszyć się i poczekać, aż na nowo skalibruje nam się ucho. Tak, żeby to, co wydaje się cicho na estradzie, było tak naprawdę głośno, żebyśmy usłyszeli zarówno forte na tych historycznych instrumentach, jak i piano we właściwej skali. Można sobie to bez trudu wyobrazić, przekładając to na łatwiejszy do uchwycenia obraz wizualny. To znaczy, wyobraźmy sobie, że wchodzimy ze świata, w którym ktoś przykłada nam do oczu reflektor i musimy nagle w półmroku odnaleźć kształty wokół siebie. Troszkę tak się czuję, kiedy wchodzę do filharmonii z głośnej ulicy.
1: W tym roku nie braknie tych historycznych koncertów, czy też inaczej koncertów na historycznych instrumentach.
0: Nie może ich zabraknąć, bo to jest część tożsamości naszego festiwalu. Mieliśmy, bo to już za nami, jeden z najbardziej wzruszających wieczorów, w jakich w ogóle miałem okazję brać udział. Wielki pianista Sir András Schiff nie zapowiedział, co będzie grać, bo taki ostatnio ma zwyczaj, że anonsuje ze estrady, co będzie wykonywać. Kiedy przyszliśmy do filharmonii, na estradzie były dwa instrumenty, współczesny i historyczny. Najpierw na tym współczesnym grał Bacha i Mozarta, a później po przerwie, bez zapowiedzi, zagrał preludium C-dur z Das Wohltemperierte Klavier Mozarta, a później

Nie wszystkie preludia Fryderyka Chopina na Pleyelu z 1848 roku na tym instrumencie, który w swoim apartamencie przy Place Vendôme miał Fryderyk Chopin. I ja mam gęsią skórkę, jak o tym mówię w tej chwili, bo to było absolutnie metafizyczne przeżycie.

Ale to jest tylko część tej wspaniałej opowieści. Mamy znakomitego laureata pierwszego konkursu na instrumentach historycznych, Tomasza Litera, który się pojawia dwukrotnie na naszym festiwalu Och Orkiestrę Martyny Pastuszki, ale też nie ustajemy w staraniach o to, żeby coraz to nowi artyści sięgali po muzykę polską wykonywaną na instrumentach historycznych. I tak na przykład Shushan Siranossian, Martin Garcia Garcia wykonuje też ten repertuar na instrumencie historycznym, więc poszerza się pole oddziaływania Instytutu Chopina w obszarze promowania muzyki polskiej na instrumentach zepu.

Czy czujecie, że właśnie Instytut zaraził w sensie pozytywnym artystów tym czerpaniem czy sięganiem powrotem do instrumentów historycznych?

0: się po prostu grając Bacha, Mozarta, Beethovena, ale często nie sięgają do Chopina i to, że coraz więcej z tych wspaniałych muzyków sięga właśnie po Chopina, to jest wielka praca Stanisława Leszczyńskiego.
1: I dla nich pewnie też odkrycie.
0: Bardzo często tak. Bardzo często też dla pianistów, którzy grają tylko na instrumentach współczesnych, wejście w kompletnie inną estetykę, w inne brzmienia, ale też w inny sposób dosłownie fizycznego grania na instrumencie, inną technikę manualną. To też jest często wspaniała przygoda, odkrycie, ale i ogromne wyzwanie. To wymaga dużo pracy i też przestrojenia wrażliwości.
1: Tutaj zaprezentujemy jeden z utworów na instrumencie tradycyjnym, a może właśnie w wykonaniu Tomasza Rittera. Ale wrócę na chwileczkę do litery L. Elia Klaskowski. Alko, iloma ty językami władasz? Bo jest taka legenda, że wszystkimi. A jeśli jakiegoś nie znasz, to za chwilę poznasz.
0: W legendach bywa ziarno prawdy, ale z reguły są nieprawdziwe. Często muszę odpowiadać na to pytanie i zawsze odpowiadam tak samo, że ja cały czas pracuję nad tym, żeby moja polszczyzna była zadowalająca, bo to jest tak trudny język, że nie możemy ustawać w staraniach. A świat wokół też pełen hałasu, pełen jest brudu i bardzo trudno o jakościowy język polski i często człowiek o tym, także mówiąc publicznie, zapomina, więc muszę często sam siebie dyscyplinować i staram się czytać jak najpiękniejszą poezję, żeby być blisko sensu i źródeł języka.
1: To jaki utwór z tegorocznego repertuaru zaproponowałbyś słuchaczom? Twój ulubiony?
0: Ja bardzo kocham Bacha, więc to może być nawet to preludium C-dur, albo dowolne preludium Fryderyka Chopina.
1: Ale to nie będzie ten Bach, żeby było troszeczkę inaczej, żebyśmy pokazali tę różnorodność festiwalu.

0: Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, jest naszym gościem i spoglądam na kolejną literę. I jak intensywny. To już zgadza się wszystko z informacjami zawartymi na stronie festiwalu. Tegoroczny festiwal bardzo intensywny?
1: Jest bardzo intensywny w sensie emocji i bardzo nasycony w sensie jakości. Natomiast

0: Bywało tak, że mieliśmy po kilka koncertów dziennie. Dla mnie osobiście to bywało trudne, dlatego że jest takie pojęcie pojemności percepcyjnej i mi czasami nie starczało emocji, żeby wszystko przyjąć, z czego miałem okazję wysłuchać.
1: Był koncert popołudniowy na przykład, a potem był koncert wieczorny, który się zaczynał powiedzmy o godzinie 20 czy 19, a potem była chwila przerwa i jeszcze taki późnowieczorny koncert. I rzeczywiście to był taki mocny ładunek muzyki.
0: To był maraton. Tak. To był maraton. W tym roku mamy prawie codziennie tylko jeden koncert, ale za to niezwykle wysmakowany, bardzo piękny i taki, który wymaga też dużego skupienia, więc ja z tą formułą festiwalu czuję się dobrze. Jestem szczęśliwy, że to tak biegnie w tym roku.
1: A ta formuła kompaktowy, bo też mówi się, że w tym roku jest to festiwal kompaktowy.
0: Media lubią takie skróty myślowe, że kiedyś był wielki, teraz jest kompaktowy. Zależy jak na to spojrzeć. Czy festiwal, na którym pojawia się kilka wspaniałych orkiestr, zarówno polskich, jak Filharmonia Narodowa, czy Narodowa Orkiestra Polskiego Radia z Katowic, ale także jak takie legendarne, słynne zespoły ze świata, poczynając od orkiestry z Montrealu, L'Orchestre Symphonique de Montréal, która zainaugurowała nasz festiwal z Kevinem Chenem, czyli laureatem drugiej nagrody na ostatnim konkursie chopinowskim. Później mamy orkiestrę z Pittsburgha, orkiestrę Concerthebouw z Amsterdamu. Czy to jest formuła kompaktowa? Nie jestem pewien.
1: Na festiwal Chopin i jego Europa przyjeżdżają fani z całej Polski, a może właśnie z Europy, tej Europy Fryderyka Chopina.
0: Śmiem twierdzić, że mamy gości z całego świata. Na samej liście akredytacji dziennikarskich, bo za to jestem odpowiedzialny, mam Japonię, Singapur, Hongkong, Kanadę, Belgię i jeszcze by się kilka krajów znalazło. Więc widać, że taka wspaniała ambicja Instytutu, żeby Warszawa stawała się nie jednym z małych centrów świata, a jednym z takich ważnych ośrodków muzycznych. Tak jak Salzburg jest miastem Mozarta, tak Warszawa miastem Fryderyka Chopina, że to coraz bardziej się dzieje. To znaczy, że repertuar, jakość festiwalu jest taka, że ludzie rezerwują sobie czas, często urlopy, żeby przyjechać tutaj, bo można przeżyć muzycznie w Warszawie coś zupełnie niepowtarzalnego.

rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz. Tam, gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami. Tam, gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej. Tam, gdzie aktor muzykantkę

0: raz do roku, już nie tylko przy okazji konkursu Chopinowskiego raz na 5 lat. I to jest ta nowa, bardzo ambitna twarz.
1: Powiem więcej, jak tylko znajdujemy się w filharmonii z kolegami, ponieważ mamy plakietki, no to słuchacze wiedzą, że jesteśmy pracownikami Instytutu Chopina. Ludzie rozmawiają, opowiadają, przeżywają. Mamy grupę wielbicieli konkursu, którzy są też licznie obecni na festiwalowych koncertach. Myślę, że też bardzo wiele uczynił dobrego dla muzyki konkurs chopinowski przez swoją ogromną popularność, taką czasami wręcz rozszalałą mediatyzację, która sprawia, że ludzie wiedzą o Chopinie i są coraz bardziej ciekawi muzyki, którą tworzył i tej, która była tworzona wokół niego. I jak jeszcze kilka lat temu często pytano mnie, jak radzimy sobie z taką barierą, niewidzialną barierą psychologiczną, która ludziom, którzy nie mają wiedzy o muzyce, pozwala wejść do filharmonii. Dzisiaj mogę powiedzieć, tej bariery nie ma. Jest inna. Jest trudność w zdobyciu biletów, dlatego że chwila, w której ogłaszamy repertuar i uruchamiamy sprzedaż biletów, to jest taka chwila, gdy te łącza internetowe, bo głównie online odbywa się sprzedaż, rozgrzewają się do niebezpiecznych kolorów czerwonych. Zawsze boimy się, że będą jakieś kłopoty i raz i dwa i nie ma biletów na większość koncertów.
0: I to jest dowód na to, że muzyki klasycznej nie można się bać i że przekonaliście szeroką publiczność do tego, że to są niezapomniane przeżycia, które potem gdzieś owocują przez cały rok. I potem owocują przy okazji kolejnych koncertów i urodzin Fryderyka
1: Chopina. Oczywiście, że tak. Przychodzą seniorzy, przychodzą rodziny z dziećmi. Przychodzą młodzi ludzie na randki do filharmonii. To jest piękne.
0: Wielka symfonika, małe polskie formy, ale też, co jest bardzo charakterystyczne, to promocja polskiej muzyki i kolejnych nieznanych wcześniej albo zapomnianych twórców.

0: kompozycję Feliksa Janiewicza. To jest kolejna litera na tym niebie alfabetu Fryderyka Chopina. J jak Janiewicz.
1: Genialny skrzypek, wspaniały kompozytor, współtwórca festiwalu w Edynburgu, postać o niezwykle ciekawej, złożonej biografii i właściwie trudno powiedzieć dlaczego, na długi czas zapomniana. To jest wspaniałe odkrycie.
0: Można powiedzieć, że
1: lat.
0: Prawie na 200 lat ona po prostu przepadła?
1: Tak, ale wróciła i to wróciła z wielkim impetem. Mamy nagrania koncertów skrzypcowych w tym roku. Tomasz Ritter grał transkrypcję na fortepian, bo wiemy, że istniały takie transkrypcje za życia kompozytora. Ta, której można było wysłuchać na festiwalu, powstała współcześnie, bo po prostu nie zachowały się materiały, które pozwoliłyby sięgnąć po oryginał. To jest wielka praca nie tylko Instytutu, ale także potomkini prostej linii Janiewicza, Josie Dixon, która rozpoczęła ten ruch, organizując w Edynburgu, gdzie Janiewicz spędził znaczną część życia, wystawę, zbierając pamiątki po kompozytorze i niejako uczulając i polskie służby konsularne i w ogóle Polaków.

0: Polaków na to, że istnieje taka postać. Teraz Josie przyjeżdża do nas regularnie i widzę, jak bardzo się cieszy, że muzyka jej przodka rozkwita po prostu na festiwalu i niezwykle się ludziom podoba.
1: Bardzo młody człowiek w służbie polskiego króla, potrafiący dobyć ze skrzypiec fascynujące brzmienia. Tak pisano o nim w Wiedniu. Takie poszukiwanie nut to jest fascynująca, detektywistyczna trochę praca?
0: Wymaga cierpliwości i wędrowania po bibliotekach, często pytania ludzi. Tu myślę, warto przywołać historię nie nut, a pewnych zapisków. Mam na myśli wspaniałą opowieść o Fryderyku Chopinie, autorstwa jego uczennicy, jednej z najlepszych uczennic Fryderyka Chopina, Fryderyke Müller-Streicher. Długi czas myśleliśmy, że jej zapiski, które czyniła po każdej lekcji z Fryderykiem Chopinem i wysyłała listownie do swoich ciotek, które finansowały tę naukę. Ona była z Wiednia, uczyła się u Chopina w Paryżu. Myśleliśmy, że to przepadło. Tymczasem też jej potomkini, czy też potomkini tej samej rodziny, Ute Goebel-Streicher, jakoś zdołała połączyć kropki, zrobiła dochodzenie i co się okazało? Okazało się, że cała ta spuścizna została bezpiecznie zdeponowana w dziale rękopiśmiennym Biblioteki Miejskiej, czy też Biblioteki w Ratuszu w Wiedniu i była na półce, tylko nikt o tym nie wiedział. Trzeba było kogoś, kto był z rodziny, kto wiedział, że to powinno istnieć, sprawdził w archiwach rodzinnych co, gdzie, kiedy. Wyszło to najpierw po niemiecku, a przed kilku laty myśmy tę książkę w polskim przekładzie opublikowali i to jest absolutna sensacja, też takie źródło rzucające nowe światło na to, jaki był Fryderyk Chopin oczami tej uwielbiającej go uczennicy. Pozwala nam zobaczyć Chopina z bliska, bo ja takie mam poczucie, cytowałaś na początku naszego spotkania blog, no to jest troszkę tak, jakby Fryderyke Müller-Streicher miała właśnie swój blog, w którym po każdej lekcji notuje, co Chopin powiedział, jak był ubrany, jak wygląda jego mieszkanie, co mówił o muzyce, w jakim był nastroju. To jest niezwykły dokument i myślę, że to wielkie szczęście, że się odnalazł i że w ogóle coś takiego istnieje, dlatego że często patrzy się, i to mam na myśli nie tylko Fryderyka Chopina, w ogóle na postaci z przeszłości, przez pryzmat tego, co napisano w pierwszych biografiach. W przypadku Chopina oczywiście mamy wspaniałą korespondencję samego Chopina, która pozwala nam się bardzo wiele o nim dowiedzieć, ale takie prywatne spojrzenie z bliska i też niepisane z myślą o czytelniku, jako relacja wobec najbliższych, ma ogromną wiarygodność.
1: Gdyby teraz jeden ze słuchaczy, który nie jest specem od świata muzyki klasycznej, zapytał ciebie, po co to zbierać i rejestrować na nowo, po 200 latach, jaką to ma wartość dla nas?
0: To jest piękna, wspaniała muzyka, która potrafi chwycić za serce. Jest też dokumentem tego, jak bogate było to polskie życie muzyczne, jak wspaniałe kariery nasi artyści robili. Dość powiedzieć, że Janiewicz przyjaźnił się i potrafił konkurować z samym Niccolò Paganinim, którego nazwisko nawet nie fachowcy często znają. Dlaczego to robimy?
1: Nie tylko Lipiński.
0: Tak jest. Dlaczego to robimy? To tak jakby zapytać, a dlaczego dbamy o pałac na wodzie w łazienkach? Jak jest tyle nowej architektury dookoła. Dlatego, że to jest część naszej tożsamości, część naszego dziedzictwa, część naszej kultury, przez której nie bylibyśmy sobą.
1: Nigdy nie wiadomo, kiedy kompozycje zarejestrowane, na przykład Feliksa Janiewicza, staną się inspiracją dla młodego kompozytora, nawet muzyki współczesnej, filmowej, teatralnej? Jest to możliwe?
0: Jak najbardziej. Nie trzeba szukać bardzo daleko, żeby zobaczyć, jak na przykład Chopin współcześnie wspaniale inspiruje naszych jazzmenów, jak potrafił też muzyków ze świata, często nawet rockowych, zainspirować do tworzenia rozmaitych utworów. Tak myślę, jaki przykład teraz podać? No, weźmy muzykę Luka Rostkowskiego do Chłopów, która bardzo silnie czerpie z polskiej tradycji. To jest cały czas blisko Fryderyka Chopina, a akurat ten film i ta muzyka ma szalenie współczesny charakter, więc myślę, że ciągłość w kulturze jest czymś, co stanowi o jej wartości, o jej tożsamości. A my akurat ze względu na naszą historię często musieliśmy się bardzo borykać z tym, żeby ową ciągłość zachować.
1: Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Zachęcamy do tego, żeby mieć odrobinę cierpliwości i może jakąś wejściówkę uda się zdobyć, a jeśli się nie uda...
0: Wybrane koncerty, i tu pełna informacja jest na naszej stronie, są także dostępne w transmisji programu Drugiego Polskiego Radia, za co jesteśmy wdzięczni, z czego ogromnie się cieszymy.

0: Bo przecież nie tylko w Warszawie warto słuchać tych pięknych koncertów.
1: Bardzo dziękujemy, Aleksandrze, za to spotkanie. I jeszcze jedno pytanie, bo festiwal to koncerty kameralne, ale też występy wielkich orkiestr. Orkiestra to brzmienie ogromne i imponujące. To takie małe, pojedyncze trybiki w wielkiej machinie.
0: Słyszałem kiedyś piękną wypowiedź jednego z największych dyrygentów XX wieku, Herberta von Karajana, który zapytany właśnie o to, czym jest orkiestra, czy jest machiną, powiedział, że jest jak takie wielkie stado ptaków, które nagle podrywa się do lotu i tworzy na niebie najrozmaitsze kształty. Jest to jeden organizm, ale jednocześnie wiele organizmów, które potrafią absolutnie zaskoczyć i zachwycić.
1: No i z tą myślą zostawimy Państwa. Teraz już Państwo nie mają wątpliwości, dlaczego Aleksander Laskowski to jest nasz ulubiony dziennikarz muzyczny, który opowiada nam o Fryderyku Chopinie nie po raz pierwszy. Zapraszamy, drodzy Państwo, bo to jest przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Dziękujemy Ci za tę piękną opowieść.
0: Dziękuję bardzo.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Nauczyciel nie rozwiązuje problemów za ucznia, ale może mu pomóc się z nimi zmierzyć. Przede wszystkim przez wysłuchanie i towarzyszenie. To właśnie zadanie dla katechetów, pisze ojciec Łukasz Krause w Przewodniku Katolickim. Młodzi żyją w świecie ciągłego porównywania się, potrzeby bycia widzianym i ocenianym, presji osiągnięć i nadmiaru bodźców. Można być stale w kontakcie z innymi, a jednocześnie czuć się głęboko samotnym. Można mieć dostęp do tysięcy odpowiedzi, a nadal nie wiedzieć, po co żyć i komu zaufać. Młody człowiek nie zawsze mówi o tym wprost. Jego pytania mogą przyjmować postać buntu, ironii czy obojętności. Czasem łatwiej powiedzieć, religia mnie nie interesuje, niż nie wiem, czy jeszcze wierzę. Dlatego wartość katechety nie polega tylko na udzielaniu poprawnych odpowiedzi. Czasem ważniejsze jest to, czy potrafi usłyszeć pytanie ukryte pod pytaniem. Dorośli mają szczególną pokusę – szybko pomagać. Młody człowiek opowiada o trudnościach, a my już wiemy, co powinien zrobić. Tymczasem człowiek potrzebuje kogoś, kto pomoże mu nazwać to, czego doświadcza. Słuchanie nie oznacza zgadzania się ze wszystkim, ani rezygnacji z własnych przekonań. Można nie podzielać decyzji młodego człowieka, a jednocześnie próbować zrozumieć, co się z nim dzieje. Tu pojawia się ważne rozróżnienie między towarzyszeniem a ratowaniem. Kiedy widzimy młodego człowieka cierpiącego czy zagubionego, łatwo poczuć się odpowiedzialnym za rozwiązanie jego problemów. Chcemy chronić, przekonać, naprawić sytuację. Dojrzałe towarzyszenie mówi coś innego. Jestem przy tobie, ale nie będę żył za ciebie. Mogę słuchać, pomóc spojrzeć z innej perspektywy, powiedzieć co myślę, podzielić się swoją wiarą. Nie mogę jednak podjąć za drugiego człowieka jego decyzji. Katecheta może mówić o Bogu i towarzyszyć w poszukiwaniu, ale nie może uwierzyć za ucznia. Towarzyszenie wymaga także granic. To był ojciec Łukasz Krause i przewodnik katolicki. Biskupi afrykańscy apelują, by kraje Zachodu nie prowadziły polityki otwartych drzwi dla przybyszów z Czarnego Lądu. Ostrzegają, że takie postępowanie napędza przemyt ludzi i handel żywym towarem, a także prowadzi do śmierci wielu ludzi, pisze Grzegorz Górny w Gościu Niedzielnym. Afrykańscy biskupi nie przesadzają, lecz mają dowody na poparcie swojej tezy. Kiedy rząd włoski wprowadził politykę zamkniętych drzwi, spadła liczba ofiar, które utonęły w drodze do Italii. Gdy to samo zrobili Hiszpanie, liczba utonięć w Morzu Śródziemnym zmalała. Czytamy dalej. Wytłumaczenie owego zjawiska jest proste. Polityka zatrzaśniętych drzwi zniechęca potencjalnych imigrantów do niebezpiecznych podróży, natomiast odwrotne postępowanie zachęca do tego. Przekłada się to na liczbę śmiertelnych wypadków, a zarabiają na tym handlarze ludźmi upychający tysiące nieszczęśników na zdezelowanych i przepełnionych łajbach, podkreśla autor. Katechizm Kościoła katolickiego nie daje jednej uniwersalnej recepty na problemy związane z imigracją. Kreśląc szereg uwarunkowań, zostawia miejsce dla rozeznania realiów konkretnej sytuacji. Rządzący powinni ocenić, czy mają do czynienia z uchodźcami ratującymi własne życie, czy z imigrantami zarobkowymi chcącymi poprawić swoją sytuację materialną. Władze powinny

0: odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sensowne jest tolerowanie niekontrolowanej masowej migracji młodych, samotnych mężczyzn ze społeczeństw islamskich, którzy gardzą wartościami społeczeństwa ich przyjmującego, pisze Grzegorz Górny w Gościu Niedzielnym.
1: Autopromocja.
2: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale dziś gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam dziś między 14 a 16.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy. Do reklamy.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policja bada zdjęcie z hotelu w stolicy Naddniestrza. Ma przedstawiać poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Pożar hali z zabawkami w Gdyni wybuchł w nocy. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Prywatna wyspa niedaleko Wenecji szuka nowego właściciela. Służby zajmują się zdjęciem, jakie przesłał anonimowo do Radia Kraków jeden ze słuchaczy. Ma na nim rzekomo znajdować się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola, stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza. To właśnie stamtąd do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego dla polityka z jego podpisem. Nadesłanie takiego zdjęcia świadczy o zaufaniu obywateli do państwa, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny. Oczywiście czasem jest tak, że my nie wiemy na samym początku, czy jest to trop wiarygodny, czy jest to oryginał, czy fake, ale nigdy nie wolno nam tego lekceważyć.
7: Zdjęcie jest słabej jakości. Słuchacze oraz inne osoby twierdziły, że widziały poszukiwanego w tym hotelu dwukrotnie i słyszały, jak rozmawiał po polsku przez telefon. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Strażacy opanowali pożar hali z zabawkami w południowej części Gdyni. Zgłoszenie o palącym się budynku wpłynęło około drugiej w nocy, informuje starszy kapitan Paweł Przybyłowicz z Gdyńskiej Straży Pożarnej.
9: Pożary walczy 53 strażaków z województwa pomorskiego, bo to nie tylko z Gdyni. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru, żeby nie dotknął pobliskiego lasu oraz innych zakładów.
7: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będą damskie kamizelki kuloodporne dla kobiet w armii. Pomysł wynika z pierwszych rozmów ze służącymi w wojsku paniami, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Zawsze najpierw decyzja leży po stronie sztabu generalnego. Tam prace już się rozpoczęły, już są poszukiwane opcje, bo takie kamizelki są dostępne na świecie, więc zaczynamy teraz nad tym pracować i chciałabym, żeby w najbliższych miesiącach ta praca się zakończyła i żebyśmy zobaczyli efekty w pierwszych jednostkach.
7: Kobiety stanowią 15% żołnierzy w armii. W Wojskach Obrony Terytorialnej 1/5 to panie. W powodzi błyskawicznej w Nepalu zginęły co najmniej 734 osoby, poinformowały krajowe służby do spraw sytuacji kryzysowych. Około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymane, bo wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną. Pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam. Drogi dojazdowe do terenów zalanych przez powódź blokują wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli znów doszłoby do powodzi, będzie jak najmniej osób. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Cena to około 5,5 miliona euro. Krewan ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni.
11: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca.

0: Przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W studiu jest już Dariusz Urbanowicz. Czas na sport.
3: A może by tak wyspę koło Wenecji?
1: Tak chętnie.
3: Dzień dobry. Stadion Narodowy nie do zdobycia przez polskich żużlowców, tak jak w Grand Prix, tak i we wczorajszym drużynowym Pucharze Świata. Reprezentantom Polski nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium. Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski musieli pocieszyć się brązowymi medalami. Woryna startował jako rezerwowy.
4: Wiedziałem, jaka jest moja rola. Liczyłem bardziej na to, że chłopaki, powiedzmy, dadzą radę i nie będę tak naprawdę potrzebny, natomiast no, potoczyło się tak, a nie inaczej i no, byłem od początku w gotowości. Ciężka to jest rola, na pewno nie jest to łatwe to udźwignąć, natomiast no, trener wiedział, na którego konia postawić i dałem z siebie wszystko.
3: Wygrała Australia przed Danią. Aleksandra Mirosław w ostatnim biegu w karierze zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej. Mistrzyni olimpijska i była rekordzistka świata w małym finale pokonała Natalię Kałucką. Zawody odbyły się we Francji, w Laval.
5: Gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Valence zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj. Zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
3: W dorobku Aleksandra i Mirosław są między innymi 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, 2 złota, srebro i brąz Mistrzostw Europy, rekordy świata, a nade wszystko złoto Igrzysk Olimpijskich z Paryża 2024. Polskie siatkarki startujące w Mistrzostwach Europy dziś odpoczywają przed jutrzejszym meczem o ćwierćfinał z Portugalią, to w Stambule, a w Krakowie za to pełne ręce roboty mają siatkarze, którzy w Memoriale Wagnera zagrają o 17 z Francją, stawką turniejowe zwycięstwo. Wczoraj podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali USA 3-1. Judoczka Angelika Szymańska triumfowała w prestiżowym turnieju rangi Grand Slam w Lozannie. W finale kategorii 63 kg podopieczna wicemistrzyni olimpijskiej Anety Szczepańskiej pokonała przez ipon francuskę Manon Deketer. Mamy drugi medal kajakarskich Mistrzostw Świata na poznańskiej Malcie. Anna Puławska stanęła na podium wyścigu na 500 metrów w konkurencji K1. W piątek złoto w C1, czyli na Kanadyjce, na 200 metrów walczył Oleksij Koliadych. W piłkarskiej ekstraklasie Radomiak pokonał Krakowie 2-1, Motor Lublin uległ Piastowi Gliwice 0-2, w derbach Krakowa Wisła Wieczysta 2-0, w starciu Zagłębia Lublin z Pogonią Szczecin bez bramek, w MLS natomiast Robert Lewandowski z golem i asystą w zremisowanym przez Chicago Fire meczu ze Seattle Sounders 2-2.
1: Dziś trochę chmur, trochę słońca. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz. Na Pomorzu możliwe burze. Na wschodzie lokalnie mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się nisko. No i tak jak zapowiadałam, zapraszam na bardzo teatralno-muzyczne spotkanie.

0: Piękna, prawda? A rozpoznają Państwo tę wokalizę i głos? Basia Pospieszalska, znana nam bardzo dobrze, bardzo charakterystyczny, niepretensjonalny, piękny głos, a muzyka, a kompozycja Antoniego Wojnara. Utalentowany niezwykle kompozytor młodego pokolenia będzie jednym z moich dzisiejszych gości. W ostatnią niedzielę lata zapraszam na rozmowę o premierze spektaklu Sławomira Mrożka Letni Dzień Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii Sebastiana Fabiańskiego. Sebastiana Fabiańskiego jeszcze z nami nie ma, bo Państwo sobie mogą wyobrazić, co się dzieje, kiedy reżyser kończy przygotowania do spektaklu, ale jest już z nami Antoni Wojnar, kompozytor muzyki do spektaklu, no i nie tylko do tego spektaklu. Witam Cię pięknie.
1: Dzień dobry.
0: Wokaliza Basi Pospieszalskiej. Ty świadomie poprosiłeś Basię, żeby swój głos dała do tej kompozycji?
1: Tak, i ta kompozycja pochodzi z mojej jak dotąd jedynej solowej płyty zatytułowanej Taniec Nieczadków, The No Child's Dance, która była poświęcona mojemu świętej pamięci profesorowi Andrzejowi Branickiemu, z którym bardzo się przyjaźniłem i w trakcie mojej nauki na Bednarskiej i również po. No i niestety potem profesor zachorował i odwiedzałem go. I jak no niestety zmarł jego żona, pani Iwona Branicka, pani profesor Iwona Branicka, taki pomysł mi podsunęła, czy bym może nie chciał nagrać takiej płyty dedykowanej właśnie profesorowi z racji naszej właśnie wieloletniej przyjaźni. No i postanowiłem taką płytę nagrać też. Napisałem bajkę dla dzieci, która jest w środku tej płyty i no i wiedziałem, że chcę tę płytę nagrać i ze studentami, uczniami profesora i też z osobami, które są mi bliskie i których talent doceniam, uwielbiam, z którymi też lubiłem współpracować. No i Basia była jedną z takich osób i no i wyszło pięknie. No to był naturalny wybór. Basia ma w sobie coś bezpretensjonalnego w śpiewie i przy okazji ma też fantastyczne poczucie humoru. Ma w sobie też jakąś taką głębię, więc to by wyszło bardzo tak naturalnie, bym powiedział.
0: Uczyliście się razem na Bednarskiej i potem studiowaliście na tej samej akademii. Kompozycja. Kiedy perkusista jazzowy wpada na pomysł albo czuje w sobie

0: sobie taką potrzebę zostania kompozytorem, bo to nie jest częsta cecha perkusistów.
1: Nie jest to częsta cecha i no pamiętam, że na studiach często na przykład mnie denerwowało to, czy tak wkurzało oczywiście pozytywnie, że na przykład jak przychodził jakiś inny kompozytor na próbę czy muzyk, to wszyscy dostawali nuty poza perkusistą, bo taki stereotyp panował wówczas, że perkusiści nie umieją czytać nut i tak dalej, ja już w ogóle nie mówiąc o kompozycji. No mnie natomiast do kompozycji ciągnęło od najmłodszych lat. Uczyłem się na pianinie już od 4 roku życia i potem no, zacząłem się uczyć na perkusji, bo tak po prostu się potoczyło. Nie dostałem się na fortepian, tam na egzaminie wstępnym powiedzieli, że jakoś mam nie takie rączki, jakie powinienem mieć. Więc perkusja.
0: Ojoj, to częste jest.
1: Tak, ale to wszystko jest po coś, więc zacząłem naukę na perkusji, natomiast no, zawsze jak fortepian czy pianino było w klasie, to ja wolałem sobie improwizować i komponować właśnie na tym instrumencie różne melodyki. Oczywiście przez wiele lat to było takie no, nieświadome i dla przyjemności. I w zasadzie pierwszą osobą, która powiedziała, że jak słyszy te moje melodyjki, kompozycje takie proste, to widzi obrazy w swojej głowie, to był właśnie mój profesor Andrzej Branicki. I wtedy jakoś mnie tak pierwszy raz tknęło, to już było na Bennarskiej, więc już byłem nastolatkiem, że może właśnie teatr i film to jest coś, co może być dla mnie dobre. W ogóle pisałem maturę a propos tego filmu. To był film Pianista Romana Polańskiego. Tam przez cały film oczywiście przewija się muzyka Fryderyka Chopina, ale na końcu wchodzi taki piękny temat Wojciecha Kilara i to było takie pierwsze zderzenie z muzyką filmową, która na pewno miała na mnie ogromny wpływ.
0: Umiał łączyć muzykę klasyczną z muzyką filmową.
1: No był geniuszem, no jego muzyka jest tak doskonała, że czasami aż to jest, nie wiem, no niesamowite wręcz, denerwujące, że muzyka może być tak genialna.
0: Naprawdę denerwujące.
1: No w pozytywnym sensie, bo ciężko sobie wyobrazić jeszcze coś bardziej genialnego. Potem jak już studiowałem kompozycję u profesora Leszka Kułakowskiego, to też studiowaliśmy na przykład czysto technicznie partytury Wojciecha Kilara, ponieważ no już pomijając emocjonalną wartość jego muzyki, to było doskonałe też technicznie, jego aranżacje, instrumentacje. Więc no ja sobie myślę, że gdybym skomponował kiedyś coś tak dobrego, nie wiem, chociaż w połowie, czy w jakimś stopniu dobrego jak Wojciech Kilar, to już byłbym bardzo szczęśliwy i
0: jesteś
1: dążę do tego.
0: Po początku swojej drogi kompozytorskiej i muzycznej uznawany jesteś za jednego z najbardziej interesujących kompozytorów muzyki młodego pokolenia, więc wszystko przed tobą. A dziękuję. Jak to się stało, że byłeś kolejnym uczniem, jeśli mogę tak powiedzieć, Jana Kaczmarka, który jakby położył taki rys, bo myślę też o wcześniejszym jego uczniu Krzysztofie Janczaku, który komponuje muzykę filmową jak najbardziej. A teraz mamy okazję porozmawiać z tobą.
1: No to była długa droga, bo jak bardzo chciałem trafić do filmu, no i a propos fascynacji Wojciechem Kilarem, to potem taką kolejną fascynację miałem muzyką Michała Lorenza, do którego co jakiś czas wysyłałem moją muzykę i który chyba po jakimś czasie już miał mnie dosyć i spotkał się ze mną i poznał mnie z Elą Dmochowską, producentką, którą pozdrawiam, która jest między innymi producentką spektaklu Letni Dzień, która do dzisiaj bardzo mi w mojej drodze i prywatnej, i zawodowej pomaga. I Ela pewnego dnia wysłała mi maila, że jest taki konkurs, który organizuje Jan A.P. Kaczmarek. On miał swój festiwal Transatlantyk dla młodych kompozytorów, konkurs. Ja pamiętam, że wcześniej startowałem kilka razy do tego konkursu, ale już byłem, znaczy nie miałem nadziei, bo bez powodzenia po prostu. Nic się nie udawało osiągnąć na tych konkursach, no ale nie chciałem tam ściemniać Eli, że wysłałem czy nie wysłałem, no i wysłałem zgłoszenie na ten konkurs. Pamiętam, że byłem w Gdańsku, akurat nie był letni dzień, lecz jesienno-zimowy, padał deszcz, dzwoni telefon i odbieram i słyszę Jana A.P. Kaczmarka w głosie i mówi, że robi kilka filmów i że bardzo podobała mu się jego moja praca na konkursie, moja konkursowa praca i czy nie chciałbym zostać po prostu jego asystentem, pomóc mu w muzyce, w aranżacjach, w instrumentacji. No i byłem w szoku, znaczy no to było niespodziewane w ogóle po prostu, niespodziewany telefon, niespodziewana propozycja. No i w ciągu

0: Jednego dnia po prostu pojechałem do Krakowa, gdzie wówczas Jan A.P. Kaczmarek mieszkał i no i nasza współpraca trwała praktycznie aż do jego śmierci. Zrobiliśmy wiele filmów razem, wiele projektów.
1: Decyzja, rzucam wszystko, stawiam wszystko na jedną kartę i jadę, bo czuję, że to jest moja szansa?
0: Tak, dokładnie tak. Była niepowtarzalna szansa, żeby... No nie tylko uczyć się i zobaczyć, jak pracuje mistrz, ale żeby po prostu realnie w ten świat filmu wejść. Także,
1: a jaka to jest informacja dla młodych ludzi, to o czym ty teraz opowiedziałeś?
0: Cisnąć, trzeba iść do przodu i robić swoje, no bo potem, żeby nie żałować, że się czegoś nie zrobiło.
1: Gdybyś tak,
0: że...
1: nie wysłał.
0: Właśnie, no gdybym nie wysłał, to...
1: Jakim był człowiekiem dla ciebie? Czego ty się od niego nauczyłeś?
0: Na pewno nauczyłem się szybkiej pracy, często pod presją. No, zostałem rzucony na głęboką wodę, bo na studiach to no, długo się te kompozycje pisało i często te kompozycje często nie były w praktyce po prostu wykonywane, więc to wszystko było w teorii. No, natomiast tutaj aranżowałem i instrumentowałem muzykę Jana A.P. Kaczmarka na wielkie orkiestry, na chóry, do filmów z ogromnym budżetem, więc to była na pewno też ogromna odpowiedzialność. No i na pewno to, że mogłem w praktyce sprawdzić swoje aranżacyjne pomysły, to dzięki temu nauczyłem się pisać na orkiestrę, bo często przemycałem moje jakieś pomysły aranżacyjne, chciałem sprawdzić, jak dane instrumenty ze sobą współbrzmią, czy współpracują.
1: No pamiętasz więc... taki moment, kiedy po raz pierwszy twoja kompozycja i orkiestracja zabrzmiała w studiu. Usłyszałeś żywą, prawdziwą orkiestrę, która gra to, co ty miałeś w głowie.
0: To był chyba film amerykański, Paweł Apostoł Chrystusa, taki religijny film, że rzeczywiście tam zrobiłem bardzo dużo orkiestracji i aranżacji, kilkadziesiąt minut i nagrywaliśmy tę muzykę w Pradze, w czeskiej Pradze. No niesamowite uczucie, bardzo byłem szczęśliwy i podekscytowany. Po prostu byłem przekonany, że film i muzyka właśnie, no nie lubię tego określenia, ale muzyka użytkowa po prostu to jest coś, co nie najbardziej kręci, bo przecież... Często są ścieżki dźwiękowe składające się z mniejszych aparatów wykonawczych, czy na solo fortepian, czy kwartet smyczkowy. No, przeróżne są te kombinacje, więc oczywiście ja byłem szczęśliwy, że mam okazję pisać na duże orkiestry, ale główną moją myślą było to, że film i teatr to jest kierunek, w którym chcę iść.
1: To teraz posłuchamy kolejnego fragmentu, a ja biegnę po Sebastiana Fabiańskiego, który mam nadzieję, że już wszystkie reżyserskie sprawy dopiął na ostatni guzik.

0: Jesteśmy po kolejnym fragmencie kompozycji Antoniego Wojnara. No a teraz czas, żeby porozmawiać również o kompozycji do najnowszego spektaklu, z powodu którego dzisiaj się tutaj spotykamy. Jest już z nami reżyser, czyli Sebastian Fabiański.
1: Witam.
0: Aktor teatralny i filmowy.
1: Tak.
0: Muzyk, kompozytor.
1: Tak się stało.
0: Tak się stało. Może wtedy łatwiej pracować z kompozytorem. Letni dzień Teatru Klasyki Polskiej Sławomira Mrożka. To zacznę od takiego pytania, czy chwilę przed premierą reżyser ma już wszystko zapięte na ostatni guzik, czy tak naprawdę do ostatniej chwili coś jeszcze może się wydarzyć?
1: Nie, absolutnie nie mam tych klocków poukładanych. Akurat dzisiaj siedziałem nad takim, można powiedzieć, ostatecznym kształtem tekstu, adaptacji. Mnie na przykład takie rzeczy po prostu resetują, powodują,

że moje życie nabiera jakiegoś koloru, staje się sam dla siebie jakimś, nie wiem, potrzebnym. W ogóle to jest ciekawy temat, to co

0: pokoleniu, po swojemu.
1: Tak.
0: Czy przy końcu takiej pracy kompozytor, czyli w tym wypadku Antoni, ma już święty spokój, czy w każdej chwili może zadzwonić reżyser i powiedzieć: Antek, słuchaj, ale tam jeszcze 30 sekund by mi się przydało.
2: No, jeszcze pracujemy nad ostatnimi szlifami tej muzyki. W zasadzie to już są kwestie stricte brzmieniowe, bo kształt jako taki tej muzyki jest. W ogóle Sebastian od samego początku miał bardzo klarowną i jasną wizję tej muzyki, więc to na pewno ułatwiło pracę, bo wiedziałem, czego oczekuję. Na pewno wyzwaniem było po prostu sprostać jego oczekiwaniom i tej konkretnej wizji. Więc w zasadzie teraz już pracujemy nad jakimiś ostatecznymi poprawkami brzmieniowymi.
0: I nad metrażem. Jaka to była wizja i czy to była pana decyzja, że właśnie Antek będzie komponował?
1: Wizja była bardzo rymująca się ze światem, w którym osadziłem tą akcję. Antek został mi polecony przez ludzi z teatru, a ja z racji tego, że jestem bardzo otwarty i nie mam jakiegoś poczucia, że ja muszę pracować z ludźmi, z którymi pracowałem już kiedyś, bo tam dowieźli, a teraz
0: nie wiadomo.
1: Tak, więc ja absolutnie byłem bardzo otwarty. Spotkaliśmy się z Antkiem, powiedziałem, o co chodzi, tak? No bo jest to dosyć specyficzny rodzaj muzyki. To nie jest coś, co wydaje mi się, że jest na co dzień, na co jest na co dzień zapotrzebowanie u kompozytora, ponieważ z racji tego, że ja chciałem osadzić spektakl w świecie dość mocno nieokreślonym, takim można powiedzieć, że trochę cyfrowym wręcz, ponieważ w momencie, kiedy zastanawiałem się, jak nie zepsuć tego tekstu, bo to jest świetny tekst, nie chciałem ze swoją wizją inwazyjnie wchodzić w ten temat i zagracać, można powiedzieć, scenę scenografią, która de facto nie będzie funkcyjna. I pomyślałem sobie, zacząłem się zastanawiać, co widzi autor tekstu. Ja sam też piszę teksty, ale nie dramaty, tylko po prostu do utworów muzycznych. Natomiast co widzi autor tekstu najpierw, tak? Jakby widzi białą kartkę. Mhm. Więc pomyślałem sobie, co by było, gdyby widz widział dokładnie to samo. Tak? Żeby widz widział po prostu carte blanche. I wtedy się narodził pomysł osadzenia tego w takim białym pudełku.
0: Kubiku takim
1: tak, miałem. Tak. Który będzie wspomagany przez projekcje tylne i przednie. Bo pomyślałem sobie, że ten świat jest w jakimś sensie trochę rysunkowy, tak? Mrożek też
0: też
1: rysował. Też bardzo lubił w ogóle odbicia lustrzane i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem sobie, że osadzenie tego, można powiedzieć, trochę futurystycznym świecie byłoby czymś dla niego samego interesującym. Takie mam bezczelne może trochę, ale wrażenie.
0: Stąd muzyka futurystyczna trochę
1: tak,
0: była
1: stąd,
0: potrzebna?
1: Tak, i stąd jakby bardzo chciałem zacytować tango Mrożka w tym spektaklu i bohaterowie tańczą to tango, tak? To się pojawia kilka razy. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie fakt, że ja potrzebowałem, żeby ta muzyka była mocno przefiltrowana cyfrowo, żeby to był jakiś rodzaj wręcz zglicza, jakiegoś zakłócenia ze świata trochę właśnie cyfrowego, jakiegoś takiego Matrixa w ogóle, w którym ci bohaterowie się poruszają, bo ja miałem takie naczelne pytanie, czy oni w ogóle żyją?
0: Jakby, dojdziemy do treści za chwilę.
1: No właśnie, czy oni żyją? Czy ten facet, który przychodzi popełnić samobójstwo, czy on przypadkiem już tego nie zrobił? Jakby, gdzie to jest, tak? Jakby niby to jest osadzone w parku, tak napisał autor. Park, ławka, drzewo. Natomiast ja pomyślałem sobie, że nie chcę tworzyć scenograficznie parku i nie chcę też pchać tego spektaklu w stronę taką komediową, tylko właśnie troszkę na odwrót, bo ten tekst intelektualnie i tak dotrze. Pisał to naprawdę wybitny autor, więc on i tak się obroni sam. Natomiast dla mnie najważniejsze było wszystko to, co jest pod spodem, tak? No i chciałem to nasycić emocjami i relacjami tak bardzo. No i właśnie dlatego, że tak chciałem zrobić, to pomyślałem sobie, że kurczę, sprowadzanie tego świata i tych relacji do takiego żyćka po prostu chyba nie pomoże. Więc na przykład poprosiłem Antka, bo potrzebuje dźwięki ćwierkających ptaszków w parku. Drzewo się wyświetla jako projekcja, tak? A tak naprawdę nie drzewo, tylko kontur, czarny kontur. Więc ten park chciałem stworzyć trochę w wyobraźni widza, tak? Tak jak, nie wiem, w Interstellar Nolan zobrazował czas przez te takie nitki, przez łączenie się wymiarów i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że oni gdzieś są pomiędzy
0: tymi wymiarami.
1: Tak, że oni gdzieś jakby utknęli.
0: pojęcie, określenie utknęli, bo mam wrażenie, że ta muzyka, którą teraz zaprezentujemy, czyli

Właśnie to tango jest takim tangiem, które jakby utknęło między różnymi stylami, chrypi, gdzieś się zacina, kołacze. Jest dosyć niepokojące i agresywne. Teraz Państwo dopiero rozpoznają, czym jest tango Mrożka w kolejnym jego dramacie.

0: Przed nami premiera Letniego dnia Sławomira Mrożka, Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii Sebastiana Fabiańskiego i z muzyką Antoniego Wojnara. Panowie są dzisiaj naszymi gośćmi. Sebastian Fabiański, aktor filmowy, aktor telewizyjny, teatralny, jako wokalista, muzyk. I w którymś momencie przychodzi do pana propozycja zagrania w Teatrze Klasyki Polskiej w spektaklu Juliusza Słowackiego.
1: Ksiądz Marek, tak.
0: Ksiądz Marek. Czy to była dla pana nowość albo zaskoczenie? Klasyka polska, Ksiądz Marek, bardzo mistyczny dramat.
1: W Muzeum Historii Polski
0: i pan jako Klemens Kosakowski.
1: Tak, tak. Historia z teatrem jest bardzo symboliczna w moim życiu, ponieważ w tym tak zwanym mainstreamie bardzo, bardzo dużo się podziało. Ja miałem bardzo ciężki czas, również też wizerunkowo i po prostu byłem wręcz bliski tego, żeby się kompletnie zwinąć z interesu pod tytułem show business. W tym momencie przychodzi propozycja, żebym zagrał w spektaklu pod tytułem Ksiądz Marek, w reżyserii Jacka Raginisa-Królikiewicza i ja po szkole teatralnej chciałem uciekać daleko bardzo od teatru. Byłem zmęczony tym, co się tam działo i kompletnie w ogóle nie widziałem siebie w teatrze. O paradoksie, jak zaczynałem szkołę teatralną, to widziałem się tylko w teatrze. Po szkole teatralnej nie widziałem się w ogóle w teatrze. I odbiłem, można powiedzieć, mocno w stronę filmu i tak dalej, seriale. No i w momencie, kiedy ta formuła trochę w jakimś sensie się wyczerpała i moje życie wylądowało w takiej sytuacji, jakiej wylądowało, pojawiła się ta propozycja, to ja mam wrażenie, że to po prostu była propozycja z góry. Tak? Jakby, że to było wyciągnięcie ręki i pokazanie mi, Sebastian, gdzieś ty zabrnął. To jest twoje życie. To jest twój kierunek. To jest twoja droga. I w związku z tym, że to się wydarzyło, nagle zaczęły się otwierać zupełnie inne drzwi, też związane z teatrem. Związałem się z Teatrem Klasyki Polskiej, jestem jakby na etacie w tym teatrze i już bardzo wiele tytułów zagrałem.
0: A ten Klemens Kosakowski, do którego wrócę teraz, wchodząc panu w słowo,
1: to też metaforyczne.
0: To była taka metaforyczna postać,
1: postać faceta, który po prostu upadł, tak?
0: Awanturnik i wataszka.
1: Tak, tak. Wcześniej mocno awanturny, taki bardzo pewny siebie, pozornie oczywiście. I facet upada.

0: tak? W sensie upada moralnie, mentalnie i też życiowo i materialnie również. No i to bardzo się zrymowało z tym, co wtedy ja przeżywałem, więc to też było bardzo symboliczne dla mnie. No i później ta przygoda z teatrem zaczęła nabierać dużego rozpędu. Wyreżyserowałem spektakl pod tytułem Adam w takim teatrze Bohema House. Bardzo eksperymentalna rzecz, dziejąca się w namiocie cyrkowym w ogóle. Taka futurystyczna, mocno postapokaliptyczna. Napisałem do tego scenariusz, napisałem do tego utwory muzyczne. Wyreżyserowałem i zagrałem tam jedną z głównych ról. Potem z kolei zgłosił się do mnie Paweł Kopala, czyli Kopa.pl, z propozycją, żebyśmy coś zrobili wspólnie. I zrobiliśmy Prestiż, tak? Wyreżyserowałem Prestiż. Wydaje mi się dosyć spory sukces ten spektakl i zarówno taki komercyjny, jak i też artystyczny jakby w świecie tych teatrów, nazwijmy to objazdowych, bardziej komercyjnych. Taka wyjątkowa pozycja, można powiedzieć. I teraz Letni dzień. Letni dzień jest absolutnie najważniejszym tekstem, z którym przyszło mi się mierzyć jako reżyser. Jestem dumny, że mogę się podjąć tego i też...
1: To też jest premiera reżyserska w Teatrze Klasyki
0: tak,
1: Polskiej.
0: Tak, tak, tak. Więc ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny dyrekcji teatru Jarosławowi Gajewskiemu, Darkowi Kowalskiemu. Po prostu zaufali mi, że jestem w stanie dźwignąć Mrożka, tak? I niewątpliwie, jeżeli moja droga reżyserska będzie dalej kontynuowana, no to niewątpliwie to jest tytuł, który może być takim, no wydaje mi się, że najistotniejszym, jeżeli chodzi o przyszłość moją w tym zakresie, tak? Ponieważ to zobowiązuje. To już nie jest komercyjna zabawa w reżysera, tylko to już jest naprawdę poważne zadanie.
1: No dobrze, panowie, miałam to pytanie zadać później, ale w związku z tym zadam teraz, słuchając tego, co pan mówi. Czym jest dla panów klasyka? Dla każdego z was. Tu mamy kompozytora, muzyka, no i artystę, który wiąże się z teatrem klasyki polskiej. Ten teatr bardzo silnie już zaistniał na scenie polskiej i jest rozpoznawalny. Często mówiliśmy o tym, że była taka potrzeba powrotu do klasyki. To często opowiadał nam dyrektor pan Jarosław Gajewski. Ale czym jest dla panów klasyka? Co ona oznacza? To może Antoni.
2: Klasyka to czas po prostu decyduje o tym, czy coś staje się klasyką, czy nie, czy jest ponadczasowe, czy nie. Czy to, jeśli chodzi o literaturę, czy muzykę, czy każdą dziedzinę sztuki. Te wszystkie na przykład, dzieła, które ja podziwiam, nie bez powodu przetrwały całe epoki, wieki.
1: Wracasz do klasyki?
2: Znaczy na pewno przez edukację tak mocno tę klasykę mam we krwi, że to jakoś jest w środku we mnie po prostu. Ja się nad tym nie zastanawiam.
1: I tyle.
2: I tyle.
0: Klasyka pochodzi od łacińskiego słowa classicus, co de facto oznacza najwyższej klasy, pierwszorzędne, tak? Czyli klasyka to jest wszystko to, co zasłużyło na to miano. Patrzenie na to mi ułatwia, nie chcę tego mówić tak bezczelnie, ale segregację. Czyli ja jestem w stanie w jakimś sensie segregować, co jest klasyką, co w moim odczuciu może nią nie być.
1: Czyli tak. Co ma wartość, czy tak, jakąś taką większą, ponadczasową?
0: Tak, tak. Dzisiaj klasyka, trochę mam wrażenie, oznacza i rymuje się ze słowem archaiczny. Co jest moim zdaniem totalnie nietrafione i to jest błędny kierunek. To jest też bardzo osobiste, czym jest klasyka w rozumieniu każdego. Dla jednego klasyką będzie Świat według Kiepskich, a dla drugiego Ojciec Chrzestny. Mhm. Tak?
1: A dla osób zebranych wokół Teatru Klasyki Polskiej?
0: Chyba nie jestem uprawniony, bo mogę się wypowiedzieć za kogoś i ktoś może mieć później do mnie pretensje, że przecież ja tak nie myślę. Natomiast ludzie, którzy są wokół tego teatru, mają bardzo duży przede wszystkim szacunek do tych dzieł, tak? Jarosław Gajewski, wspomniany przez panią, przeze mnie wcześniej, na przykład z wielkim pietyzmem podchodzi do Fredry. Ja mam na przykład innych ważnych autorów, tak? Ja w ogóle szczerze mówiąc, jeżeli miałbym mówić o swoim marzeniu reżyserskim w teatrze, to moim największym marzeniem reżyserskim w teatrze jest wyreżyserować Wesele Wyspiańskiego.
1: Wow.
0: I nawet ostatnio zacząłem się zastanawiać, jak miałbym to zrobić, to gdzie bym to w ogóle osadził, jakbym o tym pomyślał. I przyszedł mi dosyć szalony pomysł do głowy. Nie wiem, czy zdradzanie go nie obraża mnie trochę. Pomyślałem sobie, że to jest spektakl de facto o iluzji, tak? To jest tekst o iluzji, to jest tekst o marzeniu, to jest tekst o jakimś widmie. I pomyślałem,

0: sobie, co by było, gdyby ci ludzie po prostu byli wszyscy chorzy, klinicznie, że to jest po prostu jakiś rodzaj projekcji. To jest moim zdaniem bardzo obrazowe dla pewnego stanu emocjonalnego, który może towarzyszyć wielu z nas, tak, ponieważ ja mam trochę wrażenie, może to nie jest jakoś szczególnie poprawne, natomiast mam takie poczucie, że ten polski romantyzm troszkę nas ponosi czasami. To machanie szabelką jest również o iluzji. Jest o iluzji wielkości, tak? O iluzji bycia znaczącym na mapie świata.
1: Bo między marzeniem a iluzją jest cienka granica.
0: Tak, podczas gdy jesteśmy niestety, tak geopolitycznie się ułożyło, że jesteśmy między dwoma bardzo mocnymi siłami osadzeni, tak? Jesteśmy trochę poduszką powietrzną między wschodem a zachodem. To jest bardzo trudne położenie. Pomyślałem sobie o chorobie, tak? Że to jest rzecz o chorobie w jakimś sensie, tak? Oczywiście bardzo romantyczna i piękna, ale przez to smutna. Tak?
1: Że to jest... wcale nie jest radosnym utworem.
0: Dokładnie, więc pomyślałem sobie, że jeżeli każdy z tych ludzi byłby po prostu chory, tak? Jakby w jakimś sensie trochę lot nad kukułczym gniazdem, to można byłoby przede wszystkim artystycznie, aktorsko niesamowicie poprowadzić. Ponieważ ludzie chorzy psychicznie są bardzo często kolorowi, są bardzo często bardzo ciekawi. Ja byłem sam w szpitalu psychiatrycznym, ja poznałem wiele osób, tak, które przychodziły tam i były tam z różnych powodów. I wyobrażam sobie takie wesele w takim miejscu. Tu nagle przychodzi facet, który mówi, że tańczył z chochołem, tu nagle przychodzi facet, który mówi, że jakaś werny chora zbliża się. To jest w ogóle coś absolutnie szalonego, tak?
1: No nie powiem, bardzo mnie wciągnął ten pomysł. Trafia do wyobraźni, może do wyobraźni współczesnych odbiorców, bo my potrzebujemy nowych wyzwań i nowego języka.
0: Ja myślę, że też ryzyka. Ja mam w ogóle takie poczucie, że artysta powinien żerować na ryzyku, tak? Ja ryzykuję w swoim życiu notorycznie. Jestem, można powiedzieć, osadzony na ryzyku. Czasami niestety ryzyko zamienia się w brawurę i ląduje w ciężkiej D, można powiedzieć. Jeżeli ja jestem skłonny do ryzyka artystycznego, to moja wyobraźnia, moje pomysły będą odważne, ponieważ nie boję się ryzykować, tak? Nie będę osadzony tylko w jakimś pudełku, który zamyka na szersze spojrzenie na sprawę i dzięki temu na przykład mogę mieć takie porypane pomysły jak to z weselem.

0: Letni dzień, dramat Mrożka, który zawsze był troszeczkę paradoksem sam z siebie. Tak. Do tego jeszcze gra pan jedną z głównych ról.
1: Reżyserowanie i granie jednocześnie jest bardzo trudne, tak? Szczególnie dla percepcji, dla głowy, ponieważ ja jako aktor muszę jednocześnie grać z partnerem i dawać mu możliwie jak najwięcej materiału, żeby on mógł się odbić. A z drugiej strony muszę też od razu tym trzecim okiem obserwować wszystko wokół, co się dzieje i od razu wyciągać wnioski, tak? Co działa, co nie działa.
0: To jest, no ja mam to wrażenie, jest trudne. Że to jest jak rozmawianie w takiej dwubiegunówce.
1: No jest,
0: ja tak. Jako reżyser rozmawiam ze sobą, jako aktorem.
1: Tak. Śmiałem się dzisiaj, ponieważ etatowi aktorzy mogą pracować według umowy nie więcej niż 8 godzin, tak? Ale reżyser tak nie ma, więc ja napisałem na grupie takiej łonowucałej i powiedziałem, dobrze, Sebastian, reżyser musi zadbać o to, żeby Sebastian aktor nie pracował dłużej niż 8 godzin, nie? W sensie, że to jest w jakimś sensie schizofreniczne w ogóle i kompletnie dziwne. Natomiast jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
0: To opowiedzmy od razu, wchodząc w ten konkret bohatera, o czym tak naprawdę jest Letni dzień.
1: Dramaturgicznie i fabularnie jest o tym, że widzimy człowieka, który przychodzi po prostu ze sobą skończyć.
0: A nawet dwóch.
1: Tak, no to najpierw próbuje sam, a potem się pojawia drugi, który okazuje się również też chce ze sobą skończyć. Każdy z innych powodów. Jeden z takiego powodu, że uważa, że nic mu się w życiu nie udaje, jest nieudacznikiem, a drugi

0: zniesmaczony swoją udolnością, można powiedzieć, że wszystkim tym, co mu się udaje. I oba te punkty widzenia jakby są na tyle dociążone przez dramat i jakiś rodzaj tragedii wewnętrznej, że po prostu decydują się ze sobą skończyć. Natomiast to wszystko się zmienia w momencie, kiedy zaczynają rozmawiać, a już totalnie się zmienia w momencie, kiedy pojawia się kobieta. I dlatego ja chciałem osadzić ten spektakl w takim świecie trochę nierzeczywistym. Chciałem bardzo, żeby ci ludzie byli na siebie skazani. Żeby wokół, żeby tak jakby byli to ostatni ludzie na świecie. W jakim świecie? No właśnie w tym,
1: w którym oni są. Zawiśli.
0: Nie, tak, utknęli. Nie ma nikogo więcej. I są na siebie skazani. Mhm. Takie skazanie na siebie generuje dużo większe i mocniejsze emocje, tak? Jakby to jest jakiś rodzaj skraju. Nie ma tego świata wokół i oni są na siebie skazani. No i de facto to jest spektakl o miłości, tak? To jest spektakl o miłości, tylko tak na dobrą sprawę każdy z tych bohaterów po prostu nie umie kochać. Każdy z innego powodu. Natomiast to wszystko rozbija ten niełód, czyli facet, któremu się rzekomo nic nie udaje, ponieważ on jest bezpośredni, on jest takim szlachetnym, jasnym punktem, który po prostu mówi szczerze, tak? I w momencie, kiedy nagle ludzie, którzy na co dzień poruszają się, chodzą, nazwijmy to w tak zwanych maskach, mają ponakładaną formę na siebie, nagle pojawia się taki człowiek, który jest po prostu szczery i on ich rozwala, tak? No i niestety kończy tragicznie. Ten dżentelmen, który jako jedyny w tym spektaklu jest dobrym człowiekiem, tak? I to też jest rzecz o zwycięstwie cynizmu, jakiegoś rodzaju cwaniactwa, kalkulacji nad spontanicznością, nad szlachetnością, nad życiem takim wręcz naiwnym dziecięco, tak? Po prostu ta naiwność zostaje zabita przez cynizm. I mam wrażenie, że to jest trochę tak, że to jest spektakl o mrożku. Zarówno jeden, jak i drugi jest nim. Wydaje mi się, że mrożek był pełen sprzeczności. Wydaje mi się, że każdy artysta jest pełen sprzeczności i wydaje mi się, że to jest dokładnie o nim. I też myślę, że to jest o tym, co on myślał o kobietach i jak mu się to w życiu wszystko układało z kobietami.
1: A na dzisiejsze czasy?
0: A wiem, że się nie układało najlepiej.
1: A na dzisiejsze czasy mrożek pisze letni dzień w latach 80. Wydawałoby się, że to już w ogóle inna epoka, inny sposób myślenia. Panowie pokazują, że to jest nadal aktualne?
0: To jest bardzo aktualne paradoksalnie, ponieważ mam wrażenie, że relacyjnie jesteśmy w bardzo dużym kryzysie światowo. Poprzez fakt, że żyjemy w świecie opcji. Tak? Ekran telefonu ma dużo więcej do zaoferowania niż drugi człowiek.
1: No ładne.
0: Tam jest po prostu więcej opcji. I to jest niestety moim zdaniem fakt, nawet nie mogę powiedzieć, że opinia, tylko po prostu fakt, bo tak to obserwuję i to jest niestety trend na świecie. I to jest dokładnie też o tym spektakl, tak? O tym, że po prostu żyjemy obok siebie, tak? Jakby jesteśmy, każdy niesie jakieś swoje traumy, jakieś swoje rany, jakieś swoje blizny. Nie potrafimy się połączyć i nie potrafimy stworzyć symbiotycznych, harmonijnych relacji. Dzisiaj jakby symbolicznie ekran telefonu, wtedy myśl, tak? A można powiedzieć, że człowiek, jeżeli myśli koncepcją, nie żyje spontanicznie, teraz, dzisiaj, czując, będąc po prostu obecnym, tylko myśli, to jest właśnie człowiek, który ciągle szuka opcji. To jest człowiek, który ciągle szuka rozwiązań, ciągle szuka odpowiedzi. Zresztą ten bohater, którego ja gram, mówi, pan nawet nie może stanąć przed takim pytaniem, a to jest pytanie, w którym zawarte są wszystkie inne pytania i nie ma na nie odpowiedzi. To jest pytanie o sens życia w ogóle. I to jest, można powiedzieć, dokładnie o tym, w czym dziś też jesteśmy. Skrolujemy, skrolujemy, skrolujemy. No i teraz jakby tak każdy z nas sobie zadał pytanie, po co to wszystko? To wydaje mi się, że raczej telefony by poszły w odstawkę.
1: Wyobraźmy sobie, że ze sceny wybrzmiewają takie słowa, po co to wszystko?

0: po co to wszystko?
1: Tak. To, co chciałbym tym spektaklem powiedzieć, dlaczego, ja mam takie pytanie, tak? Dlaczego tak musi być, że ci najpiękniejsi, najwspanialsi ludzie kończą szybciej żywot? Dlaczego?
0: Dlaczego się tak, nie udaje.
1: Dlaczego tak? Dlaczego tak musi być? I mnie na przykład ten bohater, ten Niełód bardzo wzrusza, tak? W sensie dla mnie to jest piękny człowiek. Każda rzecz artystycznie, której się podejmuje, zmienia mnie, ale też pojawiają się kolejne pytania, tak? W sensie ja oczywiście zwykle mam tak, że ja jestem bardzo pewny swojej koncepcji i drogi, którą obrałem. Natomiast notorycznie podważam, czy to ma sens w ogóle, ale intuicyjnie po prostu za tym idę. Do czego mi to doprowadzi, nie wiem. Wierzę, że ten spektakl jest w stanie wzruszyć i jest parę takich momentów i do tego tak naprawdę prowadzę ten spektakl i dlatego tak, a nie inaczej prowadzę tych bohaterów, żeby w momencie, kiedy niestety przyjdzie nam obserwować śmierć bohatera, bardzo bym chciał, żeby pojawiły się po prostu chociażby łzy w oczach albo chociażby, żeby ludziom troszkę zacisnęła się krtań, bo tak duże pragnienie miłości, które jest w tych ludziach, doprowadza do tragedii. Niby nic takiego, tak? Pragnienie miłości. Każdy chce kochać.
0: Trochę jak odwrócona tragedia grecka.
1: Troszkę tak, no. I chciałbym, żeby ta tragedia zaistniała tak najpełniej, jak się da, tak? Żeby po prostu...
0: Ludzie poczuli?
1: Żeby zbudować przez cały ten spektakl sympatię do tego człowieka, żeby tak nabudować tą historię emocjonalnie i treściowo, znaczeniowo, żeby ludzie mieli takie poczucie, kurczę, chyba tak warto żyć, nie? Chyba tak, właśnie tak warto żyć.
2: Samo podejście do muzyki Sebastiana jest, powiedziałbym, rzadko spotykane, niekonwencjonalne, ponieważ zazwyczaj muzyka ma charakter stricte ilustracyjny, czyli w danym miejscu w sztuce czy w filmie podkreśla dane emocje, czy podpowiada widzowi, co ma czuć, albo wskazuje na intencje reżysera. Tutaj ta muzyka jakby od samego początku do samego końca trwa, które w jakiś tam sposób też odzwierciedlają to, co bohaterowie mają w głowach, czyli tę rzeczywistość. Więc no to jest bardzo ciekawy zabieg i myślę, że tu też tango samo w sobie jest chyba też, nie wiem, w sumie nie rozmawialiśmy o tym, ale dobrą metaforą relacji międzyludzkich, bo tango jest takim tańcem czy gatunkiem, że zawsze jedna osoba bardzo mocno prowadzi, druga bardzo mocno się poddaje i właśnie dlatego też to tango wraca w różnych formach. Raz jest agresywne i mocne, rytmiczne. Inne jest sensualne, delikatne, erotyczne wręcz. W zależności właśnie od punktu ciężkości w miejscu w sztuce.
1: W pewnym momencie, jak pisałem adaptację, chciałem przysposobić ten tekst do tego, co mogę zrobić jako reżyser. W pewnym momencie bohater Niełód właśnie mówi, że chciałbym zobaczyć, jak to jest być w skórze kogoś, komu się dobrze wiedzie. No i pomyślałem, że potrzebuję w tym miejscu jakiegoś symbolu, żeby ten drugi pokazał mu, jak to jest być w jego skórze. I żeby się zastanowił, czy aby na pewno chce w niej być. No i przyszło mi do głowy, że po prostu jeden drugiego wyrywa do tanga. To jest tango dwóch mężczyzn.
0: Dwa kroki w tył, jeden do przodu.
1: Tak,
0: jak
1: tak.
0: Jak mrożka.
1: I to nagle stało się jakimś symbolem. Ci ludzie, czyli Ud i Dama, którzy są, można powiedzieć, reprezentantami tego cynizmu, odcięcia od emocji, tylko postawienia na myśl. Nagle ta kobieta tańczy z Niełudem, niejako go używając, natomiast

0: sama nie wie, do czego to później prowadzi, a prowadzi to do bliskości, którą ona w pewnym momencie poczuje i z którą będzie starała się walczyć przez duży fragment sceny, aż w końcu się jej podda.
1: To jest Mrożek, letni dzień. Premiera 12 września 2026 roku o godzinie 19 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kolejny pokaz 13 września. Poprosimy reżysera o przedstawienie obsady.
0: Damę gra Marta Dylewska, Nieuda gra Paweł Brzeszcz, gościnnie to jest aktor Teatru Narodowego, wymiennie z Michałem Wójtowiczem, a Uda gram ja.
1: Dziękuję. Raz jeszcze dziękujemy. Sebastian Fabiański i Antoni Wojnar. Bardzo pięknie panom dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mrożek opowiada przecież o czymś, co trudno przypisać wyłącznie jego epoce, o człowieku, który osiągnął wszystko albo nie osiągnął niczego, a mimo to w obu przypadkach musi odpowiedzieć sobie dokładnie na to samo pytanie. Co właściwie zrobić z własnym życiem? Zapraszam państwa na spektakl. Dziękuję pięknie, Agnieszka Trzeciakiewicz. No i zostają państwo z nami.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18.

0: Ta era Szefera, muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pytany o kontakty z prezesem Zonda Krypto, prezydent odpowiada, że nigdy nie spotkał się z szefem giełdy. Zagrożenie katastrofą budowlaną w jednej z kamienic w Szczecinie. Lokatorzy muszą opuścić mieszkania. Zamki i pałace w Czechach można dziś zwiedzać za darmo. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. W Juracie mówił, że finansowanie konferencji CPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
4: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji CPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
5: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
4: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
5: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
4: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Nadzór budowlany wyłączył z użytkowania dwie kamienice w Szczecinie. W jednej pękła ściana. Lokatorzy muszą opuścić mieszkania. A liczy się przede wszystkim życie i zdrowie ludzi, podkreśla Mariusz Czasnoć z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
6: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
3: Pierwsi lokatorzy już wczoraj się ewakuowali. Mają żal do miasta, że do tej pory nie interweniowało po ich informacjach o złym stanie budynku.
7: Zaczęliśmy wszystko wynosić z domu. Tutaj sąsiedzi pomogli w wynoszeniu mebli. Jeden udostępnił mi garaż. Ten budynek już jest nie do naprawy. Tu się nic nie da zrobić. Tu już jest po prostu za późno. Nasze błagania o pomoc miasta trwające 2 lata nie przyniosły rezultatu. No i mamy to, co mamy.
3: Magistrat zapewnia, że wszyscy ewakuowani będą mieli zagwarantowany dach nad głową. Na Islandii przeciwnicy podjęcia negocjacji członkowskich z Unią Europejską wysunęli się na prowadzenie. Wynika z częściowych danych po referendum. Jak poinformowała państwowa telewizja, po przeliczeniu 152 tysięcy głosów, połowa plus 0,1% było przeciwko rządowej propozycji ponownego podjęcia negocjacji. 49,9% było za. Islandia po raz pierwszy złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku. W obliczu kryzysu finansowego, który dotknął gospodarkę tego kraju, eurosceptyczny rząd zakończył rozmowy w 2013 roku. Czeskie zamki i pałace można dziś zwiedzać za darmo. W akcji zorganizowanej przez czeskie Ministerstwo Kultury bierze udział ponad 100 obiektów. Jednym z nich jest położony niedaleko polskiej granicy zamek Friedland.
8: Polskich turystów przyciąga tu nie tylko bliskość, mówi mi zastępca kasztelana i przewodnik Marcin Moskal.
9: No, wyposażenie zamku i pałacu, które jest w pełni oryginalne. Począwszy od sztućcy, skończywszy na szafach, czego nie można niestety w Polsce zobaczyć często. Musimy sobie w Polsce dużo rzeczy wyobrażać. Tutaj na Friedlandzie właściwie nie trzeba sobie wyobrażać nic, no bo wszystko jest.
10: Specjalnie z Kanady przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to cudowne miejsce.
11: W Libercu jesteśmy cały tydzień.
12: I zwiedzacie okoliczne atrakcje.
11: Tam, my w ogóle zwiedzamy co roku Czechy, bo kochamy Czechy.
8: Darmowe zwiedzanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki do większości obiektów już się rozeszły.
9: Po 3 dniach wszystko było wyprzedane, ale nie dawaliśmy godzin polskich wycieczek, ponieważ by to wykupili wszystko Czesi. Polacy będą mieli akurat miłe zaskoczenie. I jeżeli przyjadą, to mają też wejście za darmo.
8: Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania czeskich zamków i pałaców będzie 27 września. Z Friedlandu Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz.
2: Żużlowy turniej o drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrała Australia przed Danią. Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski zdobyli brązowe medale, a tłumaczy ich trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski.
3: No lepsi byli, no słabiej startowaliśmy, na dystansie też parę błędów było, sytuacje były stykowe, no co zrobić, chociażby w biegu tym ostatnim, gdzie no było straszne zamieszanie, że no to Moryna jakby się przewrócił, sędzia by pewnie przerwał bieg, no ale to nie na tym polega, żeby się przewracać. To nie ma znaczenia, wynik poszedł świat, no Maradona też strzelił ręką boską gola i zostali mistrzami świata. Protestów na fakty na to, że nie ma.
2: Polska-USA 3-1. Nasi siatkarze zajmują drugie miejsce w krakowskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trener kadry Nikola Grbicz rotuje składem, z czego się w swoim stylu tłumaczy.
4: Nie potrzebujemy 3 dni z rzędu grać i tyle. Chciałem tylko dać szansę Śliwi, Majheru od początku. Leo wczoraj nie był swój najlepszy, dzisiaj był dużo lepszy. I dlatego myślę, że każde spotkanie jest trudno. Musimy się adaptować. Jutro będziemy zmienić jeszcze. Jak każdy możesz uwidzieć, każdy trener to robi. Myślę, że to oczywiście 3 dnia z rzędu, kiedy grasz i musimy to mieć pod uwagą i robić rzeczy, które robimy.
2: W tabeli turniejowej tracimy punkt do Francuzów, z którymi zagramy dziś o 17:00. Raporty ze spotkania w trzeciej stronie medalu. Kolejny świetny występ judoczki Angeliki Szymańskiej, która wygrała turniej Grand Slam w Lozannie. W Łodzi odbyły się mecze o Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Szczypiorniści Wisły Płock sięgnęli po trofeum po zwycięstwie w Świętej Wojnie z Industrią Kielce 27-24. W rywalizacji kobiet MKS Lublin zwyciężył Zagłębie Lubin w rzutach karnych 5-4. W regulaminowym czasie gry był remis po 26. Historyczne ekstraklasowe derby Krakowa. Wisła wieczysta dla Białej Gwiazdy. Wiślacy wygrali 2-0. Trener to Mariusz Jop.
5: Pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną. Cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej.
2: Radomiak wygrał z Krakowią 2-1, a Motor przegrał z Piastem 0-2, Zagłębie 0, Pogoń 0. Dziś 3 mecze, Raków Jagiellonia, Górnik GKS i Widzew Lech.
1: Poranek w wielu miejscach słoneczny, ale w ciągu dnia może się chmurzyć. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
8: Dobrze się idzie.
7: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
9: Teraz pieszo.
7: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
8: Proszę sobie zapisać.
7: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
8: Ciągle czekam.
7: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
6: Autopromocja.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Ostatnie dni sierpnia oznaczają dla niektórych rychły powrót do szkoły. Na to wspomnienie każdy dorosły czuje przykry ścisk w żołądku. W Księstwie Ptaków rozmawiamy o ptakach, a przypominam, że one nie mają żadnych wakacji ani urlopów. Po wyczerpującym sezonie lęgowym wiele z nich wyrusza w długą i pełną niebezpieczeństw drogę. Nie ma ona nic wspólnego z wygodnym samolotem. To często wielodniowa czy nawet wielotygodniowa wędrówka, podczas której trzeba stawiać czoła złej pogodzie, umykać przed drapieżnikami czy myśliwymi, znajdować pożywienie i ukrycie na nieznanych terenach. Pamiętajmy o tym, że ten lot do ciepłych krajów tylko brzmi wakacyjnie. Życie dzikich zwierząt to codzienna walka o przetrwanie. Ale nie wszystkie ptaki migrują, zresztą migrowanie nie zawsze znaczy to samo. Niektóre ptaki lecą po prostu tam, gdzie nie zamarza woda, bo dobrze dają sobie radę z niskimi temperaturami. Między innymi o takich ptakach porozmawiamy dzisiaj z Fatimą Hayati, ornitolożką z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, doktorantką na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Już za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego można ją nazywać mandarynkolożką.

0: studiu Trójki Fatima Hayatli, ornitolożka, mandarynkolożka. Co takiego lubisz w kaczkach?
1: Dzień dobry. W kaczkach to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że to są różne takie poziomy, o których możemy mówić. Mnie chyba w ogóle w ptakach zachwyca to, jak one potrafią się przystosować do różnych warunków, które zastają, w tym właśnie w mieście. I między innymi właśnie takimi gatunkami są kaczki, czy to krzyżówki, czy też właśnie mandarynki, którymi zajmujemy się wraz z zespołem.
0: Kaczki są, jak wiemy, bardzo różne. Ja chyba lubię w kaczkach to, że ta różnorodność jest uderzająca, że one są niektóre takie, no takie wydają się zwyczajne, takie szaro-brązowe powiedzmy, ale niektóre są niesłychanie jakby jaskrawo ubarwione i są duże różnice między samcami i samicami, więc to jakaś jest taka bardzo ciekawa, wydaje mi się też niedoceniona grupa ptaków.
1: Myślę, że tak, że tutaj możemy w tę stronę iść i faktycznie tutaj są te ubarwione samce. Bardzo często, nawet jak są jakieś takie mało profesjonalne przewodniki, to pomija się te samice i tylko się pokazuje na plakatach na przykład, czy w jakichś takich przewodnikach samce, co jest takie trochę krzywdzące, dlatego że przecież te samice, one odpowiadają za lęgi tych wszystkich kaczek, bo to u kaczek jest tak, że to samice się zajmują lęgiem od wysiadywania, od złożenia jaja oczywiście, do utrzymania tych piskląt aż do lotności. Samiec nie bierze w tym udziału. I to, że samice są w tym takim kryptycznym upierzeniu, to jest ich taka supermoc, bo dzięki temu mogą się ukryć i mogą bardzo efektywnie te pisklęta chronić.
0: Też myślę o tym, że kaczki przecież wymieniają pióra, prawda? Jest ten czas pierzenia, który u kaczek jest dosyć szczególny i powiedziałbym nawet może spektakularny, bo no nie bardzo są w stanie latać wtedy, więc muszą znajdować sobie jakieś takie miejsce bezpieczne, prawda? Trzymać się blisko wody na przykład.
1: Wtedy to one w ogóle nie mogą latać i to jest też fascynujące w tej grupie zwierząt, w tej grupie ptaków, że faktycznie samce wtedy tak jakby upodabniają się do samic, tak mówiąc w uproszczeniu, i tracą zdolność do lotu na około 5 tygodni. Samice oczywiście też to robią, tylko że u nich nie ma tego pierzenia częściowego, czyli pierzenia piór ciała, tak powiedzmy ogólnie, bo one nie muszą zmienić barwy. Bo dzięki temu, że samce sobie zrzucą te kolorowe pióra, to dopiero wtedy mogą sobie pozwolić na to, żeby zrzucić całkowicie lotki, czyli te pióra służące do latania na skrzydle. I pozwolić sobie na to, po znalezieniu oczywiście dobrego miejsca, żeby na te 5 około tygodni po prostu mieć do dyspozycji tak naprawdę tylko nogi, dlatego że skrzydła w tym momencie nie będą służyły im do żadnej ucieczki.
0: A kiedy to się dzieje w roku? Jakbyśmy to umiejscowili na kalendarzu?
1: Myślę, że chyba możemy tutaj w ogóle opowiedzieć o tym, jak to pierzenie następuje od A do Z. Czyli mamy sobie, zaczynając od takiego powiedzmy pisklaka, jest sobie piskle, które jest całe w puchu i one się powiedzmy

0: oscyluje z grubsza między powiedzmy kwietniem a lipcem czasami. I później w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy dostaje tej szaty tak zwanej juwenalnej, czyli ten puch znika, a pojawiają się pióra, które już chronią przed czymś. I później u kaczek jest tak, że na jesień on już to piskle, które jest już ptakiem młodym w pierwszym roku życia, ono już przystępuje do toków. Czyli już w pierwszym roku życia, mówimy tutaj, powiem na przykładzie mandarynki czy też krzyżówki, już w pierwszym roku życia, jesienią, ono już musi przejść to pierzenie chociażby częściowe, czyli to tak zwane fachowo postjuwenalne, żeby nabrać tych kolorowych barw i żeby przystąpić do toków, które u kaczek są jesienią. I wtedy dopiero one dobierają się w pary, zimują w tych parach, no i na wiosnę tak jakby no, potwierdzają te swoje pary, ewentualnie dobierają się ponownie, jeśli nastąpiła powiedzmy śmierć któregoś z osobników i przystępują te pary do lęgów. Samce często pilnują samic w czasie tym początkowym wysiadywania jaj, natomiast już w końcowym etapie, gdzieś około połowy maja, samce rozpoczynają pierzenie. Dla nich okres lęgowy wtedy się kończy i znajdują sobie miejsce do tego, żeby się bezpiecznie przepierzyć, czyli zmienić te pióra. I wtedy zaczynają zrzucać te kolorowe pióra i zaczynają się upodabniać do samic. I w momencie, kiedy się już upodobnią do tych samic, czyli nabiorą tego kryptycznego ubarwienia, to dopiero wtedy mogą sobie pozwolić na to, żeby zrzucić te lotki.
1: Rozumiem, czyli dokładnie ta sama funkcja, jak w przypadku, kiedy samica zajmuje się pisklętami. Łatwiej się ukryć, kiedy jesteś w taki wrażliwy, prawda,
0: tak na jest. Atak. Tak jest. No i później samce dopiero jak te lotki im wyrosną, no to dopiero do jesieni mogą sobie znowu zmienić pióra na te kolorowe, te pióra głowy, pióra grzbietu, brzucha. I dopiero wtedy mogą przystąpić do tych toków. Natomiast jeśli chodzi o samice, no to tutaj jest trochę, powiedzmy, z jednej strony bardziej ułatwiona sprawa, ale też może i trzeba wziąć pod uwagę ten wydatek energetyczny, które one ponoszą w czasie, kiedy składają jaja i potem je wysiadują, a potem wychowują pisklęta. Dlatego, że u samic również to pierzenie jest, również one tracą zdolność do lotu, ale robią to tylko, one to robią dopiero wtedy, kiedy pisklęta je opuszczą. Czyli w momencie, kiedy one już nie potrzebują tego aktywnego latania, aktywnej obrony tych piskląt, dopiero kiedy one je opuszczają albo pod koniec tego czasu, kiedy pisklęta je opuszczają, dopiero wtedy one mogą sobie pozwolić na pierzenie i te lotki zrzucić. Znowu mamy te około 5 tygodni, kiedy z kolei samice nie latają i później znowu no u nich nie ma tego zrzucania powiedzmy kolorów i powrotu do nich. Więc tutaj to odchodzi, ale oczywiście lotki również one zmieniają i również tracą zdolność do lotu, więc to jest dość przesunięte w czasie w zależności od płci. Mam nadzieję, że to w miarę jasno
1: rozumiem.
0: Wyszło.
1: Czyli możemy powiedzieć, że samice później te pióra wymieniają, bo często zajmują się jeszcze pisklętami. W ogóle u kaczek te lęgi potrafią być przesunięte bardzo w głąb roku, że jeszcze latem widuje się takie maluchy, czasami nawet taką wczesną jesienią, prawda?
0: Co więcej, one też potrafią bardzo wcześnie zacząć. W związku z tym, że no bo oczywiście możemy też zauważyć, że zimą kopulują kaczki albo nawet i jesienią. Natomiast tutaj wytwarzanie hormonów jest związane z długością dnia i może już w tej chwili w mieście mówimy nie o długości dnia, a o tym, jak długo w ciągu doby ptak jest wyeksponowany na światło. I w związku też z zanieczyszczeniem światłem mamy takie przypadki, gdzie w lutym wychodzi samica z pisklętami, jeśli chodzi o krzyżówkę. I to jest też dość duży problem, który nam się pojawia, że nie ma pokarmu jeszcze, jest zimno, Samica wysiaduje jaja około 30 dni, więc tak jakby jeżeli nagle w lutym przychodzi mróz albo w końcu stycznia i te pisklęta nawet się wyklują, no to nie bardzo mają jak później zdobyć ten pokarm i też przeżyć. I dwa razy do ptasiego azylu w Warszawie właśnie w lutym trafiły takie pisklęta kaczek krzyżówek, co było wielkim wow, ale no jest to związane też z tym zanieczyszczeniem.

0: doświadczeniem światłem w mieście. Mhm.
1: Ciekawe, nie wiedziałem, że one się dobierają w pary i dokują jesienią, bo tak kojarzyłem to trochę z tym takim czasem tak zwanej kaczej zupy, który się wydarza wczesną wiosną, kiedy migrują duże grupy kaczek i na przykład na jakimś jeziorze widzimy po prostu prawie wszystkie gatunki kaczek, które w Polsce występują i one

0: coś ma być w tym chyba zachęcającego dla samiczek. A jak się dzielą kaczki? No bo są te kaczki takie jak krzyżówki, no ale są takie kaczki, które są inaczej trochę zbudowane i takie, no właśnie, jakieś inne.
1: Taki podstawowy podział to jest na kaczki pływające i nurkujące. Pływające, czyli te takie właściwe, między innymi krzyżówka należy do tej grupy kaczek, czy też mandarynka, czy krakwa. Na to i tutaj mamy taką bardzo podstawową różnicę, że właśnie kaczki pływające, jak sama nazwa mówi, one pływają, natomiast kaczki nurkujące, czyli takie jak chełmiatka, czernica, no to one nurkują. Przy czym to nie jest powiedziane, że kaczka pływająca nie może zanurkować, bo ona oczywiście też może zanurkować, tylko robi to nie na wielkie odległości. I oczywiście ta budowa ciała, czyli to, że nogi ma u kaczek pływających, mamy nogi mniej więcej ułożone w połowie ciała, natomiast u kaczek nurkujących one są przesunięte do tyłu,
0: tak,
1: mniej więcej jednej
0: trzeciej. Jak torpeda wyglądają.
1: Tak jest. Chodzi o to, żeby jak najlepiej pokonać te wszystkie opory wody i żeby jak najlepiej sobie ten napęd zapewnić. No i ułatwić oczywiście żerowanie, no bo kaczki nurkują w celu żerowania, czyli zdobywania pokarmu. I taka kaczka nurkująca, czyli tak zwana też no, grążyca inaczej, no to ona będzie sobie zbierała różne bezkręgowce nawet z dna jakiegoś jeziora, czy na przykład jak sobie pojedziemy zimą nad morze i zobaczymy wiele kaczek, które gdzieś przy jakiejś infrastrukturze morskiej po prostu żerują, bo zbierają na przykład jakieś tam omułki, które się przykleiły do tej infrastruktury, czy jakieś inne skorupiaki i wtedy to nurkowanie im bardzo pomaga. Natomiast jeśli chodzi o te tak zwane kaczki właściwe, czyli kaczki pływające, je możemy spotkać częściej, jak one tak zwane spławikują, czyli widzimy kuperki, które są nad wodą, no i nie widzimy głowy, bo głowa wtedy jest w wodzie i one w ten sposób ten pokarm zdobywają, ale poza tym, że one zdobywają...
0: Jak łabędzie, prawda?
1: Tak, jak łabędzie. Mm-hmm. Przy czym łabędzie mają jeszcze takie długie szyje, więc tak, one zdobywają tak jakby inne obszary tej toni wodnej, w której mogą sobie żerować. Ale też nurkowanie u kaczek pływających jest nie tylko, żeby zdobyć, nie wiem, wyłowić sobie żołędzia, który gdzieś tam jest dna. No bo to jest wtedy tak, że ona sobie wyłowi tego, powiedzmy, żołędzia, no i zaraz te wszystkie, ta cała wyporność i ta jej budowa powoduje to, że ona nawet nie musi nic robić i wraca na powierzchnię. Ale jeszcze pisklęta nurkują w celu ochrony siebie. Czyli jeżeli nadlatuje jakiś drapieżnik z powietrza, no to wtedy piskle po prostu nurkuje. Widziałam bardzo fajną taką sytuację, kiedy na stawie przy ulicy Książęcej w Warszawie samica krzyżówki ewidentnie uczyła młode tak jakby ochrony podczas właśnie reagowania.
0: Podczas ataków, tak.
1: Tak, reagowania podczas ataków, bo to był taki głos jakby, nie wiem, jakby takiego klaksonu, który ona wydawała, samica, która wodziła młode. I na ten głos one wszystkie nurkowały wtedy, no szły pod wodę i się wynurzały. I ona robiła to ponownie, bo ja oczywiście się rozglądałam, patrzyłam na górę, na boki, czy coś się dzieje, ale się okazywało, że ona ewidentnie uczyła młode, w jaki sposób powinny się zachować w czasie, kiedy nadlatuje jakiś drapieżnik albo po prostu się pojawia.
0: Powoli zmierzamy do końcówki naszej pierwszej części rozmowy, ale zacznijmy temat mandarynek, no bo zapowiedziałem cię jako mandarynkolożkę, co jest trochę karkołomnym słowem. Co to jest za ptak i skąd ta nazwa może?
1: Tak, na początku to jeszcze chciałabym zaznaczyć, że owszem zajmuję się mandarynkami od ponad 10 lat, natomiast robimy to w dużym zespole, w zespole Tridactylus. I mamy bardzo dużą siatkę obserwatorów, bez których te badania po prostu by się nie udały. W tej chwili współkoordynujemy je z Łukaszem Wardeckim. I jeśli chodzi o mandarynki, no to są dość sympatyczne kaczki z wyglądu. Najpopularniejsza kaczka ozdobna na świecie. Taką parkę można sobie kupić na Eliksie. Już nie wnikam, co można potem z nią robić, bo status tej mandarynki w Polsce jest taki, że właściwie to tylko ustawa o ochronie zwierząt ją jakkolwiek obejmuje.

0: i każdy może ją sobie, oczywiście do tego nie zachęcam. Teoretycznie można ją sobie kupić i trzymać po prostu w mieszkaniu. Więc
1: straszny pomysł.
0: To jest okropny pomysł, więc ja do tego nie zachęcam.
1: Prosimy słuchaczy, żeby nie słuchali teraz.
0: Bo pamiętajmy, że tak jak powiedziałam, ustawa o ochronie zwierząt, więc trzeba jej też zapewnić dobrostan. No zdecydowanie trzymanie kaczki w mieszkaniu nie jest jej dobrostanem. Wracając już tak do podstaw, jeśli chodzi o mandarynkę, jest to bardzo kolorowa kaczka. Samce oczywiście są kolorowe, samice są mniej kolorowe, jak już mówiliśmy wcześniej, wiemy już dlaczego. Natomiast też są bardzo ładne. I samce mają taki jakby hełm. One są pomarańczowe, pomarańczowo, biało, zielone.
1: Wrócimy po muzyce.

0: studiu Trójki Fatima Hayatli, ornitolożka, fascynatka kaczek, opowiada nam o mandarynce. Kontynuujmy opis tego, jak ta mandarynka wygląda i wróćmy do pytania, dlaczego się nazywa mandarynka?
1: Tak jest, czyli mamy bardzo kolorową kaczkę, jeśli chodzi o samca. No i one mają taką bardzo charakterystyczną budowę głowy, właściwie może nie tyle budowę głowy, co te pióra są tak ułożone, jak nakrycia głowy mandarynów, czyli tych chińskich urzędników. Więc to mandarynka to nie to, że jest pomarańczowa jak owoc mandarynka, ale od właśnie nakryć głów mandarynów. No i to też jest powiązane z tym, skąd ona pochodzi, bo pochodzi z Azji Wschodniej, tam jest jej naturalny zasięg i mniej więcej w tym naturalnym zasięgu liczebność mandarynki to jest około 63 tysięcy osobników. Czyli tutaj mówimy o osobnikach, czyli w sumie to nawet niewiele jak na światową taką dziką populację w naturalnym zasięgu. Obejmuje ona, ta populacja obejmuje Chiny, Tajwan, Japonię, generalnie Azja Wschodnia. I tam mamy zarówno populacje migrujące, jak i takie osiadłe. Te wyspy są osiadłe, a te głównie pochodzące z Chin są migrujące między zimowiskami a lęgowiskami. Mhm.
0: Ale te nasze są trochę inne. Czym się różnią te nasze jakby introdukowane mandarynki, które możemy spotkać na przykład tutaj przy Myśliwieckiej 3/5/7, bo pływają po kanałku piaseczyńskim przecież.
1: Tak jest, pływają po kanałku. Nawet wczoraj mieliśmy przyjemność obrączkować jedno z młodych, które tutaj pływało. Także mandarynki te takie z tych introdukowanych populacji, czyli w Europie zostały wprowadzone przez człowieka, czyli introdukcja, wprowadzenie. I tak jak wcześniej wspomniałam, to jest bardzo popularna kaczka ozdobna. I one się pojawiły w Europie, dlatego że były wprowadzone jako kaczki ozdobne. I te populacje dzikie zostały stworzone przez uciekinierów albo z hodowli, albo po prostu człowiek je wprowadził. Jest też taka dość śmieszna historia związana z tym, jak się mandarynka lęgowa pojawiła w Polsce. To o tym dowiedziałam.

0: Dowiedzieliśmy się od profesora Mazgajskiego, który kiedyś, kiedy w 2001 roku wraz z żoną stwierdzili pierwszy lęk mandarynki w Polsce, czyli w 2001 roku.
1: W łazienkach?
0: W łazienkach, w łazienkach królewskich. I zbierali informacje generalnie o kaczkach ozdobnych. I ktoś zadzwonił właśnie do profesora i powiedział, że to on wpuścił kilka par mandarynek do łazienek, dlatego że tak ładny park jak łazienki zasługuje na ładną kaczkę.
1: Oczywiście.
0: Więc tutaj mamy wprowadzenie już nawet nie przez, nie było to po prostu wykonane przez Muzeum Łazienki Królewskiej, tylko przez prywatną osobę. I to było pod koniec lat 90. No i od 2001 roku mamy te mandarynki. Mandarynki te introdukowane, u nich tak jakby zatracił się instynkt wędrówki i one są populacjami osiadłymi. Mhm. I jedyne, co tak naprawdę widzimy, no to to, że one gdzieś tam przemieszczają się pomiędzy miejscami, gdzie tokują, gdzie zimują i gdzie później wyprowadzają lęgi. No i jeszcze gdzie się pierzą, bo to też jest ważna część roku w cyklu życia mandarynki.
1: Ale one pewnie nie wiedzą, gdzie migrować, no bo są zupełnie w innym miejscu świata i chyba wykorzystują to, że te zimy da się jakoś przetrwać, prawda? Gdzie one by miały lecieć, skoro żyją naturalnie we wschodniej Azji?
0: No tutaj mamy te migrujące populacje we wschodniej Azji. To jest tak naprawdę między północno-wschodnimi Chinami, gdzie są lęgowiska, a południowo-zachodnimi Chinami, gdzie są zimowiska. Więc tak naprawdę no to jest też taki kierunek jak w tych naszych europejskich, jak u europejskich, powiedzmy, ptaków wędrownych. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy, one zatraciły ten instynkt wędrówki, ale być może ewolucyjnie coś tam mają jednak zakodowane, dlatego że mamy takie samotne samce, które nam gdzieś poleciały za granicę.
1: A no właśnie, bo ty dużo obrączkujesz tych mandarynek, to takie najdziwniejsze wyskoki tych samców mandarynek, to gdzie one tak się pojawiały?
0: W tym roku wiosną mieliśmy wielką sensację, dlatego że jeden z samców, który został zaobrączkowany przez Łukasza w parku Skaryszewskim w 2018 roku, nadał nam informację zwrotną ze Szkocji. 1600 kilometrów stąd i to była nasze najdalsze przemieszczenie. I prawdopodobnie nasze polskie mandarynki też pojawiają się w najdalszych miejscach od miejsca zaobrączkowania w porównaniu nawet w tych mandarynkach, które są w Europie obrączkowane. Na naszym koncie wspólnym jest około 1200 zaobrączkowanych ptaków przez 10 lat, więc to jest dość dużo. I myślę, że chyba możemy powiedzieć, że chyba jesteśmy chyba w topce, jeśli chodzi o obrączkowanie mandarynek, zwłaszcza, że to jest wyobrączkowanie około, no kiedyś 90% populacji, teraz już 60%, bo wraz ze wzrostem liczebności tych mandarynek jest coraz trudniej wyobrączkować nam wszystko. I mieliśmy różne kraje. Mieliśmy właśnie Wielką Brytanię. Jeszcze w tym roku mieliśmy Norwegię w naszym, powiedzmy, zaznaczyliśmy tam pineskę, powiedzmy, swoją mandarynką. A wcześniej jeszcze była Finlandia i był to też samiec, który leciał na wiosnę tam, a wracał do nas na jesień i zrobił to dwukrotnie. Mieliśmy Szwecję, mieliśmy też Litwę i mieliśmy też Niemcy. Więc te wszystkie obserwacje, które mieliśmy tych samców, które poleciały gdzieś za granicę, to były samce, które nie znalazły sobie partnerki.
1: I szukały gdzie indziej. Ale ciekawe, że lecą na północ, a nie na południe.
0: Tak, to jest dość ciekawe. Z jednej strony to trochę wygląda tak, jakby po prostu leciały, powiedzmy, z zimowiska na lęgowisko, ale z drugiej strony nasze mandarynki tutaj rozpoczynają sezon lęgowy już w lutym. Pod koniec lutego już, jak pogoda pozwala, no to samice razem z samcami szukają dziupli. Więc taki samiec, który pojawia się w kwietniu w innym kraju, no to tak trochę wygląda, jakby tam leciał się pierzyć bardziej niż żeby szukać sobie partnerki. I potem wraca do nas jesienią po pierzeniu.

0: I to jest też taki mechanizm, który chcielibyśmy może bardziej zbadać, zakładając też nadajniki, tylko że no oczywiście to się wiąże z dużymi kosztami.
1: A propos tych lęgów, to gdzie one zakładają gniazda? Czy tutaj coś ciekawego jest w mandarynkach? Czymś się różnią od tych kaczek, które znamy z parków?
0: Mandarynki gniazdują tylko i wyłącznie w dziuplach, ewentualnie w budkach lęgowych, więc są to tak zwane kaczki drzewne. Czyli one tak naprawdę u nas mogą, powiedzmy, konkurować o miejsce razem z nurogęsią, ewentualnie gongołem. Przy czym też badania, które były przeprowadzone w Europie Zachodniej, też mówiły o tym, że tam był taki eksperyment, gdzie powiesili bardzo dużą liczbę budek, a i tak z gongołem był problem. I to bardziej przez drapieżnictwo niż konkurencję z mandarynką, dlatego że nie wszystkie budki były w ogóle zasiedlone. Więc bardziej tutaj była kwestia drapieżników niż i norki amerykańskiej przede wszystkim, niż konkurencji z mandarynką. Bo tu też trochę przechodzimy płynnie do tematu jeszcze gatunków obcych i inwazyjnych.
1: No właśnie, no bo mandarynka jest gatunkiem obcym, ale tak. Czy powinniśmy się jej jakoś obawiać, czy się odnosić do niej wrogo, czy jest jakieś zagrożenie z jej strony?
0: No ja powiem tak, że przez te 200 lat, kiedy mandarynka jest w Europie, nie udowodniono jej inwazyjności. I tutaj zawsze trzeba być ostrożnym w momencie, kiedy mamy obcy gatunek w danym środowisku, bo mogą się znaleźć jakieś tam, zmienić warunki, gdzie ona stanie się tym gatunkiem inwazyjnym. Więc na ten moment najważniejsze byłoby to, aby ją monitorować i patrzeć, jak ona współistnieje z pozostałymi naszymi rodzimymi gatunkami. Natomiast przez te 10 lat naszych badań też nie zauważyliśmy jakiejś szczególnego wpływu. Oczywiście jest jakaś konkurencja, jak u wszystkich gatunków, jeśli chodzi o pokarm, o miejsca lęgowe, ale też mandarynka jest znacznie mniejszą kaczką niż chociażby krzyżówka, jest mniejszą niż nurogęś, więc ona też zajmuje troszkę inną, tak jakby zajęła sobie niszę, która była w miarę wolna. I rozmawiając z badaczami z Wielkiej Brytanii, oni też mówili o tym, że ta mandarynka znalazła sobie niszę. I trudno mówić wtedy o tym, żeby ona była inwazyjna.
1: Myślę też o tych gongołach w naszej sytuacji, że w łazienkach nie ma gongołów, no bo to w naszych warunkach są kaczki raczej takie z jezior jakichś leśnych, takich dzikszych miejsc po prostu, stawów rybnych ewentualnie, ale ta mandarynka się specjalnie nie pojawia. A czy w ogóle te mandarynki...
0: Jeszcze.
1: No właśnie, może jeszcze. Czy one się zaczynają pojawiać w takich dzikich miejscach, to znaczy poza łazienkami?
0: Tak, tak. One, ta dyspersja cały czas następuje i pojawiają się w coraz to nowych miejscach i powiedzmy coraz bardziej też tak zwanych dzikich dla... No bo to też pytanie, co to znaczy miejsce dzikie. Takich właśnie typu jakieś stawy, jeziora, starorzecza. Od samego początku również mandarynka gdzieś tam nad Wisłą występowała i też tam wyprowadza lęgi, odkąd my prowadzimy badania co najmniej, czyli od minimum 10 lat to mandarynki lęgowe nad Wisłą były.
1: Tak, widuję je czasami, jak robię jakiś monitoring, to takie właśnie grupki pisklaków z mamami spotykam. A co zagraża tym ptakom wodnym? Wspomnieliśmy właśnie, że tutaj może te właśnie niektóre gatunki inwazyjne, obce mogą być zagrożeniem, ale co czyha, jaka jest skala zagrożenia dla kaczek?
0: Zanim jeszcze do tego przejdę i jeszcze tak jakby kończąc jeszcze ten wątek tego inwazyjnego gatunku, to mandarynka nie krzyżuje się z innymi gatunkami kaczek. To jest też bardzo ważny aspekt, ważny czynnik, który mówi o tym, czy mandarynka znaczy, czy w ogóle gatunek jest inwazyjny, czy spełnia te kryteria, czy nie. Mandarynka w tym kryterium nie spełnia tego, dlatego że nie krzyżuje się z innymi gatunkami kaczek ze względu na inny rodzaj i różną liczbę chromosomów, które ma. Aha, stąd myślę, że gdyby krzyżowała się z innymi

0: gatunkami kaczek, to byłaby od samego początku na liście gatunków inwazyjnych. Także do tego trzeba też podchodzić ostrożnie, że teraz nie jest, ale też nie wiadomo, co może być w przyszłości, więc najbezpieczniejszy i najpewniejszy status, potencjalnie inwazyjny gatunek obcy. Mhm. A co do tego, jakie zagrożenia czyhają na kaczki, jest ich mnóstwo, bo to też zależy oczywiście od gatunku. Przede wszystkim kwestia siedlisk. I tutaj mamy też świetny przykład chociażby czerwonej listy ptaków polskich, która została wydana przez OTOP w 2020 roku. I tu jest wpisane, że ponad 60% gatunków, które są związane inaczej, ponad 60% gatunków zagrożonych, które są w czerwonej liście, są związane z środowiskiem wodnym, czyli z mokradłami, z rzekami, wybrzeżami. I to te ptaki cały czas no, są świetnym wskaźnikiem, no bo zaraz za tymi wodnymi gatunkami są ptaki krajobrazu rolniczego, krajobrazu otwartego, więc widzimy, że więcej tych gatunków jest w tych miejscach, które siedliska po prostu zanikają. Mhm. Więc w przypadku chyba wszystkich gatunków ptaków, myślę, że możemy to powiedzieć z pewnością, to jest kwestia zanikania siedlisk, kwestia tego, że mamy coraz mniej wody, do tego zmiany klimatyczne i ptaki, które również też kaczki, chociażby no, świstun, rożeniec, którego południowa granica zasięgu jest u nas mniej więcej, no to one się po prostu wycofują, tak? Więc wiele tych zagrożeń jest. Pierwsze to te siedliska.
1: Przede wszystkim siedliska. No dobrze, tradycją naszej audycji jest to, że słuchamy głosu kaczki i będzie to mandarynka. No, kaczki nie słyną z jakichś szczególnie pięknych piosenek, może dlatego do tej pory w Księstwie Ptaków zabrzmiało tylko kwakanie, a właściwie popiskiwanie kaczki lodówki. Tym razem posłuchamy właśnie mandarynki. To nie jest jej jedyny odgłos, ten, który usłyszymy. Nie jest to jedyny odgłos w jej repertuarze, ale chyba najbardziej charakterystyczny i słyszę go najczęściej, kiedy widzę przelatujące ptaki. Czy masz coś tutaj do dodania, Fatima, na temat tego głosu?
0: Tak, usłyszeliśmy samca, który faktycznie jest to głos w locie. Tam pod koniec jeszcze samica się odezwała, ale też często jako głos ostrzegawczy używają tego głosu.
1: Dobrze, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegnamy się i do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
4: Za każdy dzień!
5: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
6: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.com.

0: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polacy marnują leki. Do aptek trafiają tony niewykorzystanych i przeterminowanych.
2: Utylizujemy rocznie prawie 3300 ton. To są również setki milionów, jak nie miliardy złotych.
1: Strzelanina podczas imprezy Techno pod Zurichem. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Większość Islandczyków przeciwna wznowieniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Trwa liczenie głosów po referendum. Skala zjawiska jest porażająca. Co roku do aptek trafia ponad 3000 ton leków do utylizacji. Nie wiadomo, ile pacjenci wyrzucają do kosza.
3: Polacy są w europejskiej czołówce pod względem przyjmowanych leków. Ponad 9 milionów pacjentów bierze ponad 4 preparaty dziennie. Dużo kupujemy, ale też dużo leków marnujemy, przyznaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Bardzo dużo leków utylizujemy rocznie, prawie 3300 ton. To są również setki milionów, jak nie miliardy złotych.
3: Często pacjenci przynoszą do aptek reklamówki leków z dobrą jeszcze datą ważności, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.
4: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy. To są reklamówki, które znajdują się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
3: Zgodnie z prawem apteka nie może ponownie wykorzystać takich leków. Muszą one zostać zutylizowane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Strzały padły nad ranem podczas imprezy Techno w miasteczku Aarau pod Zurichem na północy Szwajcarii. Lokalna policja przekazała, że jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Nie wiadomo, kto odpowiada za strzelaninę. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna, przekazała policja kantonu. Zdaniem szwajcarskich mediów może to oznaczać, że nadal trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Na imprezie w Aarau bawiło się około 3,5 tysiąca osób. Przeciwnicy wznowienia negocjacji członkowskich Islandii z Unią Europejską wysunęli się na prowadzenie. Wynika z częściowych danych po wczorajszym referendum. Przeliczono 152 tysiące głosów. Nieco ponad połowa głosujących opowiedziała się przeciwko rządowej propozycji ponownego podjęcia negocjacji akcesyjnych. 49,9% było za. Premier Islandii Kristrún Frostadóttir podkreśla, że końcowy wynik jest trudny do przewidzenia. Wynik jest niezwykle wyrównany i nie jestem pewna, jak to się skończy. Moja ogólna reakcja na ten dzień jest taka, że jestem absolutnie zachwycona tak wysoką frekwencją. To pokazuje, że ludzie są szczerze zainteresowani tą kwestią i cenią sobie możliwość wyrażenia swoich poglądów. To z pewnością znalazło odzwierciedlenie w poziomie frekwencji. Oficjalne wyniki dotyczące frekwencji nie zostały do tej pory podane. Wiadomo, że w Islandii uprawnionych do głosowania jest 270 tysięcy osób. Mniej połączeń nad morze i w góry, od września więcej pociągów na niektórych trasach między dużymi miastami. Od dziś na kolei obowiązuje jesienna korekta rozkładu jazdy.
5: Z rozkładu znikają typowo sezonowe połączenia, przede wszystkim nad morze, ale i w góry. Przykładem są szybkie połączenia do Ustki i Świnoujścia. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się potoki pasażerskie. Dlatego też nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych kursów.
6: A oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
5: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Dzięki temu, między innymi po raz pierwszy, mieszkańcy Spychowa będą mieli bezpośredni dostęp do dalekobieżnych połączeń.
6: Od 1 września wydłużona zostanie trasa pociągu Gryf. Pociąg jadący ze Szczecina przez Olsztyn pojedzie dalej do Ełku. Na trasie pojawią się nowe postoje, między innymi w Szczytnie, Piszu, Grajewie, Mońkach i Spychowie.
5: Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 13 a 14 zalecane jest korzystanie z nadwyżki wyprodukowanego prądu. Większość regionów w kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dariusz Urbanowicz w studio. Czas na sport.
9: W Nowym Jorku rusza US Open, ostatni turniej wielkoślemowy w kalendarzu. Wczoraj na korcie Artura Asza Iga Świątek trenowała z Iwą Jowicz.
10: Zawodniczki najpierw ćwiczyły serwis, a następnie rozegrały kilka punktów. Kibice ze spokojem śledzili akcję, choć ich reakcje stały się żywsze, gdy Iga Świątek popisała się pięknie.

0: czwartym uderzeniem kończącym biegu posłanym w okolicy linii serwisowej. Podczas spotkania z dziennikarzami opowiadała, co wpływa na jej świetną ostatnio formę.
1: Czasami nie da się wszystkiego w sporcie jakoś wyjaśnić konkretnie. To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie.
0: Podczas niedzielnej rywalizacji na US Open na korcie z naszych reprezentantów zaprezentuje się Kamil Majszak, który zagra z Serbem Hamadem Edjedowiciem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A mecz Igi Świątek z Chinką Wang 1 września tytułu w Nowym Jorku bronią Sabalenka i Alcaraz. Dziś się zobaczymy w akcji naszych siatkarzy i koszykarzy. Ci drudzy mogą zapewnić sobie awans na Mistrzostwa Świata. Po niesamowitej serii 7 zwycięstw w kwalifikacjach zagrają z Niemcami. A to skład z gwiazdorską obsadą rodem z NBA. Dominik Olejniczak.
3: Jesteśmy przygotowani pod to, kto przyjechał na ten mecz. Gramy już ze sobą przez długi czas. Jesteśmy świeżo po Eurobaskecie. Mamy bardzo podobną grupę zawodników, która była na Eurobaskecie, więc zawodnicy znają ten system, wiedzą, co mają robić.
2: Bądźmy dobre myśli. Mecz koszykarzy w Gdańsku o 14:45, a o 17:00 siatkarze zagrają z Francją w finale Memoriału Wagnera. Wczoraj nasi wygrali z USA 3-1. Aleksandra Mirosław miłym akcentem zakończyła karierę. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej w konkurencji biegania po ścianie. Na czas oczywiście zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Brąz Mistrzostw Świata w Poznaniu wywalczyła kajakarka Anna Puławska w wyścigu na 500 metrów, a złoto w turnieju Grand Slam w judo zdobyła Angelika Szymańska po świetnej akcji w parterze. Szymańska w pojedynku finałowym pokonała przez Judzi Gatamę, czyli dźwignię na łokieć francuskę Manon Dekater. Reprezentacja Polski na żużlu zajęła 3. miejsce drużynowego Pucharu Świata. Na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrali Australijczycy przed Duńczykami. Tadej Pogacar leżał wczoraj w Kraksie na trasie 8. etapu Vuelta a España i nie ukończy wyścigu. Badania wykazały wstrząśnienie mózgu, złamanie lewego obojczyka z przemieszczeniem, stabilne złamanie kręgu szyjnego C7, liczne otarcia i rany, w tym również twarzy. Wczorajszy etap wygrał Francuz Brian Coquard z Cofidisu, a nowym liderem klasyfikacji generalnej został Hiszpan Eric Mas z grupy Movistar. Robert Lewandowski z golem i asystą w zremisowanym meczu Chicago Fire z Seattle Sounders 2-2, a w kraju dziś 3 mecze ekstraklasowe. O 14:45 Raków zagra z Jagiellonią, o 17:30 derby Śląska Górnik kontra GKS, a o 20:15 Widzew podejmie Lecha.
4: Poranek w wielu miejscach słoneczny, ale w ciągu dnia może się chmurzyć. Na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na wschodzie lokalnie mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
5: Autopromocja. Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Lada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Zagadkowa niedziela.
7: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień

0: Dobry, mówi Krzysztof Sagan, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Dominika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się czujesz w ten niedzielny poranek? I od razu mogę też dopytać cię, jak minęły twoje wakacje, jako że jutro ostatni dzień wakacji. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale chyba ze swoich wakacji jesteś zadowolona, tak?
1: Oczywiście.
0: To w takim razie, co robiłaś przez te wakacje?
1: Byłam w takich starych jabłonkach, tam. No, jest takie jeziorko, że jak jest bardzo gorąco, to można się ochłodzić i wtedy będzie lodowato.
0: Mhm.
1: A jak na przykład ktoś woli bardziej ciepło, to może pójść na basen, tam w takim... No, tam byłby taki basen, tam była sauna, była ten... No, basen mega wielki, bardzo duży.
0: I były Pływałaś? Też...
1: Oczywiście. Był jeszcze też camper park. Tam też... No, tam po prostu... Kampera trzeba w takim miejscu, na przykład tam są podzielone numerki, zawsze my wsiadaliśmy do dwójki, to jest nasze ulubione miejsce i tam, no, czujemy się dobrze.
0: Czyli wybraliście się w podróż kamperem?
1: Tak.
0: Ty, mama, tata i trzy siostry?
1: Tak.
0: Czwarta uciekła od was.
1: Można tak powiedzieć.
0: No, jest najstarsza, więc w tym wieku... To jest dość często spotykane, ale myślę, że jeszcze nie jeden raz pojedziecie na wakacje całą ekipą.
1: No.
0: Skoro wiemy już, jak minęły wakacje Dominiki, mam nadzieję, że, drodzy słuchacze, wasze wakacje były równie udane i zapamiętaliście cenne chwile, piękne momenty, no to teraz przyszedł czas na polecajki.
2: Polecajki. Polecajki.
3: Polecajki.
0: Czas na polecajki. Dominiko, co jest twoją dzisiejszą polecajką?
1: I tak, park rozrywki. Tam to nazywa się Kosmiczne Rancho, bo to jest rancho i takie kosmiczne.
0: Mhm.
1: Jedyne, co mi się tam najbardziej podobało, to Odyseja. To jest najlepsze na świecie. Tam siadasz do takiego samolotu, masz przed sobą ekran, i on się tak chwieje. No i widzisz przed sobą ekran, że jesteś w kosmosie.
0: Mhm.
1: No i podobno będzie jeszcze nowe. W sensie nowa bajka.
0: Okej.
1: Okay. To będzie super.
0: Odyseja to teraz tak tematycznie i na czasie, bo wyszedł film Odyseja na podstawie twórczości dzieła Homera. A czy nie bałaś się ani przez moment?
1: Nie. Jedyne, gdzie się bałam, to takie... Był taki Bumblebee, co on robił tak... Się chwiał...
0: Był taki co?
1: On się chwiał jakby, a
0: Bumble.
1: Potem... W sensie taka... Bumblebee w sensie... Była taka jakby huśtawka, mogę powiedzieć.
0: Mm-hmm.
1: I on się tak chwiał, to było... On się tak jakby chwiał.
0: Mm-hmm.
1: No i nagle robił taki obrót do tyłu. Tak nagle... No i jak ja tam byłam, to bałam się, że spadnę.
0: Nic dziwnego, też bym się bała, że spadnę. To polecajka Dominiki. Park rozrywki Kosmiczne Rancho. Dobrze zapamiętałam?
1: Tak.
0: Dobrze. Moją polecajką jest, i tutaj nikogo nie zaskoczę, książka. Wszystko przez mrówki Zuzanny Fruby. Zaczyna się od dość... pechowej sytuacji, czyli w starej kamienicy przeciąg zatrzaskuje drzwi mieszkania, w którym zostaje uwięziona mała dziewczynka i jej mama rusza po pomoc do sąsiadów, tylko że nie zna ich imion, bo zawsze mówiły razem ze swoją córką, mówiły o sąsiadach pan dziadek, ta od kota i tajemniczy blady. I nagle sytuacja, która zaczęła się od zatrzaśniętych drzwi, sprawia, że trzeba zapukać do kilku kolejnych. A dodatkowo w kamienicy buszują mrówki faraonki. To chyba nic przyjemnego, prawda? Kiedy wszędzie w twoim mieszkaniu są mrówki? Dominika kiwa głową, że to nic przyjemnego. Jednym mieszkańcom, o dziwo, trochę się to podoba, innym zdecydowanie mniej. Jednak trudno mieszkać obok siebie i udawać, że problemu nie ma. Trzeba więc ze sobą porozmawiać,

0: dojść do porozumienia. To książka o sąsiedztwie, o pomaganiu innym i o tym, że czasem człowiek, którego mijamy codziennie na schodach, może okazać się kimś zupełnie innym, niż nam się wydawało. Jest w tej książce trochę tajemnicy, dużo charakterystycznych bohaterów, no i oczywiście całkiem sporo mrówek. A może ta historia pod tytułem Wszystko przez mrówki Zuzanny Fruby, wydana przez wydawnictwo Polarny Lis, może będzie ona pretekstem do troszkę uważniejszego przyglądania się swoim sąsiadom. Oczywiście nie mówię tutaj o podglądaniu, tylko chodzi mi o przywitanie się na klatce, o przedstawienie się, nawet o zamianę kilku słów, bo przecież mieszkamy obok siebie, mijamy się codziennie, dzielimy tę samą ulicę, kamienicę czy blok, a to już naprawdę całkiem wiele. Dziś po sąsiedzku z Myśliwieckiej odwiedzimy Zachętę. Wiesz, Dominiko, co to ta Zachęta?
1: Nie.
0: To Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie. Wybierzemy się na wystawę Dojrzewanie, a szczególną uwagę poświęcimy jej części skupiającej się na bohaterce naszej zagadki. Co więcej, połączymy się także telefonicznie z Pawłem Turskim, naszym redakcyjnym kolegą, który przemierza Polskę pieszo. Ale oczywiście najpierw zagadka. I radzę jej wysłuchać z podwójną uważnością, bo dzisiaj wyjątkowo to jedyna okazja, aby dodzwonić się do zagadkowego studia. Dominiko, gotowa na zagadkę?
1: Oczywiście.
0: No to zaczynamy. Rano dzwonek głośno dzwoni. Każdy z tornistrem do niej goni. Są tu ławki, są zeszyty i nie jeden test ukryty. 22 i 7 trójek.

0: Another Brick in the Wall, utwór, w którym zespół Pink Floyd zaznacza: nie potrzebujemy takiej edukacji, nie potrzebujemy takiej kontroli myśli. To bardzo poważne słowa, z którymi dzisiaj się zmierzymy, ale najpierw oczywiście rozwiązanie zagadki. A jakie to rozwiązanie? Mam nadzieję, że powie nam Hania, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Haniu, słyszymy się? Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Krakowa.
0: Och, chyba wszyscy wiemy. Dominiko, wiesz, gdzie jest Kraków?
2: Tak.
0: Wszyscy chyba wiemy, gdzie jest Kraków. Haniu, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: Jak ono brzmi?
1: Szkoła.
0: Fanfary. Dominiko, pomoż mi zrobić fanfary. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Haniu, a czy ty już chodzisz do szkoły?
1: Nie, na razie do przedszkola, ale za kolejny rok będę już chodzić.
0: A czy...
1: Na razie idę do żarówki.
0: Mhm, ale to też bardzo poważna sprawa. A czy cieszysz się na myśl o szkole? Chciałabyś już chodzić do szkoły?
1: Tak, mój brat już chodzi.
0: I podoba mu się?
1: Znaczy nie, ciągle dostaję uwagi, więc raczej nie.
0: O, no czasem może to już się i tak zdarzać. Haniu, bardzo dziękujemy ci za telefon, za rozwiązanie zagadki i za twój ogromny entuzjazm. I pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: My również dziękujemy. Szkoła to bardzo ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Rok szkolny zaczyna się już we wtorek, a temat szkoły i edukacji wzięła pod lupę grupa nastolatków. Tak się składa, że gościmy ich dziś w naszym studiu w prawie pełnym składzie wraz z artystką, która pełniła rolę opiekunki projektu. Marta Romankiw, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wasyl Buzenko, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Anna Koniak.
5: Dzień dobry.
0: Tony Koniak.
6: Dzień dobry.
0: Dominika Szaszkun.
7: Dzień dobry.
0: I Marianna Zofia Grabowska.
8: Dzień dobry.
0: Cieszę się bardzo, że dotarliście do nas i że zmieściliśmy się w naszym zagadkowym studiu. Dojrzewanie, której kuratorkami są Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, Joanna Kordiak i Julia Marszand, to wystawa przyglądająca się temu właśnie szczególnemu momentowi między dzieciństwem a dorosłością i pokazuje różne doświadczenia młodych ludzi, ich emocje, relacje, poszukiwanie samego siebie, ale też pytania o miejsce młodych w świecie. To wystawa wielogłosowa, bo znajdują się na niej prace różnych artystów, a bardzo ważną częścią ekspozycji jest wasza praca, wasza instalacja, Szkoła z pytań. Skąd właściwie wziął się na nią pomysł? Zerkam teraz po naszym studiu. Kto się wyrywa do głosu? Aniu?
9: Więc pomysł się wziął z tego, żeby młodzież uczestniczyła w projekcie, żeby mogła stworzyć swoją własną wystawę. I ja się bardzo cieszę, że akurat o szkole, ponieważ to jest temat z bardzo wieloma pytaniami.
0: I te pytania także pojawiły się na waszej instalacji. Czy pamiętacie je?
9: Tak. Niektóre z nich, w sensie wszyscy je robiliśmy. I to są takie pytania, które sobie zadawaliśmy w trakcie szkoły, o czym myśleliśmy i co mieliśmy w głowie.
0: Wasyl, w takim razie co miałeś w głowie? Jakie pytania?
4: Ojejku, nie pamiętam większość swoich pytań, bo to już było dawno, dawno temu.
0: No nie tak dawno, luty wcale nie był tak dawno temu.
4: Ale to, co mogę, głównie chodziło o takie pytanie, które koncentrowało się na tym, co nie mogłem wypowiedzieć. Co na przykład było takie widziane, że jakby nie wypada albo ten, a właśnie ten projekt mi pozwoli jakby pokazać, co chciałbym, o czym chciałbym, na przykład chciałbym porozmawiać z nauczycielami, a na przykład nie za bardzo mam jak.
0: Tony, pamiętasz swoje pytanie?
6: Swojego nie, ale pamiętam niektóre pytania z tej ściany, które tam są.

0: My pracować właśnie wspólnie w tej grupie. Jeszcze razem ze mną była artystka Weronika Zalewska, więc tutaj razem współprowadziłyśmy trochę ten proces. Mnie osobiście zaskoczyła chyba taka dojrzałość w ogóle tej grupy, ale też to, że jak bardzo zgraliście się, jak też te pytania i te tematy, które gdzieś tam się pojawiały, były i ze sobą powiązane i też no właśnie jak duży spektrum pewnych aspektów szkolnych udało nam się poruszyć. Więc no najbardziej mnie poruszyła taka dojrzałość, bo ja też jak podchodziłam do tego projektu, to był chyba właśnie taki pierwszy w zasadzie większy projekt z osobami młodszymi, z nastolatkami, więc nie wiedziałam trochę czego się spodziewać, a okazało się, że każdy z tej grupy jest artystą, artystką i ma jakieś swoje pomysły na to, jak to ma wyglądać, jakie dokładnie te przedmioty mają się pojawić, czy właśnie o czym ma być ta instalacja, więc to było dla mnie najbardziej zaskakujące i takie bardzo inspirujące też.
1: Już po raz kolejny pojawiło się słowo instalacja i może je wyjaśnimy. Dominiko, czy masz jakiś pomysł, czym może być instalacja?
2: Nie.
1: Skomplikowane. Poprosimy o wyjaśnienie?
2: Tak.
1: To w takim razie skieruję teraz swój wzrok na drugą Dominikę. Mamy dwie Dominiki w studiu. Czy chciałabyś opowiedzieć, czym jest instalacja? Oczywiście w twojej głowie, jak to postrzegasz?
3: Najbardziej dla mnie, że instalacja to jakby jest no wystawa.
1: Zgadzamy się?
4: No można tak powiedzieć, że jest to wystawa. Dla mnie instalacja jest częścią wystawy, tym co się na tej wystawie znajduje. Ten taki obszar, który my zbudowaliśmy, właśnie można nazwać moim zdaniem instalacją. Czyli tym takim zbudowanym obiektem, do którego można przyjść, go sobie zobaczyć, a nawet na naszej instalacji można usiąść. Na takich specjalnych materacach, które są pokryte nadrukiem z podręczników szkolnych, po których malowaliśmy, po których pisaliśmy różne opowiadania, które tak naprawdę przerobiliśmy na bardzo dużo różnych sposobów, które tak naprawdę w szkole są dosyć niedozwolone. No nie wolno pisać długopisem, markerem, flamastrem, malować po podręcznikach szkolnych i właśnie...
1: I absolutnie nie polecamy tego robić, jeśli to są tak. Podręczniki wypożyczone, bo pamiętajmy, że będą też mieli w przyszłości innych właścicieli.
4: Tak, więc nie wolno tego robić. To były podręczniki, które już wyszły z obiegu, które już były stare i już się z nich nie uczono, nikt się na nich nie uczył, więc to też było dla nas takim bardzo fajnym zajęciem, żeby można tak naprawdę te podręczniki było zniszczyć w jakimś rodzaju i się tak trochę wyżyć na tych podręcznikach i im tak zwracając te wszystkie godziny nauki, które się spędziło ucząc na jakimś, do jakiegoś egzaminu, do jakiejś kartkówki, sprawdzianu i można na przykład, nie wiem, takiemu językowi polskiemu powiedzieć, no to teraz...
1: No to masz.
4: To masz, tak.
1: Czyli wiemy już, że znajdują się tam materace, na których można usiąść. Dominiko, a z czym, z jakimi przedmiotami kojarzy ci się szkoła?
2: Piórnik, na pewno. Zeszyt i ołówek.
1: Marianno, co jeszcze znalazło się w waszej instalacji, co było częścią waszej instalacji?
5: Na przykład zrobiliśmy ścianę, na której właśnie były napisane nasze pytania, a także mieliśmy ekran z dźwiękiem, w którym puściliśmy nasze nagranie z naszymi pytaniami w tle.
1: Wiem też, że były pewne negocjacje, jeśli chodzi o krzesła, o przyniesienie, o zmontowanie krzeseł. Radio jest jednak miejscem dźwięku, a nie obrazu, więc musimy naszym słuchaczom jak najbardziej przedstawić, co widzimy wchodząc do zachęty, wchodząc na wystawę Dojrzewanie. Aniu?
6: Więc widzimy przede wszystkim znajdującą się tak bardzo wystającą wieżę z krzeseł. Też widzimy właśnie dwa monitory, które przedstawiają nas, właśnie tworzących tą wystawę, ale również różne dźwięki, które się z niego wydobywają. I można sobie przysiąść właśnie przy tych telewizorach, usiąść i się zrelaksować podczas wystawy. Także widzimy różne krzesła, właśnie na których są nadrukowane nasze interwencje w podręcznikach, a także na wystawie się znalazła taka deska z obrazem, który zrobiłam, który jest o edukacji. Jest taką serią, którą zrobiłam, Inner Voice. I właśnie też się znajduje na tej instalacji, wystawie, na desce od biurka.
1: To już teraz mamy pewne wyobrażenie i wiemy, czego się możemy spodziewać. Jako że

0: większość, oczywiście nie chcę w tym momencie absolutnie nikomu wypominać wieku, ale patrzę teraz na Martę, że jednak czas szkolny jest za tobą troszeczkę dalej niż w naszym przypadku. Czy ten projekt był dla ciebie także możliwością zmierzenia się z twoimi szkolnymi doświadczeniami?
1: Tak, dla mnie na pewno, no bo też doświadczenie szkoły jest takim doświadczeniem, które jakoś wszyscy mamy. Wszyscy mamy te wspomnienia, chociaż dla mnie no, było to już kilkanaście lat temu, ale no właśnie mogłam sobie przypomnieć te różne niezręczne sytuacje, te właśnie pytania, które nie mogłam zadać, ten pewnego rodzaju być może wstyd i niezrozumienie też swojego własnego dojrzewania, też swojego ciała, swoich myśli w tak specyficznym tak naprawdę miejscu, jakim jest szkoła, gdzie jest mnóstwo dźwięków, mnóstwo innych osób, szczególnie jeżeli mierzymy się z jakąś neuroróżnorodnością, gdzie mogą nas przytłaczać różne dźwięki na przykład, albo mogą nas przytłaczać tak duża ilość osób, no to szkoła jest bardzo takim specyficznym miejscem, więc mogłam sobie to na pewno w pewien sposób przemyśleć i zredefiniować dla samej siebie. Dla mnie to było bardzo ciekawe.
0: Wspomnienie szkoły tworzą, no właśnie, nie tylko lekcje, oceny, podręczniki, ale także dźwięki, zapachy, relacje i mnóstwo drobnych rzeczy, które zostają z nami na długo. I o tym wszystkim porozmawiamy, wrócimy do rozmowy za moment, tuż po piosence.

0: The Logical Song zespołu Supertramp to utwór o tym, co dzieje się z nami, kiedy dorastamy i kiedy uczymy się świata. A my wracamy do warszawskiej Zachęty na wystawę Dojrzewanie, a konkretniej zatrzymujemy się przy instalacji Szkoła z pytań, na której, jak już wspólnie ustaliliśmy, możemy zobaczyć wiele pytań. Dodatkowo, teraz szybciutko sprawdziłam, pojawia tam się pytanie takie jak: czemu mamy wszyscy być tacy sami pod stereotypy? Czyja perspektywa została pominięta? Czy mogę coś dodać? Dlaczego seriale tak wciągają? Dominiko, czy któreś z tych pytań jest jakieś wyjątkowo trudne i skomplikowane?
1: Nie wiem.
0: Musiałabyś się zastanowić.
1: Tak.
0: A wybierzemy jedno i zadamy naszej grupie?
1: No.
0: To wybierz numer.

0: numerek od 1, 2, 3, 4, od 1 do 5.
1: 4.
0: Czy mogę coś dodać? O, chyba najtrudniejsze. W takim razie, co chcielibyście dodać, ale jednak trochę się wahacie i nie wiecie, czy wypada, czy nie, czy można, czy jednak nie? Wasyl?
2: W moim przypadku akurat nie mieliśmy prawie żadnych ograniczeń do naszej wystawy i szczerze mówiąc, jak teraz spoglądam w przeszłość, to nie było ani żadnej jednej rzeczy, której żałuję, że na przykład, że o kurczę, mogłem tego nie powiedzieć, powiedziałem wszystko i zrobiliśmy jeszcze więcej, więc...
0: Aniu, a czy w przypadku szkoły chciałabyś coś dodać? Nawiązuję teraz do pytania, czy mogę coś dodać?
3: Jeśli chodzi o szkołę, to ja uważam, że jest bardzo dużo do dodania, ale nie zawsze ma się tą okazję. Raczej to jest rzadkość. I jeśli chodzi o system edukacji, ale też o to, jak jesteśmy w szkole i chcielibyśmy na przykład po prostu zadać jakieś normalne pytanie, ale się boimy ze względu na, nie wiem, nauczyciela, który jest surowy, albo ze względu na innych uczniów w klasie i się boimy po prostu zadać jakieś pytanie.
0: Dominiko, a czy ten wstyd i ten strach często ci w szkole towarzyszy?
4: No, chyba tak, to jest prawda. Bo tak jak Ania powiedziała, że chcesz na przykład zapytać na lekcji jakieś pytanie, no a boi się, ponieważ jest jakaś osoba w klasie, która na przykład tobie się nie podoba, albo po prostu jest tobie niemiła i trochę jej się boisz.
0: Mhm. I to jest rzecz, która myślę, że łączy wielu uczniów i wiele uczennic. Podczas warsztatów odkryliście, że mimo różnych szkół i mimo różnych środowisk, wiele waszych doświadczeń jest podobnych. Marianno, spodziewałaś się tego?
5: Nie szczególnie.
0: Czyli jednak było to zaskoczeniem?
5: Tak.
0: Tony, a co zaskoczyło cię najbardziej?
6: W procesie tworzenia wystawy? Sam proces był taki, że na samym początku nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak będzie ta nasza instalacja, jak już się dowiedzieliśmy, co to znaczy, wyglądać, co to będzie. Dlatego, że przez bardzo długi czas dużo pisaliśmy, dużo różnych opowiadań i tak dalej. I najbardziej mnie to zaskoczyło, na ile jestem w stanie wymyślić takich różnic, bo też w tym nagraniu, które leci na tej wystawie, opowiadamy o naszych pomysłach, jak możemy zmienić edukację, jak z naszej strony mogłaby inaczej wyglądać szkoła, bazując na naszych też zainteresowaniach. Czyli w moim przypadku jest to muzyka, więc się bardziej skupiałem nad stroną taką, jak ta szkoła powinna brzmieć. No i byłem zaskoczony dosyć, jak jestem w stanie wymyślić tą edukację, żeby ona właśnie dla mnie, jako dla muzyka, brzmiała i żeby to fajnie było wszystko takie właśnie doświadczenie słuchowe.
0: A to bardzo cenna i ważna perspektywa i też niezwykle ciekawa. Marto, obserwując pracę grupy, może też troszkę nadzorując pracę grupy, czy widziałaś, czy spodziewałaś się efektu, który na koniec osiągnęliście? Czy to było coś, co zakładałaś na początku, czy jednak poszliście w zupełnie inną stronę?
7: Właśnie my z Weroniką pracowałyśmy trochę w ten sposób, że nic nie zakładałyśmy na początku i tak chciałyśmy totalnie pójść za grupą, za tymi pomysłami, które się pojawią, więc nawet chciałyśmy nie mieć jakiegoś takiego założenia już naszego artystycznego, które spełnimy, tylko żeby to jednak były realizacje właśnie osób, które w tej grupie się zebrały. I na pewno no, dla mnie było to zaskoczeniem, bo i te meble, które się pojawiły, które właśnie Ania w porozumieniu ze swoją szkołą byłą, do której chodziła 33, jeżeli się nie mylę, właśnie stamtąd wzięliśmy te meble, czyli takie używane rzeczywiście, które były wykorzystywane, ale już wyszły z obiegu. Czy właśnie te pytania, które się pojawiały, czy te opowiadania, które szły w bardzo różne strony i chociaż my z Weroniką drążyłyśmy jak z różnych stron trochę ten temat właśnie, jak ta edukacja mogłaby wyglądać, więc robiłyśmy takich dużo ćwiczeń, czy skupiałyśmy się na jakichś konkretnych szczegółach, wyobrażaliśmy siebie w jakichś też innych rolach, postaciach, też rozmawialiśmy o tym z perspektywy zwierząt, roślin i tak dalej, ale ostateczny efekt tak naprawdę jeszcze 3 dni przed otwarciem nie wiedziałyśmy, jak to ma wyglądać i to wszystko powstawało tak bardzo na żywo i tworzyło się po prostu w trakcie nawet samego montażu.
0: I to faktycznie mogło być spore zaskoczenie. Na moment odchodzimy od tematu szkoły, ale zostajemy przy zaskoczeniach.
8: Teraz

0: pieszo.
1: Och, zaskoczenia to jest coś, co uwielbia Paweł Turski. Cześć Pawle, słyszymy się?
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja tylko zdradzę, bo zerkam też teraz na Dominikę i powiem naszym słuchaczom, że Paweł Turski to taki wyjątkowy pan, który przemierza całą Polskę pieszo, oczywiście z przerwami, i wędruje z trójkowym wózkiem i mikrofonem, odwiedza niewielkie polskie miejscowości oraz wsie i zadaje pytania. Co więcej, od swoich redakcyjnych kolegów i koleżanek dostaje wyzwania, które musi zrealizować, a aktualnie zmierza w stronę Helu. Pawle, gdzie teraz dokładnie jesteś?
2: Jestem w Lubiatowie. To jest taka miejscowość, obok której budowana jest pierwsza polska elektrownia atomowa. Obecnie jednak Lubiatowo to taka maleńka, jak na polskie standardy, miejscowość turystyczna. Dotarłem tutaj wczoraj z Lęborka. Przede mną domek letniskowy, pizzeria, dużo trawy. I w sumie tyle. Jeszcze droga tutaj jest. Nad Bałtyk to tutaj jest 2,5 kilometra, na Wydmy Lubiatowskie 3,5 kilometra. Podczas wczorajszego mojego chodu zatrzymał mnie nasz słuchacz i on szukał mnie nie tylko po to, by otrzymać trójkową koszulkę, te koszulki są oczywiście w wózku, szukał mnie też, by przekazać kubki, na których zobrazowana jest część jego lat młodości oraz pewną koszulkę.
1: Och, i myślę, że to są rzeczy, które zachowasz dla siebie i będziesz je pamiętał.
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj mam taki karton. Teraz podejrzę, jak te kubki wyglądają. Oczywiście pan Wojciech sam za chwilę o nich opowie. Tutaj widzę napis Stilo, czyli latarnia morska tutaj w okolicy. Koniec świata to jest podobno, proszę państwa. I też jest logo, trzy zielone choinki, chyba dzik. I napis Tułowice Technikum Leśne. Posłuchajmy pana Wojciecha.
3: Jak przystało na sportowca, będziemy się wymieniać po meczu koszulkami. To jest jedna rzecz. Potem, jak nie powinna przebiegać kariera zawodowa. Chciałem być leśnikiem, więc poszedłem do takich szkół.
2: Technikum Leśne, Tuchowice.
3: Tułowice.
2: Tułowice.
3: Tak. I skończyłem pod latarnią. Pracowałem w terenie, gdzie tam była latarnia.
2: Dzień dobry, jak ma pan na imię?
3: Wojciech.
2: Panie Wojciechu, to na początku o przygodzie. Jak mnie pan szukał, jak długo to trwało?
3: Trwało to parę godzin.
2: Jak się dojrzewa do wyboru szkoły? Czy to było takie świadome, że pan chciał być leśnikiem?
3: Jak byłem w 8 klasie, ksiądz na kolędzie pyta się, a gdzie on chce iść do szkoły? Co go interesuje? Więc dowiedział się od rodziców, a jego tylko ptaszki interesują. Oto tu niedaleko jest szkoła leśna. To może tam powinien pójść. No i poszedł tam. I wyedukował się na leśnika.
2: I jako leśnik później jednak nasz słuchacz za długo nie pracował. Ważna była dla niego ochrona przyrody, a w lasach państwowych w tamtych czasach to się skupiano jednak na wycince i także nie za dużo płacono. Wczorajszego popołudnia łączyłem się z Żelazna. Z niego udałem się taką spokojniejszą, ale stosunkowo dość nową drogą do Lubiatowa i ta droga to miejscami jest taki symulator pchania wózka po nadadriatyckich kamieniach. Tak to brzmiało, a ja jestem nad Bałtykiem. Brzmiało to tak, bo Lubiatowo to energetyczna stolica Polski powoli. Stoją tu farmy wiatrowe, te farmy też są na morzu. Budowana jest elektrownia atomowa, stoją tu wysokie słupy przesyłowe, jeszcze magazyny energii są budowane. Jeździ tu więc dużo ciężarówek, mimo tego, że wczoraj była sobota i te kamienne drogi powstają nawet w środku lasów. Lasów jest tutaj zresztą coraz mniej, bo gdzieś przecież tę infrastrukturę trzeba postawić. Nie oznacza to jednak, że do Lubiatowa nie przyjeżdżają turyści, jest ich bardzo dużo. Wczoraj wieczorem, jak koło 21 tutaj dotarłem, to dość dużo grup widziałem, które ewidentnie miały jeden cel, poimprezować w ostatni weekend wakacji. Dzisiaj rano już jednak wstałem, tak można powiedzieć, bardzo wcześnie. Turystów zbytnio nie widziałem. Widziałem w hotelu tylko pana, który chyba idzie montować wiatraki, bo słyszałem, że tutaj jeszcze pracowników pracujących przy elektrowni atomowej to za dużo nie ma. Wstałem tak rano, żeby spotkać tutaj miejscowych, bo później to już będą zaabsorbowani, bo dzisiaj dożynki są tutaj w gminie, więc pojadą i tyle ich będę widział. Będą się bawić także dzisiaj, bo już przecież cała praca rolnicza została ukończona i warto tak rano wstawać, bo się rzeczy widzi niezwykłe, bo tak idę sobie drogą w poszukiwaniu mieszkańców Lubiatowa, nie turystów, i nagle patrzę

0: a tu tak koń sobie sam idzie. I za nim goni mężczyzna. No i jego celem to było zatrzymanie tego konia, choć w ogóle w tej stadninie nie pracuje.
1: Do obcego boksu nie chcę wejść, a ja nie wiem, gdzie mieszka, moje dzieci wiedzą.
2: Chodź, ale gdzie ty mieszkasz?
1: Czy to się od was zdanimy? Mieszkam przy drodze. Widzę, że luzem idzie, a wszyscy tutaj opiekunowie koni pojechali na plażę na zakończenie sezonu. A ciebie jeszcze tu przypinają o buzie.
3: Czy się często zdarza, że koń ucieka?
1: Nie. Chodź tu. Opa. No.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Chyba się pan nie spodziewał takiego poranka.
1: Czasem się zdarza. Koń ucieka, ale już jest w boksie.
3: Rozumiem, że tutaj mnóstwo koni, bo jesteśmy w takim miejscu, że... Ja też wczoraj jak szedłem, to widziałem mnóstwo takich wycieczek z końmi właśnie.
1: Około 30.
3: I się chodzi z tymi końmi i co się tutaj robi?
1: Jeździ się na nich. To, co pan widział, to jakiś wyjątek.
3: Pan tutaj często bywa w Lubiatowie?
1: Raz w roku, na dłużej.
3: Czemu właśnie tutaj? Co jest takiego tutaj niezwykłego?
1: Spokój, brak automatów do gier, mało knajp, daleko do morza. Same przyjemności.
3: Kiedy się pan w takim razie zakochał w tym miejscu? Bo się domyślam, że to musi być jakaś miłość, jak się wraca co roku.
1: To moja żona się zakochała 6 lat temu.
3: I pan już nie ma wyboru?
1: No, trochę tak. Postawiliśmy dom, więc przyjeżdżamy.
0: Czasami decyzję pomaga podjąć żona, jak słyszeliśmy, czasami ksiądz, jak w przypadku naszego słuchacza, pana Wojciecha. Czasami też decyzje podejmują słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Powiedziałaś, Maja, o tym, że ja różne wyzwania dostaję na trasie.
4: No właśnie, i w piątek mamy też dla ciebie jedno wyzwanie, jeśli możemy.
0: To jeszcze jedno wcześniej, jeszcze tutaj zlecił mi pan Jakub, którego spotkałem w piątek w Linie. Posłuchajmy, co mam zrobić tutaj w okolicach Lubiatowa.
5: Wejść na Wydmy, poszukać bursztynów albo na Wydmie i umoczyć nogi w Bałtyku i tam też można poszukać bursztynów.
0: A jakaś to ma być konkretna Wydma?
5: Lubiatowskie Wydmy. Wydmy Lubiatowskie, dokładnie tak.
0: Wydmy Lubiatowskie 3,5 km przede mną w kierunku północno-wschodnim. Będę tam zmierzał, a teraz zamienię się w słuch i czekam na wasze wyzwanie.
4: No dobrze, w takim razie my dołożymy się do pana Jakuba, tak, jeśli dobrze pamiętam. Do pana Jakuba i Pawle, skoro jesteś w miejscu, gdzie ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa i będzie tam tyle energii, mamy dla ciebie zadanie godne zagadkowej niedzieli. Znajdź człowieka, który ma więcej energii niż elektrownia. Jednak nie wystarczy powiedzieć, że ktoś jest energiczny i niech odszukana przez ciebie osoba udowodni nam na antenie, że naprawdę ma tej energii więcej niż elektrownia i może być to, no nie wiem, ruch, okrzyk, jakiś pokaz umiejętności, który nam opiszesz słownie, dźwiękowo, pełna dowolność. Może tak być? Zmierzysz się z tym zadaniem?
0: No oczywiście, ja się zmierzam z każdym wyzwaniem i na razie wszystko mówiąc kolokwialnie, ale też nawiązując do wózka, który przede mną dzielnie chodzi, dowożę, więc mam nadzieję, że się uda.
4: No jestem przekonana, że dowieziesz także to zadanie i wszystko zakończy się tak jak powinno, czyli sukcesem. Pawle, dziękujemy ci bardzo, życzymy ci dużo energii, mało odcisków, żadnych odcisków i obyś
0: na razie dotarł... jest ich brak, więc jest
4: super. To żeby się pasca utrzymywała. I będziemy śledzić twoje poczynania i słuchać razem ze słuchaczami Trójki. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję, dobrej niedzieli.
6: Teraz pieszo.
4: To był Paweł Turski i jego energiczne, energetyczne zadanie, które od nas dostał. A my zostajemy w temacie energii, tak możemy powiedzieć, bo teraz nie będziemy słuchać gotowej piosenki, przygotowanej, tylko poprosimy, aby Tony zagrał nam utwór na instrumencie, który nazywa się handpan. Dominiko, czy opisałabyś naszym słuchaczom, jak on wygląda?
7: Wygląda trochę jak UFO. Statek UFO.
4: Mm-hmm.
7: Gra się na nich tak pięknie.
4: My już wcześniej mogliśmy usłyszeć, wy to w ogóle słyszeliście, wiem, że bardzo często, dźwięki, które wydobywa handpan Tonego. To co? Tony, minuta cała dla ciebie. Zaczynamy.

0: Brawa.
1: Dziękuję.
0: To Tony Koniak i jego handpan, z którym się nie rozstaje. A my wracamy do takiego tak naprawdę podsumowania. Podsumowania tego, co chcieliście przekazać, co chcielibyście, aby zostało zapamiętane, usłyszane. Wasza instalacja Szkoła z Pytań bierze pod lupę edukację. Nie mówi, że edukacja jest całkowicie zła, ale że wymaga pewnych zmian, że my oczekujemy tych zmian. Gdybyście musieli powiedzieć w paru słowach, jak wyglądałby, albo jakich zmian domagacie się w systemie, w edukacji, to co byście powiedzieli? Może teraz zaczniemy od Marty.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to ja bym chciała, żeby edukacja przede wszystkim no była tworzona na podstawie tego, czego potrzebują właśnie te młode osoby w porozumieniu, w pewnym dialogu jednak z tymi osobami, którzy bezpośrednio się uczą w szkołach. Teraz wiemy, że raczej dzieje się to odgórnie i tutaj nasz projekt jest również taką propozycją, że uczniowie, uczennice również mają bardzo dużo do powiedzenia i mogą współtworzyć też ten program w pewnym sensie.
0: Marianna?
3: Ja mam wrażenie, że szkoły nie za bardzo pomagają osobom z różnym spektrach i w innych takich rzeczach. I właśnie chciałabym, żeby na przykład dzwonki były cisze lub zamieniły się w muzyczkę, dzięki której osoby nie byłyby tak przybodźcowane.
0: A to bardzo cenne spostrzeżenie i mam nadzieję, że dostrzeżemy te zmiany w szkołach. Wasyl?
4: Mnie się wydaje, że szkoły powinny być bardziej zindywidualizowane. Jejku, jakie słowo. Powinny być bardziej skoncentrowane na tym, co człowiek potrzebuje. I żeby na przykład, jak nawet dzieci w miastach mają mają troszeczkę bardziej różne szkoły do wyboru, mogą na przykład zniwelować je. Na przykład w mniejszych miejscowościach jest to o wiele trudniej, żeby mieć bardziej zindywidualny program nauczania.
0: Dominika?
5: Ja no tak naprawdę chciałabym czuć się więcej tak swobodnie w szkole i tak naprawdę by nie było tak, że są nieoczekiwane kartkówki, tak by po prostu nauczycieli tak po prostu, a no nie słuchają mnie i tak od razu robią, że niemiło to jest potem, no.
0: Ania?
6: Co do tego, co powiedziała Dominika, to się w pełni zgadzam i również chciałabym, aby nauczyciele większą uwagę zwracali do tego, jak się uczniowie czują w szkole, a także chciałabym nawiązać do tego, co powiedział Tony, żeby była większa uwaga na pasję osób i żeby każdy mógł się, żeby szkoła pomagała rozwijać pasję w uczniach.
0: Tony?
1: No, ja tak jak Ania powiedziała, to też się zgadzam i chciałbym, żeby było więcej prezentacji w szkołach, żeby się uczono na bazie prezentacji, bo mi to bardzo pomaga osobiście. Ja teraz jestem na takim nauczaniu domowym, gdzie właśnie dużo robię tych prezentacji, zauważyłem, że bardzo mi to pomaga i to też nie do wszystkich osób, bo uważam, że są dobrzy nauczyciele, ale też chciałbym, żeby było jakiś taki kurs dla nauczycieli obchodzenia się z uczniem tak, żeby to wyglądało, żeby niektórzy byli po prostu milsi dla uczniów podczas lekcji, żeby właśnie nie robili jakichś takich niezapowiedzianych, niemiłych kartkówek, bo które się nie powinny tak naprawdę pojawić. No i żeby właśnie też te pasje, żeby ci uczniowie też się wspierali nawzajem, a nie na przykład jeśli ktoś ma jakąś pasję, tak jak ja w przypadku gram sobie na tych moich żółwiach, bo tak te instrumenty wyglądają, to żeby ci ta reszta uczniów, ta reszta klasy się wspierała dla tych uczniów, którzy właśnie coś innego robią, a nie żeby po nich tak naprawdę hejtowali.
0: Tak, i to wsparcie jest niesamowicie ważne. Dominiko, a czy jest coś, co ty byś chciała zmienić w szkole?
7: Nie wiem.
0: Myślę, że za jakiś czas zadam ci to pytanie ponownie, dobrze? Tak. I wtedy zobaczymy, co wymyślisz. Przypominamy, że wystawa Dojrzewanie w warszawskiej Zachęcie jest otwarta i kończy się 20 września, więc zostały 3 tygodnie.

0: aby zachętę odwiedzić, doświadczyć nie tylko waszej instalacji, ale też innych części wystawy. A my dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć wspaniałe osoby. Dziękuję wam, że przyszliście i że opowiedzieliście o waszym doświadczeniu w naszym zagadkowym studiu. A naszymi gościniami i gośćmi byli artystka, socjolożka, twórczyni instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych Marta Romankiw. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Oraz grono młodych artystów wizualnych. Wasyl Buzenko, Anna Koniak, Tony Koniak, Dominika Szaszkun, Marianna, Zofia Grabowska. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Artystów nie tylko wizualnych. Poprawiam się, teraz zerkam na Tonego. Dominiko, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Wakacje się kończą, ale nie oznacza to, że kończy się zabawa i że zaczyna się nuda. Dlatego mamy na sam koniec dwa ogłoszenia. Już dziś na Górce Szczęśliwickiej na warszawskiej Ochocie odbędzie się plenerowa premiera Młodych, czyli ruchowo-performatywnego wydarzenia stworzonego przez blisko 100 osób w wieku od 13 do 19 roku życia. Wstęp na wydarzenie jest wolny, wystarczy pobrać bezpłatną wejściówkę, więc odsyłamy teraz rodziców na stronę internetową Teatru Ochoty. A dodatkowo, jeśli, drodzy słuchacze, jesteście zainteresowani kinematografią, filmami, do 6 września trwa nabór do młodego jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. Tegoroczna edycja jest o tyle ważna, że patronką głównej nagrody jest Kasia Stoparczyk. Nasza pani Kasia nie było, nie ma i nie będzie drugiej takiej jak ona. Za 6 dni minie rok od okropnej tragedii, dlatego przyszłe wydanie Zagadkowej Niedzieli będzie wyjątkowe. Pani Kasia była światłem, była promykiem i mam nadzieję, że cały ten tydzień specjalnie dla niej będzie słoneczny. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj, a ja w imieniu swoim oraz, Michaliny Bieńko mówię do usłyszenia za tydzień.

Czekaj jeszcze sekundkę, ty. Warto też zapamiętać, że Paweł Turski będzie dzisiaj szedł przez Wierzchucino, Żarnowiec, Karwińskie Błoto. Och, ciekawe nazwy i na pewno też wiele ciekawych wydarzeń.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwają powroty z wakacji. Bezpieczeństwa na drogach pilnuje więcej niż zazwyczaj policjantów. Leki warte tysiące złotych trafiają do kosza. Rocznie apteki utylizują kilka ton farmaceutyków. Szef CIA zaproponował w Moskwie spotkanie przywódców USA, Ukrainy i Rosji. Nie jest jasna reakcja Kremla. Tylko wczoraj na drogach zginęły 4 osoby, 85 zostało rannych. Od początku wakacji wypadków ze skutkiem śmiertelnym było 236. Ten weekend to czas powrotu z wypoczynku. Na drogach więcej policyjnych patroli. Nie będzie pobłażania dla piratów drogowych ani dla kierowców pod wpływem alkoholu, zapowiada Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
1: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji tylko w województwie śląskim policjanci zatrzymali niemal 2750 pijanych kierowców. Polacy marnują leki na potęgę. Preparaty warte krocie są utylizowane. Co roku pacjenci zwracają do aptek ponad 3000 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
2: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy. A więc blisko ćwierć miliona złotych poleciało, mówiąc kolokwialnie, do kosza. Natomiast te leki, które przynoszą pacjenci, ważne, że one są w dobrych datach ważności. To są leki, które mogłyby służyć innym pacjentom, tylko że już po powrocie do apteki wydane być nie mogą. Natomiast to są reklamówki, które znajdują się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
0: Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków. Szef CIA złożył władzom w Moskwie propozycję zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji, poinformował portal Axios. Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską, przypomniał amerykański portal. Nie jest jasne, jaka była reakcja Kremla na pomysł przedstawiony przez Johna Ratcliffe'a podczas jego nieoczekiwanej wizyty w Moskwie. Negocjacje pokojowe w formacie trójstronnym zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie i późniejszym wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem. O gotowości do ryzykowania wszystkiego, również życia dla Norwegii, mówił nowy król Hakon VIII. W pierwszym orędziu do narodu podkreślił, że świat znów stał się bardziej niestabilny i nieprzewidywalny niż przez większość okresu panowania jego ojca, Haralda. Ma to wpływ również na nas tutaj w Norwegii i wprowadziło do naszego życia nową niepewność, dodał Hakon VIII. Podobnie jak królowie Hakon VII, Olaf i Harald, przyjąłem motto Wszystko dla Norwegii. Oznacza to walkę o to, by wszyscy mieszkańcy mieli możliwość życia w wolności. Oznacza to też odpowiedzialność za to, byśmy jako naród wnosili pozytywny wkład w otaczający nas świat. A w ostateczności oznacza to gotowość do zaryzykowania wszystkiego, łącznie z własnym życiem, by chronić wolność i niepodległość Norwegii, uzbrojeni, by strzec jej pokoju.
3: For Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: A za przysiężenie nowego króla Norwegów pojutrze. Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. Niemal 3300. To mniej więcej 1/4 światowej populacji. Około 1200 zwierząt jest w Puszczy Białowieskiej. Żubry mają się dobrze z roku na rok. Zwierząt przybywa, mówi wiceszefowa Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk.
4: One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie. No ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, no ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją, ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
0: Białowieski Park Narodowy od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów młodszych i starszych.
5: Jest bardzo fajnie. Żubry, sarenki, wilki i rysia.
6: Jesteśmy ze Śląska, akurat znamy żubry pszczyńskie, więc przyjechaliśmy dla porównania zobaczyć, jak to wygląda. No pięknie.
0: Jeszcze 100 lat temu żubry były na skraju wymarcia. Dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek. Pierwsze zwierzęta wypuszczono do Puszczy Białowieskiej w 1952 roku. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Będzie do 23 stopni na północnym wschodzie, do 28 na południu.

0: Autopromocja.
1: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale dziś gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabarz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam dziś między 14 a 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Historia pewnej płyty.
12: Dzień dobry, Ewa Lipowicz, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Witamy Państwa w niedzielny poranek. Dziś zapraszamy do wysłuchania historii powstawania płyty atrakcyjnego Kazimierza Prawdziwa Miłość. Album wyprodukował Grzegorz Ciechowski przy współpracy Jacka Rodziewicza i Jacka Bryndala, a w nagraniach wzięło udział wielu znakomitych muzyków. Między innymi Wojciech Waglewski, Wojciech Karolak, Kaja, Grzegorz Ciechowski, Hakan Kursun i Jose Torres, ale także Andrzej Gulczyński, Jacek Rodziewicz i oczywiście Jacek Bryndal. Dziś o powstawaniu tej płyty opowie Małgorzata Potocka, ale także bracia Jacek i Rafał Bryndalowie. Jacek, czyli atrakcyjny Kazimierz, a Rafał, autor tekstów na ten

0: Nasz tata był człowiekiem, który prowadził życie towarzyskie, bogate i organizował rozmaitego rodzaju imprezy. No i zawsze była muzyka i zawsze było to, że Jacek grał ze słuchu na pianie. Potem wymyślił sobie, że ja będę grał chwyty gitarowe, takie podstawowe CG, a on będzie tam sobie na solówce albo na pianie grał coś.
1: Wspomina Rafał Bryndal.
0: Podłączaliśmy to do jakiegoś takiego prostego radioodbiornika. To nie był żaden wzmacniacz. To były wszystko takie czasy jeszcze tych szpulowych grundigów, pamiętasz, takie były. I często z Jackiem sobie graliśmy jako chłopcy. Potem jak on spotkał Kobrę i zaczął z Kobranocką, to już była inna historia, w której też uczestniczyłem, ponieważ ja zawsze od dziecka, żeby jakoś przełamać swój wstyd i gdzieś wyładować swoje emocje, pisałem takie tekściki, rymowanki. Do dzisiaj to robię codziennie. To całe życie mi zostało, ale wtedy pisałem to w zeszytach z tyłu. Zeszyt do biologii, a ja z tyłu tam pisałem coś w geografii. Potem zauważyłem od pewnego czasu, że Jacek to mi wyrywa. On miał zespół Fragment Nietoperza i oni potem na koncertach w Odnowie słyszałem, jak grają. Moje piosenki to był taki mój debiut. A dopiero potem mi mówili, że mi brali te teksty. Między nami jest 5 lat różnicy, ale mieliśmy bardzo podobne upodobania muzyczne i on w zasadzie też mnie wychował, bo jego miłość wtedy do Zeppelinów czy do potem Police to już inna historia, no ale zawsze czuliśmy między sobą jakąś taką wibrację, nie tylko braterską, ale też twórczą, ponieważ ja pisałem te teksty, każdy tekst ma u mnie rytm, a on potrafił to wyczuć i już od wtedy zaczęła się nasza współpraca.
2: Rafał jest kilka lat ode mnie starszy i mówię o tym, ponieważ czasy, kiedy mieszkaliśmy w domu rodzinnym, Rafał miał swój pokój, ja miałem swój. On miał takie olbrzymie, piękne, dębowe biurko.
1: Jacek Bryndal.
2: I pisał sobie teksty, będąc w liceum, i chował te teksty do szuflady tego biurka. Pod jego nieobecność ja do tego biurka zaglądałem i niektóre teksty wyciągałem i sobie nieudolnie lub udolnie bardziej kombinowałem jakąś muzyczkę do tego. I niektóre pomysły przetrwały na tyle długo, że chyba 2 piosenki z tamtego czasu, lekko przerobione, zostały zamieszczone na pierwszej płycie Atrakcyjnego Kazimierza. Rafał ma coś takiego w tych tekstach, że jak mi Rafał przysyła tekst, najważniejsze jest dla mnie pierwsze przeczytanie, bo albo się pojawi jakiś rytm, jakaś fraza w głowie, albo nie. Zazwyczaj jest tak, że jak mi się coś pojawi, to znaczy, że ten tekst już jest kupiony i będzie do tego dorabiana muzyka. No jakoś tak mamy, że do jednej bramki gramy w wielu muzycznych tematach. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, że teksty Agnieszki Osieckiej, Maryla Rodowicz tak wyciska jak cytrynę, że z tego już się nie da nic wycisnąć i każdy inny, kto bierze się za te teksty, które śpiewała Maryla Rodowicz, to ma bardzo trudną sytuację. Powiem nieskromnie, że podobnie jest ze mną i z Rafałem. Te teksty, które jakoś mi się spodobały, od razu mi w głowie jakiś pomysł powstał. Ja chyba też wyciskam jak cytrynę i później nie bardzo widzę, żeby znaleźć na to inny sposób. Ale oczywiście mogę się mylić. Tak to czuję w każdym razie.

0: Takim pretekstem do zrobienia piosenek już za wiedzą Rafała, że te teksty, które mu tam chwilę wcześniej powykradałem, to już dobrze, Tomasz, robimy piosenki. No to była 60. mojego taty. Chcieliśmy zrobić mu taki surprise, tak? Wysłaliśmy tatę gdzieś tam do kina, a w międzyczasie zaprosiliśmy gość. Mieszkaliśmy w dużym mieszkaniu, mogliśmy sobie pozwolić, tam chyba było 20 czy 25 osób. Zrobiliśmy taką kotarę, jakby tata wrócił, niczego nieświadoma, tam ludzie wyszli i zaczęliśmy grać. Było kilku kolegów śpiewających, między innymi Mariusz Lubomski, który wtedy tworzył z moim bratem grupę i z Poznania, i z Torunia. No i też ja zrobiłem kilka piosenek jako zespół Szybkiego Kazika. No nic mi innego nie wpadło do głowy. To był saksofon barytonowy, kolega na gitarze akustycznej, no i ja na gitarze akustycznej. Potem dołączył do nas kontrabas jeszcze.
1: Gdy taki był plan, żeby 60. urodziny ojca uczcić w sposób godny, to napisałem parę tekstów, ale niekoniecznie o nim. To było raczej z myślą o tym, że jest fajna zajawka, żeby zrobić jakiś taki zespół, który może by trochę kabaretowo zaczął śpiewać. Na tej imprezie przedstawiliśmy kilka piosenek, a resztę pisałem już w Kanadzie, bo ja potem tam pracowałem, żeby utrzymać rodzinę, i w momentach, gdy miałem chwilę czasu wieczorem dla siebie, pisałem teksty i wysyłałem Jackowi, który do tego komponował muzykę.
0: I te piosenki zaśpiewaliśmy, wszystkim się bardzo podobały i ktoś powiedział, to wystartujcie w przeglądzie piosenki studenckiej. To były takie eliminacje, finał był w Krakowie. No dobra, wystartowaliśmy, wygraliśmy, dostaliśmy się. Podczas finału w Krakowie zdobyliśmy drugą nagrodę publiczności i wyróżnienie od jurorów, między innymi wspomniana już wcześniej Maryla Rodowicz. No i tak to nas nakręciło. Zostaliśmy jako laureaci zaproszeni na festiwal Bazuna w Świnoujściu. To się zaczęło tak kręcić i właśnie w tym momencie no, stałem się właścicielem odrobiny jakiejś tam gotówki większej i postanowiłem to zainwestować w zespół i jak się okazuje, dobrze zrobiłem, bo to był właśnie ten czas, kiedy zaczęliśmy nagrywać w studio, spotkaliśmy Grzegorza, no i już później jakoś tam poszło.

0: serca trafić. Pocałunki rozdaje niczym autografy, odpowiada mi prawie każdy podkład muzyczny, tekst niełatwy. Rozumieją zazwyczaj nieliczni, lecz to tylko dodaje powagi mej sztuce. Jestem sobą, daję słabo, nawet wtedy, gdy nucę.
1: Kiedyś pewna pani z radia zapytała Wojciecha Wagdewskiego, gdzie poznał Fisza. Ten odpowiedział: na porodówce. W związku z tym, że szybki Kazik, właściwie atrakcyjny Kazimierz, to jest w pewnym sensie też twój syn. Jak wy się poznaliście?
2: No to nie była trudna sprawa, ponieważ Grzegorz, będąc z Tczewa, no ale mieszkał w Toruniu, więc on ich wszystkich znał. Znał Bryndali, znał operę, znał wszystkich tych chłopaków.
1: Małgorzata Potocka.
2: I po prostu oni cały czas tam byli, on proponował im: słuchajcie, jak chcecie mieć coś fajnego, to ja wam coś tam nagram, Małgorzata wam zrobi teledysk, wyreżyseruje koncert, i tak się to po prostu rozkręcało.
3: Nazwę wymyśliła Małgosia Potocka.
1: Jacek Bryndal.
3: Na jednym z posiedzeń, podczas którego knuliśmy plany, co można zrobić, żeby materiał, który właśnie nagraliśmy i wyprodukowaliśmy z pomocą Grzegorza, jakby ten materiał mógł zaistnieć w mediach i jakby można było to wypromować. Była burza mózgów, nazwy różne padały. Małgosia tak rzuciła: a może atrakcyjny Kazimierz, nawiązując do mojej ksywki Szybki Kazik, żeby jednak

0: Coś z tego Kazika zostało, a Grzegorz dorzucił. I cyganie. Spojrzałem na nich, mówię, dobra, biorę to w ciemno. Jakieś były propozycje związane z imieniem Kazik, ale to był czas, kiedy chyba największy boom miał Kazik Staszewski. I zrobiliśmy taki szybciutki test. Wiele osób myliłoby to i dlatego Kazimierz, jeszcze atrakcyjny, żeby tak się trochę oddzielić. To jeżeli chodzi o nazwę, natomiast sam materiał, sam pomysł, sama idea wzięła się z tego, że no tak, mój dom, moja przystań, mój port to od 40 lat jest i myślę, że będzie już do końca moich dni, to jest Kobranocka. Ale Kobranocka działa w pewnych ramach muzycznych. Ja mam głowę pełną pomysłów od zawsze, które poza te ramy wykraczają. I chciałem to gdzieś zrealizować i tak dalej. Pewnego dnia stałem się przypadkowo, jakieś tam spadkowe historie, właścicielem za małej gotówki, żeby poważnie zainwestować, ale na tyle dłużej, żeby można było sobie przez tydzień wynająć studio profesjonalne w Warszawie. No i tak też się stało. Nagrałem piosenki. W przerwie nagrywania poszedłem z kumplami, z którymi realizowałem materiał, do remontu na piwko, zobaczyć co się dzieje, na jakąś imprezkę. Spotkałem tam Małgorzatę Potocką i Grzegorza Ciechowskiego. Zapytali, co robię. Opowiedziałem. Następnego dnia zaprosili mnie do siebie do domu. Puściłem im materiał. Grzegorz powiedział, super, proponuję ci moje usługi. Mogę być producentem, ale nagrywamy to wszystko jeszcze raz od nowa. No, nie mogłem odmówić. Grzegorz był, no i jest bardzo dużym autorytetem dla mnie muzycznym. No i tak też to się zaczęło.
1: Grzegorz, który nawet grał na pierwszym demo Kobranocki.
0: Tak, z Grzegorzem się znamy jeszcze z czasów tak zwanych toruńskich, kiedy Respublika zamieniała się w Republikę. Mieliśmy z Kobranocką salę prób w Starej Odnowie na rynku Starego Miasta w Toruniu. Poniekąd uczestniczyliśmy trochę w tworzeniu największych hitów z pierwszej płyty Republiki, bo wtedy Odnowa to był dla nas, myślę tutaj o sobie i o Kobrze. My chodziliśmy razem do szkoły, później przez chwilę do ogólniaka. Przesiadywaliśmy w tej Odnowie całymi godzinami, traktowaliśmy to jak drugi dom. No i oczywiście słuchaliśmy przez drzwi, jak tam starsi koledzy pracują. Zresztą dzięki protekcji Republiki dostaliśmy się do klubu Odnowa. Wtedy szefem tego był Waldek Rudziecki. Tak.
1: Tak, to on potem został jakby szefem pomysłu całego na gdyńską scenę muzyczną.
0: Tak, tak. No i mieliśmy coś tam zagrać przed taką zaimprowizowaną komisją, w skład której wchodził Grzegorz. Już nie pamiętam, tam kilka osób związanych z klubem. No i między innymi Grzegorz był takim głosem, że no, grać jeszcze nie potrafią, ale robią coś od siebie, więc trzeba dać im szansę. No i tak też dostaliśmy. To była niesamowita nobilitacja, bo zespołu wtedy w Toruniu było bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo. Każdy marzył, żeby się dostać do Odnowy, bo to łączyło się z tym, że raz w miesiącu można było zagrać koncert w sali koncertowej Odnowy, no i jeszcze można było korzystać z tego sprzętu, który tam był. Dla nas to jakieś profesjonalne wzmacniacze do basu czy do gitary, nagłośnienie wokalu, to były rzeczy poza zasięgiem. Także wielka sprawa dla nas to była. Mieliśmy po 16-17 lat.

0: Ja to taki człowiek z jednej strony...
1: Jacek Brendal.
0: Motorhead, Sex Pistols, jakieś takie klimaty, ale z drugiej strony byłem zakochany w Jamesie Brownie. Dla mnie ten kicz, który on w ubiorze prezentował, to było coś pięknego. To było tak złe, że aż piękne. I no nie ukrywam, że chciałem się trochę na nim

wzorować. Tym bardziej, że w Polsce jakoś nie robił tego nikt przede mną. Później tam, nie wiem, chyba Leszcze trochę poszły w tę stronę. Nieważne. Zacząłem sobie sam kombinować właśnie jakieś spodnie z dzwonami. Jeszcze śmieszna sytuacja, bo moja babcia jako były więzień Auschwitz dostawała z Niemiec paczki.

0: koki z czasów glam rock, coś jak Kiss, Slade. I o dziwo te buty pasowały na mnie, to był mój rozmiar, więc wow, robiłem wszędzie dużą furorę zakładając te buty. No i Małgosia to podłapała i dzięki jej zaangażowaniu, znajomościom, jakimś tam wyłożonym pieniądzom, a jeszcze program drugi chyba w tym uczestniczył, telewizyjny, udało się doprowadzić do nakręcenia filmu muzycznego pod tytułem Wesela atrakcyjnego Kazimierza.
1: Jak usłyszałam jego wszystkie piosenki...
2: Małgorzata Potocka.
1: To pomyślałam sobie, że na kanwie Wesela Wyspiańskiego zrobię film. I zrobiłam film dla Telewizji Polskiej Wesele atrakcyjnego Kazimierza. I tam jest bodajże 29 teledysków. Jest to taka historia właśnie, gdzie panną młodą jest Kaja, Grzegorz jest panem młodym. No i atrakcyjny Kazimierz, który się przewija jako gość weselny. Weronika, moja mała, była tam, gra fantastycznie i Matylda też. One tańczą w tych wszystkich teledyskach. No to było naprawdę niesamowite wydarzenie, ponieważ kręciliśmy te wszystkie teledyski w domu, raz robiąc plażę, raz robiąc skały, raz robiąc widok morza, raz robiąc widok studia radiowego. No to była cudowna, artystyczna przygoda.
0: Był taki koncert bardzo słynny, jeden z ważniejszych chyba koncertów Republiki w Łodzi. Wtedy pierwszy raz dzięki Republice zaistniała też solowo Kaja, która zagrała dwie piosenki, potem je nagrała i stały się wielkimi hitami. No ale też Grzegorz dał szansę mnie, jak byłem gościem zespołu Republika i... Zagraliśmy dwie czy trzy piosenki, już teraz nie pamiętam, ale z Towarzystwem Cyganów, no bo miała być nazwa atrakcyjny Kazimierz i Cyganie. Małgorzata jakimiś tropami filmowymi dotarła do Romów spod Tarnowa. No udało jej się ściągnąć, to był kontrabasista, gitarzysta, akordeonista. I chyba skrzypek, tak. Bardzo wesoła gromadka, niesłowna jak cholera, ale wesoła i udało się właśnie z nimi ten koncert zagrać. I Małgorzata mówi, świetnie z tymi Cyganami. Trochę się z nimi zaprzyjaźniliśmy, że w Tarnowie pojedziemy do Tarnowa, do nich nagramy trochę ujęć, ściągniemy ich tutaj, żeby... Wybraliśmy piosenki, do których chcemy zrobić teledyski. To były takie... W ramach jednego filmu niezależne teledyski, między innymi Gwałcą w naszym mieście, Jako mąż i nie mąż, Magia radia. Sytuacje były bardzo wesołe podczas nagrywania tego filmu, ale nie tylko wesołe. Pamiętam, to było w miejscowości Nowe pod Warszawą, na rynku kręcone. Jedna ze scen była taka, że ja w mundurze milicjanta na górce w centralnym punkcie tego miasteczka tańczę. No taki bardzo ekspresyjny taniec. Mundur milicjanta, no i wcześniej wspomniane buty koturnie wysokim. No miejscowym nie bardzo to się spodobało. Odebrali to jako, nie wiem, bezczeszczenie ich głównego placu. No nie wiem, nie byli mili. I wiem, że któregoś dnia no nie było czasu na złożenie kamery, złożenie sprzętu, tylko biegliśmy w te pędy do samochodów, żeby odjechać. Ale były też fajne momenty w lokalnej restauracji, takiej no, klasycznej speluny, jeżeli można tak powiedzieć. Kręciliśmy ujęcia, ja wtedy... Startowałem w konkury do lokalnej barmanki. Wszystko to właśnie takie stroje kiczowate. No ale to wszystko razem miało sens. Takie trochę było nawiązanie też do Wesela Wyspiańskiego. No było fajnie, wesoło. Część zdjęć powstała w nowym domu Małgorzaty i Grzegorza. To już był taki duży dom, na dole studio. Tam między innymi powstały zdjęcia do Jako mąż i nie mąż.

0: Opowiedz troszkę o samym powstawaniu płyty, bo ty byłaś też przy tym wszystkim od początku i to na różnych poziomach. Nie tylko jeśli chodzi o kreacje filmowe, ale również uczestniczyłaś w próbach, uczestniczyłaś w promocji, właściwie cała promocja Atrakcyjnego Kazimierza.
1: Była to moja twoja też, robota. Tak. Na początku oni po prostu przygotowywali materiał w Toruniu, więc myśmy czasami tam jeździli na próby. Grzegorz częściej.
0: Wspomina Małgorzata Potocka.
1: No i potem mieliśmy takie próby studyjne. Robiliśmy to u nas w domu. W domu było wielkie studio, w którym można było nagrywać. Ten materiał był i u nas, i w Toruniu, i w jakichś tam jeszcze innych miejscach, bo przygotowanie płyty to jest bardzo długi czas, bo tekst to jest jedno, ale potem próba tekstu, czy pasuje do dźwięków, do jakich dźwięków, szybkich, wolnych i tak dalej, więc oni to wszystko zrobili u siebie na próbach tam, a potem oczywiście przyszliśmy i dopasowywaliśmy się, prawda, studyjnie, żeby to fajnie nagrać. Grzegorz był mistrzem nagrywania, w sensie naprawdę jako producent muzyczny był rewelacyjny, ponieważ rozumiał odległości dźwięków, przestrzenie, że coś po czymś następuje, że trzeba jakiegoś oddechu, że pojawia się nowy instrument, tak jakby nowa narracja. Ja zawsze mówiłam, Grzegorz, twoja muzyka w ogóle jest bardzo filmowa, bardzo fabularna i w ten sposób zrobił Atrakcyjnego Kazimierza, że on jest historyjką i dlatego wpadłam na pomysł, że trzeba zrobić ten film.
2: Każdy, kto poznał trochę bliżej Grzegorza, myślę, że przyzna mi rację, że Grzegorz to typ kierownik wycieczki.
0: Wspomina Jacek Bryndal, Atrakcyjny Kazimierz.
2: To nie jest w jakimś sensie negatywnym, nie, po prostu są różne typy. On był takim bardziej przywódcą, nie przepadał jak mu się ktoś tam sprzeciwiał w studio na przykład, ale też robił to tak umiejętnie, że coś proponował. Zazwyczaj coś proponował tak dobrego, że właściwie nie trzeba było jakieś kontry stawiać, ale też dawał szansę, żeby ktoś inny mógł coś zaproponować. I często tak było. Miałem jakiś inny pomysł. Niektórych nie kupił, ale nie tak nie, bo nie, tylko mówił dlaczego. Ale wiele pomysłów kupił, także współpraca była dobra. Ja nie mam o nic pretensji czy jakichś złych wspomnień. Natomiast, no tak jak powiedział, ja będę się podpisywał jako ten, który wyprodukował, a ty, czyli ja i Jacek Rodziewicz, który wtedy był z nami, będziecie jako współproducenci. No i my zgodziliśmy się na taki podział ról i byłem szczęśliwy wręcz, bo no, Grzegorz miał dużo większe doświadczenie, chociażby w obsłudze samplera i był tak uznanym autorytetem w świecie muzyki, że raczej mu się nie odmawiało zaproszenia. No i też projekt był na tyle ciekawy, bo nie sądzę, żeby no, chociażby pan Wojciech Karolak wziął udział w czymś, co było słabe, kiczowate i tak dalej. Także miałem bardzo dużo szczęścia, ale też na to szczęście w jakiś tam sensie zapracowałem. Już nie.

0: Polska.
1: I pomyślałam sobie, 92 rok, czym ich tu zadziwić. Te piosenki były takie troszeczkę a la Bareja, czyli pokazywały naszą rzeczywistość w takim komediowym, krytycznym świetle, troszkę takim, można powiedzieć, karykaturalnym. I pomyślałam sobie wtedy, że idealnie będzie, jeżeli to Wesele atrakcyjnego Kazimierza będzie trochę takie kiczowate. I takich kostiumów szukałam, takich koszul, takich dzwonów, spodni. Latałam po telewizjach i po różnych garderobach i wyszukiwałam ubrania dla zespołu. No i ubrałam oczywiście wszystkich po kolei, którzy byli w tym filmie. Do każdego teledysku była osobna koncepcja, ale też koncepcja właśnie bardzo taka komediowa, żartobliwa, symboliczna, no bo wszyscy widzieli, że morze jest w ogrodzie i jest wysypany piach i że pokazują się zastawki różnego rodzaju. Nie ukrywałam tego właśnie. Był taki moment, że wyjechaliśmy wszyscy do Stanisławowa, gdzie moja ciotka Agnieszka Kosakowska, wielki sopran Warszawy, brała udział w Grzegorza Płytach często i powiedziała, dobrze, możecie w moim domku wszyscy się tam osiedlić i tam nakręcać sobie te zdjęcia. I pamiętam, że ten wóz drabiniasty ze wszystkimi uczestnikami, że piosenka Otyłość zniszczyła moją miłość, potem zdrady, potem różne takie. Wszystko to kręciliśmy tam, na ławeczce, na rynku. No to było duże zamieszanie w tamtym momencie. Ludzie, którzy mieszkali w tym Stanisławowie, w tej wiosce, kompletnie byli nieprzygotowani na takie po prostu rzeczy. Zresztą myśmy ich niestety nie uprzedzili. W związku z czym było zadziwienie totalne i stali na ulicy, przyglądali się, ale najzabawniejsze było, kiedy jakaś kobieta podbiegła do Jacka Bryndala i pocałowała go w rękę. On był księdzem w tym momencie, przebrany za księdza. No i to był szok, no bo natychmiast powiedziałam, wytłumacz jej, że to jest kostium, bo z tego będzie wielka chryja.
0: Do teledysku Gwałcą.
1: Tak, tak, tak. W ogóle ten teledysk Gwałcą w mieście, to ludzie po prostu kompletnie nie wiedzieli, jak się zachować, tak, bo to dziewczyny siedziały na ławeczce Kaja i wszystkie po kolei, no i po prostu śpiewały tą piosenkę. No to było dość ryzykowne w tamtym momencie, jeśli nie mieliśmy ochrony i tak dalej, a nie mieliśmy.
0: Właśnie, Kaja, która tu w tym projekcie jest też niezwykle ważną osobą, bo to jest drugi wokal, bez niej właściwie ta płyta by nie brzmiała tak, jak brzmi. Czyli to był pomysł, żeby ją zatrudnić?
1: Muzycznym producentem jednak tego wszystkiego był Grzegorz. On współpracował z Kają, on właśnie wymyślał te przestrzenie, te dźwięki, te głosy. No i rzeczywiście ona nadała temu niesamowitej szlachetności. Oni nie dają głosów, ale grają z nami. Tam jest taki jeden teledysk, gdzie jest właśnie wóz drabiniasty i prawdziwi Romowie przyjechali z nami kręcić to. Siedzieliśmy na, wydaje mi się, na plaży w Serocku. Już nie pamiętam dokładnie. To była wielka produkcja. Jak na tamte czasy, to było jak film fabularny.
0: Jak reagowałeś na kreację, którą stworzyła Małgorzata Potocka? Bo z Jacka rock'n'rollowca zrobiła takiego troszkę cikciarza.
2: Wiesz co, dla mnie po latach teraz sobie jeszcze raz obejrzałem te wszystkie filmiki i moim zdaniem to atrakcyjny, który wyprzedził epokę i był czymś nowym w polskiej rozrywce totalnie i taki dystans.
0: Rafał Bryndal.
2: Jacek w stroju policjanta na tym motocyklu i ci cyganie i to jest taka mieszanka wszystkiego, co się łączy, jakby to powiedzieć, no bo to mogło, jakby było przekroczone, mogłoby być kiczowate, ale to właśnie było na tej granicy dobrego smaku i tego kiczu i to nigdy nie przekraczało tego i to właśnie był fenomen tego brzydko mówiąc projektu, że to na tym polegało, dzięki temu była taka popularność tych kawałków i tych filmików i Wesele atrakcyjnego Kazimierza, no tak chyba nagrywane we Warce, z tego co pamiętam, z cyganami, to nigdy nie, właśnie nie było kiczowate, a mogło być, jeżeli ktoś by trochę przesunął tę linię.
3: Prawdziwa miłość zwykle dłużej trwa niż kilka sekund. Prawdziwa miłość zostawia trwały ślad w człowieku. Prawdziwa miłość potrzebna jak komórce mitochondria. Prawdziwa miłość wcale się nie zdarza co dnia.

ją porzuca, ona odchodzi we łzach, a on chodząc ulicami znajduje kolejną, której śpiewa namiętnie. Prawdziwa miłość według niektórych

0: ją porzuca, ona odchodzi we łzach, a on chodząc ulicami znajduje następną, której śpiewa namiętnie.
1: Opowiedz troszkę o Kai, bo ta Kaja jest niezwykle istotną postacią na tej płycie. Po pierwsze, właściwie jest w każdym teledysku, a poza tym jest wokalnie twoją bardzo silną partnerką.
2: Tak, bardzo silną partnerką. Jejku, jak ja byłem zły czasami.
1: Jacek Bryndal, atrakcyjny Kazimierz.
2: Bo polecieliśmy razem do słynnego klubu Cricket Club Leszka Świerszcza, który niedawno też zmarł niestety. To było w Newarku pod Nowym Jorkiem, taki polonijny klub. Mieliśmy tam czwartek, piątek, sobota, niedziela występy. Z frekwencją było różnie. Przez miesiąc taki mieliśmy tam kontrakt, ale do czego zmierzam? Prawie po każdym koncercie ludzie przychodzili tam pogadać, po autografy jakieś. I każdy tak chwalił Kaję za ten wokal. No, Żaki, ty masz świetny głos, jak ty świetnie śpiewać. Do mnie nikt nigdy czegoś takiego nie powiedział. Także byłem no, trochę czasami zazdrosny. Oczywiście brałem to wszystko trochę przez śmiech. No ale Kaja, cudowna dziewczyna, miała bardzo trudno z nami. Z nami w sensie zespołem, ponieważ było 5 chłopa i ona. Ja jej zresztą niedawno mówiłem o tym, bo zostałem zaproszony do takiego programu o Kai i mówiłem, że teraz z perspektywy czasu jest mi tak głupio. Po prostu wtedy, nie wiem, no chyba byłem jeszcze niedojrzałym facetem, bo traktowaliśmy ją, ja może najmniej, ale pozwalałem, żeby kumple traktowali ją jak kumpla zespołu. A to przecież kobieta, którą trzeba trochę adorować, trochę no, traktować inaczej, nie? Jakiegoś kumpla do piwa i tak dalej. I na takich dłuższych wyjazdach, które miewaliśmy, czy do Stanów, czy do Anglii, czy w ogóle gdzieś tam koncertowaliśmy w Polsce, to po 2-3 dniach Kaja taka była no trochę zmęczona tym i wtedy w różny sposób okazywała nam fochy. Myśmy byli źli i tam ktoś, a gwiazdorzy. Nie, nieprawda, nie gwiazdorzyła, tylko po prostu jest wrażliwą kobietą i w ten sposób dawała upust swojemu rozczarowaniu, myślę. Teraz, jak jej mówiłem o tym po latach, nie skomentowała tego. Z Kają no, świetnie się współpracowało, ponieważ no Kai, jak się pokaże paluszek, to ona już wie, jaką linię melodyczną. Nie trzeba śpiewać, tylko coś tam się gest zrobi, ona już wie, o co chodzi. Wymyśla głosy do chórków z niesamowitą swobodą i no i to wszystko jest naprawdę dobre, fajne, świetnie zaśpiewane, świetnym głosem. Często się śmiałem, gdzieś tam mieliśmy hotel po koncercie, Kaja miała swój pokój na przykład 2 piętra wyżej, a ja śpiewałem jak ona rano podczas toalety w łazience, śpiewa po prostu jak faceci przy goleniu czasami coś tam gwiżdżą czy coś, to ona jakieś tam gospelowe, soulowe klimaty. Po prostu ona non-stop śpiewa, albo podśpiewuje, albo śpiewa. To jest, no to jest fajne bardzo.

0: się.
1: Wróćmy do tych sesji nagraniowych. Ty uczestniczyłeś we wszystkim, co się działo w studiu?
2: Tak, uczestniczyłem we wszystkim. Uczestniczyłem we wszystkim, ale no, reżyserem tych nagrań był zawsze Grzegorz.
1: Jacek Bryndal.
2: Wiesz co, bo to było też

0: trochę, na przykład Wojtek Waglewski, który jest genialnym gitarzystą, myślę, że jednym z najlepszych w Europie, jak nie na świecie, ale zagrał swoją partię w piosence Jako mąż i nie mąż, takie solo cudowne, długie. I ja tak czułem, że to trochę chyba nie ten klimat, ale oczywiście nigdy bym się nie odważył takiemu autorytetowi zwrócić uwagę albo poprosić, żeby zaproponował jakąś inną partię. Ale Grzegorz to zrobił oczywiście na zasadach koleżeńskich. Wojtuś, a może byś spróbował jakoś inaczej? No i wtedy Wojtek tak zagrał, że klękajcie narody. Wszyscy to od razu kupiliśmy. No i to tak mniej więcej wygląda.
1: Były koncerty, po nagraniu już płyty. Poczułeś się wtedy prawdziwą gwiazdą?
0: Nie, nie czułem się prawdziwą gwiazdą. Czułem się w jakiś sposób spełniony, no bo płyta odniosła niewątpliwie sukces, zwłaszcza kilka piosenek. I za sukcesem typu nagroda publiczności Festiwalu w Opolu i tak dalej. No taka proza życia. Za tym nie szły jakieś godziwe pieniądze. Ja byłem wtedy w czasie, kiedy nie grałem z Kobranocką, nie miałem innych źródeł utrzymania. Urodziła się moja córka Dominika. Moja żona wtedy była jeszcze na stażu. No kiepsko było z kasą. I ktoś z zewnątrz mógłby pomyśleć, no to jak tutaj, Opole i tak dalej, to już jesteś ustawiony. No nie, nie było tak. To zresztą takie były czasy, takie trochę przełomu, przejściowe. Tak to z perspektywy odbieram. Ale było trudno, ale i tak byłem szczęśliwy i spełniony muzycznie.
2: Odczuwałem to tam, będąc w Kanadzie, jak jakieś takie wiadomości z kosmosu w ogóle, z Księżyca.
1: Wspomina Rafał Bryndal.
2: Grzegorz Ciechowski, to mój kumchel, no bo Grzegorza znam od czasu, jak tam studiował polonistykę, ja prawo i się znaliśmy. Podziw tu Republika i nagle on tutaj bierze Jacka i produkują i robią taką dobrą robotę, no to dla mnie to było po prostu jak spełnienie takich młodzieńczych marzeń. Ja nie mogłem uwierzyć, a byłem takim zszokowany, ponieważ raz wybrałem się na 2 tygodnie do Polski, bo dostałem urlop. Przyleciałem tutaj zupełnie z innego świata. Tam byłem pracownikiem fizycznym. Miałem pod sobą tam jakieś luksusowe wtedy bardzo domy mieszkalne i centrum handlowe. Ja musiałem tam być panem z kluczami, który dba o to i dba o czystość i o wszystko ma na oku.
1: Dzieciem byłeś po prostu.
2: To się nazywało, tak, to się nazywało bardzo tak, superintendent po angielsku jestem. I na lotnisku zamieszanie, jakiś samochód, który mnie zawiózł do studia jednego, drugiego, na wywiady. Byłem jak gwiazda trochę i potem na kręcenie teledysku do jednej z naszych piosenek, do Małgosi Potockiej, do Grzegorza Ciechowskiego. Potem w ogóle 2 tygodnie tur po Polsce i coś niesamowitego mi się wydarzyło, bo wszedłem do takiej knajpy. Ludzie siedzieli i leciała piosenka, skończyła się piosenka, oni wstali, zaczęli mi bić brawo. Bo ktoś jej powiedział, że ja to napisałem. I to dla mnie, wiesz, dla człowieka, który jest jakby oderwany od tej całej rzeczywistości. Po tych 2 tygodniach wróciłem do tej ciężkiej pracy tam, ale to uczy pokory, że sukces nie jest na zawsze dany, że masz życie swoje, a to, co się dzieje tam, w tym całym medialnym świecie, to jest inna sprawa, a ty musisz o siebie dbać. No i byłem szczęśliwy, no bo przyjechałem. No i moi szefowie, którzy tam byli, się dziwili, bo pokazywałem im tutaj wywiady. I byli tacy dumni, że ich pracownik, ich dzieci, ich superintendent robi takie rzeczy. Kocha.

0: Wtedy była taka sytuacja, że to były czasy, kiedy wszystko po kolei jeszcze się rodziło, kulało, jeszcze nie było jakichś wielkich domów promocyjnych. Wszystko robiliśmy to, że tak powiem, manualnie.
1: Wspomina Małgorzata Potocka.
0: I wiedziałam o tym, że trzeba robić dużo wywiadów, puszczać, to już się tym zajmowali oczywiście i Grzegorz i inni, puszczać te piosenki. No ale wielką promocję zrobiła przede wszystkim telewizja, produkując ten film i zapraszając nas do różnych programów, co było wtedy naprawdę niezwykłe, bo do tej pory się tak żadnych płyt i żadnych teledysków nie promowało. Jeszcze wtedy była taka sytuacja, że był program specjalny w telewizji, który pokazywał po prostu same teledyski. I one pocięte ze sobą funkcjonowały też osobno, ale funkcjonowały w tym filmie. Można na YouTubie oczywiście wszystkie zobaczyć. Ja nie mogę teraz znaleźć zdjęć, bo pamiętam, że tak jak teraz jest w Jarocinie, w Spichlerzu Roka, moja wielka wystawa zdjęć Grzegorza i to nie zrobiłam chyba ze 400 zdjęć, tam pokazywanych jest 60. Ale przypominam sobie, że robiłam bardzo dużo zdjęć w czasie realizacji tego filmu. Zdjęć, które były też drukowane, promowane, pokazywane i tak dalej, ale ja ich nie mogę w tych swoich przepastnych pudłach znaleźć.
1: To był 92 rok, czyli szalejące piractwo na polskim rynku.
2: Tak.
1: I przypuszczam, że te płyty, które pojawiły się, właściwie kasety, które pojawiły się oficjalnie, były no niestety przyćmione przez to, co działo się na każdym straganie, na każdym łóżku, bo wtedy na łóżkach polowych te kasety były rozkładane.
2: Tak.
1: Dlaczego tej płyty nie ma od lat na rynku?
2: Dobre pytanie.
1: Wspomina Jacek Bryndal, atrakcyjny Kazimierz.
2: W 2005 albo 2006 roku zrobiłem reedycję, która wiązała się z remasteringiem. Niestety nie miałem do dyspozycji wszystkich tracków, więc to na tak zwanej sumie ten master nowy był robiony, ale wyszło bardzo dobrze. Głównie chodziło mi o to, żeby brzmienie takie ogólne nawiązywało do nowych brzmień. Kiedyś jechałem samochodem, słuchałem trzeciego programu Polskiego Radia, różne piosenki, i nagle usłyszałem właśnie piosenkę z tej płyty i tak mnie aż uderzyło, że trochę odstaje brzmieniowo. No więc w tej pierwszej wersji nie było już płyt. Nie wiem nawet ile się sprzedało. Tam jakieś były niejasne sytuacje z umowami, to wszystko jakoś poza mną. Ja trochę jestem gamon, jeżeli chodzi o te rzeczy. Dla mnie to granie jest najważniejsze, a jakieś takie buchalterie i tak dalej to często przegapiam i później na tym tracę. Nieważne. Chodziło o to, żeby zrobić wznowienie, ale żeby już to brzmienie było nowoczesne i to się udało. No i co? I płyta została wydana, ale nie trafiła do sklepów. Była tylko na stronie Złotego Bączka, na różnych portalach w internecie. A oprócz tego, no, wróciłem do Kobranocki i z Kobranocką bardzo dużo się działo. W moim życiu też trochę przyspieszenie nastąpiło. A z drugiej strony nikt nie dbał o promowanie dalej atrakcyjnego Kazimierza, więc już trochę mniej ludzi dzwoniło z propozycją koncertów. I tak pomału, pomału, ja też trochę straciłem do tego serce. Nie chcę powiedzieć, że to umarło śmiercią naturalną, tylko zostało odstawione. Zresztą dzisiaj też tak to odbieram, że chwilowo nie mam do tego serca, moje emocje są skierowane w inną stronę, natomiast na pewno zespół nie został zamknięty. Teraz jest taka sytuacja, że bardziej okazjonalnie, przy okazji jakichś eventów, zespół gra raz, dwa razy do roku. Chodzą mi jakieś nowe pomysły po głowie, nawet mam kilka tam tekstów Rafała w banku zabezpieczonych dla atrakcyjnego Kazimierza, no ale nie mam jeszcze do tego na tyle mocnych emocji, żeby to wznawiać i robić coś nowego. Atrakcyjny Kazimierz bardzo, bardzo dużo zawdzięcza programowi trzeciemu Polskiego Radia. Pamiętam, że chyba żadna z innych rozgłośni tak gęsto i często nie grała piosenek atrakcyjnego. Także dziękuję bardzo. I polecam się.
1: Dzięki. Tak rodziła się Prawdziwa Miłość, album atrakcyjnego Kazimierza i Cyganów. O powstawaniu płyty opowiadali Małgorzata Potocka, Jacek Bryndal i Rafał Bryndal. A audycję przygotowali Ewa Lipowicz, Grzegorz Szczeszkowski i Tomasz Żąda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Potrącił nastolatka i uciekł. Policja znalazła go dzięki pomocy obywateli. Trwa dramatyczna walka z czasem w Nepalu. W nocy znowu mocno padało. Zmarł Andrzej Wielowiejski, polityk i opozycjonista w czasach komunizmu. Miał 98 lat. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wypadku z udziałem 15-latka w powiecie olkuskim znaleziony. Dziś około 5 nad ranem mundurowi zatrzymali 26-latka, który miał wieczorem potrącić chłopca i uciec. Nastolatek leżał nieprzytomny na poboczu. Jego stan jest bardzo ciężki. O szczegółach Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
11: 15-latek został potrącony przy ulicy Kościelnej w miejscowości Zadroże w powiecie olkuskim. Śledczy ustalili, że do wypadku doszło między 20 a 21. Nieprzytomnego chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

0: Wczoraj rano mundurowi opublikowali apel do potencjalnych świadków wypadku o pomoc. Dziś policja podkreśla, że zaangażowanie i odzew ludzi były tak duże, że pozwoliły dotrzeć do sprawcy. Po przesłuchaniu na komendzie zatrzymany 26-latek zostanie przewieziony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: Jednocześnie mundurowi dziękują wszystkim, którzy zareagowali na opublikowany apel i przekazali istotne pomocne informacje. W Nepalu trwa poszukiwanie ciał ofiar powodzi błyskawicznej, do której doszło w środę przy granicy tego kraju z Chinami. Zginęło blisko 700 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na 3 tysiące. Jak relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia w Nepalu, władze ponownie poleciły mieszkańcom terenów dotkniętych przez kataklizm, by po nocnych opadach udali się w górne partie terenu. Tomasz Sajewicz jest w zniszczonej przez powódź miejscowości Bidur.
2: Od świtu do zmroku nad Bidur słychać huk śmigłowców startujących z pobliskiego lądowiska. To tu transportowane są już głównie ciała ofiar śmiertelnych powodzi. Stoimy nad wąwozem, gdzie jeszcze kilka dni temu tętniło życie miejscowości Bidur. Mangali Taman pokazuje, że kilkadziesiąt metrów od nas, w miejscu, gdzie teraz z mułu wystają nieliczne dachy budynków, pracowała jako kucharka. Najpierw pojawił się potężny huk, wyszłam zobaczyć, co się dzieje i zaczęłam biec w górę zbocza. Widziałam tak wiele osób, które zaczęły nagrywać to, co się dzieje. Robili sobie selfie. Nikt się nie uratował. Nikt nie przypuszczał, że fala będzie tak wysoka. Przed lądowiskiem śmigłowców Bidur setki osób czekają na informacje o swoich najbliższych. W całym Nepalu przepełnione są kostnice i szpitale. W nocy sytuację skomplikowała pogoda. Deszcz doprowadził do podniesienia się poziomu wielu rzek. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bidur, Nepal.
1: Nie żyje Andrzej Wielowiejski. Polityk i opozycjonista w czasach komunizmu, miał 98 lat. Podczas strajków sierpniowych pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W 1981 roku został powołany na kierownika ekspertów Solidarności. Doradzał Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej. Był posłem, senatorem i europarlamentarzystą. Andrzej Wielowiejski został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Orderem Orła Białego. Ewakuowani mieszkańcy kamienic przy Chorzej 9-11 w Szczecinie nie wiedzą jeszcze, czy i kiedy w ogóle będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy z piątku na sobotę w budynku pękła ściana, a w piwnicy także posadzka. W tej chwili najważniejsze jest zapewnienie im bezpiecznego miejsca pobytu, mówi pełnomocnik mieszkańców kamienicy, mecenas Piotr Barwina.
3: Obecna ekspertyza potwierdza stan nieruchomości, jaki został ujawniony. Odpowiedź znajdziemy troszkę później, jeżeli już ta obecna sytuacja dość gorąca się troszeczkę uspokoi. Dalsze kroki, jakie będą podjęte, będą uzależnione też od stanu tej nieruchomości.
1: Mieszkańcy liczą na to, że miasto przeznaczy dla nich lokale zastępcze. To znak, że nieuchronnie zbliża się jesień. Trwa migracja ptaków na południe. Jak mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w drogę na zimowiska wyruszyły m.in. żołny i jeżyki oraz oczywiście bociany, z których wiele dotarło już do Afryki. W Polsce najlepsze miejsce do obserwacji zjawiska znajduje się m.in. na wybrzeżu Bałtyku.
4: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przyujściowy odcinek Wisły. No i też miejsce kultowe wśród ptasiarzy, czyli Półwysep Helski. No bo tam z morza czasem zwiewa ptaki, przede wszystkim rzadkie gatunki. To tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce. I w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
1: Jednak migrujące ptaki, choć w mniejszej skali, można zobaczyć nawet w centrach dużych metropolii. W obserwacji przyda się lornetka oraz jedna z wielu ptasich aplikacji, która może pomoże odróżnić poszczególne gatunki. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś sporo słońca, miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Autopromocja.
7: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
8: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
9: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
10: Pani redaktor pozwoli.
11: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
12: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
13: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
14: Proszę z nami zostać.
7: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13.

0: od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
1: Zapraszam, Renata Grochal.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
14: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
13: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media
3: Expert dalej masz. Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Sunday Morning.

Surrealistyczny tekst i surrealistyczny wokal, który ktoś kiedyś porównał do Toma Waitsa. Utwór, który nigdy nie wydany na singlu, był przebojem chyba tylko w Polsce, bo tu ukazał się na pocztówce dźwiękowej, którą zresztą mam do dziś. Dzień dobry Państwu, witamy w Sunday Morning. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziś chciałbym poświęcić tę godzinę muzyce, która jest mi bardzo, bardzo bliska i do której mam słabość od ponad pół wieku. Rzecz w tym, że pół wieku temu uważałem, że tylko ja mam do niej słabość. Teraz okazało się, że nie tylko ja, co odkryłem ze zdumieniem i dlatego chciałbym się z Państwem tą muzyką podzielić, szczególnie, że moim zdaniem pasuje na pasmo Sunday Morning rewelacyjnie. To cztery pierwsze solowe płyty Paula McCartneya. Na pierwszej trenował to, co usłyszeliśmy przed chwilą w sensie wokalnym, choć przecież wcześniej było i Oh Darling, i Helter Skelter.

McCartney sam na wszystkich instrumentach, bo to bardzo, bardzo domowa płyta. Z czterech pierwszych solowych płyt McCartneya najwybitniejszą chyba wydaje się być druga. Płyta Ram, która została tak bezlitośnie schłostana przez krytyków po ukazaniu się, że McCartney protestował gdzie tylko mógł, aż odpuścił i zaczął dalej robić swoje. Po pół wieku w bardzo opiniotwórczym portalu pokazała się recenzja, w której na 10 możliwych gwiazdek autor dał 9,2. I piał na temat tej płyty, co troszkę pozwolę sobie za chwilę przytoczyć. Prawie tytułowym utworem była króciutka, pojawiająca się w dwóch miejscach płyty piosenka, 30-sekundowa, jeżeli to można nazwać piosenką, która jest prawie tytułowa, bo nazywa się Ramon. To tak jakby McCartney trochę nucił sobie coś pod nosem i zarejestrował to na płycie, choć wydaje mi się, że jest to odpowiednik, bo to ten sam okres jego kolegi, starszego kolegi i przyjaciela Johna Lennona, który napisał też do siebie taką mruczankę Hold On. Kiedy McCartney napisał mi kilka słów podziękowania za pracę przy koncercie w Warszawie w 2013 roku. Swoje pozdrowienia zatytułował właśnie tak, Ramon. Widocznie ten tekst, te dwa słowa są dla niego szalenie ważne. Pozwoliłem sobie pokazać to na Instagramie.

Najgorzej na początku lat 70. potraktowano właśnie płytę Ram, a najgorzej potraktował ją magazyn Rolling Stone. Jeden z krytyków nazwał tę płytę najbardziej obrazowym upadkiem rocka lat 60. Do tego momentu. Powodem było prawdopodobnie oczekiwanie przez McCartneya, że będzie dalej grał jak grupa The Beatles. To było niemożliwe. On wybrał coś zupełnie innego, choć paradoksalnie Ram jest najbardziej Beatlesowską płytą w chyba całym jego dorobku. Najgorzej potraktowano tę płytę, najgorzej potraktowano jeszcze jedną piosenkę, która została pokazana palcem przez Rolling Stone. Dwuczęściowe mini dzieło Uncle Albert, Admiral Halsey. Dziś krytycy piszą tak. W tej piosence każda sekunda jest chwytliwa i żadne dwie sekundy nie są takie same. I porównują tę piosenkę do wczesnej twórczości Of Montreal, The White Stripes, do Fiery Furnaces. Trudno się od tej piosenki uwolnić. A ja bardzo się cieszę, że 50 lat temu wydaje się, wcale się nie myliłem.

Jestem w stosunku do tej muzyki wysoce nieobiektywny, dlatego będę się dzisiaj uparcie podpierał opiniami krytyków. Płyta REM miała swoją reedycję w 2012 roku i została wtedy już przyjęta bez żadnych post-Beatlesowskich obciążeń, bo upłynęło od tego czasu masę lat. I wtedy ktoś napisał coś, co początkowo mnie zdziwiło, a potem dało do myślenia, że Paul McCartney, nagrywając właśnie REM, choć moim zdaniem też pozostałe z pierwszych czterech płyt, wymyślił lata przed tym, jak to określenie zaczęło funkcjonować, indie pop albo alt pop, jak kto woli. Rok 2012 zmienił, jeżeli chodzi o odbiór tej muzyki, prawie wszystko. Teraz piosenki dwie z płyty numer 4, nazywa się Red Rose Speedway. Pierwszą z nich McCartney nagrywał właśnie na REM, ale wtedy nie zmieściła się. Trafiła na płytę, która z tych wszystkich czterech nie jest najgorsza. Najmniej mi się podoba.

Wszystkie cztery płyty solowe McCartneya, z których dzisiaj gramy, wyróżniały się dla mnie zawsze warstwą dźwiękową. Moim zdaniem można je docenić najbardziej, słuchając ich w słuchawkach, a nie na głośnikach. I to, co się dzieje tutaj produkcyjnie, wciąż budzi zdumienie, bo przecież czasy były jeszcze mocno analogowe, a może właśnie dlatego to się udało. To jest taka nieuchwytna rzecz, trudna do opisania, ale te płyty uspokajają i zawsze, kiedy jest źle, można sobie je po prostu zagrać. Czy w niedzielne przedpołudnie, czy wieczorem. Najgorzej potraktowana była, jeżeli dobrze pamiętam, płyta Wildlife. Wprawdzie nazwana już zespołem Wings, bo poprzednio McCartney jeszcze dołożył bardziej krytyką, podpisując ją imieniem nie tylko swoim, ale i swojej żony. Wildlife to też płyta, do której mam ogromną słabość, trochę na złość całemu światu. Ale proszę posłuchać, najlepiej w słuchawkach.

Być może zdenerwowana wytwórnia płytowa miała formalnie rację, że podpisanie płyty nazwiskiem, czy utworów nazwiskiem i Paula, i Lindy McCartney narusza jakieś tam kontrakty. Niemniej jednak dla mnie Linda McCartney jest nie tyle współautorem tych piosenek, jest raczej współobecna i ma zdecydowanie wpływ na to, jak to wszystko brzmi, nawet przez te swoje delikatne chórki. Nie wspominając już o tym, jak wpływała na samopoczucie zakochanego w żonie McCartneya.

Do takiego wokalu McCartney wróci dopiero, kiedy będzie próbował jednak zrobić zespół konkurujący z Beatlesami, co oczywiście było niemożliwe, nagrywając 1985, skądinąd znakomitą na płytę Band on the Run. A skoro wspomniałem Beatlesów, bo trudno ich w dzisiejszym programie nie wspomnieć, to za chwilę utwór z pierwszej solowej płyty McCartneya, który próbował wcisnąć kolegom na dwie ostatnie płyty zespołu, ale się nie udało.

komentuje, tak jak ostatnio muzyk zespołu Paramore, skacze do góry z radości. Piosenkę Uncle Albert Admiral Halsey krytyk uznał współcześnie za jedną z 5 największych solowych kompozycji Paula McCartneya, z czym jestem skłonny się zgodzić. A na okładce płyty Ram McCartney hardo dzierży za rogi barana ze swojej szkockiej farmy. I tu jest przedziwny zbieg okoliczności, jako że, jak powszechnie wiadomo, Lennon na płycie Imagine włożył pocztówkę, która parodiowała ten właśnie obrazek z Ramu, tyle że trzyma za uszy świnkę. I teraz nie wiem, czy McCartney, pisząc mi w pozdrowieniach Ram On, wiedział, że wysłałem kiedyś do Lennona właśnie tą pocztówkę ze świnką i tą właśnie pocztówkę Lennon mi podpisał.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchający tego programu zespół TV Moms z Nowego Jorku wraz z mocną ekipą na festiwalu w Chorzowie. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To był program Sunday Morning. Zaraz po 12 zapraszamy na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1998.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie wznowienia negocjacji akcesyjnych Islandii z Unią Europejską. Znamy wyniki referendum. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych w strzelaninie na imprezie Techno w Szwajcarii. Dziś drugi dzień krajowego treningu reagowania, ćwiczenia organizowane są w całej Polsce. Na Islandii w referendum wygrali przeciwnicy wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 52,8% Islandczyków, a za 47,2%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku po kryzysie finansowym. Negocjacje rozpoczęły się rok później, jednak po zmianie władzy zostały wstrzymane. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Zostały one ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Ich odnalezienie było możliwe dzięki żmudnej pracy historyków i archeologów.
10: Wsie, w których na Wołyniu mieszkali Polacy, już nie istnieją. Po napaści ukraińskich nacjonalistów gospodarstwa zostały ograbione i spalone. Lokalizacja dołów śmierci była możliwa dzięki relacjom świadków, wyjaśnił Polskiemu Radiu historyk IPN dr Leon Popek.
11: Żałuję jednego, że wtedy nie zwróciłem uwagę, żeby spisując od nich relacje, poprosić ich o narysowanie jakiegoś odręcznego szkicu, gdzie leżą ciała.
10: Wciąż jeszcze

0: W domowych archiwach znajdowane są relacje świadków rzezi wołyńskiej. Tak było w przypadku dokumentalisty z Torunia Ryszarda Kruka, który dysponuje listami pisanymi w 1943 roku przez brata jego dziadka Andrzeja Kruka.
1: Banda bandytów ukraińskich wraz z ludnością miejscową napadła na 11 bezbronnych wsi polskich i wymordowała prawie wszystkich Polaków znajdujących się tam.
0: Według Instytutu Pamięci Narodowej w zbrodni wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na imprezie Techno w szwajcarskim miasteczku Aarau, niedaleko Curychu. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Według wstępnych ustaleń ofiara śmiertelna to 22-letnia kobieta, która zginęła na miejscu. Obrażenia różnego stopnia odniosły 4 osoby w wieku 24 do 27 lat. Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Liczba ofiar może wzrosnąć. W corocznej imprezie Techno Aarau Rave brało udział około 3,5 tysiąca osób. Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, plecak ewakuacyjny, reagowanie na zagrożenia. Dziś drugi dzień krajowego treningu reagowania. Wydarzenia organizowane są w 1400 miejscach w kraju w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Mamy tu przygotowaną planszę wizualizacyjną, która pokazuje właśnie taką amplitudę. W momencie ogłoszenia alarmu ten dźwięk, który jest dźwiękiem modulowanym, 3-minutowy, który się podnosi i powoli obniża. Podnosi, obniża. Natomiast odwołanie alarmu to już jest dźwięk ciągły.
4: Teraz mamy elementy kolejne z poradnika bezpieczeństwa, równie istotne. Sygnały alarmowe, komunikaty, gdzie ich szukać, jak nie dać się zwieść komunikatom fałszywym czy jakiejś dezinformacji. Plecak ewakuacyjny, co w nim powinno być.
5: Naszym zadaniem jest ostrzegać, a twoim rozsądnie reagować.
2: Najbliższe miejsca, gdzie organizowane są krajowe treningi reagowania, znaleźć można na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Wolontariusze Fundacji Szerpowie Nadziei pomagają osobom z niepełnosprawnościami zdobyć szczyty w Tatrach. Uczestnicy wypraw dotarli m.in. na Świnicę, Kopieniec Wielki, Grzesia i Nadczarny Staw Gąsienicowy. Wspinacze wyruszyli też na Kopę Kondracką. Nie brakowało łez szczęścia i wzruszenia.
6: Bawimy się świetnie, troszeczkę się zmęczyliśmy, ale takie zmęczenie to dla nas jest nic. Celem jest Kopa Kondracka.
7: Mam te swoje możliwości, mogę to robić, to bardzo chętnie to zrobię to dla kogoś też. Dzieciaki najczęściej łzy są, jak ktoś wejdzie, wiesz, pierwszy raz na jakiś szczyt, to wiesz, to wszyscy płaczą, tak, wiesz, to są takie pozytywne łzy.
8: Forma jest, zawsze się przygotowujemy do takich wyjść. Często chodzimy wcześniej na jakieś wyjścia takie, powiedzmy, aklimatyzacyjne, żeby jednak tutaj wyjście, jak jest dosyć spore.
2: W weekendowej inicjatywie fundacji bierze udział ponad 300 wolontariuszy oraz około 200 osób z niepełnosprawnościami.
9: Klimat.
2: Do 14 warto włączyć energochłonne urządzenia. Prawie 2/3 prądu w krajowej sieci produkują teraz odnawialne źródła energii. Na terenie niemal całego kraju trwa susza hydrologiczna. Najgorsza sytuacja jest na południu, wschodzie, w centrum i na zachodzie. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest słonecznie i ciepło, najcieplej na południu, tam dziś nawet 28 stopni, najchłodniej tradycyjnie na północnym wschodzie 23 stopnie. Na trochę deszczu mogą dziś liczyć tylko mieszkańcy zachodniej Polski, na Pomorzu lokalnie burze.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Ale jesteś zadowolony.

0: Zadowolony?
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
10: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
9: Zapraszamy.
10: Wielki brat Adam Ferenc.
9: Piotr Metz.
11: Zrobił się taki jakiś szum i błysk i dym i buch. O.
10: Rok 1998.
9: Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Nie miałem żadnych kontaktów seksualnych z tą kobietą, panną Lewinsky. Nigdy nie nakłaniałem nikogo do kłamstwa, ani razu, nigdy. Te oskarżenia są fałszywe, a ja muszę teraz wracać do pracy na rzecz Amerykanów. Dziękuję.

ONZ-owscy inspektorzy rozbrojeniowi w Iraku twierdzą, że władze tego kraju przeszkadzają im w pracy. Bagdad utrzymuje, że szef inspektorów Amerykanin Scott Ritter jest szpiegiem. Iraccy urzędnicy nie przyszli na kontrolę. Bez nich nie możemy wejść do środka. Musimy więc odłożyć kontrolę na później. O całej sprawie poinformuję swoich przełożonych. Prezydent Clinton. Irak jawnie gwałci rewolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stany Zjednoczone nie miały wpływu na wybór inspektorów rozbrojeniowych. Saddam Hussein. Oni chcą skrzywdzić nasz naród, ale Bóg jest po naszej stronie. To my jesteśmy męczennikami i to my pójdziemy do nieba.

0: Poszedł tyłem, obejrzał się w lewą stronę i został uderzony tutaj łuk bojowy przez policjanta.
1: W Słupsku zamieszki wywołane śmiercią 13-letniego chłopca zabitego przez policjanta po meczu miejscowych koszykarzy.
2: I chłopacy tam się starali, w ogóle próbowali robić co mogli. Chciałam też pomóc, ponieważ jestem położną, mogłabym w jakiś sposób pomóc. Ale jak zobaczyłam, że policja zaczęła biec, zaczęła ich odganiać, w ogóle nie dała im dojść do tego chłopaka.
3: Funkcjonariuszowi policji zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa określonego w artykule 152 kodeksu karnego, to znaczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

Nadleciał samolot, wagonik spadł i rozbił się w dolinie. Jeden z wagoników kolejki linowej został uderzony i spadł. 20 osób ginie we włoskich Dolomitach, kiedy amerykański samolot wojskowy zahacza o linę kolejki górskiej. Mamy świadków, ludzi, którzy pracowali niedaleko miejsca wypadku, twierdzą, że samolot nadleciał na bardzo małej wysokości. Potem zanurkował i nagle gwałtownie się wzniósł. Świadkowie usłyszeli huk, to właśnie wtedy odrzutowiec musiał zahaczyć o linę kolejki. To się wydarzyło kilkaset metrów stąd.

0: 1968.
1: Znaleźliśmy wodę. Mamy pierwsze dowody na to, że na obu biegunach Księżyca są znaczne ilości wody. To bardzo ciekawe z naukowego punktu widzenia, bo pomaga nam w zrozumieniu narodzin Księżyca, ale to odkrycie jest także ważne z innego powodu. Zapasy wody, a więc także i tlenu, przydadzą się astronautom, którzy kiedyś wrócą na Księżyc. Obviously a lunar base where you can live off the land, making your own oxygen and water and so forth, could really substantially reduce the cost of future exploration.

Była pracownica Białego Domu, Kathleen Willey, mówi w wywiadzie telewizyjnym, że prezydent Clinton ją obmacywał. A potem pocałował mnie w usta i przyciągnął do siebie. Pamiętam, że pomyślałam, co on u diabła wyprawia. Bill Clinton utrzymuje, że nie obmacywał, a obejmował i po prostu starał się swoją pracownicę pocieszyć. Były doradca prezydenta George Stephanopoulos. Prezydent będzie musiał odpowiedzieć na te zarzuty. Pani Willey brzmiała bardzo wiarygodnie. To zupełnie inna sprawa niż poprzednie. W odróżnieniu od Polly Jones czy Jennifer Flowers, Kathleen Willey nie chodzi o pieniądze. Nie jest też związana z prawicą. No i w odróżnieniu od Moniki Lewinsky, jest dojrzałą kobietą, mniej więcej w wieku prezydenta.

Fenomen meteorologiczny El Niño, wywołany zmianą klimatu nad Pacyfikiem, jest obwiniany o katastrofy naturalne na całej Ziemi. W Stanach Zjednoczonych ponad 30 osób padło ofiarą huraganów. Najbardziej ucierpiała Alabama. Przejdź się ulicami, a sam zobaczysz, wygląda jak po ataku nuklearnym. Wszystko zrównane z ziemią, drzewa, wszystko. W Meksyku klęska suszy, wybuchają pożary lasów, wiele regionów kraju pokrywają chmury dymu. Mamy poważny problem z wodą do picia, ludzie się odwadniają i mają trudności z przyjmowaniem jedzenia. Także niektórym regionom Indonezji zagraża susza. El Niño jest również oskarżany o spowodowanie śmierci 900 lwów morskich, które znaleziono u wybrzeży Nowej Zelandii.

0: Ty skaczesz, ja skaczę. Pamiętasz? Podczas tegorocznych Oscarów Titanic Jamesa Camerona zgarnia 11 statuetek, wyrównując rekord Ben Hura.
1: The Oscar goes to Tom Belford and Christopher Boyce for Titanic.
2: Iceberg, right ahead.
3: Titanic.
1: Titanic.
4: What Titanic?
1: Titanic.
3: What a shocker. Titanic?
4: Titanic. Titanic.
1: Titanic.
3: My heart will go on. Titanic.
0: Podczas kręcenia Titanica Cameron musiał sobie radzić z rosnącymi kosztami i graniem krytyków. Dla niego to moment szczególnego triumfu. Serce mi zaraz wyskoczy. Co mam powiedzieć? Jestem panem świata.
5: I'm the king of the world.

To jest Jonesboro w stanie Arkansas. Takie rzeczy się tu nie zdarzają. W Jonesboro w Stanach Zjednoczonych dwóch nastolatków otwiera ogień do szkolnych kolegów. Ginie 5 osób, w tym kobieta w ciąży. Zebraliśmy się w umówionym miejscu i wtedy usłyszałem strzały. Podbiegłem do samochodu, wybiegłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyłem, jak nauczycielka upada, jak dzieci uciekają. Niektóre dzieci upadły, w większości udało się uciec, ale nie wszystkim.

0: Beverly Hills police officers arrested the singer.
1: Policjanci z Beverly Hills zatrzymali piosenkarza znanego jako George Michael. Pan Michael został aresztowany za naruszenie artykułu 647 Kodeksu Wykroczeń, czyli za nieobyczajne zachowanie.
0: Members of our crime suppression unit do routinely monitor the parks throughout the city, which are all public parks.
1: Policjanci rutynowo patrolują parki miejskie. Przebywają w nich całe rodziny, dzieci. Wczoraj podczas patrolu policjanci weszli do parkowego szaletu. Zastali tam pana Michaela, który dokonywał czynów.

pobieżnego. Był sam. Policjanci zobaczyli, co się dzieje i zatrzymali pana Michaela. The officers observed the act and arrested Mr. Michaels.

0: W Irlandii Północnej strony konfliktu podpisują tak zwane porozumienie wielkanocne, mówi brytyjska minister do spraw Ulsteru Mo Molan.
1: A lot of people have talked about a new beginning. I hope and believe it will be.
0: Wiele osób mówi o początku czegoś nowego. Mam nadzieję i wierzę, że tak będzie. Jeszcze wiele pracy przed nami, całe tygodnie, miesiące, ale jestem pewna, że usłyszymy jeszcze wiele dobrych wiadomości.
1: I'm sure the positive news of today will continue to be built on.

Radio Czerwonych Chmerów informuje o śmierci byłego dyktatora Kambodży Pol Pota. Podczas jego panowania w latach 70. w Kambodży zamordowano ponad milion ludzi. W wywiadzie zarejestrowanym w zeszłym roku Pol Pot nie wykazywał skruchy. Nie wstąpiłem do ruchu oporu, żeby zabijać ludzi, żeby zniszczyć naród. Spójrzcie na mnie, czy jestem barbarzyńcą, mam czyste sumienie.

Mam krótki komunikat. Dzisiaj o 15.45 Indie przeprowadziły 3 podziemne wybuchy jądrowe. W odpowiedzi na indyjskie testy próbne wybuchy atomowe przeprowadza Pakistan. W wieku 82 lat umiera Frank Sinatra.

Biorąc pod uwagę sytuację, trudno byłoby mi dalej sprawować ten urząd. Zgodnie z artykułem 8 Konstytucji z 1945 roku rezygnuję z funkcji prezydenta Republiki Indonezji. Studenci, których pokojowy protest zakończył ponad 30-letnie rządy Suharto, świętują. Na wieść o rezygnacji prezydenta okupacja parlamentu przerodziła się w imprezę. Wielu skakało z radości do fontanny, inni klęczeli i dziękowali Bogu.

Albania prosi wspólnotę międzynarodową o pomoc dla Albańczyków zamieszkujących Kosowo w Serbii. Tirana twierdzi, że w prowincji trwają czystki etniczne. Ludzie uciekają przed wojną. Nie wiemy na razie, jak wielki jest ten eksodus. Wiemy jednak, że niektórzy uciekinierzy nie mogą przedostać się przez granicę. Dwie wioski na granicy z Albanią zostały ostrzelane przez artylerię. Spadły na nie pociski moździerzowe. Mówi rzecznik serbskiego rządu. To skutki dużej akcji policyjnej, którą prowadzimy przeciwko albańskim rebeliantom. Oni chcą oderwać Kosowo od Serbii.

Warszawie, początek procesu Bogusława Baksika, jednego z byłych szefów spółki ArtB. 4 lata temu Baksik został zatrzymany w Szwajcarii i potem wydany Polsce. Na przejściu granicznym w Muszynie rolnicy wysypują na tory 200 ton pszenicy z Węgier. Protestują przeciwko importowi taniego zboża. Viagra to lek doustny przeznaczony dla mężczyzn, którzy mają problemy z erekcją. Igulkę trzeba wziąć około godziny przed stosunkiem. Działa bardzo naturalnie w reakcji na bodźce seksualne. Po prostu blokuje pewien enzym, który odpowiada za zwężanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych w penisie i wywoływanie erekcji. To cudowne lekarstwo. Teraz życie nie kończy się po 50.

Luiński łączył mnie niestosowny związek. Rzeczywiście zrobiłem coś złego. To był zły wybór, zła decyzja, której skutki teraz ponoszę. Gdyby nie chodziło o prezydenta, nikt by nie zwrócił na to uwagi. Niestety faceci ciągle mają romanse. To sprawa pomiędzy nim, jego żoną i ich córką. Nam nic do tego. Jeśli raz skłamiesz, to jesteś kłamcą. W ludzkim odruchu można mu wybaczyć, przyznał się, ale kłamca nie powinien być prezydentem. Co mną kierowało? Przede wszystkim było mi bardzo wstyd. Chciałem też chronić rodzinę. To straszne, on się musi wynieść z Białego Domu. Co za przykład nam daje? Większość z tego, co mówi, to pewnie prawda. No i w końcu ma prawo do życia prywatnego, tak jak my wszyscy. Dzisiaj proszę was, żebyście zapomnieli już o tym spektaklu, byśmy zajęli się wyzwaniami, które u progu nowego stulecia stoją przed Ameryką.

10 minut po trzęsieniu ziemi usłyszeliśmy huk, potem zobaczyliśmy, jak podnosi się poziom morza. Potężna fala płynęła prosto w kierunku wioski. Zaczęliśmy uciekać. Tsunami, potężne fale wywołane podwodnym trzęsieniem ziemi zalewają przybrzeżne wioski Papui Nowej Gwinei. Giną tysiące ludzi. Cała laguna jest poważnie skażona. Ludzie zostali ostrzeżeni, że powinni unikać jakiegokolwiek kontaktu z tą wodą. Przeraża nas możliwość wybuchu epidemii.

0: Rok 1998.
1: Prezydent USA Bill Clinton.
2: Early this morning, bombs exploded outside two of our American embassies.
1: Wcześniej rano przed ambasadami Stanów Zjednoczonych w dwóch państwach afrykańskich wybuchły bomby. W stolicy Kenii, Nairobi, wybuch zabił dziesiątki ludzi. Eksplozja w stolicy Tanzanii, Dar es Salaam, także spowodowała wiele ofiar. Wydaje się, że oba zamachy są ze sobą powiązane, jednak na razie nikt nie wziął za nie odpowiedzialności. Trakty terroryzmu budzą nasze obrzydzenie. Przeczą im przez nas wartościom. Użyjemy wszelkich środków, żeby organizatorów zamachu dosięgła sprawiedliwość. Nieważne, jak długo będziemy musieli ich ścigać. Hałas, krzyk, dźwięki rozbijanego szkła. Nigdy tego nie zapomnę. W północnoirlandzkim miasteczku Omagh wybucha potężna bomba. 28 osób ginie, 200 odnosi rany. W Hiszpanii baskijska ETA ogłasza zawieszenie broni. W zamachach walczącej o niepodległość kraju Basków ETA zginęło dotychczas ponad 800 osób.
3: Po wyjściu z karetki i przejściu pod wskazany samochód został leżącego mężczyznę całego zakrwawionego i na podstawie oględzin stwierdziłem cechy śmierci klinicznej.
1: W Warszawie zamordowano byłego komendanta policji, generała Marka Papałę.
4: Policja zrobi wszystko, żeby ustalić okoliczności śmierci i ustalić sprawców. Zaangażowanie jest, powiedzmy, że na najwyższym stopniu.

ostatnich rozmowach w Nowym Jorku organizacje żydowskie dogadują się ze szwajcarskimi bankierami. Spadkobiercy Żydów, którzy zginęli podczas II wojny, zostawiając oszczędności w szwajcarskich bankach, dostaną odszkodowania. Bankierzy przeznaczą na ten cel ponad miliard.

Sytuacja jest coraz gorsza, zbliża się zima. Mamy tu uchodźców, którzy uciekli w letnich ubraniach. Nie mają zabawek dla dzieci, nie mają jedzenia. Serbska policja i jugosłowiańska armia kontynuują ataki na albańskie wioski w Kosowie. Około 50 tysięcy osób musiało uciekać ze swoich domów. Sekretarz generalny NATO Javier Solana. Przed chwilą sojusz zadecydował o ewentualnych bombardowaniach serbskich wojsk w Kosowie. To ważny sygnał. NATO użyje siły, jeśli będzie trzeba.

0: Biać, biać.
1: Zrobił się taki jakiś szum i błysk i dym i buch. O.
2: W katastrofie samolotu.

0: Tu szkolno-bojowego Iskra ginie dwóch pilotów. Lotnicy sprawdzali pogodę przed pokazami z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości.
1: Szczątki leżą jakieś 500 metrów od tego wypadku i na tych szczątkach to pokazywałem dużo ludziom. Ciała były ludzkie. O. I to, żeby widziałem różne wypadki samolotów, ale nie widziałem takiego czegoś, że na takie kawałeczki się porozrywał.
0: Mimo katastrofy i fatalnej pogody nad Warszawą defilują samoloty SU-22.
2: Takimi warunkami wpuszczono ludzi w miasto, gdzie jest Pałac Kultury, gdzie są kilka dużych budynków. W połowie budynku mijali Mariu. Tam ludzie mieszkają.
3: Na podejściu do Warszawy omijaliśmy, prowadzący omijał bardzo energicznie, bo w ostatniej chwili zauważył wysoki dźwig. I potem w Warszawie żeśmy dosłownie między blokami lecieli. Ja myślałem, że nawet przełożona głupota ma granicę, się okazuje, że nie ma. Jest bezgraniczna.

0: We have a go for engine start. 5, 4.
1: Silniki ruszyły. 5, 4, 3, 2, 1. Discovery idzie w górę. Na pokładzie jest 6 bohaterów i jedna legenda astronautyki. 77-letni John Glenn znów leci w kosmos. 36 lat temu był pierwszym Amerykaninem, który okrążył w kosmosie Ziemię. Teraz zostaje najstarszym astronautą świata. Starzy ludzie też mają swoje ambicje i marzenia, no więc dlaczego ich nie spełniać? Dlaczego nie spróbować? Nie ma co siedzieć na tapczanie i czekać. To jest moje podejście. The Funk Soul Brother.

Monika Lewiński twierdzi, że kiedy spotkaliście się w gabinecie owalnym, dotknął pan jej piersi. Czy to kłamstwo? Nie przypominam sobie takiego zdarzenia. Pamiętam, że nie odbyłem z panną Lewiński stosunku seksualnego. Pozostaję przy poprzednim oświadczeniu. Ale ona powiedziała, nie odbyłem z panią Lewiński stosunku seksualnego. Ale ona powiedziała, że całował pan jej piersi. Czy to kłamstwo? Pozostaje przy poprzednim oświadczeniu.

Dziennik Izby Reprezentantów numer 281. Zgodnie z rezolucją numer 611, William Jefferson Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych, zostaje postawiony w stan oskarżenia.

0: Rock and roll. Historia powszechna.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To cios dla Brukseli. Islandia nie wznowi rozmów akcesyjnych. W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Najmłodsi mieszkańcy Wieruszowa uczą się biznesu w praktyce.
14: Wtłaczanie regułek, popyt, podaż, to jest bez sensu.
13: Islandczycy nie zgodzili się w referendum na powrót do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Przeciwko było 52,8%, na tak zagłosowało 47,8%. O ostatecznych wynikach głosowania poinformował islandzki nadawca publiczny RÚV. To cios dla Brukseli, która chciała Islandii, niewielkiej, acz bogatej wyspy w strategicznym miejscu na północnym Atlantyku.
15: Ten wynik referendum to wizerunkowa porażka dla całej Unii Europejskiej. Islandczycy, mimo zagrożeń ze strony Rosji tracących wiarygodność Stanów Zjednoczonych, zdecydowali, że lepiej będzie im poza Unią. Zwolennicy wznowienia negocjacji, oprócz kwestii geopolitycznych, wskazywali też na argumenty ekonomiczne, że członkostwo w Unii będzie z korzyścią dla wahającej się korony, że doprowadzi do obniżki stóp procentowych, ale to przeciwnicy wznowienia negocjacji trafili bardziej do Islandczyków. W kampanii referendalnej dużą rolę odgrywała kwestia suwerenności. Przeciwnicy argumentowali na przykład, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami, a rybołówstwo ma kluczowe znaczenie dla jej gospodarki. Islandia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią w 2010 roku. Po 3 latach eurosceptyczny rząd je zamroził. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: To kolejny krok do odzyskania pamięci historycznej. Tak ministra kultury Marta Cienkowska oceniła uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach na Wołyniu. Na miejscowym cmentarzu odprawiono mszę w intencji ekshumowanych i chowanych tam 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Ministra Cienkowska zaznaczyła, że przyjechała na Wołyń, by przede wszystkim upamiętnić niewinnie pomordowanych Polaków.
16: Żeby oddać im właściwy hołd i cześć, to jest

0: Również kolejny krok w naszym odzyskiwaniu pamięci historycznej. Ta współpraca między Polską a Ukrainą w tym obszarze jest coraz lepsza. Mam takie poczucie, że strona ukraińska ma coraz większe zrozumienie tego, jak ważne jest to dla Polaków.
1: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach to kolejny już pogrzeb ekshumowanych ofiar rzezi wołyńskiej. W ostatnich miesiącach równolegle trwają prace poszukiwawcze w innych miejscach zbrodni, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej dogasza pokorzelisko hali przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Pożar, który wybuchł przed drugą w nocy, zniszczył obiekt o wymiarach 200 na 50 metrów, mówi rzecznik pomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Dawid Bestrych.
2: W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. Przyczynę będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych.
1: W płonącym obiekcie znajdowały się plastikowe zabawki, co wywołało emisję toksycznego dymu. Strażacy zalecają okolicznym mieszkańcom zamykanie okien. Dziś wspominamy Andrzeja Bielowiejskiego, polityka opozycjonistę w czasach PRL-u i działacza katolickiego. O jego śmierci w wieku 98 lat poinformował kwartalnik Więź, z którym był związany przez wiele lat. Andrzej Bielowiejski podczas strajków w sierpniu 80 roku pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W 81 został powołany na kierownika ekspertów Solidarności, zgrupowanych w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych, wspomina Jan Rulewski, opozycjonista z czasów PRL.
3: Niezwykle przystępny, ale skromny. I mówię, z tą swoją taką namolną służebnością przygotowywał nam różne ekspertyzy, których nikt w związku specjalnie się nie zajmował, bo była wielka polityka. To była mała polityka wielkiego związku. Tej postaci nie da się wymazać.
1: Andrzej Bielowiejski został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej oraz Orderem Orła Białego. Najmłodsi mieszkańcy Wieruszowa w województwie łódzkim uczą się biznesu w praktyce. O 15:00 rozpocznie się tam festiwal Przedsiębiorcze Dzieciaki. Pomysłodawczyni, nauczycielka biznesu i zarządzania Monika Józefowska mówi, że dzieci z miasta i okolic będą miały okazję wypróbować swoich sił w handlu i sprawdzić w praktyce, jak działa biznes.
4: Czasami wtłaczanie właśnie jakichś regułek, popyt, podaż, konkurencja i tak dalej, to jest bez sensu, bo oni wyjdą z lekcji zapomną. Myślę, że lepiej kształtować, czy pieniądze nie są z bankomatu, że działają mechanizmy rynkowe, że jest konkurencja.
1: Przygotowano 50 stoisk, na których dzieci będą sprzedawać własnoręcznie przygotowaną biżuterię, słodycze i lemoniadę. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jest sporo słońca, ale miejscami na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Na termometrach od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Autopromocja. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale dziś gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabarz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam dziś między 14 a 16.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy. Do reklamy.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczenia wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Żegnamy

0: reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Salon Ulica Dancing.
3: Halo, halo, moje uszanowanie. Witam Państwa serdecznie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam do audycji Salon Ulica Dancing. Pierwszy raz historycznie wyjeżdżamy poza Warszawę, poza studio i bardzo się cieszę, że to się wszystko pięknie udało. Proszę Państwa, znajduję się w Tykocinie, w samym centrum tego pięknego, historycznego, starodawnego miasteczka i tutaj odbywa się właśnie festiwal Kresy bez Kresy. I chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że audycja dzisiejsza jest z udziałem publiczności i żeby nie być gołosłownym, poproszę teraz Państwa o aplauz. I to wcale nie idzie z taśmy, to wcale nie idzie z taśmy. Tak, jesteśmy tutaj właśnie razem. Uwielbiam takie audycje z udziałem publiczności. To jest prawdziwe radio. Udało się dzięki redakcji radiowej Radia Białystok zrealizować takie właśnie połączenie. Zatem zapraszam Państwa, będzie pięknie, oczywiście kresowo. Obok mnie gość, którego naprawdę wierni słuchacze audycji Salon Ulica Dancing mogą pamiętać, bo bywał przy naszym mikrofonie dr Michał Pieńkowski. Dzień dobry, Michał.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Michał Pieńkowski jest... No właśnie, i to jest ta formuła, w której przecinamy kolejne zdania brawami. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność. To tworzy zupełnie niepowtarzalny klimat. Michał Pieńkowski pracuje w Filmotece Narodowej na co dzień. Jest filmografem, jest znawcą filmu i jak sam mówi, interesuje się wszystkim, co związane jest z show biznesem dwudziestolecia międzywojennego. To prawda, Michał?
4: Zdecydowanie tak.
3: Tak. Oprócz tego Michał jest tutaj od początku trwania festiwalu. Festiwal zaczął się w czwartek.
4: We czwartek.
3: Tak. I oczywiście będę chciał zapytać Cię, Michał, o to, co już się tutaj wydarzyło, między innymi z Twoim udziałem, o Twoje wrażenia. To będzie na pewno bardzo ciekawe, bo to jest wyjątkowy festiwal i zanim posłuchamy sobie muzyki, na którą zawsze czekamy w naszej audycji, chciałem jeszcze powiedzieć i podziękować panu dyrektorowi, Adamowi Radziszewskiemu, dyrektorowi festiwalu. Dlatego, że takie rzeczy właśnie jak ta, taki skromny akcencik w postaci po prostu nadania audycji radiowej z innego miejsca, właśnie z tego miejsca, z udziałem publiczności, takie rzeczy dzieją się zazwyczaj dzięki konkretnym, pojedynczym osobom, które nie musiałyby tego robić, a jednak zadają sobie ten trud i łączą te kropki, wykonują ileś telefonów z wielką determinacją i doprowadzają do tego właśnie, że oprócz tego, że jest festiwal, który wymaga masę pracy, to jeszcze do tego możemy nadać audycję. Zatem, proszę Państwa, dzisiaj będzie kresowo, bo nie może być inaczej. Masa nazwisk, historycznych nazwisk przewinęła się w różnych debatach, prezentacjach i programach związanych z festiwalem, piątym festiwalem tutaj w Tykocinie, ponieważ rodzina, powiedzmy, rodzina artystyczna lwowska, bo na Lwowie się, myślę, najbardziej skupimy.
4: Tak, właśnie tegoroczna piąta edycja jest poświęcona Lwowowi, o ile cały ten festiwal od początku poświęcony jest kulturze kresowej, polskiej i polonijnej. W tym roku głównym tematem jest Lwów i rozmawialiśmy tutaj i pokazywaliśmy zarówno różne wątki artystyczne, artystów pochodzących ze Lwowa, filmy związane z tą tematyką, ale właśnie to, co jest ciekawe w tym festiwalu, że tutaj są nie tylko filmy, tu są też panele dyskusyjne, pokazujemy też reportaże filmy dokumentalne, czasami spektakle telewizyjne. Są tu również koncerty, spotkania z publicznością, dyskusje na różne historyczne tematy.

0: No i w tym roku poza tymi lwowskimi artystami były tutaj na przykład rozmowy o lwowskich matematykach, o Stefanie Banachu i jego współpracownikach. Wczoraj oglądaliśmy film o Wojciechu Kilarze, który również kompozytorze pochodzącym ze Lwowa. Także ten Lwów jest tutaj pokazywany tak wieloaspektowo i pod różnymi kątami.
1: No i rodzina artystyczna lwowska jest liczna. Jest liczna, bardzo złożona i można o tym opowiadać bez końca. Mnóstwo nazwisk, tak jak powiedziałem. Fenomen wesołej warszawskiej fali. To są same rarytasy, sama gratka dla słuchaczy naszej audycji. Zatem fenomen między innymi, fenomen warszawskiej fali, Wiktor Budzyński, Włada Majewska, Henryk Fogelfanger, czyli Szczepko. W ogóle fenomen Szczepka i Tońka, Emanuel Szlechter, wszystko Lwów, proszę Państwa. Ale oczywiście nie da się, ten festiwal musiałby trwać pewnie ze 2 miesiące, żeby chociaż to może troszeczkę bardziej ruszyć. Zacznijmy od Feliksa Konarskiego, refrena.
0: To była bardzo ciekawa postać, bo Feliks Konarski właściwie nie pochodził ze Lwowa i ze Lwowem związany był przez bardzo krótko. On pochodził z okolic Kijowa, a karierę rozpoczynał w Warszawie, ale później już po wybuchu wojny przez krótko znalazł się we Lwowie. Natomiast po wojnie pisał wspaniałe, i nawet jeszcze w czasie wojny, pisał wspaniałe piosenki o Lwowie. On jakoś tak wspaniale wyczuł ten lwowski folklor i tę lwowską atmosferę i te jego emigracyjne piosenki o Lwowie, zarówno takie sentymentalne i pełne tęsknoty, jak i takie wesołe, oparte na motywach ludowych i stylizowane na piosenki takie prawdziwe, folklorystyczne, lwowskie, to było coś naprawdę niesamowitego, bo mimo, że te piosenki były takie raczej proste i czasami można powiedzieć, że wręcz infantylne, one miały w sobie tyle uroku i były tak ujmujące i chwytające za serce, że właściwie nie można tego porównać z niczym innym.
1: To był prawdziwy, jak to się mówi żargonowo, Feliks Konarski, refren, prawdziwy majster od piosenki.
0: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że on te piosenki pisał sam, zarówno komponował muzykę, jak i pisał teksty, co też nie było.
1: I to będzie właśnie przykład takiego nagrania powojennego, emigracyjnego o takim lwowskim typowym chłopaku, Feliks Konarski.
2: Gdy wspominam te lata, te dni, kiedy byłem tak zwanym mikrusem, miałem siły i zdrowie, wszystkie włosy na głowie, świat cudownym wydawał się mi. Człowiek latał po parkach jak ptak i przez wały hetmańskie gnał klusem, a mój tato czasami przyczajony stał w brami i pod wieczór balakał mi tak.

Babuszka się klać. Potem przyszedł znienacka ten czas zamroczenia i męskiej słabości. Że się człowiek ożenił, standard życia się zmienił, czar dzieciństwa przeminął i zgas. Ale za to, gdy miało się smak wypić śmagę w dowolnej ilości, człowiek szedł do szkowrona na dwie głębsze, a żona znów pod wieczór śpiewała mu tak. Juśku wrak.

na tu latce się jest tyle lat, ale wciąż dawne dni się wspomina. I te chwile bezpańskie, i te wale hetmańskie, i ten lwowski beztroski mój świat. A gdy noc czarne skrzydła jak ptak nad mym sercem stęsknionym rozpina, słyszy, piosnka rozbrzmiewa, a to Lwów do mnie.

0: To taki bardzo sentymentalny głos, ale nie brakowało takich w tej powojennej emigracyjnej twórczości. Ten Lwów jak ze snu wyobraźni tych ludzi, prawda?
1: No, motyw snu w tych lwowskich piosenkach bardzo często się pojawiał i to w dzisiejszej audycji też jeszcze parę takich piosenek zaprezentujemy, ale to, co w tej piosence jest ciekawe, że ona jest skonstruowana w taki przedwojenny sposób, bo w latach 20., czyli wtedy, kiedy Felix Konarski zaczynał swoją karierę jako autor piosenek, piosenki te rewiowe przeboje najczęściej konstruowało się w taki sposób, że była pierwsza zwrotka, która o czymś tam opowiadała, druga zwrotka była dalszym ciągiem tej historii, natomiast w trzeciej zwrotce mieliśmy zwrot akcji i nagle się okazywało, że w tej piosence zupełnie o co innego chodzi. I tutaj też na początku rodzice go wołali, żeby wracał do domu jako małe dziecko, no potem żona wołała, żeby się nie szlajał, tylko wracał do domu, no a w tej trzeciej zwrotce okazuje się, że to Juśku, wracaj do domu, że to chodzi o coś zupełnie innego i tu właśnie te emigracyjne realia wchodzą.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że Felix Konarski refren zbierał się bardzo do przyjazdu do Polski, pod sam koniec życia, ale się to nie udało.
1: Nie udało się.
0: Nie zdążył po prostu.
1: Na początku lat 90. był nawet plan, żeby zorganizować taki wielki benefis i koncert Feliksa Konarskiego w sali kongresowej w Warszawie. Już wszystko było przygotowane, niestety Felix Konarski tego nie dożył.
0: Tak, po prostu rozminęło się to wszystko. Proszę Państwa, Felix Konarski, no wielka postać. Oczywiście wiemy doskonale, że jest to autor słów Czerwonych Maków na Monte Cassino. Felix Konarski, fantastyczny też organizator, taki oprócz tego, że twórca, to jeszcze organizator, przecież chyba number one w tej czołówce polskiej.
1: Tak, w armii generała Andersa to właśnie Felix Konarski odpowiadał za zespół rewiowy, także on był jednym z najważniejszych organizatorów życia kulturalnego, ale później na emigracji również, zarówno w Londynie, przez krótki czas w Paryżu, no i potem przez dziesięciolecia w Chicago, on organizował to polonijne życie kulturalne, życie artystyczne, teatralne, radiowe, bo on właściwie do końca życia prowadził kabarety, zespoły teatralne, prowadził audycje radiowe i był niesłychanie płodny. On miał na swoim koncie kilka tysięcy piosenek, a jego teksty, skecze, monologi to już w ogóle są chyba nie do policzenia.
0: W zespole tym właśnie wojennym Feliksa Konarskiego, między innymi wielka gwiazda, chociaż malutkiego wzrostu, nazywana małym słowikiem Warszawy, Zofia Perne. I to jest też jedna z tych artystek, które przyjechały z Lwowa do Warszawy i zrobiły w Warszawie wielką karierę, można powiedzieć. Była muzą Mariana Hemara. Hemar pisał dla niej piosenki i to będzie jedna z najpiękniejszych piosenek. Mam swoje dwie ulubione, takie sentymentalne, lwowskie piosenki. To jest Rozmowa z księżycem Hemara i to jest Tyle jest miast, czy piosenka o Lwowie, taki jest tytuł. Nacio Herb Brown, kompozytor amerykański. Standard pod tytułem A Bundle of Old Love Letters, czyli taki plik starych miłosnych listów. I to jest taki list miłosny do swojego rodzinnego miasta. I co ciekawe, nie jest to piosenka napisana po wojnie, chociaż tak brzmi.
1: Tak brzmi, bo jest to piosenka napisana na początku lat 30. Hemar dla Zosi Terneju napisał w 32 roku. I to początkowo była piosenka po prostu o tym, że we Lwowie jest tak fajnie. Natomiast na emigracji Marian Hemar dopisał do tej piosenki zakończenie o tym, że lata płyną i srebrzy się głowa. I dopiero wtedy wyszło, o czym tak naprawdę ta piosenka jest i ten cały jej urok właściwie wtedy dopiero wybrzmiał. No a w wykonaniu Zofii Terne to już naprawdę jest po prostu poezja, bo tę piosenkę śpiewało wielu różnych artystów i do dzisiaj ją śpiewa. Nawet wczoraj na koncercie tutaj w Tykocinie ta piosenka była wykonywana, ale jednak to wykonanie Zosi Terne jest bezkonkurencyjne.
0: Ja też się z nią dzisiaj spróbuję jeszcze raz. Natomiast chciałem powiedzieć, że posłuchamy zaraz oczywiście tej,

piękne, jednej z najpiękniejszych piosenek o Lwowie. W jakimś sensie Hemar, pisząc to na początku lat 30. w czasach Prosperity, na długo przed wojną, w jakiś sposób antycypował tę nostalgię. I to jest dosyć wstrząsające, poruszające w kontekście tej piosenki. Piosenka o Lwowie zaśpiewa muza Mariana Hemara, Zofia Ternę, która po wojnie mieszkała w Londynie.

0: słowik, absolutnie, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Zresztą Zosia Terné była po konserwatorium we Lwowie i kształciła się na śpiewaczkę operową, także głos miała naprawdę świetny.
0: Tak, zresztą akompaniowała sobie czasem na fortepianie, bo była też pianistką.
1: Tak, i na fortepianie, i grała na gitarze, także była pod tym względem samowystarczalna.
0: Zresztą te lwowskie sentymentalne piosenki w fonografii mamy właśnie, myślę, Hemar miał takie szczęście do tych słowików, bo Włada Majewska, Renata Bogdańska, wszystkie śpiewały te piękne piosenki o Lwowie i dla Lwowa pisane i wszystkie miały właśnie ten fenomenalny, wyjątkowy

piękny, aksamitny głos. Idealny do takich sentymentalnych wierszy. I teraz może zanim się rozgadamy na dobre, proponuję Państwu dwa utwory kolejno, bardzo ciekawe. To będzie Włada Majewska, która zaśpiewa Mazur

0: Również Lwowiacy dotarli.
1: Właśnie, no gdzie nie dotarli, prawda? Zatem może posłuchajmy sobie teraz, wejdźmy w nieco, audycja nazywa się Salon Dancing Ulica, to teraz może trochę bardziej na ulicę. Zapraszam Państwa, lwowską oczywiście.

0: policji. Jest bal mieszczański, sam par osmański dyryguje nowy utwór własnej kompozycji. Każdy uczestnik czeka, pan namiestnik do pierwszej pary poprosi panią burmistrzową najmanową.
1: Na buzi placki, w oczętach lazur, panno Zosiu, czy wolno prosić, przecież mazur.

0: człowiekiem robi. W Polce, w kadrylu, czy w wiedeńskich walcach, z każdą tancerką tańczę na palcach.
1: W walcu czy w polce, taki pan nieśmiały?
0: Do każdej tancerki czuję się za mały.
1: A w Mazurze tak cudownie, że człowiek leci z nóg i spocie się dosłownie jak przy zapaleniu garla, a zorza przed nim się otwarła.
0: A w Mazurze tak radośnie, że człowiek nawet nie wie, kiedy jakoś rośnie.
1: Coś robi Matko Święta, nagle spada koncypienta.

0: od własnego szefa. Dziś ja już ułan księcia Józefa i po ułańsku do upadłego to ten lwowski mazur pana Osmańskiego.
1: Włoska melodia, mazurowy krok.
0: Ja bym to co dnia tańczył cały rok.
1: Włoska melodia, mazurowy zryw.
0: I już nieprzytomny na sali kto żyw.
1: W serduszku żewność.
0: A ten mazur hop dziś, dziś.
1: Ta włoska śpiewność.
0: I ten mazur lup cup cup.
1: Plakać chce się zaraz, śpiewać chce się znów.
0: Że to tak naraz i mazur i lwów.

0: nie czuję strachu.
1: Niech pan uważa, panie Stachu drogi, żeby pan z wojny nie wrócił bez nogi.
0: A co panie Zofii na tym zależy?
1: Trochę zależy na takim dancerzy.
0: Para za parą, drzazgi z posadzki.

0: bambaka, fajna wiara, cina, precz mi cygara.
1: Hej, nie rób ci moje, hej, hej, hej, hej.
0: Ilżykami hebra dzwoni, już kłuczuk rana harmonii.
1: Oj, nie róż moje, hej, hej, hej, hej.
0: A w stu wlazi ciemna sztuka i na sali plus wysoka.
1: Oj, nie róż moje, hej, hej, hej, hej.
0: Katni czaru maru, za drzwi świrka marsz bakiaru.
1: Oj, nie róż moje, rób, hej, rób, hej, hej, hej.
0: A jak nas przyprosi grzecznie, upijemy się serdecznie.
1: Oj, nie róż moje, rób, hej, rób, hej, hej, hej.
0: Niech się dłowi, żywy lwowi, sokwa teci w onurowi.
1: Oj.

chłopot, to przeci szat, chłopaki, lwoski, dzieci. Hej, hej, nasze wiary śmiej, niech go nagła krew zaleje. Hej, wieruć moje, rób, hej, rób, hej, hej, hej.

0: Drobne uzupełnienie, szanowni państwo, ten Mazur Lwowski, oczywiście Włada Majewska w duecie z Mieczysławem Maliczem. To jest nagranie z roku 1956, emigracyjne. A teraz to jest ta lwowska polka. Oczywiście nagranie przedwojenne, ale wyszło w 1946 roku na płycie Dana Records, czyli amerykańskiej wytwórni Władysława Daniłowskiego.
1: Tak, śpiewał tę polkę chór Dana, jeden z najpopularniejszych przedwojennych zespołów, męskich zespołów wokalnych. Na założyciel Władysław Dan znalazł się po wojnie w Stanach Zjednoczonych, założył tam swoją wytwórnię płytową i poza tym, że nagrywał tam nowe rzeczy, to wznowił również kilka nagrań przedwojennych i to był właśnie jeden z takich przypadków.
0: Proszę państwa, mamy rok Mieczysława Foga, to może zapewne... Zapewne część z was o tym wie. Zresztą wierni słuchacze naszej audycji są na bieżąco. Rok Mieczysława Foga trwa. To jest sejmowy rok Mieczysława Foga. Sejm Rzeczypospolitej ogłosił właśnie rok 26 rokiem tego wspaniałego śpiewaka. Więc jest okazja, żeby połączyć ze sobą dwa wątki, bo oczywiście piosenka jest niesłychanie dobrze znana. Natomiast nie wiem, czy akurat to nagranie jest państwu znane i bliskie. Mianowicie jest to piosenka o wszystkim, wszystko mówiącym tytule Tylko we Lwowie.
1: Jeden z ostatnich przedwojennych przebojów, ponieważ jest to piosenka z filmu Włóczęgi, z filmu ze Szczepkiem i Tońkiem, którzy są bohaterami tegorocznej edycji festiwalu. Film wszedł na ekrany wiosną 1939 roku, także właściwie przez całe lato piosenka z tego filmu była jednym z największych przebojów. No a później, kiedy wybuchła wojna i kiedy te tysiące lwowiaków znalazły się na emigracji, to ta piosenka była jednym z ostatnich wspomnień tych przedwojennych. No i też cieszyła się ogromną popularnością na emigracji. Kilka różnych emigracyjnych tekstów do tej piosenki było dopisywanych w latach wojny i po wojnie. No ale teraz wrócimy do tej oryginalnej wersji jeszcze z 1939 roku.
0: I chciałem powiedzieć, że jest to jedna z tych piosenek, które stały się bardzo szybko, wyszły spod pióra mistrza. W tym przypadku muzykę skomponował oczywiście Henryk Wars. I za chwilę ta melodia stała się po prostu tradycyjna. To jest ten fenomen. Piosenka napisana do filmu na zamówienie przez fachowca. Wziął kartkę, wziął pióro i napisał. A potem mamy jakieś takie drugie, zupełnie nowe życie. I to mnie bardzo fascynuje w ogóle w kontekście polskich piosenek. Ten moment, w którym zaczynają żyć własnym życiem. Ta piosenka zaczęła dosyć szybko żyć własnym życiem, prawda?
1: No właściwie od razu, a potem miała, tak jak wspomniałeś, drugie życie, ale potem miała także trzecie, czwarte i piąte, bo ona właściwie do dzisiaj nadal żyje.
0: Właśnie, ale wykona tutaj śpiewak związany głównie przed wojną z wytwórnią Syrena Rekord, Mieczysław Fog. Posłuchajmy.

miał znów tylko we Lwowie, bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak Lwów. Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, lecz Lwów to jest jeden na świecie i z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamciu, ta

I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie, bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak Lwów.

0: Mieczysław Fok, nasz warszawski, najbardziej warszawski z warszawskich przedstawiciel fonografii przedwojennej, nagle tutaj nie ma jak Lwów, tylko we Lwowie.
1: No ale śpiewa. Tę piosenkę wtedy śpiewali wszyscy, to był jeden z największych przebojów tego ostatniego przedwojennego sezonu.
0: Tak, wielki hit. Zatrzymajmy się na chwilę teraz przy wielkiej postaci lwowskiej piosenki, ale nie tylko piosenki, i wielkiej postaci również środowiska, polskiego środowiska emigracyjnego. Mam tutaj na myśli Władę Majewską, ponieważ piosenka w jej wykonaniu przed nami, również nagranie emigracyjne, Hemara. Jedna z najpiękniejszych piosenek o Lwowie, o nostalgii właśnie, z takiej perspektywy emigracyjnej. Ale Włada Majewska, zresztą wielka przyjaźń z Hemarem, prawda?
1: No ona była nie tylko przyjaciółką, ale też była muzą Mariana Hemara i taką chyba największą wielbicielką, wręcz fanatyczną jego twórczości, bo to dzięki niej właściwie bardzo wiele utworów Mariana Hemara przetrwało do dzisiejszych czasów, dlatego że ona to wszystko gromadziła. Ona już wtedy na bieżąco zdawała sobie sprawę z ogromnej wartości tych tekstów i nawet jeśli Hemarowi coś się nie podobało i wyrzucał coś do kosza, to ona potem to z tego kosza wyciągała i przechowywała i dzięki niej, no dzisiaj właściwie znamy niemal całą twórczość Mariana Hemara, zarówno tę oficjalną, jak i nawet to, czego on nie puścił w obieg.
0: Tak, ale Włada Majewska po wojnie również przyczyniła się walnie do przekazania zasobów.
1: Tak, właśnie tutaj radiosłuchaczom, którzy nie byli z nami przedwczoraj w Tykocinie i nie oglądali filmu dokumentalnego o Władzie Majewskiej, trzeba opowiedzieć, że Włada Majewska swoją karierę radiową zaczęła przed wojną jeszcze we Lwowie. Była wielką gwiazdą rozgłośni lwowskiej polskiego radia, a później tę działalność kontynuowała na emigracji i w czasie wojny i po wojnie związała się z Radiem Wolna Europa. I tak jak przechowywała zarówno

0: teksty Mariana Hemara, tak również przechowywała nagrania tych wszystkich audycji radiowych, które Marian Hemar przez dziesięciolecia tworzył dla Radia Wolna Europa. Przechowała to wszystko i pod koniec życia przekazała to do Polskiego Radia w Warszawie i dzięki tej jej darowiźnie dzisiaj możemy posłuchać tych audycji z lat 50., 60. właśnie Mariana Hemara i tej całej grupy artystów, z którymi współpracował. I są to no, bezcenne nagrania pokazujące bogactwo tego polonijnego życia w Anglii.
1: To jest prawdziwy patriotyzm.
0: Zdecydowanie tak.
1: Proszę Państwa, zatem Włada Majewska teraz, naprawdę, uwierzcie mi na słowo, jedna z piękniejszych piosenek w ogóle polskich, nostalgicznych, ale z tej lwowskiej grupy absolutna czołówka. Oczywiście Marian Hemar, Włada Majewska, numer pod tytułem Czterolistna koniczyna.
2: Kiedyś graliśmy w zielone i z tych bardzo dawnych dni, kiedy graliśmy w zielone, coś do dziś zostało mi.

wszystki dobry znak. Cztery listki w srebrnej rosie, w czterech listkach cały maj. Teraz losie, losie, losie, ty w zielone ze mną graj. Tak została mi pamiątka jedyna.

Zresztą ta czterolistna koniczyna, proszę Państwa, z piosenki, zdaje się, miała swój rzeczywisty pierwowzór, bo przypominam sobie wspomnienia Mariana Hemara, zdaje się, w jakimś fragmencie zawarte w zbiorze esejów Awantury w rodzinie, który bardzo Państwu polecam. I tam jest taka historia. Marian Hemar udał się z Warszawy w pierwszych dniach września w kierunku Rumunii samochodem własnym i opisuje taką scenę, kto wie, czy ona była naprawdę, mniejsza o to, Hemar był poetą, kiedy zatrzymał się przed mostem na rzece granicznej między Polską a Rumunią i tam zerwał z drzewa liść po polskiej stronie i schował

0: sobie do Sztambucha.
1: Tak, bo zdawał sobie sprawę z tego, przeczuwał, że pewnie nieprędko do Polski wróci. No, okazało się, że nie wrócił już nigdy.
0: Tak.
1: No i rzeczywiście, tuż przed przekroczeniem granicy zerwał z drzewa liść i ten liść zachował do końca życia.
0: Do końca życia.
1: I myślę, że ten liść był właśnie pierwowzorem tej piosenkowej czterolistnej koniczyny.
0: Właśnie. Marian Hemar, Włada Majewska. Teraz mamy jeszcze fantastyczną rzecz, i tutaj wspominamy konkretne miejsce, słynne lwowskie miejsce Pochulanka. I to będzie Preclarka z Pochulanki.
1: Tak, Preclarka z Pochulanki to jest piosenka napisana przez Wiktora Budzyńskiego, czyli tego człowieka, który stworzył audycję Wesoła Lwowska Fala, tę legendarną lwowską audycję rozrywkową, która no rozsławiła...
0: Kilka milionów ludzi słuchało tej audycji.
1: Jej słuchali właściwie wszyscy, którzy mieli radio w Polsce. To była audycja o rekordowej słuchalności w całej historii polskiego radia. Audycja, która rozsławiła i Lwów, i lwowską gwarę, bo to właśnie dzięki tym audycjom lwowska gwara w latach 30. stała się tak popularna i tak lubiona w całej Polsce. I twórcą tej audycji był Wiktor Budzyński, który później również znalazł się na emigracji i w Londynie, i w Monachium. Tworzył zespoły teatralne, pisał bardzo dużo wspaniałych piosenek, współpracował również z Radiem Wolna Europa, ale tworzył również przedstawienia sceniczne. I pod koniec lat 40. napisał taki wodewil Preclarka z Pochulanki. Wiele różnych fajnych piosenek w tym wodewilu było, ale taką chyba jedną z najbardziej udanych jest ta skoczna polka Preclarka z Pochulanki, tytułowa z tego przedstawienia. No i za chwilę posłuchamy tej piosenki w wykonaniu. Wrócimy tutaj do Zosi Ternet.

0: Volvo kiwał i rynek park. Pomalutku aż do skutku idzie czark. Chodzę, proszę, głos podnoszę, ta ludzie, hej, do prycelków, bo już coraz ich mniej. Precle, precelki, same jajowe, włoskie precelki, precle majowe. Preclarka z pokulanki ma kochy im jej świat. Ach, rzęsy jak firanki, ach, usta róży kwiat. Precelki są w koszyku, zaś w oczach pydlów rój, a mantów ma w zlejku.
1: Śpiewa Zosia Terné, chociaż nie znaliśmy jej osobiście, ale mówimy Zosia, bo rzeczywiście tak...
2: Wszyscy ją tak nazywali ze względu na ten niski wzrost.
1: Tak. Podobno w teatrze Quiproquo sprokurowano dla niej specjalnie malutki fortepianik, żeby nie wyglądała zbyt do jej... Ona często akompaniowała sobie również na fortepianie właśnie. Czas w radio płynie inaczej niż w rzeczywistości.
2: Niestety bardzo szybko.
1: I strasznie nam się to wszystko szybko kończy. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Tykocinie. Proszę bardzo, publiczność, jeszcze raz o głos. Żebyście nie mówili, że to jest wszystko mistyfikacja. To jest szczera prawda. Udało nam się dzisiaj nadać audycję na żywo z piątego festiwalu Kresy, bez Kresy.
2: Z piątej edycji.

0: Z piątej edycji i Michał Pieńkowski, doktor Michał Pieńkowski dzisiaj. Zresztą autor szeregu wprowadzeń, prelekcji, paneli, prawda, podczas tego festiwalu był naszym gościem. Dziękuję, Michał.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za twoją obecność. Chciałoby się gadać więcej. Wydawcą audycji jest niezmiennie Mariusz Owczarek. Proszę również o brawa, jeżeli jest taka okazja, bo to dzięki niemu możemy to realizować w taki sposób. Pozdrawiam cię, Mariusz, gdzieś tam w Warszawie jesteś w studio. Szanowni Państwo, na koniec będziemy się żegnać i zapraszamy oczywiście na festiwal do Tykocina za rok, bo warto tu przyjechać. Kto nie był w Tykocinie, niech tutaj przyjedzie, bo to jest takie miejsce jak z obrazka, jak z jakiegoś, jak z jakiejś starej fotografii. Brakuje tylko tych smukłych postaci w hałatach czarnych, gdzieś na rogach stojących. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. To był Salon Ulica Dancing i na koniec Włada Majeska zaśpiewa piosenkę, która jest w zasadzie na temat tego wszystkiego, co się tutaj dzisiaj i wczoraj i przedwczoraj w ogóle na festiwalu dzieje, Sen o Lwowie. Dziękuję bardzo, mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia.

jakbym śnieżkiem jesiennego dnia znajomymi ulicami szła. Idę wzdłuż zamkniętych bram, każdy kamień w bruku znam. Nagle

Ciszu, w kowol włoskich ludzi dwóch, każdy zatroskany pyta mnie, jak się ta ulica twoja zwie? Numer domu powiedz mi, zaprowadzę ci do drzwi. Nie wiem, nie wiem ani rusz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa promu u wybrzeży Cypru, na pokładzie 270 osób. Do 3000 osób wzrosła liczba zaginionych w Nepalu. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia. To jedna z ostatnich takich dolin rzecznych w Europie. Narwiński Park Narodowy ma już 30 lat. 2 kilometry od wybrzeża Kyrenii na Cyprze przewróciła się i tonie łódź pasażerska. Na pokładzie płynącej do tureckiego portu w Taskow jednostki znajdowało się 270 osób. Lokalnie służby prowadzą akcję ratunkowo-poszukiwawczą. Burmistrz miasta Kyrenia powiedział CNN, że 159 z 258 pasażerów zostało odnalezionych, a w czasie, gdy doszło do wywrócenia się promu na morzu, panowały trudne warunki. Do co najmniej 750 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która w środę nawiedziła Nepal i graniczący z nim Tybet. Lista zaginionych powiększyła się do ponad 3000 osób. W weekend poszukiwania ofiar kataklizmu były wielokrotnie wstrzymywane ze względu na pogarszającą się pogodę oraz zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi. W zniszczonej przez powódź miejscowości Birun, położonej 130 km na południe od Katmandu, jest Tomasz Sajewicz.
9: Władze Nepalu poinformowały, że z terenów, przez które przeszła powódź, a także odciętych od świata, ewakuowano ponad 7 tysięcy osób. Według wstępnych szacunków Czerwonego Krzyża, katastrofa dotknęła jednak co najmniej 90 tysięcy. Akcja ratownicza skupia się obecnie na dotarciu do prawdopodobnie setek osób, które od 4 dni mogą znajdować się w tunelach pod zniszczonymi elektrowniami wodnymi. Nepalskie władze, które wcześniej odmówiły przyjęcia zagranicznych ratowników, teraz poprosiły Chiny o pomoc w prowadzeniu operacji w tunelach. Na miejscu są już chińscy eksperci, którzy oceniają możliwości dotarcia do tuneli. Tymczasem w Chinach informacje o skali kataklizmu, który zmiótł z powierzchni ziemi m.in. przejście graniczne Girong między Nepalem i Tybetem, poddawane są ścisłej cenzurze. Z internetu usuwane są nagrania, na których widać moment, kiedy całe przejście znika pod naporem powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Birun.
8: Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych w wyniku strzelaniny na północy Szwajcarii. Do zdarzenia doszło w nocy na imprezie rave. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców, mówi rzecznik policji w Aarau, Pascal Wenzel. Nie możemy nic powiedzieć o kontekście zdarzenia. Motyw też jest wciąż nieznany. Wszczęliśmy śledztwo, w które zaangażowaliśmy liczne siły. W związku z trwającą akcją policja zaapelowała o trzymanie się z daleka od miejsca zdarzenia. Teren wokół toru wyścigów konnych, gdzie odbywała się impreza,

0: został w znacznym stopniu odgrodzony. Kończy się czas na uchwalanie przez gminy planów ogólnych. Reforma planistyczna zakłada, że plany muszą zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przestaną obowiązywać jutro. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Jak tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji.
1: Gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
0: Do 25 sierpnia plany ogólne uchwaliło tylko 700 z 2,5 tysiąca gmin. Bez planu ogólnego jest m.in. Warszawa. Narwiński Park Narodowy skończył 30 lat. To jedna z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Wśród planowanych inwestycji jest m.in. modernizacja około kilometrowej kładki wśród bagien, mówi Marzena Bielonko.
2: Park Narodowy jest parkiem bagiennym, podmokłym, słabo dostępnym turystycznie. Wobec tego zwiedzanie parku takie piesze odbywa się po kładkach, no co jest kosztowne dla nas, bo wymaga dużo nakładów inwestycyjnych, no ale chcemy jakoś ten park udostępniać do ludzi.
0: W Narwińskim Parku Narodowym można spotkać przede wszystkim wiele gatunków ptaków.
2: Mamy sporo, około 150 gatunków lękowych, około 200 ptaki wodno-błotne. Z takich dużych ssaków, no to głównie łosie, teraz w ostatnich suchych latach pojawiły się jelenie, sporo saren, bobry na rzece, wydry.
0: Narwiński Park Narodowy obejmuje bagienną Dolinę Narwi. W jej górnym biegu rzeka w granicach parku tworzy niezwykły labirynt wodny z siecią rozgałęziających się i łączących koryt. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jest słonecznie, trochę deszczu tylko na zachodzie. Jest też bardzo ciepło, od 23 do 28 stopni, a w przyszłym tygodniu chłodniej.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
6: Dobrze się idzie.
5: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
7: Teraz pieszo.
5: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
6: Proszę sobie zapisać.
5: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
6: Ciągle czekam.
5: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena.

0: z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Dokładnie, tu program trzeci na zegarach 14:09.
10: Rezydencja.
9: Trwa leniwe popołudnie ostatniej niedzieli wakacji, a my zamykamy nasz łańcuszek, w którym dziennikarki i dziennikarze Trójki przynosili do rezydencji swoje muzyczne wybory. No i też zamieniali się na fotelu kierowcy. Ja się nazywam Robert Grzędowski i mam przyjemność zaprosić Państwa na muzyczne spotkanie z Justyną Grabasz. Cześć.
11: Juhu, tak, to ja.
9: Dzień dobry.
11: Dzień
9: niespodzianka?
11: Dobry. Czy dla mnie niespodzianka?
9: No tak.
11: No. W ogóle trudne zadanie też przede wszystkim, bo jak tutaj coś wymyślić w takiej sytuacji, jak się właściwie często prowadzi audycje muzyczne.
9: I prezentuje muzykę
11: tak,
9: w Trójce.
11: Tak, dokładnie. Więc pomyślałam, że dzisiaj posłuchamy muzyki mojego życia. Bardzo poważnie to brzmi. Piosenek, które mi towarzyszyły przez lata właściwie no do dorosłości. Tak, tak, tak. Więc
9: czyli
11: mogą być bardzo dziwne
9: muzyczna
11: piosenki.
9: Historia Justyny Grabasz. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. A od czego zaczynamy?

0: Po północy można dzwonić, bo i tak telefon wyciszony. O której wstajesz na co dzień?
1: 8:00, 9:00.
0: Aha, nie słuchasz porannych audycji. Dobrze,
1: nie, no, czasami słucham, zdarza się od czasu do czasu.
0: Tak, ja wstaję bardzo wcześnie, ale dzisiaj sobie pozwoliłem. Już mogę żałować, bo wiem, że jutro będzie trudno wstać, ale z drugiej strony nie żałuję. Takie wstanie właśnie
1: koło... Pozwoliłeś sobie wstać później, tak?
0: Tak, o 8:00 na przykład, jak dziś. No tak, 8:00, jesteś... dopiero śniadanie.
1: Jesteś człowiekiem, który o 4:00 się zrywa pewnie.
0: Tak sobie celebruję ostatnią niedzielę wakacji. Justyna Grabarz prezentuje dziś muzykę w rezydencji. A dlaczego zaczęliśmy od Roberta Chojnackiego?
1: Ja wiem, że to może nie jest najlepszy wybór piosenkowy, ale to jest pierwsza piosenka, którą podobno jako dziecko uwielbiałam. Ja tego za dobrze nie pamiętam, ale mam takie nagrania nawet z drugich urodzin moich i mojej siostry, bo mam siostrę bliźniaczkę. Tańczymy do tej piosenki jak szalone. Moja siostra zresztą na tym nagraniu opatentowała taki wspaniały taniec, że trzymasz jedną rękę w górze i głowę pochyloną do tej ręki i tak wkręcisz się w kółko. Czasami jak się spotykamy i leci ta piosenka, to sobie to tańczymy. Fantastyczne. Nawet chyba kiedyś moja siostra, starsza siostra, zadedykowała tę piosenkę w jednej ze stacji radiowych właśnie mi i mojej siostrze z życzeniami dla swoich młodszych siostrzyczek. Taki sentyment mam do tego utworu.
0: Sentyment. Tak, to ten pierwszy utwór Justyny Grabarz, Budzikom śmierć.
1: Dokładnie.
0: Roberta
1: Chojnackiego. Czy to jakoś wpłynęło na moje życie teraz właśnie przez to, nie wiem, umiłowanie późniejszego wstawania? Może trochę.
0: Tak, gdzieś po pierwszych wieczornych spotkań w Trójce, na przykład w Białych Szumach.
1: Tak jest.
0: Przechodzimy do drugiej propozycji.
1: Druga propozycja to jest piosenka, którą chyba świadomie lubiłam. Właściwie to pierwszy był utwór, który jakoś tam mi się spodobał. Przede wszystkim dlatego, że podobała mi się melodia, podobał mi się... Tekstu nie rozumiałam wtedy absolutnie, ale było sing, sing, sing, więc to akurat słowo rozumiałam, a lubiłam śpiewać, więc...
0: Czyli Maryla Rodowicz.
1: To nie będzie to. Ale co mi się podobało bardzo w tej piosence, to teledysk, który gdzieś tam widziałam na MTV. W tym teledysku trwa impreza. I członkowie tej imprezy rzucają się ciastem. Więc wyobraź sobie, że masz 6 lat i oglądasz coś takiego. Myślisz, wow, ale bym chciał uczestniczyć w czymś takim.
0: To jest najlepsze wydarzenie na świecie, tak, zdecydowanie.
1: Tak, a ten utwór to jest Sing, Travis za nim stoi. Tak więc to taka moja propozycja. Można sobie wyobrazić tę bitwę na ciasto w międzyczasie.

0: Gdy się słucha tej piosenki, to trudno sobie wyobrazić bitwę na ciasto.
1: Ja sobie wyobrażam doskonale.
0: Pamiętasz doskonale ten teledysk. Ja aż tak dobrze nie i jednak inne mam skojarzenia.
1: A co ci się kojarzy z tym utworem?
0: Z tym utworem? Gitara, pick-up i duża łąka dookoła i ktoś, kto siedzi i śpiewa na tym ciężarówce.
1: Pasuje całkiem nieźle.
0: Rozmawiamy dziś też o muzyce z przeszłości, a gdy rozmawia się o muzyce z młodości osób, które dziś mają te 30 parę lat, to trzeba wspomnieć o źródłach tej muzyki, prawda? One się w naszym życiu bardzo szybko zmieniały, ale gdy byliśmy kilkuletnimi dziećmi, to oprócz radia można było co najwyżej dostać kasetę, płytę, składankę z gazety Przyjaciółka.
1: Zdarzało się, że składanki z gazet gdzieś tam kształtowały gusta.
0: I szukało się tej muzyki w zasadzie w takich źródłach.
1: No ja miałam takie szczęście, że miałam starsze rodzeństwo, tak. Aha. O 11-12 lat, dwójkę starszego rodzeństwa i oni przynosili płyty i przynosili kasety, więc poza składankami z gazet i muzyki gdzieś z telewizji muzycznych, miałam też te płyty po rodzeństwie. No i właśnie, kolejny utwór też będzie z tym związany, ponieważ tym utworem mój brat mnie trochę straszył. Mówił, że tutaj jest UFO. Ja się strasznie bałam tej piosenki, a później po latach pokochałam.

0: Myślałem, że to karkołomna teoria o UFO w tej piosence Cepelinów, ale było około drugiej minuty,
1: było,
0: rzeczywiście.
1: Było. Tam jest taki moment, jak dźwięk biega po głośnikach. Raz tam, jakby się faktycznie przemieszczał. Sobie wyobrażałam, że ktoś jest pomiędzy tymi głośnikami. Tak, to jest właśnie to, że w jednym głośniku się ktoś pojawia, potem przebiega gdzieś po pokoju i nagle jest w drugim. No w ogóle straszne rzeczy, a że tej postaci nie widać, no to musi być jakieś UFO albo duchy.
0: Ale tylko muzyki się bałaś w dzieciństwie?
1: Nie, nie tylko. Bałam się na przykład teledysków Kory w ogóle, powiem ci. I Manamu, tak. Bałam się, bo były zbyt kolorowe. I to jest w ogóle ciekawe. Moja ciocia miała taką deskę drewnianą. W środku była wklejona twarz z gazety, absolutnie nie wiem czyja, ale jak tylko widziałam tę deskę, w ogóle drobna rzecz absolutnie, to też uciekałam do drugiego pokoju. I to też był taki straszak, jak byłyśmy trochę niegrzeczne z siostrą, to ktoś mówił, a pokażę ci deskę i zobaczymy, co wtedy.
0: Straszyli deską. Ja miałem taki budynek przy drodze krajowej numer 74, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Jest taka wieża radiowo-telewizyjna, która jest stojącym w polu piodowo wystającym na kilkadziesiąt metrów budynkiem z brzydkimi oknami i z antenami na samej górze, ale wygląd tych okien i to, że ten budynek stoi w szczerym polu tak wysoki, przerażało mnie. Gdy wracaliśmy od rodziny ze wsi i przejeżdżaliśmy obok, to ja chowałem się w samochodzie gdzieś na dół pomiędzy fotele, żeby tylko nie patrzeć.
1: Nie, no tam na pewno straszyło.
0: Mogło straszyć, no, tak.
1: Tak. Ja się utożsamiam, wyobrażam sobie to, że to musiało być przerażające doświadczenie, przejeżdżać tam. Jestem ciekawa, czy to jeszcze stoi, tak? Istnieje?
0: Stoi, tak, istnieje. Aha. Widać z daleka. Czasem mówię synowi, zobacz, jak się tego bałem. On mówi, czego? Czego się bać?
1: Odważny,
0: ale to jest
1: odważny.
0: Inne pokolenie. To jest inne pokolenie. A dziś pokoleniowa opowieść o pokoleniu

0: Justyny Grabarz i jej muzycznej młodości. No tak. I tak troszkę skaczemy po czasach, jeśli chodzi o czas powstawania utworów, ale w twoim przypadku jest chronologicznie, jeśli chodzi mniej więcej o czas doznań muzycznych.
1: Tak mi się wydaje, że tutaj wszystko leci po kolei, ale łączymy trochę style, mieszamy gatunki, jak śpiewał klasyk. Bo teraz będzie grupa Jamiroquai.

0: zespoły muzykę, przy której można by było taki układ taneczny zaprezentować. Oczywiście się pojawiała na przykład, nie wiem, Mandaryna, takie różne piosenki, które były wtedy na czasie i pamiętam, że przyniosłam ze sobą ten utwór, który za moment się pojawi i myślałam sobie, że no nie ma lepszej piosenki do tańca w ogóle na świecie i to jest chyba zespół, którego po prostu nie da się nie lubić. Jak ktoś słyszy Jamiroquai, to mam wrażenie, że no nie ma osoby, która by powiedziała, że to jest zły
1: zespół. Nie będę słuchać trójki, bo Jamiroquai leci.
0: Więc mam nadzieję, że państwo nie przełączą teraz, tylko posłuchają utworu, do którego znakomicie się tańczy.

0: Jamiroquai, Love Philosophy w Trójce. Mamy 14.33, a to jest rezydencja, w której Justyna Grabasz prezentuje dzisiaj swoje muzyczne wspomnienia i muzykę, która ją kształtowała w dzieciństwie i młodości. Ale wspomniałaś też, Justyno, o siostrze bliźniaczce, o Natalii.
1: Tak.
0: Czy siostry bliźniaczki słuchają tej samej muzyki?
1: Podobnej muzyki słuchają. W ogóle to jest zabawne, bo ja zanim jeszcze opowiedziałam na antenie o tym, że moja siostra opatentowała taniec do Budzikom Śmierć, to ona mi wysłała nagranie, na którym tańczy właśnie w ten sposób, więc w ogóle wspaniałe.
0: A czyli jednak jest jakieś połączenie jaźni między bliźniaczkami?
1: Jest, tak. No jest, troszeczkę tak, no. Nie zaprzeczam, a muzyki słuchałyśmy bardzo podobne i bardzo długo. W sumie

Do tej pory mamy swoje ukochane zespoły, do których lubimy wracać. Jednym z takich zespołów był skład Red Hot Chili Peppers, który kochałyśmy absolutnie. Chciałyśmy sobie wytatuować takie gwiazdki tutaj, jak wszyscy Red Hot mają na nadgarstkach. Mm-hmm. Nie doszło do tego, a może kiedyś się to wydarzy. Zobaczymy, zobaczymy. To był w ogóle zespół, który mnie naprawdę ukształtował, pokazał mi w ogóle, czym jest funk, chociaż to nie jest do końca funkowy skład, no jednak taki punkowo-funkowy był i od tego rozpoczął swoją muzyczną karierę. Pokazał mi, jak można wspaniale grać na basie, bo w ogóle Flea, basista tego składu, no to mój idol absolutny, do tej pory zresztą cały czas ukochany. No i pamiętam, jak kupiłyśmy sobie z siostrą pierwszy raz płytę Blood Sugar Sex Magik, jakiej słuchałyśmy w kółko. Z takiego srebrnego małego radyjka, jak tańczyłyśmy, skakałyśmy. Jezu, same miłe rzeczy w ogóle mi się przypominają dzisiaj przy okazji tej rezydencji, te wspomnienia. No i dlatego Blood Sugar Sex Magik dzisiaj ze sobą mam, właściwie jedną piosenkę z tego albumu, która tę płytę otwiera. Będziemy trochę skakać. The Power of Equality.

0: Red Hot i muzyka, obok której nie można przejść obojętnie i co najmniej tu panie nóżką jest wskazane. A Blood Sugar Sex Magik to album z roku 1991. Do Justyny Grabasz trafił pewnie kilkanaście lat później.
1: Tak.
0: Ale i tak jestem zaskoczony nowością twoich propozycji, bo pamiętam, gdy popularny był w jednym z serwisów streamingowych taki dodatek oceniający wiek gustu muzycznego użytkowników na podstawie odtworzeń, to nam obojgu wyszło jakieś 60 parę czy 70 lat.
1: No mi 70 lat. Tak, zgadza się. No ale teraz policzmy sobie, Boże, 9, no nie. No, ale tutaj też są takie piosenki jeszcze sprzed lat wielu, zresztą Led Zeppelin było i jeszcze się pojawią trochę starsze kompozycje. Chyba. No,
0: chyba
1: niewiele. No teraz też będą właściwie trochę starsze rzeczy. To jest zespół, który pokochałam nieco później niż w liceum, chociaż też lubiłam ich muzykę w liceum, ale po obejrzeniu filmu Stop Making Sense po prostu oszalałam na punkcie tego składu. Mowa o Talking Heads, mowa o Davidzie Byrne, którego całkiem niedawno koncert widziałam na Openerze, no i po prostu płakałam żywnymi łzami, jak słyszałam piosenki Talking Heads, więc teraz musi nam się pojawić fragment właśnie tego filmu koncertowego Stop Making Sense i Girlfriend Is Better, przy którym David Byrne tak tańczy, no, że nie da się tego zapomnieć. Występuje w takim wielkim, w szarym garniturze, za dużym na siebie absolutnie. No wygląda jak milion dolarów. Ja się zakochałam w tym człowieku po tym filmie i w ogóle słuchając jego muzyki.

0: Talking Heads, Girlfriend is Better w wersji live przynosi Justyna Grabarz do rezydencji
1: i tańczy.
0: I cały czas się uśmiecha na myśl o Davidzie Byrne, który tańczy do tego utworu.
1: A w ogóle powstaje też kolejny film koncertowy z jego nowej trasy, która się nazywa Who is the Sky, i właśnie tę trasę grał na festiwalu Open Air w tym roku. Piękne rzeczy, więc prawdopodobnie film także będę oglądał.
0: Już nie może się doczekać.
1: Tak, no,
0: mówiąc krótko, po prostu i szczerze.
1: No to teraz w ogóle chyba klimat zmienimy dość mocno, ale tak chciałabym lecieć chronologicznie, więc posłuchamy, no to jest chyba w ogóle chyba jeden polski zespół, jaki mam, oprócz Chojnackiego, który nam otworzył.
0: I znów nocami trzeba będzie kwoty polskiej muzyki po rezydencji nadrabiać.
1: Niestety. Pijama Porno, czyli zespół, który mi towarzyszył też przez całe liceum i który...
0: Komu nie towarzyszył w naszym pokoleniu?
1: No myślę, że niektórym nie towarzyszył.
0: Nie?
1: Właśnie.
0: O, ja nie znam takich osób. Wszyscy mieli swój moment.
1: Ale ja też to odziedziczyłam po siostrze właśnie. I na początku mi trochę głos Grabarza przeszkadzał i ta jego maniera, bo ona jest specyficzna.
0: Justynie Grabarz przeszkadzał głos Grabarza.
1: Głos Grabarza. Człowieka, który ma urodziny wtedy, kiedy mój tata w ogóle. Też Grabarz. Śmieszny zbieg okoliczności. Ale potem ten głos zaczęłam bardzo, bardzo lubić. Te jego teksty, energię, którą w ogóle dają na koncertach. Dopiero po latach mi się udało koncert Pijamy Porno zobaczyć, dlatego że oni wtedy, jak ja ich słuchałam, to byli w momencie jakiejś takiej przerwy. Oni wiele razy w ogóle były takie momenty, że już Pijama nigdy nie zagra, a potem grała. Tak się robi.
0: Tak się robi, to wiadomo. A potem się wraca z tym, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze.
1: Mogliśmy tego posłuchać też, ale wziąłem inną piosenkę, akurat trochę starszą. Nasze nogi są jak z gumy. To przed nami.

0: Pijama porno, nasze nogi są jak z gumy w rezydencji. Propozycja Justyny Grabarz. My tu poza anteną zachwycamy się językiem polskim w tekstach Grabarza.
1: Tak, myślę, że to są bardzo ładne teksty.
0: Myślę, że w tym tygodniu będziemy częściej wracać w takim razie może do muzyki pana Grabarza w Trójce, prawda? W poranku ja coś przemycę więcej.
1: To ja może też wezmę ze sobą. Zobaczymy. No i co, pierwsza godzina chyba nam się kończy.
0: No tak, już
1: błyskawicznie zleciało.
0: Już za 10:15.
1: Tak, i na koniec tej godziny będzie grunge, ponieważ ja też miałam moment wielkiej fascynacji grunge'em, Nirvaną, Pearl Jam'em, Soundgarden, no i Alice in Chains, chyba wisienka na torcie, mój ukochany zespół z tej czwórki.
0: Do zbyt luźnego swetra.
1: Tak, i tak się też ubierałam w liceum. Nawet miałyśmy z koleżankami taki właściwie konkurs, zabawę, która przyjdzie do szkoły w brzydszym swetrze, ta wygrywa. Naprawdę, miałyśmy bardzo różne swetry, które nazywałyśmy, na przykład, nie wiem, sweter turystyczny, jak tam jakieś sytuacje typu piknik się odbywały na tym swetrze. W ogóle super, super wspomnienia. I Alice in Chains nam się pojawił właśnie, bo to jest zespół, który no, uwielbiam. W ogóle głos Staleya, który no, niestety zmarł bardzo wcześnie i myślę, że cudownie by było słuchać po latach też ich nowej muzyki. To się nie wydarzy akurat z jego głosem, który brzmiał tak, że ciarki człowieka przechodziły i teraz już się nie mogę doczekać. Myślę, że w ogóle będę musiała wstrzymać oddech, żeby jakoś sobie poradzić z tym utworem, który za moment. Rooster, to będzie to. A potem wracamy trochę do czasów późniejszych. Tak będzie.
0: To już po 15 powrócimy. A teraz Alice in Chains.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
0: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
0: Zapraszam, Renata Grochal.
8: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować

0: utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są ofiary śmiertelne u wybrzeży Cypru. Zatonął prom pasażerski. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z KPO. To 25 miliardów euro na inwestycje. Mimo protestów mieszkańców w Poznaniu powstanie hala lekkoatletyczna. U wybrzeży Cypru przewrócił się prom, na pokładzie którego było 270 osób. Wiadomo już o śmierci 6 z nich. Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kireni w kierunku tureckiego portu Tasuku. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej Straży Przybrzeżnej. Burmistrz Kireni Murat Senkul określił sytuację jako poważną. Powiedział, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Zostali przeniesieni na inne jednostki pływające, znajdujące się w pobliżu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Zostanie to ustalone w toku dochodzenia. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dostępna dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty wynoszą ponad 25 miliardów, a reszta to tanie pożyczki.
12: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej. 31-latek był poszukiwany listem gończym, mówi komisarz Kamil Karbowniczek z Policji w Lublinie.
13: Poszukiwany był przez prokuraturę rejonową w Białej Podlaskiej listem gończym wystawionym 25 czerwca bieżącego roku. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
11: A 31-latek w chwili zatrzymania nie krył zaskoczenia. Mimo obaw części mieszkańców, władze Poznania zapowiadają budowę hali lekkoatletycznej. Ma powstać w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych na terenie zachodniego klina Zieleni. Inwestycja od lat budzi emocje, mówi Małgorzata Łukaszewska z Rady Osiedla Sołacz.
14: To nie jest miejsce na halę, to jest Dolina Bogdanki, to jest zachodni klin zieleni, który ma dawać miastu oddech, ma dawać miastu ochłodę i zabezpieczać nas przed zmianami klimatycznymi.
11: Miasto się nie ugnie, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
15: To jest jeden z priorytetów naszych inwestycyjnych, jeśli chodzi o inwestycje sportowe w Poznaniu. To jest miejsce dla hali lekkoatletycznej. To tam organizujemy meeting, to tam jest stadion, to tam jest stadion treningowy.
11: Hala z trybunami na 1000 miejsc ma służyć jako baza treningowa nie tylko dla sportowców z Wielkopolski. Jesienią miasto chce złożyć.

0: złożyć w Ministerstwie Sportu wniosek o dofinansowanie budowy obiektu. Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. Niemal 3300. To mniej więcej 1/4 populacji światowej. W Polsce królestwem żubrów jest Puszcza Białowieska. Mieszka tam około 1200 osobników. Żubry są regularnie liczone, mówi wicedyrektorka Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk.
1: Liczymy zimą, kiedy no najlepiej, jeżeli jest śnieg, bo wtedy też można troszkę tropy wykorzystać. Dogadujemy się też z nadleśnictwami, bo tutaj każdy liczy na swoim terenie. I wtedy w ciągu dwóch kolejnych dni każdy na swoim terenie liczy wszystkie żubry, które napotka, opisuje ile było, gdzie, o której godzinie, jakie stado, jaki skład, jeżeli jest w stanie ustalić, ile było byków, ile było krów, ile było tam młodzieży, cieląt, bo dla nas pierwsza ważna informacja, ile jest żubrów, a druga ważna, ile jest cieląt.
0: Jeszcze 100 lat temu zwierzę to było na skraju wymarcia, gatunek udało się odtworzyć dzięki naukowcom.
2: Klimat.
0: Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W centrum, na południu, na wschodzie i na zachodzie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na mapie jest w sumie 90 alertów. W lasach w niemal całym kraju zagrożenie pożarowe, brak zagrożenia jedynie na Pomorzu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Krzysztof Łoniewski.
4: Bo najpierw zaglądamy do Gdańska. Nasi koszykarze w Ergo Arenie grają z Niemcami w eliminacjach mundialu. Rywale to aktualni mistrzowie świata i Europy. Faworyta wskazać łatwo. Tablica wyników w jakiejś mierze to potwierdza, bo przegrywamy w pierwszej kwarcie 15-19. Teraz już Poznań, ale jeszcze nie triatlon, tylko kajakarskie mistrzostwa świata. Na Maltę ze stadionu Lecha, pół godziny rowerem. I stamtąd mamy dobre wiadomości. Po brązowy medal w nieolimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów popłynął Aleks Borucki. Niestety w K2 na 500 metrów tytułu mistrzyń świata nie obroniły Martyna Klaty i Anna Puławska. Nasze kajakarki zajęły w finale dopiero 7 lokatę. Wracamy na Bułgarską. Tu pierwszy metę na dystansie pół Ironmana. Przypominamy, to 1900 metrów płynąc, 90 km jadąc na rowerze i na zakończenie biegnąc 21 km osiągnął Duńczyk o znajomo brzmiącym imieniu i nazwisku. To Waldemar Solok. Jego czas to 3 godziny, 3 minuty i 50 sekund. Najlepszy z Polaków, Tomasz Szala, zajął 6. lokatę. U pań najlepsza była Rebecca Underberry. Jej rezultat to 4 godziny, 3 minuty i 58 sekund. Równo 8 minut straciła do niej na mecie trzecia zawodniczka, to była nasza Agnieszka Gadomska. Nie możemy rozstać się z Poznaniem, stąd z ekipy Lecha do międzynarodowej kariery 10 lat temu startował Karol Linety. Prawie 50 razy zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Teraz wraca do kraju i będzie zawodnikiem Śląska Wrocław. Podpisał 2-letnią umowę. Przez ostatnią dekadę kopał głównie we Włoszech, w Sampdorii i Torino. Ostatnio krótko w Turcji. Z kolei w Premier League swój finał znalazł zapowiadany transfer Emiliano Martineza z Aston Villa do Chelsea. Bramkarz reprezentacji Argentyny podpisał 3-letnią umowę i miał kosztować The Blues około 7,5 miliona funtów. W kraju od 20 minut trwa mecz w Częstochowie. Raków gra w PKO Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok. Gospodarze w marnych nastrojach po porażce w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Goście w euforii po awansie do Ligi Europy. A na tablicy wyników remis 0-0. Od 17.30 derby Górnego Śląska i spotkanie zaprzyjaźnionych Górnika Zabrze z GKS-em Katowice. O 20.15 Widzew Łodzi zmierzy się z mistrzem Polski Lechem Poznań. Za oceanem goli asysta Roberta Lewandowskiego, z kolei 4 gole i asysta Leo Messiego, kapitan naszej kadry, pomógł w wyjazdowym remisie po 2 Chicago Fire z Seattle Sounders. Messi w zwycięstwie na Florydzie Interu Miami z ekipą z Montrealu aż 7-1. Oczywiście mówimy o rozgrywkach MLS. I zostajemy na zakończenie serwisu w Stanach Zjednoczonych. Dziś startuje ostatni tenisowy turniej wielkoszlemowy w każdym roku, czyli US Open. I dziś, myśląc o naszych tenisistach, w akcji zobaczymy Kamila Majchrzaka. Skrzyżuje rakiety z Serbem Hamadem Medjedowiczem. Ten mecz od 17. Kilka minut po 17 wspomniana trzecia strona medalu. W znacznej części z Poznania gośćmi na żywo będą wspomniane była już mistrzyni świata w kajakarstwie Martyna Klat i Anna Puławska oraz triatlonistka Agnieszka Gadomska. Za część warszawską będzie odpowiadał w studiu przy Myśliwieckiej Dariusz Urbanowicz. Za poznańską mówiący te słowa. Do usłyszenia.
0: Do końca dnia słonecznie, w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu burze. W nocy sporo chmur, na pół.

0: W nocy oraz nad ranem na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami silne zamglenia. Temperatury spadną do 12 stopni na północnym wschodzie, a chłodniej w Kotlinach Karpackich około 9.
1: Autopromocja.
2: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: Jest 15.12, trwa ostatnia w te wakacje.
2: Rezydencja.
14: I domykamy letni łańcuszek spotkań z dziennikarkami i dziennikarzami Trójki, muzycznych spotkań, a dziś swoją muzykę z młodości. To, co kształtowało jej gust, przyniosła Justyna Grabasz.
15: Tak jest. Staro się poczułam trochę, jak ty powiedziałeś, z młodości. No jeszcze jestem w miarę młoda chyba. Tak
14: no
15: myślę.
14: Tak, to my, no, mam nadzieję, tak, że w tej drugiej godzinie to też będą utwory, których nasłuchiwałaś z namaszczeniem w ostatnich latach, nie tylko w liceum, to znaczy, i w podstawówce.
15: Tak, to będą, nie, no dobra, to będą utwory z przeszłości też, ale powiedzmy trochę mniej odległej przeszłości.
14: Czyli powrót tak do jest. Przyszłości mamy. Tak. Po raz drugi w tej audycji, wiesz?
15: Może tak
14: już
15: być.
14: Już raz był dzisiaj.
15: Powrót do przyszłości
14: tak,
15: był?
14: Bo byli Red Hoci i był Flea. Aha. Który występował w Powrocie do przyszłości.
15: A, o to chodzi. No widzisz, no może jeszcze jakieś wątki z Powrotem do przyszłości filmowe? Nam się pojawią. Zobaczymy.
14: Być może, ale teraz wątek muzyczny na początek drugiej godziny poprosimy.
15: Radiohead i zaraz powiem dlaczego.

0: A 18 Ela Malinowska zmieniła Krzyśka Sagana w reżyserce. Dzień dobry, Elu, witamy. Robert Grzędowski przy mikrofonie, Justyna Grabasz też przy mikrofonie prezentuje dziś muzyczną różnorodność, bo pierwszą godzinę rezydencji zaczęliśmy muzyką Roberta Chojnackiego, a drugą od Radiohead.
1: Tak, w międzyczasie było Alice in Chains, różności, tak. A teraz właśnie zespół, który mi pokazał, że muzyka nie musi być gitarowa, nie musi być tak zwanym gitarowym łojeniem, że tak powiem. I może być też piękna, bo to jest zespół, który no, zaczynał od gitar i od takiego indie rockowego grania. Potem bardzo ewoluował. I pamiętam, że doświadczałam przeróżnych płyt tego składu i to mi pokazało, że można grać bez gitar takich konkretnych, a ta muzyka też jest piękna. No i zespół Radiohead mi towarzyszy już od wielu lat. Wszystkie albumy praktycznie uwielbiam, a to było Weird Fishes z albumu In Rainbows, który kocham miłością szczerą, naprawdę. Przepiękna muzyka, która się zmienia. Zmienia się przez lata, to jest w ogóle taki zespół, który naprawdę się zmienia. I to jest duża wartość w muzyce, jak ktoś potrafi tak trochę zmieniać swój styl,
0: ale
1: przy
0: też
1: okazji
0: nie do końca
1: pozostawiać
0: podążać właśnie za trendami, prawda?
1: Tak. Zostawiać jakiś taki trzon, że wiadomo, że to jest ten zespół, ale jednak się mocno zmieniają. No i kolejny skład też właściwie do takich zespołów należy. Grupa Archive. To nie jest tak, że byłam jakąś wielką fanką tego zespołu, ale byłam wielką fanką ich pierwszej płyty, która była trip-hopowa. I mam wrażenie, że niewiele osób o tym wie, bo jakoś tak trochę później stali się popularni. Pierwszy album w ogóle był z wokalistką Royą Arab, która przepięknym, takim minimalistyczny ten śpiew jest. W ogóle trip-hop to jest też muzyka, która mi mocno towarzyszyła w życiu i pokazała, że można też ciszą fajnie grać, że ta cisza jest wartościowa w muzyce. Tak więc musi nam się pojawić przynajmniej jeden fragment tego albumu, pierwszego debiutanckiego albumu Archive, i będzie to utwór All Time.

0: Leniwe, niedzielne popołudnie w Trójce z nieznanym być może obliczem muzycznym Justyny Grabarz, bo to, co współcześnie fascynuje Justynę, poznajemy w audycjach na co dzień, chociażby w Białych Szumach, a dziś mamy podróż przez lata dawnych muzycznych zachwytów, w tym grupą Archive. Tak, jej pierwszym albumem.
1: Nie, no oczywiście obecnie w moich audycjach też się pojawia ta muzyka, która mi towarzyszyła przez lata, bo no jednak tego nie wydłubiesz, prawda? A zespół, który przed nami, to już w ogóle chyba bardzo często się pojawiał, czy w Białych Szumach, czy w innych moich audycjach, i to jest grupa Morphine. Ja wiem, że ty też lubisz.
0: No i bardzo całkiem. Lubię, bardzo lubię.
1: Powiem ci, że po momentach fascynacji gitarami, po momentach fascynacji trip-hopem, przyszedł czas u mnie na saksofon. Saksofon barytonowy przede wszystkim, bo to jest brzmienie, ojej, które wywołuje takie emocje we mnie.
0: Ja czasami bywam na koncertach szkoły muzycznej, do której uczęszcza mój syn, i tam pojawia się też ten saksofon barytonowy, i to jest dla mnie zawsze najwspanialszy moment, bo po prostu on wywołuje takie drżenie wszystkiego.
1: To jest chyba instrument, który trudno jest obsłużyć, na którym trudno jest grać, ale zawsze miałam takie marzenie, żeby się nauczyć kiedyś na saksofonie barytonowym i na gitarze basowej, bo to chyba dwa moje ukochane instrumenty w muzyce. A właśnie grupa Archive to jest zespół, w którym te instrumenty Morphine to jest zespół, w którym te instrumenty są na pierwszym planie tak naprawdę, są bardzo ważne. Zresztą basista i wokalista tego składu, czyli Mark Sandman, sobie skonstruował taki bas dwustrunowy i grał zupełnie po swojemu. No nikt nie gra tak jak oni. Właściwie już od wielu lat nieobecni powstał taki skład Vipers of Morphine, który tam ich muzykę prezentuje, ale no to nie jest do końca to samo. Po śmierci Sandmana to się wszystko pozmieniało i wydaje mi się, że do tej pory nie ma zespołu, który byłby taki właśnie jak Morphine. Dlatego musi nam się pojawić Bueno, od której zaczęła się moja miłość do tego zespołu.

0: Ciężka i gęsta jak smoła bywa muzyka grupy Morfin, ale akurat nie w tym przypadku. Ten utwór Buena...
1: Taki leciutki w miarę.
0: Jak na nich to jest. Tak, leciutka, tak. Wakacyjna muzyka na ostatnią niedzielę wakacji właśnie.
1: No, może tak być faktycznie, bo oni mają bardzo dużo takich piosenek, w których jest tak, wiesz, to tak sunie powolutku, czujesz
0: taką energię.
1: Jak
0: przez mgłę się przebijasz, tak, przez tę muzykę.
1: Tak, tak. Przepiękne rzeczy. Jak ktoś w ogóle nie zna Morfin, to polecamy po prostu się zapoznać z tą muzyką.
0: Składamy propozycję nie do odrzucenia.
1: Tak, zdecydowanie tak. To jest też zespół, którego zaczęłam słuchać jazzu, tak naprawdę. Bo no, to nie jest jazzowy skład, ale saksofon, instrument pojawił się w moim życiu i stwierdziłam, że fajnie go szukać też trochę w innej muzyce. I pamiętam, że przeszłam jakąś wielką falę fascynacji Coltrane'em na przykład, Janem Ptaszynem Wróblewskim również. Poznawałam tę muzykę z różnych innych źródeł. Dowiadywałam się, jak to się w ogóle zaczynało, jak ten instrument zaczynał robić się popularny gdzieś tam na świecie. No i potem zaczęłam też szukać trochę około jazzowych klimatów w muzyce współczesnej, no i jakoś tak w moje ręce trafił skład Bad But Not Good. Ojejku, to jest też grupa, którą absolutnie uwielbiam od wielu, wielu lat. Byłam na dwóch koncertach tego zespołu. Za każdym razem wzruszam się niesamowicie, jak ich widzę. Ta ich ekspresja i tutaj też bas gra bardzo istotną rolę w tej muzyce. Saksofon również się pojawia, dlatego dzisiaj nam się pojawi utwór Confession Part 2. Z udziałem kolejnego genialnego artysty, czyli Colina Stetsona. No i to będzie instrumentalne ponad 6 minut, tak więc proszę się nastawić na jazz.

0: Bad, bad, not good i Colin Stetson, Confessions Part 2. Taka propozycja instrumentalna od Justyny Grabarz w rezydencji.
1: Zasłuchiwałam się, już tyle razy słyszałam tę piosenkę, a za każdym razem jak słyszę, to po prostu tak zapiera dech w piersiach.
0: Ostre dęte łojenie było przez moment.
1: Dokładnie tak, to jest to słowo. Tak czasami też na to tak mówię, no bo trochę... To jest to.
0: Ale to jest muzyka, która porusza. Nie przechodzimy obojętnie obok takich dźwięków i bardzo dobrze, że się pojawiają także takie. Zresztą mam wrażenie, że mało jest w radiu muzyki instrumentalnej, takiej bez słów, bez wokalu.
1: No, jest
0: no bo jednak
1: mało,
0: lubimy piosenki, prawda? Tak. Lubimy piosenki już. A jednak
1: łatwiej
0: czasami,
1: się zapamiętuje, jak czasami, możesz coś zaśpiewać też.
0: No właśnie, a czasami ten instrumentalny, ta instrumentalna wersja muzyki też brzmi świetnie, na przykład w niedzielne popołudnie.
1: Zgadza się, ale teraz już do końca rezydencji będą piosenki z tekstem.
0: Można śpiewać.
1: Można śpiewać, może ktoś będzie znał. Teraz akurat Mount Kimby, taki duet producencki i King Król przed nami. I zarówno Mount Kimby, jak i King Król to są artyści, których uwielbiam od wielu lat. Taka piękna, jakaś taka łobuzerska energia jest w nich i dlatego też wybrałam utwór,
0: jak w którym... ktoś muzycznie przedstawia się Król, King Król, to pasuje.
1: No tak, tak. Nazywa się zupełnie inaczej, Archie Marshall. W sumie nie wiem, skąd się wzięło to, że King Król, a po polsku to...

0: Jakie masz najczęściej skojarzenia, gdy słuchasz muzyki? Z kolorami na przykład kojarzy ci się
1: nie
0: muzyka?
1: Wiem, w ogóle trudne
0: albo
1: pytanie.
0: Z pogodą, albo z aurą? Bo mi się bardzo często kojarzy z upływającym czasem.
1: Mhm.
0: I gdy piosenka ma, tak jak ta propozycja przed chwilą, takie bardzo szybkie tempo, to mam odczucie takiej niepewności, że jednak czas upływa Aha. szybko. Wtedy wydaje mi się, że te zegary tak zasuwają. A gdy muzyka jest spokojna, to wtedy czuję się ukojony, że przed nami jeszcze tak dużo czasu.
1: Nie myślałam nigdy o tym w ten sposób, ale zastanowię się nad tym, tak. Ja sobie często dobieram muzykę do pogody, no do nastroju, tak klasycznie, to chyba nie ma w tym nic jakoś szczególnie wyjątkowego. Akurat ten utwór, który za nami, to jest coś, przy czym dobrze się pędzi gdzieś w nieznane.

0: rowerem, chociaż z jedną słuchawką dla bezpieczeństwa, ale można też biegać na przykład i czuć po prostu jakąś taką wolność nieskrępowaną.
1: To na finiszu już, tam ostatni kilometr.
0: Nie,
1: to
0: od
1: można.
0: Początku, od początku, no w ogóle trzeba się wsłuchać, tam jest w ogóle fantastyczne. Zresztą King Król ma w sobie też coś takiego łobuzerskiego przez tę nieidealność w głosie, że no to nie jest takie ułożone pięknie, to nie jest zaśpiewane
1: Jones.
0: Perfekcyjnie, tylko to jest właśnie takie, że czujesz w tym naturalność, że ktoś kocha to, co robi i śpiewa to, co mu po prostu na sercu leży. No i teraz właśnie coś dla ludzi wrażliwych bardzo. Sufjan Stevens, czyli król wrażliwości, mam wrażenie, w którym się zakochałam parę dobrych lat temu przy okazji płyty Carrie and Lowell i właśnie po tę płytę sięgniemy. Kolega Tomasz mi pokazał ten album. Pozdrawiam serdecznie. Największy fan Sufjana, jakiego znam. No i przepłakałam nad tymi kompozycjami. Po prostu tyle łez wylałam, bo to jest muzyka z takimi tekstami, że nie da się przejść obok tego obojętnie. Naprawdę, w ogóle Sufjan, który przeszedł mnóstwo trudnych doświadczeń w swoim życiu, opisuje to w muzyce, która jest jakąś taką formą terapii prawdopodobnie dla niego, jak dla wielu artystów. Ale tutaj taka łagodna, miła muzyka łączy się z ciężkim tekstem o odchodzeniu. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na niedzielne popołudnie, żeby teraz o śmierci rozmawiać, ale muzycznie chyba możemy się wsłuchać w ten przepiękny tekst Death with Dignity.

0: No, piękne w swojej prostocie. Ta propozycja od Sufjana Stevensa, Dead with Dignity, ja już mam zapisaną na playliście.
1: Cieszę się bardzo.
0: Więc na pewno do tego utworu powrócę. A dziś utwory w rezydencji prezentuje Justyna Grabasz. Prezentowała, mogę już też użyć czasu przeszłego, bo dobiega końca nasze spotkanie. Elżbieta Malinowska audycję realizowała i ja się nazywam Robert Grzędowski, a Justyna zapowiada ostatni dziś utwór w naszym po południu w Trójce.
1: Tak, to też jest piosenka, w której słońce i mrok się tak ze sobą pięknie przeplatają, bo też melodia dość radosna, brzmienie również, tekst ciężki, ale jednak z nutką nadziei. Song Sohia, czyli Jason Molina, fantastyczny, nieodżałowany, Farewell Transmission, takie zakończenie. Dziękuję, bardzo mi było miło przez te dwie godziny w ogóle tutaj przesiadywać się od tej drugiej strony,
0: uzewnętrzniać.
1: Tak, tak. Miłe doświadczenie.
0: Justyna Grabasz, bardzo dziękujemy. Za 10 minut będzie 16.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 sierpnia.

0: Jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach wzmożony ruch, trwa powrót z wakacji i policja apeluje o ostrożną jazdę. Teleskop NASA wyniesiony w kosmos może pomóc odkryć nawet 100 tysięcy nowych planet. Nepalczycy czekają na informacje o zaginionych w powodzi błyskawicznej krewnych i przyjaciołach. Na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli, zaczynają się powroty z wakacji. Funkcjonariusze apelują, by kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Policjanci pojawią się zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
0: Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim usłyszy jutro zarzuty. W piątek wieczorem nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano dziś nad ranem. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji relacjonuje, że funkcjonariusze namierzyli ukryty w szopie samochód.
2: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z laboratorium kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
0: Dowody zostaną jutro przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi za to do 12 lat więzienia. Fundacja Dom w Łodzi po raz kolejny zorganizowała bieg Szczęśliwa Trzynastka. Pieniądze z zapisów będą przeznaczone na budowę nowego domu dla dzieci z niepełnosprawnościami. Trasy wyznaczono w parkach Baden-Powella i 3 maja, mówi prezeska Fundacji Dom w Łodzi Jolanta Bobińska.
3: Dzieje się dużo, bo mamy kilka dystansów. Jest bieg 13 km, 6,5 i takie biegi towarzyszące, 1300 bieg rodzinny i 130 dasz radę.
4: Trochę zmęczenie po biegu, ale jakoś się udało przebiec, także najważniejsze.
5: Warto uczestniczyć w takich inicjatywach, bo to wiele nas nie kosztuje, a bardzo dużo daje innym.
6: No my na pewno powtórzymy to.
0: Nowy dom bez barier powstanie na Teofilowie przy ulicy Banachiewicza. Prace mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. O tym, jak wesprzeć fundację, można się dowiedzieć na stronie domwlodzi.org.pl. Należący do NASA teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Teleskop może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Mimo wcześniejszych obaw, start z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku tzw. punktu orbitalnego Lagrange Point 2, położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Misja ma trwać 5 lat, ale jak informuje NASA, teleskop ma zapasy paliwa wystarczające na kolejne 5 lat. Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych krewnych i przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Przed jednym ze szpitali w Katmandu był specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
7: Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki, we środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich. Kilkadziesiąt metrów dalej, na murze szpitalnej kostnicy, władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze. 22 stopnie na północy i na zachodzie, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja. Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 16. No, dziwna pora na słyszenie mojego głosu w Trójce. Zwykle w niedzielę ja odpoczywam. Gosia Jakubowska, dzień dobry, ale dzisiaj pozdrawiamy serdecznie Basię Małecką. Trzymamy kciuki za kolejne nowe utwory, które właśnie się tworzą, a audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Do godziny 17 będziemy czerpać z ostatnich chwil wakacji.
13: Studio B.

Jeden z najbardziej relaksujących albumów, które ukazały się w ostatnim czasie, należą właśnie do Natalii Bergman i pomyślałam sobie, że za każdym razem, gdy będziemy spotykać się w niedzielę albo w święta, to nie może zabraknąć właśnie jej twórczości. My Home is Not in This World. Tak trochę z przymrużeniem oka rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie, bo jednak muzyka soulowa, R&B już od dawna nie jest w jakimś takim ścisłym kręgu moich zainteresowań, a jednak okazuje się, że cały czas gdzieś tam przewijają się artyści, zespoły, do których bardzo lubię wracać i właśnie w tym gatunku jak najbardziej do tego gatunku można ich przypisać. Natomiast jeżeli chodzi o samą Natalię Bergman, to jej najnowszy album zachęca nas do tego, aby na chwilę się odłączyć od tego niebieskiego światła, cyfrowego świata. I jak się okazuje, według najnowszych badań, ten analogowy świat staje się luksusem dzisiejszych czasów. A zatem zapraszam na godzinę w tym bogactwie.

Trochę oczywiście przekornie powiedziałam, że nie jest to w kręgu moich zainteresowań. Proszę tego nie brać na poważnie i do serca, ponieważ jak się okazuje, nawet w muzyce elektronicznej, którą zazwyczaj prezentuję w swojej autorskiej audycji N3, zdarzają się również tego typu wpływy i okazuje się, że te gatunki ze sobą pięknie przenikają. I tu na przykład Cinnamon Gum, odwołując się do złotej ery muzyki soul, trochę przemyca też tych współczesnych przesłań, chociażby w tekstach. Ten akurat napisała Dora Teisebach, artystka, którą niektórzy mogą kojarzyć z różnych programów rozrywkowych, takich jak The Voice of Poland, ale też i artystka, która ukończyła polską szkołę muzyczną w Gdańsku, tę samą chociażby, którą połowa naszych polskich artystów, nie wiem, na przykład Aga Bigaj, która występuje u Bogu Dawida, Podsiadły, czy Kasia Lins. Dora Teisebach brzmi trochę zachodnio, ale mimo wszystko razem z Maciejem Milewskim współpracują przy tworzeniu różnych utworów i tak też właśnie najnowszy singiel zapowiadający nowe rozdanie w przypadku Cinnamon Gum, Merylis, również się ukazał w tej współpracy. Co ciekawe, Cinnamon Gum teraz rozpoczyna ekspansję na zachodnim rynku i mu idzie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio supportował w Wielkiej Brytanii The Secret Souls.

Ze względu na to, że zazwyczaj słyszymy się w sobotnie wieczory, gdzie grałam muzykę nieco mocniejszą, elektroniczną, bardziej syntetyczną, to dziś dzielę się tym, czego ja słucham, gdy trochę już tego cyfrowego świata mam dosyć, a słońce zachęca do niedzielnego, popołudniowego leniuchowania. I właśnie mam nadzieję, że przez najbliższe jeszcze pół godziny będziemy właśnie tak miło spędzać czas przy takim cudownym akompaniamencie jak The Womack Sisters. Z tego co wiem, Basia Małecka, którą po raz drugi serdecznie pozdrawiam, nieraz prezentowała już twórczość tej siostrzanej mocy, miłości, tworzenia, gdzie czasami właśnie to urodzenie już w rodzinie bardzo muzykalnej nie wystarcza do tego, aby zaistnieć na rynku. W 2013 roku miały pierwsze podejście do nagrania debiutanckiego albumu skończone fiaskiem, jak to zazwyczaj bywa w branży muzycznej. Młody zespół trafia na mało doświadczonego menadżera, a później wszystkie plany po prostu się sypią. Dlatego 13 lat później weszły ponownie do studia już pod szyldem wytwórni i nagrały swój eponimiczny album. Ja się bardzo cieszę, że córki legendarnego Womack & Womack, i gdzie ich wujem był sam Bobby Womack, tworzą swoją muzykę ze swoim przesłaniem i ze swoim światłem. If You Want Me to utwór, który pojawił się przed chwilą w studiu B. I zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w ciągu ostatnich czterech utworów, pomyślałam od razu o tym zespole z tym wokalem.

Ależ zasłużone brawa i one tak trwały i trwały i trwać będą. Myślę, że za każdym razem, gdy będziemy powracać do płyty Zbigniewa Wodyckiego i Miczyn Miczów, to za każdym razem właśnie ten uśmiech na naszych twarzach będzie się pojawiał. Posłuchaj mnie spokojnie, to był utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Można powiedzieć, że album taki święty graal polskiej muzyki rozrywkowej, zresztą zespół Miczyn Micz niejednokrotnie tak sami określali to dzieło, które stworzyli we współpracy z Zbigniewem Wodeckim. Masz strach pomyśleć, co by było, gdyby Miczyn Micz nie odkryli płyty z 76 roku. Podobno tej pierwszej debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego, która nie trafiła na swój czas i miejsce w tamtym okresie i musiała poczekać kilkadziesiąt lat na swoje zaistnienie na dużych scenach. Tą jedną z tych legendarnych było studio imienia Agnieszki Osieckiej, później też między innymi OFF Festival. Fani pewnie świetnie znają już historię tej płyty, dlatego ja pozwolę sobie przytoczyć cytat, który znalazłam dzisiaj przed audycją, gdzie Zbigniew Wodecki mówi tak: wiecie co? Można mieć luz grając jazz. To żaden

problem improwizować, jak się ma dar od Boga. Wchodzisz do zimnej rzeki po jaja i możesz grać przez 6 godzin, bo to czujesz. Ale zrób coś takiego na scenie popowej albo improwizuj z orkiestrą. To jest szalenie trudne. Żeby to umieć, trzeba być tak zakręconym, jak ci goście tutaj. Do dzisiaj jestem w szoku. Na co dziennikarze się pytają, jak dużo brakuje ci do luzu, Miczów?

Gentlewoman. Tutaj przykład płyty, która nie potrzebuje promocji, by zaistnieć w radiu albo na większych scenach, bo po prostu Cleo Sol się za każdym razem dobrze słucha. I dlatego też chyba nie mam swojego ulubionego jej albumu, chociaż wiem, że w 2021 roku bardzo mocno wsłuchiwałam się w album Mother. 2021 rok i jej nowe doświadczenie macierzyństwa, mam wrażenie, że cały czas się przewija jakoś w wątkach tekstowych, zarówno na albumie Gold z 2023, jak i na tym najnowszym, który ukazał się zaledwie tydzień temu. Gentlewoman mówi o nie tylko delikatności kobiecej, ale jakimś takim stawianiu czoła tym wszystkim przeszkodom i wszystkim kłodom, które nam życie rzuca pod nogi. Bardzo oczywiście kojąco to wszystko wyśpiewuje, natomiast z drugiej strony jest to wszystko zestawione z tym wątkiem miłości, która jest w stanie pokonać wszelkie zło. Bardzo górnolotnie to brzmi, ale ten album wcale taki nie jest. Zachęcam serdecznie, żeby po niego sięgnąć, w szczególności w te niedzielne, jeszcze letnie popołudnie. A my teraz przenosimy się wraz z leśnym elfem Sophie Birk, czyli Dunką, która proponuje nam zupełnie coś innego. Trochę muzyki eksperymentalnej też w Studiu B może się przecież pojawić.

Leśny elf bądź wróżka Sophie Birk potrafi oczarować i przenieść nas do jakiejś magicznej krainy. Jest w tym bardzo też konsekwentna, jeżeli chodzi o wizualizację na swoich koncertach. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zapoznać się z jej twórczością również na żywo. Biva Bipa Luka, taki tytuł nosi jej najnowszy album, który oznacza radość, intuicję, jakieś przejście. I coś w tej naturze jest, połączonego z tymi wszystkimi instrumentami żywymi. I jakieś nawiązanie również do dzieciństwa, jakiejś takiej głębokiej radości i połączenia więzi z bratem, z którym nagrała cały 13-utworowy album. Polecam, polecam, w szczególności właśnie w niedzielę. Przetestowałam to w drodze powrotnej z działki, nie zasnęłam, wręcz przeciwnie, się jeszcze bardziej zrelaksowałam i myślę, że taka też będzie kolejna piosenka, raczej trudno o tym mówić jako piosence, raczej utwór Elmira i kolejna baśniowa opowieść, tym razem Lorraine.

0: Magazyn Atwood opisał Sex Honey jako doświadczenie sensoryczne, które pozwala każdemu uciec od rzeczywistości. Ja mam wrażenie, że właśnie Blood Orange tym albumem bardzo mocno sprowadza nas do rzeczy, od których nie uciekniemy tak łatwo, między innymi jak godzenie się z przemijaniem. I tak też właśnie przeminęła w okamgnieniu audycja Studio B, która właśnie dobiegła końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska, Elżbieta Malinowska. Słyszymy się już jutro w tonacji trójki, parę minut po godzinie 14. Już teraz zachęcam, aby pozostać z trójką, bo za chwilę trzecia strona medalu, następnie koncert w trójce, później wszystkie książki świata, młody polski jazz i tak też właśnie miło spędzamy czas w trójce. Do usłyszenia, dobrego ostatniego weekendu wakacji.
1: Cause it hurts like

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina

0: witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy.
0: I bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kłęby dymu nad Lublinem. Strażacy gaszą pożar hali magazynowej. Rośnie liczba ofiar wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. W radomskim schronisku dla zwierząt żegnano wakacje, a przy okazji promowano adopcję i wolontariat. 60 strażaków gasi pożar hali magazynowej w Lublinie. Ogień nie jest jeszcze opanowany, a słup dymu widać z wielu części Lublina, w tym także ze Świdnika. Cała hala jest objęta ogniem, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
4: Na miejscu działa 17 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków. Pali się hala magazynowa o wymiarach około 30 metrów na 60. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych na miejscu zdarzenia, a także nie było osób ewakuowanych.
3: Pracuje też specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna, która sprawdzi, czy dym, który towarzyszy pożarowi, stanowi zagrożenie. Na razie nie wiadomo, co było przechowywane w hali. Co najmniej 7 osób zginęło w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. 172 osoby uratowano, na pokładzie było 270. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Wypadek wydarzył się w odległości ponad mili morskiej od wybrzeża, wkrótce po tym jak jednostka wypłynęła z portu Kirenia. Po godzinie 15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z atakami w zachodniej Ukrainie. Po chwili alert został odwołany. Wiadomości trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny. Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych podała z kolei, że Rosja atakuje Kijów. Za każdym psem w schronisku stoi trudna historia, porzucenie, strach i głód, a przed nim nadzieja na dom i troskliwych opiekunów. W radomskim przytulisku dla bezdomnych zwierząt żegnano dziś wakacje, ale głównym celem spotkania była promocja adopcji i wolontariatu. Chętnych do wsparcia czworonogów nie brakowało, na zaproszenie odpowiedziały całe rodziny.
5: Z pieskami jest bardzo fajnie wychodzić na spacerki, one są wtedy bardzo szczęśliwe.
6: Wyprowadzałam ostatnio pieska o imieniu Kudłat.
7: I jak się sprawował na spacerze?
6: Fajny był, słodki.
8: Iwona Pec, wolontariuszka radomskiego schroniska. W grupie działam Psi Skład. Organizujemy różne akcje, żeby promować adopcję, promować wolontariat.
9: Bardziej córki mnie uczą tej empatii. Tak, bardzo chętnie przyjeżdżamy i pomagamy w schronisku wyprowadzać pieski.
10: Nie możemy mieć pieska w domu, a tutaj była taka możliwość wyprowadzenia, więc się tutaj zgłosiliśmy, no i tak jakoś wyszło, że wyprowadzamy właśnie.
3: Podopiecznych radomskiego schroniska odwiedził także groomer, czyli psi fryzjer. W Holandii działa około 600 małych ogrodów zoologicznych dla dzieci. Mieszczą się w centrach miast i małych miejscowościach. Ich wyjątkowość polega na tym, że najmłodsi przez cały rok mogą zwierzęta głaskać i się nimi opiekować.
11: Kurczaki, alpaki, osły, krowy, konie, prosięta czy papugi. Dzieci mają okazję się odprężyć, ale także zrozumieć, skąd pochodzi żywność. To jest część naszej kultury, że wiesz, skąd bierze się masło, mleko czy jajka, mówiła mi Jana, która często z całą rodziną przychodzi do ogrodu. Dzieci uczą się także obchodzić ze zwierzętami. Wiele nie umie tego robić. Zamiast je głaskać i karmić, biegają za nimi, straszą albo biją patykami, tłumaczyła mi Grit Berchen, która pracuje w ogrodzie od ponad pół wieku. Ogrody dla dzieci zaczęły powstawać w szybko rozwijających się miastach i miasteczkach w latach 50. Teraz w całym kraju jest ich około 600 i odwiedza je rocznie około 30 milionów ludzi. Można w nich spędzić czas za darmo przez cały rok. W wielu są place zabaw i dodatkowe zajęcia o przyrodzie. Pracownicy zaś do zwierząt się przywiązali. Kiedy chcę nakarmić konie, otwieram stajnię i mówię do nich: chodź, chodź. I one do mnie przychodzą, rozpoznają mój głos. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze. 22 stopnie na północy i na zachodzie, 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
12: Autopromocja.
13: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego

0: Zgarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: 8 minut po godzinie 17. Zaczynamy.
1: Trzecia strona medalu.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kończy się piękny weekend. Mamy nadzieję, że był bardzo sportowy dla państwa. Dla nas też aktywny, prawda? Pytam Krzysztofa Łoniewskiego, który jest w Poznaniu na mecie triatlonowego Ironmana.
2: Darku, oczywiście jak zwykle był aktywny. Ja pytam ciebie, Dariuszu Urbanowiczu, jak spędziłeś ty weekend?
0: Ja oczywiście przed telewizorem, jak żeby inaczej, ale ściskałem kciuki za naszych sportowców.
2: No właśnie, dzieje się dużo, nawet więcej. Właśnie się zaczął mecz naszych siatkarzy z Francją w Memoriale Wagnera. Jaki, Darku, wynik?
0: No właśnie, zerkam, zaraz
2: ja
0: sprawdzimy.
2: Ja patrzę na koszykarze.
0: No ja też patrzę na koszykowcy, bo to siatkarze dopiero zaczęli, a w koszykówce coś się dzieje niewiarygodnego. Gramy z mistrzami świata, jest dogrywka i coś nieprawdopodobnego. Punkt za punkt, na razie 3 punkty dla Niemców, no ale jeszcze 2 minuty tego meczu.
2: To zaraz sprawdzimy, jak z siatkarzami, a skończyła się pewna epoka. Aleksandra Mirosław zakończyła karierę wyczynową, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy. Po jej ostatnim biegu, w którym notabene pokonała Natalię Kałucką, otrzymała we Francji owację na stojąco.
3: To było niesamowite dla mnie, bardzo wzruszający moment. Trochę moment, tak jakby potem czułam się, że trochę skradłam show, ale to było niesamowite. Jestem za to ogromnie wdzięczna, że właśnie w taki sposób to wyglądało i że w taki sposób zeszłam z tej sceny z podniesioną głową. I dla mnie najważniejsze było to, żeby tak naprawdę zakończyć karierę na moich zasadach, co zrobiłam.
0: My też bijemy brawo za

0: Całą przepiękną karierę, wszystkie rekordy i tytuły z mistrzostwem olimpijskim na czele.
1: W programie goście oczywiście będą. W Poznaniu trwa inwazja triatlonistów. W końcu to czwarty przystanek Ironmana. W studiu pojawią się też nasze mistrzynie w kajakarstwie Martyna Klator, Anna Puławska. Porozmawiamy też o tenisie, bo rusza US Open. Kamil Majszak już powinien być na korcie i też sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, no bo rzeczywiście jego mecz z Serbem miał się rozpoczynać o godzinie 17.
0: Zaczął, tak, 1-0.
1: Jest, 1-0,
0: tak,
1: Kamil, tak.
0: Ładnie, ładnie.
1: Z Medjedowiciem, tak się nazywa ów Serb. Jest nieco wyżej notowany niż chyba na 78. miejscu w rankingu ATP, a Kamil 72. Oczekujmy wyrównanego spotkania.
0: Będziemy też z mikrofonem na drużynowym Pucharze Świata. Nasi na podium, ale złota nie było.
2: Trzeba też umieć przyjąć w sporcie porażkę, bo taką jest, jakby nie było, na narodowym trzecie miejsce. Doceniamy klasę rywala i umiejmy się cieszyć z tego, że w światowej czołówce ciągle się liczymy.
1: W Warszawie odbył się także memoriał, tradycyjny memoriał Pytlasińskiego i Ziółkowskiego, a tam nie tylko sukcesy, ale wejścia z nogi z dendrologicznym zacięciem. Co ty to napisałeś, Darku?
0: Suplesy.
3: Praktycznie wszyscy Amerykanie, jak to się mówi, idą mocno w dwie nogi bezpośrednio, także jak to się mówi, rwą z korzeniami.
0: Będziemy na bieżąco sprawozdawać aktualne wydarzenia, bo gra Ekstraklasa, grają siatkarze. Zachęcamy Państwa do udziału, oczywiście telefonicznego. Jeśli coś przypadkiem pominęliśmy, proszę się nie wahać i dzwonić. Jaki numer?
1: 22,7 trójek w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Elżbieta Rożycka na posterunku od ponad 20 lat. A teraz najważniejsze informacje sportowe z niedzieli. I ta najważniejsza dla nas ma miejsce w Gdańsku, Darku.
0: No właśnie, nieprawdopodobny mecz. Gramy o awans bezpośredni na Mistrzostwa Świata. To jest ósmy mecz naszych zawodników w kwalifikacjach. 7 poprzednich wygrali. Na razie w dogrywce jest 92-94. Mistrzowie Świata, Mistrzowie Europy prowadzili już kilkunastoma punktami, ale ich doszliśmy. Był remis, dogrywka. No i teraz punkt za punkt. Tutaj Denis Schröder coś się wykłóca w tej chwili. Nieprawdopodobne emocje w Gdańsku. No ale tak. Tak. Takich oczekujemy, takich lubimy.
1: Tam się rozgrywała sytuacja w samej końcówce tego czasu przed dogrywką, no bo śledziliśmy, powiedzmy o tym Państwu, że w ostatniej akcji meczu wydawało się, w ostatniej sekundzie zgubiliśmy piłkę i Niemcy mieli rzucić kosza na wygraną 85-83, ale tak się nie stało, ta akcja została cofnięta i mamy dogrywkę i rzeczywiście niewiarygodne emocje. Chyba nie spodziewaliśmy się mimo wszystko, że nawiążemy tak wyrównaną walkę z mistrzami świata i Europy. Nie najlepiej niestety wypadły przed własną publicznością nasze świetne kajakarki Martyna Klat i Anna Puławska. Broniły w dwójce tytuł mistrzyń świata na dystansie 500 metrów. W finale na poznańskiej Malcie zajęły dopiero 7. lokatę. Dziewczyny, jak wspomnieliśmy, będą gościć w naszym poznańskim studiu polowym i opowiedzą, co stoi za ich niepowodzeniem.
0: No, pewnie o fajnych rzeczach też opowiedzą. Z kolei bardzo głowę wysoko nosi Aleks Bogucki, który dziś wywalczył brązowy medal w kajakarskiej jedynce, też na 500 metrów. I to pierwszy medal dla Polski w tej konkurencji po 15-letniej przerwie.
1: Zostajemy w Poznaniu, ale z nad Malty przenosimy się z powrotem na Bułgarską, bo przecież nie możemy nie powiedzieć o zwycięzcach imprezy, która nas tu sprowadziła. Na dystansie pół Ironmana, przypominamy, to 1900 metrów płynąc, 90 km jadąc na rowerze i na zakończenie biegnąc 21 km, wygrał Duńczyk Waldemar Solok. Jego czas to 3 godziny, 33 minuty i 50 sekund.
0: Najlepszy z Polaków Tomasz Szala zajął miejsce 6. U pań najlepsza była Rebecca Underbury. Jej rezultat to 4 godziny, 3 minuty i 58 sekund. Równo 8 minut straciła do niej na mecie nasza Agnieszka Gadomska. Agnieszka też będzie naszym gościem na żywo w Poznaniu.
1: Agnieszka zajęła w klasyfikacji generalnej dzisiaj 3. miejsce. W Częstochowie Raków w piłkarskiej PKO Ekstraklasie grał z Jagiellonią Białystok. Gospodarze rozczarowani brakiem awansu do Ligi Konferencji, gości na drugim biegunie po raz pierwszy zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. No i dyspozycja sprzed kilku dni znalazła odzwierciedlenie pod Jasną Górą. Raków przegrał aż 2-5.
0: No właśnie, zmęczenie, jakiś inny powód. Dodajmy, że od 17.30 derby Górnego Śląska i spotkanie zaprzyjaźnionych Górnika Zabrze z GKS-em Katowice. O 20.15 Widzew w Łodzi zmierzy się z mistrzem Polski, czyli Lechem.
1: Nie możemy rozstać się z Poznaniem, stąd z ekipy Lecha do międzynarodowej kariery 10 lat temu startował Karol Inety. Prawie 50 razy zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski, teraz wraca do kraju i będzie zawodnikiem Śląska Wrocław.

0: Podpisał dwuletnią umowę. Przez ostatnią dekadę kopał głównie we Włoszech w Sampdorii i Torino, ostatnio krótko w Turcji.
1: Z kolei w Premier League finał znalazł zapowiadany transfer Emilio Martineza z Aston Villa do Chelsea. Bramkarz reprezentacji Argentyny podpisał trzyletnią umowę i miał kosztować The Blues około 7,5 miliona funtów. I Martinez już dziś zadebiutował na Stamford Bridge w wygranym spotkaniu z Brighton.
0: I to spotkanie Chelsea wygrała w dosyć dramatycznych okolicznościach 4-3. Za oceanem gol i asysta Roberta Lewandowskiego oraz 4 gole i asysta Leo Messiego. Kapitan naszej kadry pomógł w wyjazdowym remisie pod 2 Chicago Fire z Seattle Sounders. Messi w zwycięstwie na Florydzie Interowi Miami z ekipą z Montrealu aż 7-1. Oczywiście mówimy o rozgrywkach Ligi MLS.
1: Kibiców tenisa dużo bardziej interesuje to, że w Stanach startuje właśnie ostatni turniej wielkoszlemowy w każdym roku i dziś w US Open z naszych tenisistów w akcji tak naprawdę już widzimy Kamila Majszaka, który gra z Serbem Hamedem Medjedowiczem. No i jak to wygląda? 2-1, więc kto serwuje, ten punktuje. Początek tego meczu, więc podejrzewam zaciętą walkę, jak to u Kamila do samego końca.
0: Jeżeli chodzi o spotkanie naszych siatkarzy z Francuzami, to ono jeszcze się nie rozpoczęło, przynajmniej tak podaje tutaj internetowy serwis Flash Score. Sprawdzamy sytuację, jak u naszych siatkarzy, a teraz gramy.

0: Ależ ezoterycznie w Poznaniu. Tam jeszcze wrócimy za chwilę, bo mamy, wiadomo, Ironmana na rozkładzie. Będą goście, będzie się działo w kontekście triatlonowym. Tymczasem w Gdańsku przegraliśmy z Niemcami 94-96 w dogrywce. Także awans na mundial koszykarski jeszcze odwleczony. Niesamowita końcówka. Na 14 sekund do końca w nasz ofens Olejniczak. Za chwilę ofens Niemców. Rozgrywamy. Pluta podaje, gdzieś tam zamieszanie, no i nie zdążyliśmy dorzucić do kosza. Pudło 94-96. A teraz sport trochę mniej kontaktowy niż koszykówka, czyli siatkówka. A wiadomo, że sezon reprezentacyjny wieńczą w tym roku Mistrzostwa Europy. Panie idą przez turniej w Stambule jak burza. Na zakończenie fazy grupowej wygrały z faworyzowanymi gospodyniami z Turcji. Tu pojawia się pytanie, czy nie opłacałoby się im oddać tego meczu, by ominąć Włoszki w ewentualnym półfinale. A może dobrze, że walczy do końca, budując pewność siebie, wygrywając z bardzo mocną przecież drużyną. To pytanie do Państwa. Przypominam, 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Ale trener Stefano Lavarini nie miał w tej sprawie wątpliwości. Jeśli spojrzy się na nasz bilans, to trzeba przyznać, że w fazie grupowej zgarnęliśmy pełną pulę. Generalnie wykonaliśmy dobrą pracę. Oczywiście czasami zdarzają się potknięcia, wahania formy. Jednego dnia lepiej działają pewne elementy gry, drugiego inne. Trzeba jednak przyznać, że trudno było oczekiwać od nas wygrania wszystkich meczów w tej grupie. Udało się, a więc dotychczas zrealizowaliśmy nasz cel. W drużynie panuje dobra atmosfera, dziewczyny są gotowe poświęcić wszystko dla zespołu. Wiem, że mogę na nich polegać. Na razie wygląda na to, że wszystkie są gotowe do gry, zarówno pod względem fizycznym i mentalnym. W pucharowej fazie mistrzostwa na pewno dadzą z siebie wszystko. To jeszcze głos z drużyny. Anna Obiała.
1: Emocje częściowo z nas opadły, bo zagrałyśmy fajny etap. Wychodzimy z pierwszego miejsca w grupie. Margines błędu już się bardzo zawęża i teraz musimy grać już tylko pięknie. Indywidualnie to gdzieś tam każdy zawsze coś znajdzie sobie do poprawy, nad czym można lepiej popracować. Ale finalnie, całościowo podsumowując fazę grupową jako drużyna, myślę, że możemy być bardzo zadowolone przede wszystkim dlatego, że mamy konferencję zwycięstw. Dlatego, że wychodzimy z pierwszego miejsca, pokonałyśmy te nasze gorsze momenty, gorsze sytuacje, problemy zdrowotne, że potrafiliśmy sobie się z tym uporać i wyjść na boisko i zagrać fajne spotkania.
0: Nasze panie jutro zagrają o ćwierćfinał. Po drugiej stronie siatki staną Portugalki. Początek tego meczu o 18. A dziś nasze siatkarki miały dzień wolny. Na co go poświęciły?
1: Na odpoczynek i regenerację. Gdzieś jakieś zabiegi z fizjoterapeutami. Ktoś, kto miał może więcej energii, wybrał się na jakiś spacer plus znalazł jakieś dobre miejsce na jedzenie. My z koleżanką z pokoju akurat wybrałyśmy się nawet może troszkę posiedzieć, odpocząć. Skwitowałyśmy to później kawą, jakimś ciasteczkiem do kawy. I później film, także też fajnie odpoczęłyśmy i zregenerowałyśmy głowę. Taki mały reset. Jednodniowy, ale taki jeden dzień bez nikogo, tylko dla siebie naprawdę dużo daje. Olę Szczygłowską pożegnałyśmy, życzę jej bardzo dużo zdrowia i cierpliwości i wytrwałości, a przywitałam nową koleżankę Klaudię Łydzia.
0: I właśnie, jak ona weszła, jak zadebiutowała. Olę Szczygłowską serdecznie pozdrawiamy. Wierzymy, że szybko wróci do zdrowia. Już Ola jest w kraju i właśnie leczy się. Siatkarze też w ferworze walki, choć to wciąż przygotowania do czempionatu Starego Kontynentu. W memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie wygrali ze Słowenią, wczoraj z USA. Właśnie grają z Francuzami. Od razu uzupełniam. Na razie 4-6. Chwilę temu rozpoczął się ten mecz. Jeśli podopieczni trenera Nikoli Grbicza wygrają za 3 punkty, wygrają ten turniej. Nie wszystko jednak jeszcze jest gotowe. Nie brakuje też kontuzji i trener Grbić musi rotować składem i to wyjaśnia.
2: Na środku mamy 3.

0: I zawodnika, i ty musimy to liczyć na to. Forni też nie jest na 100%. Jest 100%, ale nie chcę ryzykować, bo to kolano jest okej, ale nie potrzebujemy 3 dni z rzędu grać. I tyle. Chciałem tylko dać szansę Śliwi, Majheru od początku. Leo wczoraj nie był swój najlepszy, dzisiaj był dużo lepszy. I dlatego myślę, że każde spotkanie jest trudno. Musimy się adaptować. Jutro będziemy zmienić jeszcze. Jak każdy może widzieć, każdy trener to robi. Myślę, że to oczywiście 3 dnia z rzędu, kiedy grasz, i musimy to mieć pod uwagą i robić rzeczy, które robiłem.
1: Patrzymy, co się dzieje w Krakowie. 5-7, punkt za punkt, dzieje się walka ostra. My teraz gramy i za chwilę przenosimy się do Poznania, gdzie Krzysztof Łoniewski będzie mówił o triatlonie.

0: 27 minut po godzinie 17. Dzisiaj audycja łączona. Krążymy między Warszawą Śliwiecką a Poznaniem i Bułgarską. Na Bułgarskiej urzęduje Krzysztof Łoniewski dzisiaj od rana, w zasadzie już od wczoraj, więc Krzysztof, twój mikrofon i opowiadaj, co tam słychać.
1: Spogląda na mnie ta, wiesz, poznańska lokomotywa, która przypomina, że jesteśmy na stadionie Lecha, dwukrotnego mistrza Polski, ale dzisiaj nie będziemy mówili o piłce, bo jesteśmy tu oczywiście z okazji Ironmana i przede mną siedzi Agnieszka Gadomska, która wygrała dzisiejszą rywalizację na dystansie pół Ironmana. Agnieszko, dzień dobry, wielkie gratulacje, to po pierwsze.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję.
1: Słuchaj, no robisz się dominatorką w Ironmanie. Zwycięstwo w Gdyni, zwycięstwo teraz w Poznaniu. Jak cię zapytałem, z jakiego sportu trafiłaś do triatlonu, to ty mówisz znikąd.
2: No taka jest prawda. Ja teraz mogę częściowo tego żałować, że nie mam żadnej przeszłości sportowej, ani pływackiej, ani kolarskiej, ani biegowej. Ale tutaj moi rodzice dbali, żebym od dziecka była aktywna. Więc coś tam robiłam i przyszedł taki moment w życiu, że chciałam spróbować tego triatlonu. Próbowałam, zaczynałam na poziomie mocno amatorskim, z pożyczonym rowerem, nie do końca skompletowanym sprzętem i tak rok po roku coraz bardziej się wkręcałam. Po zdobyciu wielokrotnych mistrzostw Polski w age grupie i mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata także w age grupie.
1: Wytłumaczysz, czym jest age grupa, bo nasi słuchacze nie muszą wiedzieć?
2: Tak, age grupa to jest po prostu zawodnicy kategorii wiekowych, czyli są zawodnicy pro, którym jestem teraz, a wszyscy pozostali to są zawodnicy właśnie age group, czyli kategorii wiekowych. I ja do zeszłego roku byłam w age grupie, zdobyłam tam wszystko co możliwe i zdecydowałam się na przejście na zawodostwo, które teraz reprezentuję i w takiej właśnie stawce zawodniczek pro startuję od roku.
1: Powiedziałaś o tym, że o taką twoją przeszłość sportową, nie triatlonową, ale sportową zadbali twoi rodzice, czyli pani Ania i pan Darek, którzy są tutaj z nami, obserwują tę rozmowę. W jaki sposób zadbali? W jaki sposób zachęcali cię do sportu i od czego zaczynałaś, jakie dyscypliny?

0: uprawiałaś?
1: Znaczy, czy zachęcali? No to było u nas w domu dość naturalne, że cały czas coś się robiło. Miałam epizody chodzenia na akrobatykę, na naukę pływania. To pływanie cały czas w sumie było obecne, tylko to nie było trenowanie, tylko nauka pływania, która się przerodziła w ratownictwo wodne, potem samodzielne pływanie. Potem sama też się zaczęłam ruszać

0: takie jakieś naturalne aktywności?
1: Wiesz, to tak sobie myślę, bo kiedyś miałem w Trójce taki program o sporcie dzieci i pamiętam, że kapitalnym sportem na początek jest właśnie akrobatyka. Nawet swojego syna do tego przymuszałem, który płakał i nie chciał chodzić, ja go zmuszałem, także zaczęła się chyba tak, jak powinno być. Może ta różnorodność teraz odpłaca ci w tym triatlonie, co myślisz?
0: Nie wiem, ciężko też powiedzieć, że jakoś trenowałam tą akrobatykę, bo ja nawet jakieś poziomki nie potrafiłam zrobić. Jedyne, co lubiłam, to skakanie po batutach i robienie salt jakiś tam, więc to też nie było nic zaawansowanego. Po prostu forma aktywności, którą mi zaproponowali rodzice. Ja spróbowałam, nie byłam w tym wybitna, więc jakoś to zanikło i nie kontynuowałam tego. Ale tak jak wspomniałeś, myślę, że w kontekście rozwoju tych różnych okresów sensytywnych u młodych przyszłych sportowców, młodych dzieci, właśnie akrobatyka, myślę, że tak, jest postrzegana jako taka, która rozwija wiele tych cech motorycznych, więc na początek myślę, że na pewno dużo lepsza opcja niż triatlon.
1: W tak zwanym międzyczasie zameldował się dyrektor triatlonu Ironmana tutaj całego cyklu, Michał Drelik. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Wykreowałeś gwiazdę. W jakiejś
2: ona
1: mierze.
2: Ona się sama kreuje, bo jest bardzo naturalna, więc podziwiamy.
1: Niesamowita, tak. Ale jak to oceniasz okiem człowieka, który jest w tym sporcie od dawna? Taki wystrzał, wiesz, formy. Mówi Agnieszka, że tak naprawdę ona, wiesz, w grupach rywalizowała, a teraz po prostu bije na głowę profesjonalistów.
2: Co, no ja się cieszę, jak wygrywają Polacy, to no my się zawsze cieszymy. To chyba naturalna cecha. Dla nas jako organizatorów to też jest świetna promocja triatlonu. Cieszymy się, jak wygrywa Kacper. Mamy wreszcie też Agnieszkę, która będzie przyjeżdżać i mam nadzieję wygrywać regularnie. No i co? No i jakby szykujemy tutaj dobre kontrakty na przyszły rok i będziemy rozmawiać. No.
0: Dobrze, zapamiętuję. Mamy świadków.
1: Mamy świadków, rodzice i brat Kuba Agnieszki.
2: Rzeczywistość zmienia się w mieniu oka, prawda? Tak. Wystarczy wygrać dwa Ironmany i od razu perspektywa kariery nabiera tempa.
1: Ale jesteś zdziwiony? Chyba nie.
2: Nie no, jeszcze raz. My się cieszymy.
1: Znasz świat sportu, znasz świat.
2: To nie jest zła wiadomość dla nas, to, że Agnieszka będzie miała kontrakt, jak przyjmie go oczywiście. No to nas cieszy, bo dobrze jest mieć komu proponować ten kontrakt.
1: Agnieszko, wróćmy do dzisiejszej rywalizacji. Wybiegłaś na trasę biegu, czyli tej ostatniej części Ironmana, jako piąta, tak?
0: Tak. Po etapie kolarskim byłam piąta. Z bodajże kilkuminutową, myślę, że okolice 3 minut straty do tej czołówki. I mieliśmy 4 pętle biegowe. Na pierwszej jeszcze biegłam sama, czyli bez pilota na rowerze. Na drugiej, już na pierwszej pętli chyba przebiłam się na 4. miejsce. Na drugiej pętli, czy to była 3., już sama nie wiem, to się tak szybko działo, było tyle kibiców. Na 3. i 2., bo zawodniczki biegły bardzo szybko, bardzo blisko siebie i następnie na 1., więc tą ostatnią pętlę już w pełni na prowadzeniu byłam ja.
1: Czyli twoją najmocniejszą konkurencją jest bieganie właśnie?
0: Zdecydowanie tak.
1: A co jest do poprawy? Rower?
0: Rower.
1: Tak?
0: Tu nie ma w ogóle dwóch zdań, ale też jestem po zmianie trenera i tak już jest progres w stosunku do tego, co pokazywałam rok temu, czy chociażby na początku tego sezonu, gdzie jeszcze byłam pod skrzydłami innego tutaj trenera, więc teraz zmiana nastąpiła dość gwałtownie. Ja cały czas jestem zawodniczką, która kocha startować, więc w tym sezonie miałam bardzo dużo startów i nie za bardzo było kiedy wprowadzić taki specyficzny trening, ale powoli sezon w Polsce chyli się ku końcowi. W Europie być może jeszcze gdzieś tam postartuję, ale jak nadejdzie zima, będzie czas na tą przebudowę i mam nadzieję, że, w sensie mam nadzieję, będziemy pracować nad tym, żeby ten rower już nie był aż tak kulejący.
1: Michale, ty jako człowiek, który zjadł zęby na triatlonie, powiesz, że rower jest tą konkurencją, w której można zrobić progres najszybciej?
2: Pewnie tak.
1: A się zawahałeś.
2: Generalnie oczywiście na tych długich dystansach rower daje albo bardzo dużą przewagę, albo bardzo dużą stratę. Ale dzisiaj triatlon jest na tak wysokim poziomie, że tak naprawdę, tak jak się kiedyś mówiło, że triatloniści to są słabi pływacy, słabi kolarze i słabi biegacze, ale już jak wszystko razem to całkiem nieźle im wychodzi, to dzisiaj myślę, że trzeba byłoby to mocno odkłamać, bo to są doskonali pływacy, jeszcze lepsi kolarze i bardzo często doskonali biegacze. No mamy mistrza olimpijskiego Aleksej, który może jak równy z równym wyjść na bieżnię z najlepszymi biegaczami i rywalizować z nimi na 10 km, który biega maraton, ma drugi najlepszy wynik historii Wielkiej Brytanii, więc dzisiaj triatloniści naprawdę są doskonałymi sportowcami, którzy są dobrzy we wszystkich trzech dyscyplinach.
1: To jeszcze cię podpytam i poproszę o podsumowanie.

0: podsumowanie, kończymy tutaj tę polską część Ironmana, jak to się wszystko udało. Ja znów słyszałem wieżę Babel, wiesz, dzisiaj kręciłem się tu wokół stadionu Lecha i ten język polski był rzadkością, czyli nadal jest tak, że dominują zawodnicy z zagranicy?
1: W Poznaniu 63% uczestników to są krajowcy. Ogromna ilość narodowości. Jak sumowaliśmy ilość narodowości, które wystartowało w tych czterech edycjach Ironmana w Polsce, to ponad 120 narodowości. Czyli mówimy o prawie całym świecie, który nas odwiedził przy okazji wydarzeń w Warszawie, Gdyni, Krakowie i Poznaniu. No i trzeba się cieszyć, bo to jest też świetna promocja Polski. I jeszcze raz wrócimy do tego, że wtedy, kiedy Polacy wygrywają, to jest to też świetna promocja polskiego triatlonu.
0: Agnieszko, jeszcze raz wielkie gratulacje za tę wygraną tutaj w Poznaniu. Cieszymy się, że mamy tak znakomitą triatlonistkę. Powiedziałeś, że sezon w Polsce się kończy, być może jeszcze jakieś starty w Europie, ale rozumiem, że potem wakacje.
2: Ja wakacje miałam z 2 tygodnie temu, także jestem generalnie gotowa do dalszego zasuwania. Także siadam z trenerem Tomaszem Szalą do dalszego planowania sezonu i zobaczymy, gdzie się pojawię.
0: Agnieszka Gadomska, Michał Dreli. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: 38 minut po godzinie 17. Enric Mas właśnie wygrał etap numer 9. Lider w czerwonej koszulce Vuelty a España po tej wczorajszej fatalnej kraksie Tadeja Pogaczara, który się zdrowo połamał, pokiereszował. A więc Enric Mas utrzymuje prowadzenie. Patrzę, co się dzieje w Krakowie. 17 do 19, na 18 do 19 przegrywamy z Francją, ale blisko, punkt za punkt. Dobrze też sobie radzi Kamil Majchrzak, 6 do 3 pierwszy set. No a my teraz ruszamy, czy jak to kiedyś ktoś śpiewał, w Polskę idziemy.
1: Teraz pieszo.
0: Paweł Turski maszeruje wzdłuż i wszerz po naszym pięknym kraju, łączy miejscowości trójliterowe. No i gdzie dotarłeś, drogi Pawle?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Jestem w Odargowie. To taka wioska tuż za Żarnowcem. Ten Żarnowiec oczywiście znany jest z nieukończonej elektrowni atomowej. Odargowo spora część z Państwa może kojarzyć, gdyż leży na drodze do popularnych dębek, ale pewnie wiele z Państwa tylko przemknęło tą drogą, a tu są piękne, takie pruskie stodoły. No chciałem usiąść przy jednej z nich, ale tak mocno czuć pewien odór ze stodoły, że skończyło się

0: Tradycyjnie na wiacie przystankowej do Odargowa doszedłem z Lubiatowa i w tym Lubiatowie spotykali mnie państwo, znajdują mnie państwo ostatnio błyskawicznie. Tak z 5 minut po wejściu o poranku zatrzymał mnie pierwszy słuchacz.
1: Dzień dobry.
0: Jak ma pan na imię?
1: Grzegorz.
0: Pan tutaj na rowerze. Co pan robi w Lubiatowie?
1: Odpoczywam. Mamy to niesamowite szczęście, że mamy tutaj domek, w którym możemy spędzać piękny czas.
0: I co tu się robi w takim razie w tym Lubiatowie? Spędza czas pięknie, czyli co się robi?
1: Na rowerze na pewno spaceruje się bardzo dużo. Piękne wrzosowiska, cudowne plaże. Ja mieszkam w okolicy Gdańska, pracuję w Gdańsku. Wielkie miasto, tutaj się przyjeżdża na dwa dni. I to są wakacje po prostu.
0: Służbowe. Piękne wrzosowiska. Rzeczywiście one są piękne i one są wzdłuż całego wybrzeża. Ten fiolet skąpany w zieleni drzew, coś niesamowitego. Te wrzosowiska ciągną się kilka kilometrów przed Lubiatowem, jeszcze można powiedzieć na stronie południowej tej wsi, aż do Białogóry, gdzie szedłem. Później jeszcze w Lubiatowie de facto, przynajmniej w można powiedzieć na obrzeżach Lubiatowa, zatrzymał mnie jeszcze kolejny słuchacz na rowerze.
2: Dzień dobry.
0: Jak ma pan na imię?
2: Zbyszek.
0: Kolejny słuchacz dzisiaj mnie zatrzymuje na rowerze. Tutaj chyba w takim razie się wszyscy na rowerach poruszają.
2: 80% chyba już teraz przyjeżdża z rowerami.
0: Skąd pan jest?
2: Z Bydgoszczy.
0: Czyli do Lubiatowa na wakacje.
2: Tak, wakacje ma żona, a ja dojeżdżam i odwiedzam weekendami. A żona tutaj spędza od 10 lat.
0: Czemu to Lubiatowo w takim razie? Co jest tutaj takiego niezwykłego?
2: Cisza i spokój. Nie ma tłumów. To nie jest Krynica Morska, to nie jest Hel, do którego pan zmierza. Można znaleźć miejsce na plaży, gdzie jesteś sam.
0: Słyszałem też, że w lesie coś podobno jest.
2: Grzyby przede wszystkim. 10 lat temu pojawiły się tutaj tak zwane Amerykany, czyli po naszemu borowik wysmukły. Przyjechał podobno z żołnierzami amerykańskimi i tutaj rozprzestrzenił się. Miejscowi nazywają to chwasty, ale my bardzo lubimy to zbierać, chociaż w tym roku za wcześnie się pokazały i już nie starczyło dla nas.
0: Grzybów nie widziałem, widziałem jednak już morze i wydmy, trochę nie z własnej woli, bo morze zostawiałem na metę, taki creme de la creme, wisienka na torcie, ale wyzwanie to wyzwanie. Pan Jakub, nasz słuchacz, który zatrzymał mnie w piątek w linie, postawił mi takie wyzwanie, poszukać, to słowo klucz, poszukać bursztynów na wydmach lubiatowskich i zamoczyć nogi w morzu. Wydmy są ogromne, tak z 10 metrów mają co najmniej, strasznie strome. Gdyby iść bez wózka, to okej, ale z wózkiem to oj, ciężkie. Wyzwanie to wyzwanie jednak, więc pchałem ten wózek i zmęczyłem się bardziej niż w górach na tych wydmach.
3: Strasznie stromo.
4: Koła się w piasku zakopują. No, ostatnie pchnięcia.
3: O matko, to jest tylko platforma widokowa. Tu się dalej nie da pójść do morza. O, to poszukam tutaj. Ojejciu. No dobrze, idę szukać.
4: Jest taki bardzo drobny ten piasek, więc jakby miał tutaj być, to by był od razu widoczny. Jeszcze tutaj trochę pomagam sandałami. Ale no nic nie ma tutaj na tej dostępnej, niechronionej części wydm lubiatowskich.
0: Wejście 36A. Widać farmy wiatrowe.
3: Zamoczyłem stopę.
0: Bursztynu nie mam, miałem poszukać. Słowo klucz, poszukać, więc chyba zadanie zaliczone. Jeśli chodzi o zadanie z zagadkowej niedzieli, które zadała mi Maja Sołtysik, to rozwiązanie w jutrzejszym porannym. Zapraszamy do trójki. Ja teraz będę szedł jeszcze 18 kilometrów przede mną przez Karwieńskie, Błoto Pierwsze i Ostrowo do Jastrzębiej Góry. Na koniec jedna ważna informacja. Jutro z Jastrzębiej Góry będę ruszał o świcie tuż po piątej i wtedy będę szedł do Władysławowa. To tak państwu mówię, bo wiem, że państwo często mnie szukają, żeby zdobyć między innymi trójkowe koszulki, czy żeby się ze mną spotkać. Dostawa koszulek w Jastrzębiej Górze, więc warto mnie wyszukiwać jutro rano, już od piątej będę w trasie. Do zobaczenia.
5: Teraz pieszo.
6: To nasz redakcyjny koziołek Matołek Paweł Turski ruszył dookoła świata, ale gdzie? Nie do końca wiadomo. Teraz tenis. Pierwszy set dla Majchrzaka, 6-3 z Medwiedowiczem. Zaczął się drugi, 1-0, 30-0, a o tym, co się będzie działo w tym tygodniu, oczywiście nasz wysłannik, nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych, Janek Pachlowski.
7: Wróćmy do turniejowej wygranej Igi Świątek w Toronto. Polka w

0: W ostatnich dniach podkreślała, że sukcesy, które osiągała w Kanadzie, tylko ją napędzają. Po bardzo trudnym dla niej pierwszym pół roku tego sezonu, amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina w żaden sposób nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek. Na ceremonii zaraz po zakończeniu finału Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian w stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe. Po wygranej w Toronto Iga Świątek tak naprawdę w ciągu kilku godzin przeniosła się do Cincinnati na inny turniej rangi 1000, w którym broni tytułu. Przed dzisiejszym meczem drugiej rundy ze sklasyfikowaną pod koniec pierwszej setki Emiliano Arango Iga Świątek mówi o swojej kondycji fizycznej po wyczerpujących zawodach w Kanadzie.
1: Czuję się dobrze. W sumie w trakcie turnieju w Toronto miałam dużo dni, gdzie trenowałam na przykład tylko 80 minut maksimum, bo między meczami te dni były raczej luźne, więc myślę, że najbardziej męczący fizycznie był ten mecz ze Svitoliną. A co się wydarzyło po finale, to było dużo bodźców.
0: Druga obecnie nasza najlepsza tenisistka Maja Chwalińska odniosła w Cincinnati bardzo ważną wygraną, pierwszą od swojego rewelacyjnego występu w Paryżu. Polka triumfowała z Hiszpanką Buxą 6-2-6-2. Trudno powiedzieć, w jakiej jestem formie. Nie grałam od finału w Paryżu zbyt wielu spotkań, przede wszystkim ze względu na kontuzję. Potrzebuję teraz większej ilości spotkań, aby lepiej poczuć rywalizację na korcie. To tylko pomoże, ale swój pierwszy krok zrobiłam. Mówiła Maja Chwalińska. Zagra ona teraz wyżej rozstawioną Rosjanką Schneider. Magdalena Frank sprawiła niespodziankę w drugiej rundzie. Nasza tenisistka wyeliminowała rozstawioną z numerem 26 Jeleną Ostapienko. Polka w całym spotkaniu straciła tylko 4 gemy, a teraz może zagrać z Jeleną Rybakiną. 19 asów serwisowych. Nie uratowało Huberta Hurkacza, który przegrał w trzech setach z Amerykaninem Tomem Polem. Hubie jest zawsze bardzo trudnym przeciwnikiem. Jego serw jest wręcz rewelacyjny. Trudno jest przewidzieć, jak piłka w przypadku jego pierwszego podania się zachowa, dlatego ciężko jest zagrać skuteczny return, mówił zaraz po meczu Amerykanin. Teraz Hubert Hurkacz. Zresztą jak odpadający w Cincinnati Novak Djokovic mogą przygotowywać się do US Open. Na koniec ciekawostka. Gdyby w latach 20. poprzedniego wieku skutecznie rozwijano budowę metra w Cincinnati, obaj mogliby ominąć korki i pojechać na lotnisko podziemną kolejką. W 1928 roku projekt został jednak porzucony. System ten uznawany jest za największe nigdy nieskończone metro na świecie. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
2: A my teraz szybko przenosimy się do Poznania, gdzie temat tenisowy jest jakże aktualny. Od 92 roku odbywa się tam najstarszy w Polsce Challenger Enea Poznań Open. Krzysztof Łoniewski zaraz wyjaśni, o co chodzi.
3: No, błyskawicznie wyjaśniam, bo naprzeciwko mnie siedzi człowiek instytucja poznańskiego tenisa, Krzysztof Jordan, który tym turniejem zawiaduje właśnie od 92 roku. Enea Poznań Open, tak jak powiedziałeś, Darku, nazywa się ten turniej. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry panu, pozdrawiam państwa serdecznie.
3: Bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas. Zanim porozmawiamy o US Open, które właśnie wystartowało, no to muszę pana zapytać o ten pański turniej. 92 rok, początek turnieju, minęło już ponad 30 lat, a u pana grały trzy późniejsze jedynki rankingu ATP.
4: No tak, mieliśmy sześć, oni wtedy nie byli najlepszymi na świecie, ale grał Marat Safin, Evgeny Kafelnikov i słynny Hiszpan Juan Carlos Ferrero. Oni wszyscy byli później na pierwszej liście, na numerze jeden list światowych, a Juana Carlosa Ferrero pamiętamy przede wszystkim jeszcze do zeszłego roku był trenerem
3: Carlos
4: Alcaraza, prawda? Także przeminęło się trochę sław.
3: A propos Carlosa Alcaraza, wrócił po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka teraz do Nowego Jorku. Nie wiem, czy pan widział go w tym mikście z
4: Williams. Widziałem.
3: Widać, że trochę jeszcze rozregulowany, trochę zardzewiały, prawda?
4: No, musi zagrać parę meczy. To widać, ale to czysty talent. Czysty talent, fenomenalnie wyszkolony. To nieprawdopodobne, żeby w tym wieku wszystko potrafić. Ale musi pograć chyba. Wątpię, żeby wygrał.
3: Ja też mi się wydaje, że
4: ale trzymamy kciuki, bo to fantastyczny gracz.
3: Zjawiskowy.
4: Fantastyczny.

0: Zanim pójdziemy w tenis kobiecy, bo on jest silniejszy w naszym kraju, to jeszcze dwa słowa o tych, którzy, o Hubercie Hurkaczu, który u pana tutaj w Poznaniu także wygrywał. On się zbiera powoli, czy jednak konstans i popadł w pewną przeciętność?
1: Hubert to jest wielki talent. On wygrał u nas turniej 10 czy 11 lat temu, a ja myślę, że on będzie szedł w górę, bo jego możliwości są na pewno w pierwszej dwudziestce. Był przecież, już nie pamiętam, szósty czy siódmy na świecie i tam właściwie tam jest jego miejsce z tym talentem.
0: Ale uważa pan, że on tam może wrócić?
1: Chyba, no trzymamy kciuki, no w sporcie nigdy nie wiadomo. Ja wierzę, że to jest taki potencjał, że jak tylko sam się przekona do tego, że jest silny, to będzie wygrywał.
0: Mówiliśmy o tym, że Kamil Majchrzak prowadzi na razie w tym spotkaniu z Medwiedowiciem. Kamila się nie da nie lubić i też nie da nie docenić jego pracowitości.
1: Świetny chłopak. On, pamiętam, u nas wygrał wielki turniej ITF-owski, wtedy juniorów do 18 lat, miał 16 lat wtedy i to widać było, że czysty talent. Trzymamy kciuki, bo mamy dwóch świetnych tenisistów.
0: Trzymamy też kciuki za nasze dziewczyny, przede wszystkim oczywiście za Igę Świątek. Wygląda na to, że doszło do pewnego przełamania, że Iga jest w coraz lepszej formie. Czy ona może, bo wie pan, jak to w naszym kraju już balon został napompowany, że znowu wygra w US Open. Pańskim zdaniem to realne?
1: Nie wiem, to przed chwilą też powiedziałem, że to nigdy nie wiadomo w sporcie. To wszystko się może zdarzyć. Jest tam kilka takich absolutnych kandydatek do zwycięstwa. Ja bym obstawiał Amerykanki w tym roku przede wszystkim, bo to grają u siebie, ale są w świetnej formie i Jessica Pegula i Coco Gauff. Dla mnie największym talentem w świecie tenisowym jest Jelena Rybakina, ale też jakieś kłopoty zdrowotne. Sabalenka też kłopoty zdrowotne. Zdaje się, że są też kłopoty mentalne, podobne z jakimi się Iga Świątek, nasza wspaniała dziewczyna, borykała.
0: No, co pokazuje, że to jest dość normalne to falowanie, prawda, w kobiecym tenisie.
1: Tak, bardzo trudno grać na 100% koncentracji w meczu i
0: latami.
1: To jest prawie, że niemożliwe, bo to jest tak, że ja idę też życzę, żeby ona nie musiała pracować przez cały mecz, 2 godziny na 100% koncentracji, bo widać, że ona jest skoncentrowana niesamowicie i to jest niemożliwe, żeby 2 godziny być w 100% skoncentrowanym. Tak. Jak ja miał coś powiedzieć jako kibic, a nie ekspert tenisowy, bo broń Boże nie jestem żadnym ekspertem, to 100% koncentracji na serwis i return, a potem zachowanie wynika z geometrii kortu, no i żeby ona troszkę odetchnęła, żeby troszkę się uśmiechnęła do nas, do nieba, żeby pokazała, że ma troszkę luzu. Mi się wydaje, że troszkę tego brakuje, ale to fenomen sportowy. Trzymamy kciuki
0: za nią. Jak powiedział John McEnroe, powiedział, że ona niepotrzebnie do tej pory przynajmniej starała się w każdą piłkę wkładać całą moc, całą siłę. Wcale tego nie musi robić, mówi McEnroe.
1: No pewno, że nie, no ale John McEnroe łatwo mówić, że on, skoro on był z jakby skończonym talentem tenisowym i w ogóle nie wiem, on był właściwie takim samoukiem, co przyłożył rakietę, to wszystko niepoprawnie technicznie, wszystko wpadało tam,
0: nie wiem, czy pan widział ostatnio, jak on grał w takim meczu pokazowym Debla, tak. Jak on się składa ciągle do woleju.
1: No tak, no ale to wszystko potrafi, on wie, gdzie zagrać, to wie pan, no rodzą się w sporcie talenty, które tak się wydaje urodziły się po to, żeby uprawiać daną dyscyplinę. On był na pewno jednym z takich.
0: Czy takim talentem jest Maja Chwalińska?
1: Wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak. Ja wiem, że wszyscy teraz znowu, tak jak pan przed chwilą powiedział, że pompujemy balon, ale trochę niepotrzebnie. Mieliśmy już taki przypadek podobny, Emma Raducanu kilka lat temu wygrała US Open, przechodząc od eliminacji wszystkie mecze. I bardzo trudno to utrzymać. Tym bardziej, że Maja Chwalińska, znaczy talent czystej wody na 100%, to w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości. Serce do gry, wszystko widzi na korcie, ale to jest jeszcze potrzeba troszeczkę siły w tym współczesnym tenisie i dziewczyny, kobiety grają prawie, że męski tenis teraz, więc to trzeba...
0: Tu są rezerwy.
1: Są rezerwy, ale też nawierzchnia, twarde nawierzchnie to nie jest wymarzona nawierzchnia dla niej, bo dla niej wymarzona nawierzchnia to w pierwszej kolejności mączka, ale chyba tak samo trawa. No, na Wimbledonie miała niesamowitego pecha, bo ona by zaszła dalej dalej, gdyby nie ta przypadkowa kontuzja. Tym bardziej, że widać było, że ona gra ten pierwszy mecz po przerwie bez meczy. I gdyby ona wygrała ten pierwszy mecz, to nie wiadomo, co by się dalej działo.
0: Mając wówczas piłkę meczową, panie Krzysztofie, na zakończenie, wspomniał pan, że pańskim

0: zdaniem najgroźniejsze w turnieju kobiet będą Amerykanki. Natomiast kto pańskim zdaniem zwycięży w turnieju panów? Trafia się niezwykła okazja Nowakowi-Dżokowiczowi. Sinera nie ma. Alcaraz wraca po kontuzji. Jest szansa na 25. tytuł wielkoszlemowy dla Serba.
1: Jest szansa. Jestem wielkim fanem Dżokowicza. To fantastyczny człowiek. Miałem kiedyś okazję z nim rozmawiać. W ogóle świetna jednostka, jeżeli chodzi o osobowość i wiedzę. Natomiast nie sądzę, bo ja znowu wracam do Amerykanów, bo mają dwójkę świetnych graczy. Bob Shelton, który czeka na wielkie zwycięstwo, i Taylor Fritz, który już był w finale US Open. Dżokowicz, dotrzymamy kciuki, ale nie, raczej nie. Myślę, że nie.
0: Panie Krzysztofie.
1: Zwierew
0: no tak. Panie Krzysztofie, musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Jordan, szef Enea Poznań Open, był gościem Trójki. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś na drogach więcej policyjnych patroli, trwa powrót z wakacji. Islandczycy nie zgodzili się na wznowienie negocjacji z Unią Europejską. Szanujemy ich wybór, mówi szef Rady Europejskiej. Francuscy uczniowie

0: Wezmą udział w ankiecie, która ma pomóc w ustaleniu, jak często dochodzi do przypadków przemocy seksualnej w szkołach. W ostatnią niedzielę wakacji na S7 z Nadbałtyku w kierunku Warszawy ruch jest większy niż zwykle, ale nie ma większych utrudnień. Wracający z nadmorza do stolicy muszą przygotować się na możliwe spowolnienie ruchu przed samym wjazdem do stolicy z powodu robót drogowych. Niedaleko Ostródy z kierowcami wracającymi z wakacji i nad morzem rozmawiał Przemysław Lis.
1: Byliśmy kilka dni na Helu. Przed wyjazdem spodziewałem się, że będzie właśnie duży nawrót ludzi z wakacji, że będzie duży tłok, ale jest bardzo luźno. Jest dużo samochodów, ale jest ten ruch bardzo płynny. Jest dosyć ciepło, jest dosyć przyjemnie, słonecznie, dobrze się wraca.
2: Dla mnie fantastycznie się jedzie. Nie ma strasznego tłoku.
3: Spodziewała się pani?
2: No jak jechaliśmy nad morze 2 tygodnie temu, to widzieliśmy, że wracający w kierunku Warszawy to jadą pomalutku.
3: A dziś?
2: Jest nawet dobrze.
4: Jedzie się sprawnie, z równą prędkością. Myślę, że jest dosyć duży ruch, ale da się jechać. Pod Gdańskiem jest fajnie, bo jest nowa obwodnica, która rozwiązuje problem, więc się polepszyło. S6 przedłużona już aż do Słupska, więc prawie cały czas jedziemy ekspresówką.
5: Ostatnia niedziela, jutro pewnie zakupy ostatnie szkolne. Jak na razie jest spokojnie, przyjemnie.
6: Myślałem, że ciaśniej będzie, ale dobrze jedzie
7: się. No ale chyba szkoda, że wakacje się kończą.
6: No raczej. Czas do pracy ruszać.
0: Na drodze pojawia się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny samochodów. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego we wspólnym oświadczeniu apelują do władz państwowych o wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będzie to stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu, napisali sędziowie w oświadczeniu, do którego dotarła Wirtualna Polska. Sędziowie przypominają o swojej niezawisłości i apolityczności w orzekaniu. Piszą, że kryzys w Trybunale jest spowodowany bezprawnym niedopuszczeniem do orzekania czworga prawidłowo wybranych sędziów. Wiosną Sejm uzupełnił wakaty, wybierając 6 sędziów. 1 kwietnia ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyła jedynie 2 z nich. Potem cała 6 sędziów złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. 4 nie jest dopuszczanych do pracy przez prezesa Trybunału. To wstrząsająca prawda, tak wiceszef IPN ocenił wyniki prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Karol Polejowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wiceszef IPN-u przypomniał, że wśród ekshumowanych i pochowanych uroczyście na cmentarzu w Ostrówkach Polaków większość to kobiety i dzieci.
8: Niezwykle wysoki odsetek dzieci i kobiet świadczy o tym, że było to po prostu zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią ludobójstwo. To pozostawia człowieka wstrząśniętym, ale też no, głęboka refleksja nad tym, co się wówczas działo tutaj.
0: Szczątki 55 ofiar odnaleziono podczas niedawno prowadzonych prac ekshumacyjnych. Ogółem w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej zabito setki Polaków. Unia Europejska szanuje wybór Islandczyków. W ten sposób przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa skomentował referendum, w którym obywatele Islandii nie zgodzili się na wznowienie negocjacji członkowskich. Costa podkreślił, że Islandia pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów Unii, także w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Francja bada skalę przemocy seksualnej wobec dzieci w szkołach. Około 10 milionów uczniów weźmie udział w ankiecie, która ma pomóc w ustaleniu, jak często dochodzi do takich przypadków. To reakcja na serię skandali ujawnionych w ostatnich miesiącach, m.in. w Paryżu.
9: Na pytania odpowiadać będą uczniowie od najstarszych grup w przedszkolach aż po maturzystów. Ankieta prowadzona jest już od kilku lat i dotyczy przemocy w szkołach. Teraz, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Edukacji, dodane zostaną nowe pytania na temat przemocy seksualnej i seksistowskiej. Władze obawiają się wstrząsających wyników. Według szacunków co 10 dziecko we Francji pada ofiarą przemocy seksualnej. W ubiegłym roku odnotowano co najmniej 88 tysięcy zgłoszeń dotyczących takich sytuacji lub zaniedbań wobec dzieci ze strony rodziców. Dlaczego Francja podejmuje tę akcję właśnie teraz? To reakcja na trwający od miesięcy skandal w Paryżu związany z przemocą seksualną ze strony animatorów prowadzących zajęcia pozaszkolne. Około 130 z nich zostało zawieszonych w związku z podejrzeniami o napaści seksualne, a nawet gwałty na dzieciach. Podobne przypadki ujawniono także w innych regionach Francji, co rodzi obawy, że problem ma skalę ogólnokrajową. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze, 22 stopnie na północy i zachodzie, 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
11: A
3: autopromocję.

podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Spada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Już prawie 8 minut po godzinie 18.
11: Trzecia strona medalu.
10: Trzecia strona medalu dziś troszeczkę korespondencyjna, łączona z Poznania, spod stadionu Lecha Poznań. Halo, halo.
12: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Łoniewski. Rzeczywiście cały czas na mnie patrzy lokomotywa, są wycelowane prosto w moje oczy reflektory.
10: A nie bufory?
12: Reflektory są włączone. Mają prawo być włączone, są dwa, a teraz były dwa Mistrzostwa Polski Lecha Poznań. Myślimy oczywiście o piłce nożnej z rzędu.
10: Dariusz Urbanowicz tutaj przy mikrofonie na Myśliwieckiej w studiu. Zerkamy na to, co się dzieje w Krakowie. Tam Francja wygrała pierwszy set w finałowym meczu Memoriału Wagnera do 22. Polacy natomiast w drugim secie prowadzą 20 do 14. Świetnie radzi sobie Kamil Majchrzak w pierwszym meczu pierwszej rundy w US Open. Gra z Chorwatem Medjedowiczem i już prowadzi 2 do 0, dwa razy po 6 do 3.
12: No to są super informacje, bo że bardzo wszyscy lubimy Kamila w naszej redakcji, jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, krajowe. No to łomot taki umowny Rakowa-Częstochowa u siebie przegrał z Jagiellonią Białystok 2 do 5. Trwają derby Górnego Śląska. W Zabrzu Górnik gra z GKS-em Katowice. Po 39 minutach Gieksa prowadzi 1 do 0. O 20.15 mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań wspomnianym. Zapowiada się arcyciekawe widowisko. Natomiast zerkamy też na to, co dzieje się w najlepszej piłkarskiej lidze świata, czyli w Premier League. Chelsea pokonała Brighton 4 do 3 u siebie. Prowadziła już 3 do 0, a musiała walczyć o to zwycięstwo do końca. Manchester United z kolei przegrywa niespodziewanie 0 do 1 z Ipswich. Jeszcze pozwolisz, Darku, że zerknę na to, co w La Liga, no bo przecież La Liga też wystartowała i kibice Realu Madryt nie darowaliby nam, gdybyśmy nie powiedzieli, że Los Blancos prowadzą na początku drugiej połowy z Malagą 3 do 0.
10: Ale się dzieje, ale się dzieje. No dobrze, państwo do nas dzwonią w różnych sprawach sportowych, zatem słuchamy.
13: Ja chciałbym nawiązać dzisiaj do Tadeja Pogaczara. Przewrotne jest życie sportowca, który dzień przed na etapie powiększa przewagę, a dzień po ląduje w szpitalnym łóżku z poważną kontuzją po kraksie. A piękne było też to w tym wszystkim, że kolarz, który lideruje, Enric Mas, Hiszpan, wykonał piękny gest, nie założył na

0: na dekoracji czerwonej koszulki lidera. I taka jest ta piękna i solidarna kolarska rodzina. Jak piękne jest kolarstwo.
1: Dzisiejszy etap numer 9 w Buelcie z La Villa Hoyosa do Villa Hoyosa na Alto de Aitana na Costa Blanca. Bardzo znany podjazd. Wygrał Enric Mas, właśnie liderujący. Finiszował razem z Oskarem Onlejem 5 minut ponad przewagi nad Primożem Rogliczem, Felixem Galem i innymi. No dobrze, jeszcze jeden telefon.
2: Czy moglibyście coś powiedzieć na temat Gordon, zawody baloniarskie w Szwajcarii i czy była jakaś ekipa z Leszna Wielkopolskiego?
1: 69. Puchar Gordona Beneta, słynne zawody baloniarskie. Trzy polskie ekipy na starcie, Przemysław Mościcki i Bazylii Dawidziuk. Tu widzę wzmiankę, że Mościcki jest z leszczyńskiego klubu balonowego, Dawidziuk z białostockiego aeroklubu. Do tego Mateusz Rękas i Paweł Sobul, Vincent Lamorte de Gale i Mikołaj Gomułka. To nasza trzecia załoga. No, ciekawe, czy baloniarze grają w karty.
3: Prawie gier karcianych, które się nazywają SCAP. Chciałem poinformować, że drużyna polska zdobyła wicemistrzostwo świata, natomiast w indywidualnym turnieju Łukasz Wojaczyk został wicemistrzem świata, natomiast Józef Glac został brązowym medalistą świata. Zawody odbywały się we Wiedniu.
1: To nam pozostaje tylko pogratulować. 12 minut po godzinie 18:00.

15 minut po godzinie 18, to trójka i trzecia strona medalu. Dzisiaj częściowo z Poznania, właśnie ja tutaj jestem. Już zameldowały się wspaniałe dziewczyny, wspaniałe kajakarki Martyna Klat i Ania Puławska. Za moment będziemy z nimi rozmawiać, ale zanim o kajakach, to będziemy mówili o żużlu. Nie udało się. Reprezentacja Polski na żużlu właśnie nie zdołała obronić tytułu mistrzowskiego, a nie zdobyć czwartego z rzędu złotego medalu drużynowego Pucharu Świata. Na Stadionie Narodowym triumfowała

0: Wali Australijczycy przed Duńczykami, do których biało-czerwoni stracili punkt. I jest brąz. Zawody obserwował Adam Malecki.
1: Tak, to dla mnie spełnienie marzeń. Jason Doyle. Przez 12 lat startowaliśmy w reprezentacji Australii i nigdy nie udało nam się zdobyć ani złotego, ani srebrnego medalu. Dlatego osiągnąć to tutaj, w Polsce, było czymś naprawdę wyjątkowym. Myślę, że ogromne znaczenie miał też skład naszej drużyny, mechanicy, wszyscy członkowie ekipy. To był znakomity wieczór. Nicky Pedersen, selekcjoner Duńczyków. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno, więc tak naprawdę jesteśmy zadowoleni ze srebrnego medalu. W końcu udało nam się pokonać Polskę, ale przyjechaliśmy tutaj po złoto. Nie doprowadziliśmy jednak tego do końca, tak jak powinniśmy, więc możemy mieć pretensje tylko do samych siebie.
0: Tak walczyłeś jak mogłeś. Powiedz, jak ty odczuwasz ten brązowy medal?
2: Należy się cieszyć, bo medal jest medal zawsze, bez dwóch zdań. Spróbujemy znaleźć na to odpowiedź. Czułem się źle, czułem się wolno po prostu i obierałem te złe ścieżki, tylko inaczej może powiem. Każdy z nas na pewno zostawił serce na torze dla barw, dla narodu i tyle. Ale z drugiej strony trzeba się cieszyć z brązu.
3: Pierwsza seria na pewno była kluczem, no tutaj nas znokautowali, zresztą wszystkie Australijczycy. Widzieliśmy, no co się działo, trzeba było szybciej jechać, jak myśleć. Może niektórzy są rozczarowani, ale ja mówię, no trzeba się cieszyć tego, co mamy.
0: Panie Stanisławie, a czym pan tłumaczy to, że Australijczycy tak się wstrzelili?
3: Dysponują najbardziej wyrównaną formą w ostatnim czasie, widziałem. No wahania moich zawodników powodowały to, że jest skład taki, jaki był. Ja nie powiem, że się zawiodłem. Dali z siebie wszystko, na tyle było nas dzisiaj stać. Zamieszała na pewno bardzo mocno ta niedyspozycja żołądkowa Patryka. Ja nie mówię, że gdyby było ok, to byśmy zdobyli złoty medal, ale myślę, że to srebro by było.
0: Ale brązowy medal też pięknie wygląda.
3: Jak to mówią, dziewczyny lubią brąz.
0: Maciek, co czujesz?
4: Niedosyt. Przede wszystkim niedosyt, jeżeli chodzi o to, że mogłem wyjechać tylko dwa razy.
1: Maciej Janowski.
4: Niedosyt, że jest to brązowy medal. No ale na tyle dzisiaj nam pozwolili przeciwnicy. Australia była dużo lepsza. Pogubiliśmy dużo punktów na początku i no szkoda, bo na pewno marzenia przed turniejem były dużo większe.
0: Powiedziałeś wczoraj zresztą, że bardzo ważny będzie początek. Oni mieli początek niesamowity.
4: Widać, że tutaj doświadczenie z lig angielskich i z tych małych torów zaprocentowało. No my od początku gdzieś nie trafiliśmy z tymi przełożeniami. Nasze motocykle po prostu dzisiaj nie rozpędzały się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Jak to jest czekać w rezerwie, żeby wyskoczyć na tor?
5: Znaczy, no wiedziałem, jaka jest moja rola. Liczyłem bardziej na to, że chłopaki dadzą radę i nie będę tak naprawdę potrzebny. Natomiast no, potoczyło się tak, a nie inaczej i byłem od początku w gotowości. Ciężka to jest rola, na pewno nie jest to łatwe to udźwignąć. Natomiast no, trener wiedział, na którego konia postawić, dając siebie wszystko.
0: Nawiązując do tych wielkich tradycji twoich rodzinnych, to, że 60 lat temu swój dziadek zdobywał indywidualnie medale Mistrzostw Świata, co dla ciebie znaczy? Jak to żyje w waszej rodzinie?
5: Nie ta liga, nie te czasy i wiele sukcesów, które osiągnął, są nie do zdobycia. Natomiast no, ja piszę swoją historię i osiągam swoje sukcesy, a takie, jakie on miał, na pewno daleka droga do tego.
0: Wszystkiego dobrego na przyszłość.
5: Dziękuję.
0: Jak możemy dzisiaj podsumować to, co się wydarzyło na Stadionie Narodowym?
6: To jest ten stadion, który polskiemu żużlowi nie dostarcza największych wyników, natomiast dostarcza wielu emocji i to lubimy.
1: Rafał Lewicki, ekspert żużla w Eurosporcie.
6: Taki jest sport. Trzeba umieć też pogratulować tym, którzy byli lepsi dzisiaj, no bo na pewno i Australia, ale także Dania była drużyną lepszą. My się cieszymy z medalu. Zawsze ten medal jest cenny. Pamiętam okresy polskiego żużla, chociażby lata 80., gdzie mogliśmy marzyć o medalach. Pamiętam też ten srebrny medal z Brockstedt, Tomka Jacka, Golowo i Darka Śledzia. Dzisiaj wystarczyło tylko na brąz.
0: Zaskoczyli się dzisiaj Australijczycy, bo naprawdę byli świetnie spasowani od początku, zdeterminowani. Prawdziwy team.
6: Nie, absolutnie nie zaskoczyli. To postawa Brady'ego Kerca w Grand Prix, ale także i pozostałych chłopaków z drużyny Australii nie jest niczym nowym. Pokazali, że są mocną, wyrównaną ekipą. Tak naprawdę już ta pierwsza seria taka, kiedy 3-3-3-3 pokazała, że nie będzie łatwo z nimi wygrać. I, no i nie było, byli poza zasięgiem tak naprawdę.
0: Niedyspozycja Patryka Dudka, Dominik Kubera,

0: cieniu dzisiaj Maciej Janowski, także tak naprawdę Kasper Woryna i Bartek Zmarzlik ciągnęli reprezentację.
1: Oni myślę, że w dużej mierze są przyczyną tego, że w ogóle medal zdobyliśmy, tak? No trzeba też umieć przyjąć w sporcie porażkę, bo taką jest, jakby nie było, na narodowym trzecie miejsce. Doceniamy klasę rywala i umiejmy się cieszyć z tego, że w światowej czołówce ciągle się liczymy.
2: 20 minut po godzinie 18 z mikrofonem na Stadionie Narodowym grasował Adam Malecki, fanatyk żużla. Patrzę, jak Kamil Majchrzak, 2-0 w setach, w trzecim 2-1. Nasi siatkarze wyrównali 1-1 w trwa trzeci set w Krakowie, 3-2 jak na razie. Także jeszcze trochę tej walki będzie, a za chwilę te, co dzisiaj wspaniale walczyły na poznańskiej Malcie, czyli Martyna Klat i Anna Puławska.

0: Ten utwór nieprzypadkowo w naszej audycji Wojenka Laocze. Przypominamy, że za naszą wschodnią granicą ciągle trwa wojna. Wczoraj zginęło około 30 osób w okolicach Kijowa. TSM dzisiaj częściowo, czyli trzecia strona medalu z Poznania. Właśnie jesteśmy w Poznaniu. Naprzeciw dnie siedzą dwie fantastyczne dziewczyny, piękne dziewczyny, Martyna Klat oraz Ania Puławska. Nasze znakomite kajakarki. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Chcielibyśmy rozmawiać pewnie wy przede wszystkim w nieco lepszych nastrojach, ale zanim weszliśmy na antenę, to rozmawialiśmy o tym, że sport jest najlepszym wychowawcą młodego człowieka i młody człowiek między innymi przez sport uczy się wygrywać, a czasami przegrywać. Wyście broniły tytułu mistrzyń świata przed własną publicznością tutaj na Malcie w Poznaniu. Zajęłyście 7. miejsce i tak naprawdę to jeszcze nie wiecie, dlaczego to było dopiero 7. miejsce, prawda?

0: Martyna tak. Klat teraz mówi.
1: Tak, tak, prawda. Na pewno w najbliższych dniach sobie to przegadamy, dojdziemy do tego, jak ten wyścig nam przepłynął, że tak powiem. Co tam gdzieś wydarzyło się takiego, co możemy poprawić na przyszłe lata. No i co? I na pewno no, sport uczy młodego człowieka, ale uczy też nas, doświadczonych sportowców, bo wydaje nam się, że już jesteśmy doświadczeni, że już wiemy, jak to robić, jak sobie radzić z różnymi rzeczami. No a tutaj przychodzi taki start, z którego w sumie na chłodno, czy tam na gorąco nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic. Także na pewno to będzie dla nas doświadczenie, duża lekcja i jeśli wyciągniemy z tego wnioski, jeśli przeanalizujemy sobie ten start i zobaczymy, co tam poszło nie tak, to na pewno na przyszłość duża cegiełka dla nas. No Aniu, co tam dodałabyś od siebie?
2: No tak, no tak jak Martyna powiedziała, jest to lekcja na przyszłość. I co, no nie traktujemy tego jako porażki, tylko po prostu jako
0: nauczkę.
2: Nauczkę i coś, co nas na pewno zbuduje, a na pewno się nie poddamy tak łatwo i będziemy dalej walczyć i trenować, no bo naszym celem są Igrzyska Olimpijskie i o tym marzymy i wierzę, że ten wyścig, który dzisiaj zaprezentowałyśmy, doda nam takiego kopa na przygotowania w tym kolejnym sezonie, że jeszcze pokażemy, że stać nas na dużo więcej.
0: Aniu, natomiast nie masz całkowicie złego humoru, bo przecież popłynęłaś po brązowy medal w jedynkach na 500 metrów. Po tym wyścigu powiedziałaś, że bardzo się cieszysz z tego medalu po wszystkich perturbacjach, jakie były przed startem. Możesz powiedzieć, o czym mówisz, jakich perturbacjach?
2: Tak, w sensie te perturbacje były nie przed startem, tylko już jak przepłynęłam linię mety, kiedy na początku na tablicy wyświetlili mój wynik jako czwarty. No ja przepływając linię mety wiedziałam, że przepłynęłam trzecia, więc generalnie tak naprawdę tylko pytam trenera, żeby sprawdzał, która jestem ostatecznie. No i pokazali, że przepłynęłam na linię mety jako czwarta. No i po jakimś czasie dopiero po weryfikacji sędziów tak naprawdę dowiedziałam się, że jednak jestem trzecia ex aequo z Australijką. Także no, to było ogromne zaskoczenie, ogromna radość i taka, no, takie emocje, które na początku tak naprawdę już udzielałam wywiadu jako czwarta zawodniczka mistrzostw świata, później trzeba było zrobić sprostowanie i okazało się, że jednak jestem trzecia na świecie, więc na pewno to dodało mi takich pozytywnych emocji, no i bardzo się cieszę, bo jest to naprawdę super wynik.
0: Martyna, ile czasu, ile pracy was kosztowało, żeby tutaj wystartować w tych mistrzostwach świata, bo słuchacze sobie na pewno nie zdają sprawy, jak ciężko wy na co dzień pracujecie.
1: No myślę, że nasz sport jest takim sportem, na wyniki, które teraz osiągamy, pracujemy już od najmłodszych lat. No tutaj w kajaku bardzo liczy się koordynacja, elastyczność i naprawdę te cechy nabywamy jako dzieci. Dlatego też no tutaj podziękowania dla trenerów klubowych, którzy bardzo mądrze nas poprowadzili. Poprowadzili nas tak, że właśnie w tym wieku seniorskim możemy zdobywać szczyty, osiągać te szczyty swoich możliwości, swojej formy. Tak kolokwialnie mówiąc, nie wyprztykaliśmy się z tego już jako dzieci. No i tutaj właśnie sięgamy po te takie rezerwy jeszcze, jakie możemy osiągnąć. No ten sezon na pewno był takim dużym, dużym nakładem pracy w porównaniu do zeszłego, gdzieś tam po olimpijski rok był na pewno takim spokojniejszym, na pewno też no, nie miał presji. W tym roku tej presji troszkę było, wiedziałyśmy
0: no bo
1: już...
0: bo Poznań, tak?
1: Bo Poznań, ale też wiedziałyśmy już na co nas stać, czego bronimy.
0: Że jesteście mistrzyniami świata.
1: Dokładnie.
2: No też kwalifikacja olimpijska się zaczęła, tak. Bo jednak w tym roku jakby zdobywam punkty do kwalifikacji olimpijskiej, także no to też na pewno jest zupełnie inny rok i te dwa lata, które będą do Igrzysk Olimpijskich też będą zupełnie inne, bo wszyscy, cały świat jest rozpędzony już od tego roku, bo chce zdobyć jak najwięcej punktów do kwalifikacji olimpijskiej, więc...
1: Tak, no jak najszybciej na pewno zrobić sobie tą przewagę, tak, bo te punkty zdobywamy przez dwa lata.
2: Mieliśmy tą świadomość, że to będzie naprawdę ciężki rok, a my też mamy tą świadomość, że tak jak powiedziałyśmy, no naszym celem są Igrzyska, a to tak naprawdę to jest droga do tego najważniejszego celu, która no jak dzisiaj pokazałyśmy w kajakowej dwójce
0: jest wyboista.
2: Jest wyboista, ale myślę, że to nas bardzo zbuduje i tutaj na pewno się nie poddamy i będziemy walczyć dalej.
0: Dziewczyny, czasami się mówi, że te sporty, wioślarstwo, kajakarstwo to są sporty, które niespecjalnie kojarzą się z kobiecą.

0: Kością, ale jak ja na was patrzę, to wy zadajecie temu kłam. Jest miejsce na kobiecość w kajakarstwie, prawda?
1: No myślę, że zdecydowanie. My tutaj poza treningami, no dbamy o siebie po prostu. No myślę, dla nas to jest takie dość naturalne i po prostu korzystamy z tego, że jesteśmy kobietami, że możemy sobie

0: teraz, bo czas na zasłużone wakacje, gdzie będziecie spędzać te wakacje, czy możecie uchylić rąbka tajemnicy? Jakie macie skojarzenia z triatlonem? Bo jak wiecie, jesteśmy w Poznaniu przy okazji Ironmana.
1: Jeśli chodzi o wakacje, no to na razie bez żadnych wyjazdów. Ja na pewno zaplanowałam sobie taki czas, żeby odpocząć,
0: posiedzieć trochę w domu. Martyna?
1: Ja mieszkam pod Poznaniem w Kórniku.
0: Czyli jesteśmy bliziutko ciebie.
1: Tak, jesteśmy bliziutko. Na co dzień trenuję w Poznaniu, także moje miasto. Co mi się kojarzy? Triatlon mi się kojarzy właśnie też z Kórnikiem, tam gdzie mieszkam, bo co roku odbywa się tam triatlon, w tym roku również.
0: Na pełnym dystansie nawet.
1: Tak. Jest tam duża rywalizacja. Kto wie, może kiedyś wystartuję, zobaczymy, co tam przyszłe lata przyniosą.
0: Ania?
2: No, ja myślę, że triatlon też kojarzy mi się z tym, że to jest katorżnicza praca taka jak u nas. No, my też, żeby osiągać jakieś wyniki, musimy przez cały sezon przygotowawczy pokonywać tysiące kilometrów, przepływać tysiące kilometrów tak naprawdę na wodzie, tony kilogramów na siłowni gdzieś tam przerzucać. I myślę, że tutaj osoby, które trenują tą dyscyplinę, również mają takie ciężkie przygotowania, bo żeby pokonać te ilości kilometrów, które oni tutaj pokonują, to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego.
1: No i jeszcze przede wszystkim ta wszechstronność, którą zawodnicy triatlonu mają i którą my również, żeby pływać dobrze na kajaku, to naprawdę też musimy dobrze biegać, podnosić dobre ciężary, jeździmy też na rowerach, pływamy, także my generalnie muskamy każdego sportu.
0: No to dziewczyny, wy właściwie jesteście już prawie w połowie triatlonistkami, skoro jeździcie na rowerze, biegacie, pływacie, no tak.
1: Myślę, że dałybyśmy radę na jakimś małym dystansie.
2: Trzeba było się sprawdzić właśnie.
0: Bardzo wam dziękuję za to, że znalazłyście czas. Jestem przekonany, że ten wyścig, który się niespecjalnie wam udał w Poznaniu, uda się z kolei w Los Angeles. Z waszą energią, z waszym takim mądrym podejściem do sportu jestem o to spokojny. Wyciągniecie wnioski.
1: Tak jest. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.
0: Martyna Klat i Ania Puławska, dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: I specjalnie dla was Girls, Beastie Boys.

0: Nie tylko triatlon jest bardzo popularny w Polsce, ale również biegi górskie, festiwale w naszym kraju, ale też festiwale wysoko, wysoko w Alpach. Halo, halo?
1: Chciałbym także wspomnieć o kończeniu festiwalu biegowego największego we Francji, w Chamonix, gdzie Polacy reprezentowali się bardzo dobrze na różnych dystansach. Kasia Dąbrowska była szósta, Dawid Malina był piąty, Bartosz Gorczyca, Kamil Leśniak czy Andrzej Witek.
0: 2-2-7-3 do Państwa dyspozycji jak zwykle. No a teraz zapasy, bo w Warszawie dobiega końca zapaśniczy festiwal, czyli trzy turnieje w jednym miejscu. Od środy między

0: Narodowa czołówka razem z najlepszymi polskimi zapaśniczkami i zapaśnikami walczyła w memoriale Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym, Poland Open kobiet oraz memoriale Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym.
1: Przede wszystkim ci zawodnicy, którzy przyjechali tutaj, czołówka światowa, medaliści Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, poziom tych zawodów jest niesamowity. Łebkowski Karol, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Jeden medal w stylu klasycznym, Oliwiera Skrzypczaka, 7 medali w kategorii kobiet. W dniu wczorajszym wygrane 2 najcięższe kategorie wagowe przez naszych zawodników. Bardzo fajny taki prognostyk przed Mistrzostwami Świata, które za 1,5 miesiąca odbędą się w Astanie, w Kazachstanie.
2: W stylu wolnym wolno chwytać za nogi. W stylu klasycznym nie wolno wykonywać akcji, jak to się mówi, łapać za nogi. Tylko mniej więcej tym się właściwie różni, prawda? Artur Albinowski, trener reprezentacji Polski w zapasach w stylu wolnym. Czyli można powiedzieć, że w stylu wolnym można robić praktycznie dokładnie to samo, co w stylu klasycznym, plus łapać za nogi, również w parterze, dotyczy to też walki w parterze, kiedy z tej stójki się przewrócimy na tą matę, no to w stylu klasycznym też dalej nie wolno za te nogi chwytać. W stylu wolnym jest bardzo wiele chwytów, czy nogami na nogi, czy rękoma na nogi się atakuje. No i to zasadniczo to są takie w uproszczeniu najważniejsze zasady. Zbigniew Baranowski, też 97 kilo wczoraj, bardzo dobra postawa. Wygrał z wicemistrzem olimpijskim, wygrał z zawodnikiem, który w tym roku też w Zagrzebiu wygrał turniej rankingowy z Amerykaninem, gdzie ten Amerykanin pokonał praktycznie tam wszystkich i taką sławę choćby jak Irańczyka Jazdaniego, czyli historię zapasów można powiedzieć pokonał i to przez przewagę. A Zbyszek wczoraj sobie poradził z tymi zawodnikami, zaprezentował się bardzo dobrze i jest to, myślę, że dobry prognostyk. Zbigniew w tamtym roku był 5, minimalnie mu zabrakło, 5 na Mistrzostwach Świata był seniorów.
3: Powiedz, jak z twojego punktu widzenia wyglądała ta walka finałowa, po której zdobyłeś złoty medal?
4: Z mojej perspektywy walka wyglądała dobrze, jak już jesteśmy po fakcie, więc mogę też troszeczkę inaczej o tym powiedzieć. Byłem dobrze nastawiony, bardzo dobrze się czułem i cieszę się, że wygrałem.
3: Ten turniej tutaj w Warszawie to jest jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Świata. To jest nadrzędny cel dla kadry, dla ciebie.
4: Zgadza się. Tutaj też to już był kolejny turniej, mieliśmy właśnie przed Mistrzostwami Świata, też jakoś miesiąc temu, do 1,5 mieliśmy też taki mocny turniej rankingowy w Budapeszcie. Też tam był dobry sprawdzian, żeby zobaczyć, jak wtedy czujemy. Wczoraj mieliśmy też kolejny turniej tutaj Wacława Ziółkowskiego, żeby się sprawdzić. Więc tu też fajne są prognozy przed Mistrzostwami Świata. Mistrzostwa Świata mamy za 2 miesiące dopiero, więc mamy czas na regenerację nad poprawą małych niuansików i myślę, że już na głównym starcie będzie dobrze.
3: Polskie zapasy kobietami stoją.
1: Zdecydowanie. Ja powiedziałem dalej, chyba ten nasz sport polski też kobietami stoi, prawda? Tak, jak najbardziej. Zapasy stoją kobietami.
3: Srebrny medal, jesteś zadowolona?
5: No wiadomo, że jedzie się na zawody po to, żeby odnieść zwycięstwo. Doszłam do finału, więc chciałam wygrać tą walkę i stanąć na najwyższym stopniu podium. Jowita Wrzesień. Ale finalnie już teraz, jak troszkę emocje ustały, no to jestem zadowolona z tego wyniku, bo to zawsze medal, zawsze cieszy, zawsze dodaje pewności siebie i takiej motywacji i że to, co robimy do tej pory ma jakieś przełożenie. No i też jest delikatny progres, więc ta forma rośnie, a wiadomo, że ma być najwyższa na tych głównych imprezach.
3: No właśnie, cel jest jeden. Na Mistrzostwa Świata oczywiście przyjechać z medalem, najlepiej złotym.
5: Przede wszystkim pojechać, dobrze zawalczyć, dobrze się zaprezentować, być zadowolonym z tych walk, no i wiadomo, no, bić się o najwyższe stopnie.
0: A materiał przygotował mistrz podwójnego Nelsona Norbert Michalak.

0: Już prawie za kwadrans godzina 19. Ja mam informację, że właśnie zakończyły się 25. Mistrzostwa Europy Strażaków w biegu ulicznym. 9-osobowa reprezentacja, przepraszam, 8-osobowa reprezentacja polskich strażaków. Ja bardzo szanuję tę służbę, muszę powiedzieć. Krzysztof, a ty?
1: Ja też, a wiesz, nastawiłem ucha, bo nie dokończyłeś, które miejsce zajęli.
0: No bo już mówię, no Klaudia Jodłowska mistrzynią Europy, Rafał Smoliński wśród mężczyzn, też mistrzem Europy. Srebro Przemysław Ratajczyk. Na końcowych metrach Ricardo Sterni pokonał reprezentującego miejscową straż w Belluno. No i mamy jeszcze medale Damiana Nogi, Seweryna Pogockiego, Patryka Rogala, Tomasza Musiała. Także no brawo!
1: Słuchaj, mało tego, ja nastawiłem ucha nie bez powodu, bo już wiem, że będę próbował ich nagrać, tych naszych wybitnych strażaków, a właściwie to w pierwszej kolejności tę strażaczkę, która została mistrzynią, dobiegam, bo lubię, we wtorek, także zabiłeś mi ćwieka w takim pozytywnym sensie.
0: No dobrze, to słuchaj, ja postaram się o kontakt w takim razie.
1: No to poprosiłbym ciebie, natomiast przypomnijmy państwu, że dzisiaj nasi koszykarze jak równy z równym walczyli z Niemcami, czyli z aktualnymi mistrzami świata i Europy w eliminacjach mundialu.
0: Ale
1: i
0: przegrali. Przesady nie ma z tym, jak równy
1: nic
0: z równym.
1: Tak, bo przegrali dopiero po dogrywce. Jednym koszem. 94-96.
0: Tak, zajrzyjmy na to, co się dzieje na kortach Flashing Meadows, gdyż Kamil Majchrzak jako pierwszy z Polaków przystąpił do rywalizacji w US Open. 2-0 w setach i trwa już trzeci set od dłuższego momentu. 5-3. No i na razie 30-15, więc kto wie, może już za chwilę. Nasi siatkarze wyszli też na prowadzenie 2-1, prowadzą z Francuzami. No, dobrze by było, żeby już Francuzi nie ugrali żadnego seta, żeby ten Memoriał Wagnera był zdobyty przez naszych.
1: No to teraz sprawy piłkarskie, bo za moment rozpoczniemy przegląd piłkarskich lig europejskich. Przecież wróciła m.in. najlepsza liga świata, czyli

0: Premier League, ale o tym za moment, bo jeszcze musimy spojrzeć co na boiskach PKO Ekstraklasy. Raków w Częstochowie przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. Jagiellonia potwierdza, że jest w bardzo wysokiej formie. Awansowała po raz pierwszy w historii klubu do fazy ligowej Ligi Europy. Górnik w Zabrzu przegrywa w 54. minucie z GKS-em Katowice 0-1. No i szykuje się bardzo ciekawe spotkanie w Łodzi. Widzew, być może najbogatszy obecnie polski klub, będzie walczył z mistrzem Polski Lechem Poznań, a ja cały czas przypominam, że nadaje spod stadionu Lecha Poznań, także to spotkanie już o 20:15.
1: Wiadomo, komu kibicujesz. No dobrze, to teraz przenosimy się na wyspy.
2: Gerard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool.
3: W angielskiej Premier League demonstracja siły Manchesteru City. Obywatele imponująco zaczęli sezon, a na inaugurację drugiej kolejki ograli Crystal Palace 4-1. Brawa dla City, ale także dla Jeremiego Pino, który przepięknym strzałem zdobył tę honorową bramkę dla Londyńczyków. Została ona zapisana na konto Gianluigiego Donnarumy, bo piłka po strzale Pino odbiła się od poprzeczki, a później jeszcze od pleców włoskiego bramkarza. Z przodu wicemistrzowie Anglii mieli więcej szczęścia. Po dwa gole strzelili Erling Haaland i Ryan Cherki, który nie szczędził pochwał pod adresem dwukrotnie asystującego Phila Fodena. To przyjaciel na boisku, wielki piłkarz. Kocham takich zawodników. Tacy jak on potrafią robić wielką różnicę. Dziś jesteśmy zadowoleni, ale wiemy, że do mistrzostwa jeszcze długa droga. Potrzebujemy czasu, chcemy wygrywać i miejmy nadzieję, że udowodnimy to również w przyszłym tygodniu. City w formie, a Liverpool gubi punkty. Najpierw z Newcastle, a wczoraj także z Nottingham Forest. The Reds znów dwukrotnie przegrywali i dwukrotnie odrabiali straty. Remis uratował Victor Munoz. Nowy trener Liverpoolu, Antoni Iraola, który zastąpił Arne Slota, zaczyna więc skromnie od dwóch remisów. Jestem sfrustrowany. Chcieliśmy wygrać, szczególnie teraz u siebie. Dwukrotnie odrabialiśmy straty z Newcastle i z Nottingham, ale to nie zmienia faktu, że wciąż nie mamy zwycięstwa. Umiemy się podnosić, ale wciąż nie ma trzech punktów. To frustrujące. Nie tacy trenerzy zaczynali niemrawo. Może i Iraiole czeka piękna przygoda z Liverpoolem. Niezłą przygodę to mają kibice Tottenhamu, którzy musieli już przełknąć dwie gorzkie pigułki. Tym razem Spurs przegrali z Newcastle United 0-2 i zamykają tabelę bez punktów i bez strzelonego gola. A przecież dopiero co klub z Londynu wydał 300 milionów funtów w letnim oknie transferowym. Trener De Zerbi przeprosił i zaapelował o spokój. A jeśli o wielkich pieniądzach mowa, w Premier League pod koniec sierpnia sporo transferów. Emiliano Martinez zamienił Aston Villę na Chelsea. Do Aston Villi przeszedł za to Leon Goretzka. Liverpool jest już blisko sprowadzenia Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Manchester City dopina umowę z Kodim Hakpo, a Manchester United jest ponoć zainteresowany Eduardo Kamavingą. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Nie przypadek. Doktor habilitowany z Ligi Niemieckiej postanowił zrobić profesurę z Ligi Angielskiej, także to pewna nowość, a teraz też nowość. Hiszpania i Marika, nasza Marika.
4: Jeśli ktokolwiek myślał, że La Liga na starcie sezonu będzie rozkręcać się powoli, bieżąca kolejka skutecznie powinna wyprowadzić go z błędu. Pada sporo goli, nie brakuje zaskakujących rezultatów, a pokaz siły prezentują dość nieoczywiste zespoły. Trzecią serię gier otworzyło starcie Racingu Santander z Elche. Na papierze niespecjalnie elektryzujący kibiców mecz. Rezultat? Prawdziwy mecz dla koneserów. Beniaminek z Kantabrii odniósł pierwsze zwycięstwo od powrotu na najwyższy szczebel rozgrywek, a gwiazdą wieczoru z klasycznym hat-trickiem na koncie został Yassir Zabiri. Goście próbowali ugrać chociaż remis. Udało im się nawet strzelić dwa gole w końcówce spotkania, ale Racing zasłużonych trzech punktów już nie oddał. Od prawdziwego partidaso, jak zwykli nazywać jakościowe mecze Hiszpanie, rozpoczęliśmy sobotnie granie. I nie, wcale nie było to spotkanie hiszpańskich gigantów. Prawdziwą piłkarską ucztę przygotowało bowiem Levante. Do Walencji z kompletem punktów po dwóch kolejkach przyjechał Betis. Gospodarze z kolei mieli na koncie tylko jeden wymęczony po kiepskim meczu z Osasuną punkt. Trzecia z rzędu wygrana ekipy z Sewilli zdawała się być zatem tylko formalnością. Goście już w 17 minucie mogli objąć prowadzenie po trafieniu Troya Parrota. Sędzia dopatrzył się jednak spalonego. Na gospodarzy podziałało to jak płachta na byka i kilka minut później wynik spotkania otworzył Dela. Co ciekawe, gospodarze dwukrotnie tracili prowadzenie w pierwszej połowie. Po zmianie stron Levante poprawiło szyki w obronie, co w połączeniu ze skutecznością dało wysokie zwycięstwo 5-2. Rozczarowania nie krył trener przyjezdnych Manuel Pellegrini. Ocena jest jednoznacznie negatywna. Po pierwsze dlatego, że przegraliśmy, strzelili nam aż 5 goli. Po drugie dlatego, że

0: Znacznie obniżyliśmy poziom w drugiej połowie. Dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie, traciliśmy bramki głównie przez własne błędy. Udało nam się wyrównać tuż przed przerwą. Na początku drugiej połowy mieliśmy okazję na podwyższenie wyniku. Była główka Parrota, ale nie wykorzystał klarownej sytuacji. Od tamtego momentu zniknęliśmy. Levante strzelało gola za golem po stałych fragmentach, a okazji mieli znacznie więcej. Naprawdę trudno znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak bardzo opadliśmy z sił w ostatnich 30 minutach. Sobotni wieczór zakończyliśmy hitem trzeciej kolejki. Hitem tylko w teorii. Do Sewilli przyjechało Atletico. Ekipa Diego Simeone szybko udowodniła swoją dominację. Zaledwie pół godziny wystarczyło, aby w pełni przejąć kontrolę nad meczem. Skończyło się na 3-1. Po drodze w San Sebastian Real Sociedad pokonał Espanyol 2-1 i odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie. Działo się dużo, a swoich spotkań nie rozegrały jeszcze nawet Real Madryt czy Barcelona. W 5 spotkaniach zobaczyliśmy łącznie 20 goli i parę mocnych sygnałów wysłanych przez niżej notowane drużyny, że sezon będzie trzymać kibiców w napięciu.
1: Kończy się spotkanie na Bernabeu. Real prowadzi z Malagą 3-0. Teraz zajrzymy do Włoch. Trwa spotkanie w Neapolu. Napoli od niedawna przegrywa z Como 0-1.
2: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
3: Sarà una canzone.
2: Francesco Totti.
4: Juventus i Milan, najbardziej utytułowane włoskie kluby, mają swoim kibicom i sobie coś do udowodnienia. Katastrofalny ubiegły sezon spowodował, że nie zagrają w Lidze Mistrzów. Milan tydzień temu ograł Torino, a w piątek bez ani jednego Włocha w składzie – Wenecję. Eksperci w tym kontekście pytają, jak może dobrze grać reprezentacja, skoro Włochów w czołowych klubach jak na lekarstwo. Juventus wystartował skromnie, wygrał we Frosinone 1-0. Wczoraj przed własną publicznością Turyńczycy bez swojej gwiazdy, kontuzjowanego Yıldız'a, w pierwszej połowie grali tak ślamazarnie, że oglądanie meczu było torturą. W drugiej było sporo lepiej. Trener Spalletti wysłał do boju argentyńskiego wicemistrza świata Nico Gonzalesa i ten 5 minut później strzelił piękną bramkę z dystansu. Mało tego, w końcówce Spalletti wpuścił na boisko Kup Meinersa, który 2 minuty później chytrym uderzeniem trafił do bramki. Po meczu trener ocenił:
5: Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare.
4: W pierwszej połowie graliśmy wolno, nie wychodziliśmy na pozycję, było sporo chaosu i konfuzji. Ale w sumie zagraliśmy wielki mecz, chłopcy zagrali świetnie. Możecie sobie mówić co chcecie. Pozwoliliśmy rywalom na stworzenie zaledwie 2 sytuacji bramkowych. La Gazzetta dello Sport oceniła, że Juventus dobrą drugą połową odkupił fatalną pierwszą i ogłosiła wielkim tytułem Juventus jest obecny. Włoskie media odnotowują, że na ławce rezerwowych Juve pojawił się Kamil Grabara. Odnotujmy jeszcze na koniec bramkę naszego pomocnika Jakuba Piotrowskiego w zwycięskim wyjazdowym meczu Udinese w Moncy. Było 3-2, a Polak zebrał pochwały. La Gazzetta wystawiła mu notę 6,5. Dla trzeciego programu Polskiego Radia z Rzymu Piotr Kowalczuk.
6: Nasi siatkarze prowadzą 2-1, 14-12 w secie czwartym. Kamil Majchrzak zameldował się w drugiej rundzie, pokonał w 3 setach Medwiedowicza. No a my się żegnamy, warszawska frakcja i poznańska frakcja. Kto tam w Poznaniu?
1: Stefan Myszk, który pomógł mi tutaj tę audycję zrealizować, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.
6: A tutaj były dwie wspaniałe Elżbiety, Malinowska i Różycka oraz Dariusz Urbanowicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
8: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
7: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają pożar magazynu w Lublinie. Na szczęście nie było ofiar. Zamieszanie wokół alertu RCB na Lubelszczyźnie. Unia Europejska wstrzemięźliwa po odrzuceniu przez Islandczyków powrotu do negocjacji członkowskich. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej z częścią biurową w Lublinie. Ogniem objęte były budynki o wymiarach 30 na 100 metrów przy ulicy Kasprowicza, mówi rzecznik lubelskich strażaków Bartłomiej Pytka.
13: W części magazynowej zapadł się dach do środka, a paliły się prawdopodobnie części kompozytowe produkowane do samolotów. W kulminacyjnym momencie pracowało 20 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków oraz służby pomocnicze.
12: Nie ma osób poszkodowanych, a w chwili pojawienia się ognia w hali nie było pracowników. Przyczyny pożaru wyjaśni śledztwo. Dogaszanie hali potrwa jeszcze kilka godzin. Zamieszanie wokół systemu ostrzegania w województwie lubelskim było związane ze zmianą sytuacji w czasie wysyłania pierwszego komunikatu. Tak wyjaśnia w rozmowie z

0: Polskim Radiem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jak przekazał, w momencie, kiedy komunikat był jeszcze rozsyłany, do RCB dotarła informacja, że zagrożenie minęło. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu kolejnej wysyłki, tym razem z informacją o odwołaniu wcześniejszego ostrzeżenia.
1: Zleciliśmy taką wysyłkę, przekazaliśmy treść operatorom telekomunikacyjnym. Natomiast chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że to zagrożenie już minęło i w związku z tym uruchomiliśmy drugą wysyłkę, no tu z alertem, który oznajmiał, że tego zagrożenia już nie ma.
0: Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB dotyczący zagrożenia. O treści uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Kilka minut później ostrzeżenie zostało odwołane. Część mieszkańców nie otrzymała jednak pierwszego komunikatu w czasie, gdy pozostawał on w mocy. Piotr Błaszczyk dodał, że za techniczną realizację wysyłki komunikatów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. Widowiskowa rekonstrukcja historyczna zakończyła uroczystości upamiętniające 106. rocznicę bitwy pod Komarowem. Jak co roku, rekonstrukcja odbyła się na polach w Wolicy Śniatyckiej, tuż obok pomnika chwały kawalerii polskiej. Tradycyjnie też widowisko oglądały tłumy widzów.
2: Bardzo się podobało.
3: Pierwszy raz
2: jesteś. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj, bo obejrzeliśmy program w telewizji o tych,
4: za chwilę
2: o tym pomniku
4: prezentacja
2: i to nas zmotywowało, żeby tu być dzisiaj.
5: Kto będzie na tym wzgórzu panował, ten będzie miał przynajmniej jakąś taktyczną przewagę nad przeciwnikiem.
6: Tomasz Dudek, Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem. Łącznie mamy około 140 kawalerzystów w całej Polski. No nie ma zwycięstwa bez trudu. Nie ma chwały bez ofiar, a my musimy pamiętać o tych najważniejszych wydarzeniach i przypominać o nich z pochyloną głową, ale również z radością, że jesteśmy Polską wolną.
0: Bitwa pod Komarowem była jednym z kluczowych starć wojny polsko-bolszewickiej. Siły polskie liczyły około 1500 żołnierzy, radzieckie natomiast 6000. Pomimo tej dysproporcji polskim ułanom udało się rozbić pierwszą armię konną Siemiona Budionnego. Lakoniczne komentarze przedstawicieli Unii Europejskiej po referendum na Islandii, w którym większość nie zgodziła się na wznowienie negocjacji członkowskich. Rząd w Reykjaviku rozpoczął rokowania z Unią w 2010 roku, a po 3 latach je zamroził. Wczoraj obywatele Islandii zostali zapytani, czy chcą wrócić do rozmów z Brukselą i powiedzieli nie.
7: Nie jest tajemnicą, że Unia chciałaby Islandię u siebie. To niewielka zamożna wyspa, mająca strategiczne położenie na północnym Atlantyku, która jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wygrana przeciwników wznowienia rozmów z Unią to dla niej cios. Dlatego i komentarze są bardzo krótkie. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości wynik referendum i szanuje wybór Islandczyków. Islandia pozostaje bliskim partnerem Unii, napisał rzecznik komisji w komentarzu, który otrzymałam. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie rzeczniczki przewodniczącego Rady Europejskiej, która napisała, że Islandia jest jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów Unii. Poinformowała, że Antonio Costa wymienił się wiadomościami z premier Islandii i że padła deklaracja dalszego zacieśniania relacji między Unią a Islandią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze. 22 stopnie na północy i zachodzie, 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoja.

0: Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu duetu Swada i Nichos, który odbył się 15 lutego w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodynią wieczoru była Gosia Jakubowska.
6: Dobry wieczór. No bardzo mi się to podoba, że tak licznie Państwo przybyliście dzisiaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy również słuchaczy po drugiej stronie radioodbiorników, ale także witamy wszystkie osoby, które włączyły transmisję online. Zachęcamy, aby z nami pozostać na Facebooku, YouTubie i stronie internetowej Trójki, bo warto, bo przed nami nie tylko zjawisko muzyczne, ale też i taneczne, więc będzie się całkiem sporo działo. A to zjawisko możemy już obserwować od roku na polskiej scenie, bo to właśnie rok temu cała Polska usłyszała o tym niebywale oryginalnym duecie, który też zajął drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji. Na początku tego roku otrzymał jedną z ważniejszych kulturalnych nagród, czyli paszport polityki, tym samym utwierdzając nas w przekonaniu, że dzisiaj muszą zagrać na trójkowej scenie. A w Podlasie Bounce, bo tak określają swój styl wypowiedzi, zawiera się w zasadzie wszystko. Tradycja, kultura, język, a to wszystko ubrane jest w bardzo współczesne, energiczne, elektroniczne brzmienie i też Swada i Nichos zachęcają i zapraszają nas do tego, abyśmy w tym Podlasie Bounce znaleźli cząstkę siebie. I mam nadzieję, że dzisiaj to się oczywiście na tej scenie i w tej sali, ale nie tylko w sali, ale także po drugiej stronie radioodbiorników wydarzy. Natomiast przed tymi największymi scenami, bo wierzymy w to mocno i trzymamy za nich kciuki całą redakcję Trójki, że wypłyną na te szerokie wody, to zagrają na tej legendarnej scenie. Powitajmy ich wielkimi brawami. Swada i Nichos.

Siema trójka! Wszyscy razem! Zapraszmy ich tu! Zróbcie hałas!

Słuchajcie, trójka, chcę was usłyszeć. Czy na pewno jesteście gotowi na tańce? Coś słabo. Jeszcze raz powtórzę. Czy na pewno jesteście gotowi na Podlasie Bounce? To ja rozumiem.

0: Witajcie bardzo serdecznie. Mega się jaramy, że możemy tutaj być z wami i że zdecydowaliście się spędzić ten wieczór z nami. I co, nazywamy się Swadejniczy, jesteśmy takim specyficznym czteroosobowym duetem. Przyjechaliśmy z Podlasia, z bardzo daleka i gramy muzykę, którą określamy właśnie mianem Podlasie Bounce. Dokładnie tak. I słuchajcie, jeśli mamy wam coś do przekazania na dzisiejszy wieczór, to jest taki mały apel, żebyście się nie bali, żebyście się nie wstydzili. To jest idealny wieczór, żeby zanurzyć się w muzie, żeby po prostu zapomnieć o wszystkim, co jest gdzieś tam daleko i być tu i teraz z nami. Przeżyjmy wspólnie ten wieczór. Myślę, że będzie pięknie. Czy jesteście z nami? No to lecimy.
1: Прогулялась у ночь, от вечера аж до рання. Прогулялась у ночь.

wielkie dzięki, że jesteście z nami dzisiaj. To bardzo miłe, że zdecydowaliście się w ten sposób spędzić wieczór dzisiejszy, karnawałowy. Ostatnia niedziela karnawału chyba dziś. A my się skupiamy na tańcu mocno, bo taniec kiedyś, jak sobie pomyślimy o takim weselu w XIX wieku na Podlasiu, które trwało 3 dni i jaką rolę pełniło w nim wirowanie do upadłego, to staramy się myśleć o tym, jak wymyślamy swoje kawałki. No i taniec jest taką przestrzenią, gdzie można przekroczyć wiele rzeczy pewnie. Jak czasem trudno mówić o czymś, to można to w tańcu powiedzieć. I zachęcamy bardzo was do tego, żebyście tańczyli. Super naprawdę, że jesteście. Zróbcie hałas jeszcze raz. Ta piosenka, co będzie, od niej wiele rzeczy się zaczęło i można na chwilę zamknąć oczy, jak będzie leciała, i pomyśleć, dlaczego tańczyć jest fajnie razem.

Dziękujemy pięknie. Jesteście wspaniali. Nie wiem, czy wiecie, ale jest dzisiaj dzień singla, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem i możemy właśnie razem tańczyć. Jeśli ktoś jeszcze nie czuje w sobie tej odwagi, to myślę, że będzie coraz swobodniej, więc my cały czas zapraszamy. I co? Mam nadzieję, że teraz wszyscy wysoko latają. Następny numer właściwie pisałam, kiedy miałam taki gorszy okres w swoim życiu, więc to jest też taka zachęta do was, żeby jak macie coś, co wam zalega w środku, to jest idealny moment, żeby właśnie to wytańczyć. Lecimy.

0: Słuchajcie, mamy właściwie teraz zadanie dla was do wykonania. I tak, podzielimy się na dwie drużyny. Trochę pośpiewaliśmy, więc spróbujmy, znaczy potańczyliśmy, więc właśnie spróbujmy pośpiewać. Podzielimy się na dwie drużyny właśnie po środku, niech będzie linia. Prawa nasza strona to jest właśnie drużyna Swady. Zróbcie hałas!
1: To ja.
0: A to on właściwie, tak. Tak jakby co. Lewa strona to jest moja strona. My sobie będziemy śpiewać. Hałas! To będzie pojedynek
1: mistrz. Moja strona jeszcze raz hałas bym prosił. Dokładnie tak. My będziemy beatboxować. Mam nadzieję, że beatboxerzy z TikToka mi wybaczą to. I lecimy w ten sposób. Wszyscy, cała moja strona.
0: Pokażcie, jak to się robi.
1: Tum, cza, cza, u, tu, cza. Tum, cza, cza, u, tu, cza. Tum, cza, cza, u, tu, cza. Tum, cza, cza, u, tu, cza. Tum, cza, cza, u, tu, cza. Tum, cza, cza, u, tu, cza.
0: Teraz nasza strona. My śpiewamy.

0: Wielkie dzięki, niezmiernie nam miło. Ta piosenka nazywa się Uzory Wyszywati. Jeśli mamy jakiś przekaz ważny, to taki, żeby mieć pasję, na przykład wyszywać sobie coś, wzory, albo oddawać się różnym pasjom. Czasami jest taki moment w życiu, że zastanawia się człowiek, czy iść w jakąś stronę, nie? Że coś woła nas wewnętrznie, czy iść, to iść ogólnie. Tak. Trzeba temu głosowi powiedzieć tak. I to jest właśnie... I też jak wyszywacie wzory, to fajnie, to o wiele lepiej wyszywa się takie wyraźne wzory. Nie wszystkim się podobają te wzory, ale one są później ciekawsze w jakiś sposób. I ten wzór będzie o biesiedzie. To jest ważnym elementem tańca. Więc super, będzie miło, jak się przyłączycie do nas.
1: Dokładnie, śmiało.

0: Czują.
1: Czują inaczej.
0: Czują.
1: Czują inaczej.
0: Czują.
1: Czują inaczej.
0: Czują.
1: Czują inaczej.
0: Czują.

0: Wszyscy razem. Czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują.
1: Super!
0: Czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują, czują.
1: Czy czujecie?
0: Czują, czują, czują. Czują kinoczy.
1: Czują.
0: Czują kinoczy.
2: Czują.
0: Czują kinoczy.
2: Czują.

Wielkie dzięki za dzisiaj. Naprawdę super nam było z wami. To było cudowne doznanie. Więc serdecznie wam dziękujemy. Chcemy przedstawić zespół nasz. Po mojej bardzo dalekiej lewej stronie tańczyła z nami i śpiewała Agata. Zróbcie dla niej hałas.

A bliżej po mojej lewej stronie tańczyła i śpiewała dla nas Ania, druga część duetu Step Over. Hałas!

dalej w kolejce. Chcemy mega podziękować ludziom, których może tutaj nie widać na scenie, ale są z nami i no bez nich nie byłby to tak piękny koncert. Więc Ania, Magda, Świeta, wielkie brawa dla nich, słuchajcie. Ja za nich zatańczę.

0: Lada X Nichos. Jedyny taki, w jedynej takiej kominiarce. Prosto z dziesięcin. Uwaga, zróbcie hałas. Spada!
1: Dzięki. Jeszcze większy hałas zróbcie dla obdarzonej cudownym głosem Nichos, która nam dzisiaj dużo śpiewała i tańczyła. Nichos z Bielska, brawo!
0: Ale największy hałas zróbcie dla samych siebie. Trójka, wielki hałas! Byliście przecudowni, naprawdę.
1: Byliście naprawdę cudowni. Na tyle, że zagramy wam refren jeszcze raz. Raz i dwa.
0: Lecimy!
1: Raz, dwa, trzy.

Dziękujemy przepięknie. Naprawdę to był piękny koncert, właściwie w radiu, więc tego to się nie spodziewałam, że kiedyś będziemy tak grać. Mamy dla was jeszcze jeden numer. A co? Ale właśnie chcemy was zostawić z taką myślą, to co właśnie mówił Swada o tym zostawianiu wzorów, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby po prostu robić, jakby tworzyć ten wzór właściwie po swojemu, tak jak czujecie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach wzmożony ruch, Polacy wracają do domów z wakacji. 7 osób zginęło po wywróceniu się statku pasażerskiego u wybrzeżu Cypru. Na Węgrzech mężczyzna chciał ukradzionym samolotem przelecieć nad elektrownią atomową. Polacy wracają z wakacji, na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Wiele osób odłożyło powrót z letniego wypoczynku na ostatni sierpniowy weekend. Na drogach jest sporo samochodów, ale nie tyle, żeby na przykład przy zjazdach tworzyły się korki, czy były problemy z zachowaniem płynności ruchu. Ci, którzy przemierzają dziś Polskę, chwalą standard dróg. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
9: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
10: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
11: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
12: Super, świetnie.
13: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
8: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumowanych w ostatnim czasie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami.
14: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
15: Dziś rzecz

0: Rzeczpospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
1: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
2: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
1: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Co najmniej 7 osób zginęło po wywróceniu się statku pasażerskiego u wybrzeży Cypru. 23 osoby są uznawane za zaginione. Na pokładzie było 250 pasażerów i 8 członków załogi. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał wyrazy współczucia najbliższym osobom, osób, które zginęły. Poinformował też o kontynuowaniu akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W wyniku tych działań dało się uratować 237 pasażerów i członków załogi. Niestety 7 naszych rodaków straciło życie. Nieprzerwanie trwają działania mające na celu odnalezienie zaginionych osób.
4: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
3: Do wywrócenia się statku doszło około 2 km od brzegu. Młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej w Pokrz na Węgrzech. Do zdarzenia doszło w Koloczy.
5: Według informacji lokalnej policji mężczyzna miał wyrywać z ziemi liny, którymi samolot był przymocowany, a następnie wystartować z drogi serwisowej z pominięciem pasa startowego. Samolot został szybko wykryty przez węgierski system kontroli przestrzeni powietrznej. Z bazy w Kecskemét podarwano parę myśliwców Gripen, które przechwyciły i monitorowały skradzioną maszynę lecącą w kierunku Pokrz. Lot zakończył się w okolicach miejscowości Gerjen. Mężczyzna wykonał przymusowe lądowanie w polu słoneczników, uszkadzając samolot. Odniósł jedynie lekkie obrażenia. Następnie opuścił miejsce lądowania i dotarł do drogi, gdzie próbował odebrać samochód przypadkowemu kierowcy. Próba kradzieży samochodu się nie powiodła, a mężczyzna został zatrzymany przez policję. Lokalne źródła podają, że mężczyzna mógł być nietrzeźwy. Okoliczności kradzieży samolotu, lotu oraz późniejszej próby kradzieży samochodu wyjaśnia węgierska policja. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze. 22 stopnie na północy i zachodzie, 25 w centrum, 30 na Podkarpaciu.
7: Autopromocja.
8: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jesień idzie, już się można zakatarzyć. Nie polecam. 5 minut po 20.
11: Wszystkie książki świata.
10: Elżbieta Malinowska, Michał Gardias i Michał Nogaś. Zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą z zagranicy. Tym razem przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych.
12: Hi, this is M.T. Anderson speaking in Vermont in the United States. And I'm delighted to be talking to Polish Public Radio Channel 3.
10: M.T., czyli Matthew Tobin, rocznik 1968. To znany i uznany pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży. I tak oto dziś po raz pierwszy Young Adult zagości we wszystkich książkach świata. A historia, po którą sięgniemy, jest dość niezwykła i sięga roku 2001. O tym za chwilę. Anderson tworzy powieści, książki obrazkowe, ma na swoim koncie wiele nominacji do National Book Award. Uznawany jest za mistrza dobrego humoru, świetnych pomysłów fabularnych, a przez niektórych także za proroka. Dlaczego? Wszystko z powodu FIDA. Powieści, która została opublikowana oryginalnie w 2002 roku, w Polsce najpierw w 2003

0: Leci mi teraz w nowym przekładzie Rafała Lisowskiego ponownie. Rzecz dzieje się w przyszłości. Nie sposób dziś powiedzieć, jak bardzo odległej, bo część wizji Andersona jeszcze się nie spełniła, a w niektórych już od dawna żyjemy. Co jego samego, jak usłyszymy, zdążyło zaskoczyć. Bo wyobraźmy sobie oto. Nie potrzebujemy już telefonów komórkowych, mamy implanty, zwane FIDem, wszczepione w mózg, które bezpośrednio łączą nasz organ przeznaczony do myślenia z siecią, a przed oczami, w głowie, stale wyświetlają nam się komunikaty, paski, reklamy, czaty, oferty subskrypcji, muzyka, po prostu wszystko, wśród czego żyjemy. I bez czego nie da się już żyć. Dystopia, która przeraża, a może zapis teraźniejszości i przyszłości, coś, przed czym nie ma ucieczki. Pomyślałem, że tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego warto o FIDzie M.T. Andersona porozmawiać. Może dla kogoś ta powieść będzie ostrzeżeniem, a może już dla nas wszystkich jest zwyczajnie za późno. Często słyszysz, że masz zdolności profetyczne, M.T.?
1: Yeah, a lot of people tell me that the book was accidentally prophetic.
2: Tak, wiele osób mówi mi, że ta książka zupełnie przypadkowo okazała się prorocza. I przepraszam, bo wcale nie chciałem mieć racji. Napisałem ją 25 lat temu i muszę przyznać, że jestem nieco zaskoczony i trochę przygnębiony tym, jak to wszystko się potoczyło. Być może najdziwniejszą rzeczą, na którą ktoś zwrócił mi uwagę, a nie czytałem tej książki od wielu lat, było coś, co dostałem kiedyś na dawnym Twitterze. Hej, czy przewidziałeś, że Trump zostanie prezydentem? Okazało się bowiem, o czym zupełnie zapomniałem, że prezydent w książce nazywa się Trumbull. Musiałem więc odpowiedzieć, nie, oczywiście, że nie wyobrażałem sobie, że Trump zostanie prezydentem. To wykracza poza moje zdolności prognozowania.
1: What I cared about as much to me, the technology in the book was really symbolic, and it was much more about the feeling that I had even when I was a teenager. So we're talking about in the 1980s, the feeling that I had back in the 80s.
2: Sama technologia nie była dla mnie aż tak istotna. W książce miała ona charakter czysto symboliczny. Chodziło mi raczej o uczucie, które towarzyszyło mi jeszcze w czasach, gdy byłem nastolatkiem. A mówimy tu o latach 80. O to wrażenie z tamtych lat, że głos reklamy już we mnie przemawiał, a sposób, w jaki rozumiałem własne nadzieje, pragnienia i marzenia, miał swoje odzwierciedlenie w obrazkach reklamowych. Czułem się tak, jakbym częściowo został ukształtowany przez amerykańską reklamę. Technologia była więc dla mnie pretekstem do podjęcia tego tematu. Myślę, że jedną z moich największych inspiracji jest tu polski pisarz Stanisław Lem, który robił coś podobnego. Jego książki to nie tylko opowieść o planetach w całości pokrytych świadomym oceanem, ale też historie o zupełnie innych sprawach. Chciałem więc, by ten element science fiction stał się symbolem tego, co już wtedy czułem, a także mojego gniewu wobec głosu, który bez przerwy mi szeptał. Jeśli tylko to kupisz, będziesz kochany. Jeśli tylko to kupisz, ludzie będą się do ciebie garnąć. To była właśnie taka młodzieńcza złość. Będąc nastolatkiem, byłem wściekły na to, jak marketing mnie niejako zastraszał. Czułem, że muszę znaleźć sposób, by o tym opowiedzieć. Myślę, że jednym z najlepszych powodów, by napisać książkę, jest chęć dania komuś w mordę, kiedy w rzeczywistości nie możesz tego zrobić. I to jest doskonały przykład takiej sytuacji. Napisałem ją właśnie pod wpływem tego gniewu. Wydaje mi się, że aby przewidzieć przyszłość, wcale nie trzeba znać się na technologii. Wystarczy rozumieć kapitalizm i to, dokąd on zmierza. I niestety myślę, że to właśnie w ten sposób, zupełnie przypadkowo, udało mi się przewidzieć rzeczy, które faktycznie się wydarzyły.
1: You don't necessarily need to know anything about technology. You just need to know about like capitalism and where capitalism is going to go. And unfortunately, that's I think how I accidentally ended up predicting things that have happened. For one thing, there like the American author Ray Bradbury was an author who I read when I was young, and I was very, very impressed by him, especially his book The Martian Chronicles, which is...
2: W młodości czytałem mnóstwo książek amerykańskiego pisarza Raya Bradbury'ego. Zrobił on na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza jego kroniki marsjańskie. Na pierwszy rzut oka to zbiór opowiadań o tym, jak ludzkość kolonizuje Mars.

0: Marsa, ale tak naprawdę jest to książka o tym, jak skolonizowano Stany Zjednoczone i czym one w istocie są. To opowieść o małomiasteczkowej Ameryce, mimo że jej akcja rozgrywa się na Marsie. To była jedna z moich inspiracji. Uważam, że ogromny wpływ wywarł na mnie również Lem, szczególnie gdy jako 10- czy 11-latek przeczytałem Cyberiadę. Podobał mi się jej żartobliwy ton, ale też fakt, że opowieści o robotach mogą nabrać tak mocno politycznego charakteru. Zaczytywałem się wtedy także w klasykach science fiction, takich jak Isaac Asimov i jemu podobni. Naprawdę fascynowałem się fantastyką naukową, ale jednocześnie pociągała mnie idea imperatywu moralnego, który krył się za niektórymi z tych dzieł. Zastanawiam się czasem, co tak naprawdę interesuje mnie w tym świecie. Kiedy myślę o tym, co jest dla mnie ważne i o czym chcę pisać, dochodzę do wniosku, że choć mój feed jest romansem, opowiada o chłopcu i dziewczynie, którzy się w sobie zakochują. To sam wątek miłosny niespecjalnie mnie pasjonuje. Nie za bardzo obchodzi mnie, czy fikcyjne postacie się w sobie zakochają, czy nie. Tym, na czym naprawdę mi zależy, są pytania o sprawiedliwość, o to, czy ludzie cierpią niepotrzebnie, czy stają się najlepszą wersją samych siebie i jak możemy pomóc tym, którzy są wokół nas. Ostatecznie to właśnie te kwestie mają dla mnie największe znaczenie i to one motywują mnie do pisania science fiction. Those around us. So those are the things that in the end really I care about. And so those are the things that drive me to write science fiction.
1: Dziś, wierzmy w to lub nie, bardzo wiele osób nie pamięta już, jak wyglądał świat w roku 2001, kiedy MT pisał książkę. Pamiętamy przede wszystkim 11 września, zamachy w USA. Nie pamięta też wielu z nas roku 2002, zwłaszcza gdy idzie o technologię. Tak, my w Polsce, nie tylko my, nie tylko tu, łączyliśmy się wtedy z siecią, drogie dzieci, droga młodzieży, wpisując numer 02-02-122. Potem pojawił się sygnał łącza, charakterystyczny. Kto tego nie przeżył, ten nie wie, o czym mówię i cyk. A drogo było niesamowicie.
2: Back in 2002, the internet was a thing in certain rooms in your house. It was associated with your... with a computer you had to sit down in front of. Certainly we did not have any cell phone.
0: W 2002 roku internet był dostępny tylko w niektórych pokojach w domu. Kojarzył się z komputerem, przed którym trzeba było usiąść. Nie używaliśmy też, rzecz jasna, telefonów komórkowych. Kiedy o tym pisałem, o czym zresztą wspomniałeś wcześniej, nikt nie słyszał o Facebooku. Był to co najwyżej sposób, w jaki obleśne chłopaki z Harvardu podrywały dziewczyny. Platforma ta nie stała się jeszcze narzędziem kształtowania społeczeństwa ani narodowym archiwum, jakim jest obecnie. Z kolei media drukowane były dosłownie wszędzie. Gazety, książki. Kiedy jechało się metrem, każdy czytał jakąś opowieść albo literaturę faktu. Istniały setki gazet, a każde miasto miało swoją własną. Redakcje te zajmowały się dziennikarstwem śledczym, tropiąc lokalne afery korupcyjne. Towarzyszyło temu niezwykle silne i fascynujące poczucie lokalności, które uległo rozpadowi wraz ze zmierzchem prasy drukowanej. Tak czy inaczej, był to zupełnie inny świat. Myślę też, że pod względem poznawczym wszyscy funkcjonowaliśmy wtedy inaczej. I to właśnie nieco mnie przeraża. Nawet na własnym przykładzie widzę, że mój czas skupienia uwagi jest teraz znacznie krótszy niż jeszcze w 2010 roku. Wszystko dlatego, że poznawczo przeprogramowałem się tak, by wyłapywać memy i to, co szybko przemyka mi przed oczami na ekranie. Przez to o wiele trudniej jest mi myśleć w sposób ciągły. A to oczywiście staje się niezwykle niebezpieczne, gdy dotyka całej naszej kultury. Rewired myself to care about, you know, the meme, the thing that flits across the screen quickly, you know, and so it's harder for me to think in a sustained way. And that's of course deeply, deeply dangerous when it's culture wide.
1: Powiedz, czy zaskoczyło cię tempo rozwoju technologii? Mam na myśli nie tylko fakt, że to, o czym piszesz w feedzie, zaczęło się spełniać. Idziemy dalej w wielu dziedzinach i w bardzo wielu kierunkach jednocześnie. Powtórzę więc, zaskoczyły cię zmiany, które wydarzyły się za życia jednego tylko pokolenia?
2: Some have. I mean, the speed of AI surprised me. I did not think we were going to reach...
0: Niektóre tak. Tempo rozwoju sztucznej inteligencji mocno mnie zaskoczyło. Nie sądziłem, że jeszcze za mojego życia uda nam się stworzyć wiarygodną sztuczną inteligencję.

0: produkcję. Powiedziałbym raczej, że nastąpi to może w 2040 roku. Muszę więc przyznać, że byłem naprawdę oszołomiony, kiedy kilka lat temu pojawił się ChatGPT. Myślę, że to doskonały przykład technologii, której w rzeczywistości wiele osób wcale nie chce, a jednak w jakiś sposób wszyscy ucierpimy z powodu tego, co z nami zrobi. And yet somehow we all are going to
1: suffer through whatever it does to us. Twoja książka, sam już o tym wspominałeś, wzięła się z zaskoczenia, jak nachalna może stawać się reklama. W ciągu ponad dwóch dekad, jakie minęły od ukazania się Fidu w USA, a także w Polsce, po raz pierwszy w 2003, przypomnę, w innym przekładzie, w twoim kraju i na całym świecie reklama zdążyła się już wedrzeć w nasze życie wszelkimi możliwymi kanałami.
2: Oh yeah. Well, of course, back in 2002, there wasn't much direct marketing except to your mailbox. You know, you would get certain things where they had purchased information about you or whatever else, but that information was much more.
0: O tak, oczywiście, w 2002 roku nie było zbyt wiele marketingu bezpośredniego, poza tym, który lądował w skrzynkach pocztowych. Dostawało się pewne przesyłki, bo ktoś na przykład wykupił twoje dane, ale te komunikaty były zazwyczaj bardzo ogólnikowe. W niczym nie przypominały tego, co teraz wyświetla się na ekranach telewizorów, czyli treści skrojonych specjalnie pod nas. To zabawne, bo z jednej strony narzekamy, gdy marketing jest do nas zbyt precyzyjnie dopasowany. Z drugiej jednak narzekamy, kiedy, jak w przypadku niektórych serwisów streamingowych, czujemy się, jakby wciąż trwał rok 1995. Pokazują ci reklamy leków na dolegliwości, których nie masz, i samochodów, których nigdy nie kupisz. A ty siedzisz i z irytacją wpatrujesz się w ekran. Wychodzi więc na to, że narzekamy w obu przypadkach, bo to przecież dość niepokojące, gdy rzucasz w rozmowie z przyjacielem: och, chyba kupię sobie ten konkretny rodzaj czekolady. A potem nagle w twoim feedzie wyskakuje jej reklama. No, kiedyś marketing był raczej tępym narzędziem. Nie miało się poczucia, że przekaz jest precyzyjnie skrojony pod konkretną osobę. I choć to bywało irytujące, to teraz z kolei, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, sklepy otwarcie mówią o dostosowywaniu cen do tego, ile ich zdaniem jesteś w stanie zapłacić. Płacisz więc dokładnie tyle, ile z góry założyli, że wydasz, zanim zdążysz odwrócić się na pięcie i pójść gdzie indziej. Każdy z nas szuka przecież okazji, a ten system działa tak wydajnie, że w rzeczywistości stajemy się więźniami naszych własnych profili. You know, we want to find deals, and it's making everything so efficient that in fact we're sort of trapped by our own profiles.
1: Nie każdemu to jednak pasuje. Zresztą twoja książka jest dedykowana tym wszystkim, którzy opierają się feedowi. Jesteśmy bez wątpienia przebodźcowani, zirytowani, wściekli. To pewien rodzaj odpowiedzi współczesnego człowieka na pęd ku jeszcze nowocześniejszej nowoczesności. Zgodzisz się?
2: A lot of it is anger, because I think that a lot of it is something that we don't want.
0: Wiele z tego bierze się z gniewu, bo uważam, że w dużej mierze jest to coś, czego wcale nie chcemy, ale czego nie potrafimy powstrzymać ze względu na to, jak działa kapitalizm. Kryje się w tym również smutek, ponieważ w ludzkości drzemie tak fascynujący potencjał, a myślę, że jego znaczna część zostanie zaprzepaszczona ze względu na to, jak działa ta technologia. Sądzę więc, że to dwie najważniejsze kwestie. I to właściwie tyle.
2: Yeah, I should stop there. That's sufficient.
1: W feedzie twoi młodzi bohaterowie, nastolatkowie z różnych amerykańskich domów z przyszłości. Tej przed nami albo tej, która zdążyła się już wydarzyć, żyją w świecie całkowitego przebodźcowania. Podróżują na księżyc, zachłystują się czymś nowym kilka razy w tygodniu. Ich mózgi wciąż parują od zalewu informacji. To, przyznam, jest przerażająca wizja świata, który na własnych oczach gotujemy dzieciom i wnukom.
2: Yeah, and so first I think actually maybe I should just say for the listeners what the novel is about. So it's about a future world in which everyone has a chip in their head, which gives them instant internet access, which is to some extent kind of cool because, you know, if you like see a shirt on someone and you like it, you immediately know where it's from and you can immediately order it without even moving your thumbs on a phone.
0: Tak, myślę, że na początek powinienem opowiedzieć.

powiedzieć słuchaczom, o czym w ogóle jest ta powieść. Jej akcja rozgrywa się w świecie przyszłości, w którym każdy ma w głowie chip zapewniający natychmiastowy dostęp do internetu. W pewnym sensie to całkiem fajne. Kiedy zobaczysz na kimś koszulkę, która ci się podoba, od razu wiesz, skąd pochodzi i możesz ją błyskawicznie zamówić, bez konieczności stukania kciukami w ekran telefonu. Główny bohater zakochuje się w dziewczynie, która dopiero od niedawna ma fida. Wskutek ataku hakerskiego oboje tracą fida i muszą nauczyć się żyć bez niego. I o tym mniej więcej jest ta książka. To opowieść o ich romansie, ale też o upadku otaczającego ich społeczeństwa. Pomysł na tę historię wpadł mi do głowy w Nowym Jorku, kiedy pewien redaktor powiedział: chciałbym, żebyś napisał dla mnie opowiadanie do antologii, z której dochód zostanie przeznaczony na naukę czytania i pisania. Cały zysk trafi na specjalny fundusz. Jedynym warunkiem jest to, że opowiadanie musi dotyczyć czytania i książek. To jedyne ograniczenie. Po tej rozmowie wracałem pociągiem do mojego domu w Bostonie. Był rok 2001. Telefony komórkowe wciąż były nowością. Mało kto je miał. Służyły głównie zamożnym ludziom do szpanowania. W pociągu siedział facet, który zaczął głośno opowiadać o swoich seksualnych eskapadach z czasów służby w marynarce wojennej. Wszyscy, czyli jakieś 16 osób w wagonie, byliśmy zmuszeni tego słuchać. Mówił: hej, jeśli spotkacie tę dziewczynę, którą widzieliśmy w barze, pod żadnym pozorem nie mówcie jej, gdzie mieszkam. Coś w tym stylu. Kiedy wysiadł z pociągu, na jego miejsce wsiadł ktoś inny i też zaczął głośno rozmawiać przez telefon. Pomyślałem wtedy: o rany, co się stanie, jeśli wkrótce nikt z nas nie będzie mógł się od tego odciąć? Wizja świata, w którym wszyscy jesteśmy podłączeni przez cały czas, wydawała mi się wręcz okropna. Prawda jest taka, że lubię ciszę, lubię się uczyć, lubię rozmawiać z ludźmi w prawdziwym świecie, osobiście, twarzą w twarz. Zacząłem się więc zastanawiać, jak wyglądałby i jak będzie wyglądał świat, w którym wszyscy będziemy tak nieustannie połączeni. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, dotyczyła tego, że taki stan rzeczy nie będzie naturalny. Ten, kto płaci za ten system, z pewnością wykorzysta go do celów reklamowych. A zatem cokolwiek z tego wyniknie, będzie do szpiku kości przesiąknięte konsumpcjonizmem i to on stanie się motywem przewodnim. I o tym właśnie myślałem. O świecie, w którym bycie w sieci oznacza nie tylko nieustanny kontakt z innymi ludźmi, ale co gorsza, stałe podłączenie do korporacji, które bez przerwy nas obserwują i czerpią z nas zyski. What it was going to look like when connectivity meant that we were not only connected to each other all the time, but more sinister, we were connected all the time to these corporations that are watching over us and feeding off of us. Well, I mean, I really just kind of like plunged into it, not knowing where the novel was going to end. Rzuciłem się w to, nie wiedząc, jak ta powieść się skończy. Nie miałem pojęcia, czy zakończenie będzie szczęśliwe czy smutne. Pomyślałem sobie: chcę zobaczyć, co się stanie, gdy ci ludzie tak bardzo przyzwyczają się do technologii, a potem nagle zostanie im ona odebrana i będą musieli jakoś sobie z tym poradzić. Tak to się właśnie zaczęło. Poszedłem na żywioł, żeby przekonać się, co z tego wyniknie. Dla nas, pisarzy, to zawsze bardzo dziwne, w jaki sposób wpadamy na dany pomysł. Na przykład jedna z postaci, Link, okazuje się klonem amerykańskiego prezydenta Abrahama Lincolna. A wzięło się to stąd, że mniej więcej w tamtym czasie pojechałem na wycieczkę do Chicago i w tamtejszym muzeum zobaczyłem suknię operową, którą Mary Todd Lincoln, żona prezydenta, miała na sobie w noc, kiedy został zastrzelony. Pomyślałem więc: no proszę, może była na niej jego krew, z której dałoby się go sklonować. Stwierdziłem: a co mi tam, wprowadzę taką postać. Uznałem, że to naprawdę zabawne, by stworzyć bohatera wzorowanego na jednym z amerykańskich świętych, Abrahamie Lincolnie, który jednak ze względu na środowisko, w jakim dorastał, jest bogatym dupkiem, który myśli tylko o wakacjach i piciu. Abraham Lincoln, but is himself, because of the environment he's grown up in, just kind of a wealthy jerk, you know, like who just wants to go on vacation and drink a lot. Well, the important thing is that most of the characters in the book can't really describe their world very well and don't pay a lot of attention to it because the feed is so present all the time. Ważne jest to, że większość bohaterów w książce nie potrafi zbyt dobrze opisać swojego świata i nie zwraca na niego szczególnej uwagi. Feed jest w ich życiu tak wszechobecny, że nie dostrzegają oni zalegających wszędzie śmieci ani faktu, że w ich czasach większość powierzchni Ziemi jest już skażona. I naprawdę mam wrażenie, że zwłaszcza w 2001 roku, kiedy pisałem tę powieść, dokładnie tak to odczuwałem. Zupełnie nie zwracaliśmy uwagi na systemy, które utrzymywały nasz świat przy życiu i

0: podtrzymywały funkcjonowanie klasy średniej. Braliśmy je za pewnik. Dziś jest już inaczej. Myślę, że ludzie zaczęli się tym przejmować i dostrzegają te wszystkie ograniczenia. To, o czym w 2001 roku krzyczałem niczym głos wołającego na puszczy, dla wielu osób jest teraz czymś oczywistym, a znaczna część świata próbuje jakoś na to zareagować. Mój kraj, niestety, nie radzi sobie z tym najlepiej. Uznałem więc, że to naprawdę ważny element tej historii. Na przykład w książce u wszystkich zaczynają się pojawiać lezje. Skóra staje się bardzo cienka, a na twarzach i innych częściach ciała pojawiają się rozcięcia. I oczywiście, zamiast zapytać, zaraz, co za ohydna, toksyczna rzecz nam się przytrafia, że wszyscy mamy te lezje, pojawia się myśl, a co tam? Dodamy do nich jakieś akcesoria i zrobimy z nich modę. Wydaje mi się, że my również dokładnie tak funkcjonujemy. Odczuwamy ogromną presję, by ignorować to, co jest nie tak, ponieważ konfrontacja z rzeczywistością byłaby zbyt niewygodna. Mam jednak wrażenie, że znaleźliśmy się w punkcie, w którym przymykanie oka na te problemy okaże się o wiele bardziej katastrofalne i kosztowne niż faktyczne zmierzenie się z nimi. I szczerze mówiąc, wieloma z nich powinniśmy byli zająć się już 10 czy 20 lat temu. Be far, far more disastrous and expensive than actually dealing with them. And frankly, we should have dealt with a lot of these problems 10 or 20 years ago. Well, I think that, you know, one of the basic problems is that we are an animal that was, that evolved to, excuse me, we are an animal that evolved to respond to certain kinds of pressures.
1: Myślę, że jednym z podstawowych problemów jest to, że jesteśmy zwierzętami. Wyewoluowaliśmy tak, by reagować na określone rodzaje presji, a dziś zmagamy się z presją zupełnie obcą, tej, z jaką borykały się pierwotne społeczności zbieracko-łowieckie, do życia, w którym przecież nas stworzono. Z trudem radzimy sobie z zagrożeniami, które mogą nadejść choćby za 5 lat. To kwestia naszych naturalnych zachowań. Nikogo tu nie obwiniam, ale z behawioralnego punktu widzenia bardzo łatwo przychodzi nam powiedzieć, no cóż, mam w domu prąd, jest mi ciepło, mam co jeść. Jak bardzo źle może być? Uważam jednak, że musimy zdać sobie sprawę, iż to wszystko może nam zostać odebrane. Myślę też, że jednym z powodów, dla których kraje europejskie, w tym te z Europy Wschodniej, lepiej radzą sobie z częścią tych zagrożeń, jest fakt, że wy przeżyliście czasy niedostatku. Jeśli nie wy sami, to wasi rodzice czy dziadkowie. Skrajność tych doświadczeń była tak ogromna, że pozostawiła po sobie trwały ślad w pamięci. Nawet jeśli, jak sam mówisz, ludzie wciąż przejawiają zainteresowanie powrotem do faszyzmu. Wydaje mi się więc, że jednym z problemów mojego kraju jest to, że zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakiego cierpienia moglibyśmy doświadczyć, gdyby sytuacja u nas się nie poprawiła, a my nie wprowadzilibyśmy żadnych zmian. So I feel like one of the problems of my country is that we are not aware of the kind of suffering we could undergo. Things do not improve and if we do not make changes.
2: Tak mówi gość tego wydania Wszystkich Książek Świata, amerykański pisarz dla dzieci i młodzieży M.T. Anderson, autor powieści Feed, która, przypomnę, ponownie w nowym przekładzie Rafała Lisowskiego ukazała się w Polsce. Idealna lektura dla dorosłych i dla młodych przed nowym rokiem szkolnym i nie tylko. Mamy egzemplarze oczywiście. Można pisać do mnie książki@polskieradio.pl. Przekonać mnie. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Ci wszyscy, którzy książki otrzymają, dostaną potwierdzenie w mailach. książki@polskieradio.pl w sprawie powieści Feed M.T. Andersona. Może jeszcze wyjaśnijmy, M.T., czym dokładnie jest ten Feed, który dał tytuł twojej powieści, napisanej przed ponad 2 dekadami. Wszystko się twoim bohaterom wyświetla od razu w głowie. Są połączeni z całym światem, całą siecią. Wszczepia się ludziom dość szybko po urodzeniu specjalny implant, który wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Im później się go wszczepi, tym gorzej dla konkretnego człowieka. Pokazujesz to w książce, że mogą pojawić się błędy ustawień systemowych, które wprost doprowadzą do osłabienia, mogą też przyczynić się do śmierci.
3: Yeah, well, I mean, the idea is that basically the same way that we picture something in our heads,

0: The feed can actually do that, but you know, it's a
1: Tak, chodzi o to, że w zasadzie tak samo jak wyobrażamy sobie coś w głowie, potrafi to zrobić feed. Jest to jak rozmowa z asystentem AI, który mówi: słuchaj, mogę spróbować dobrać rzeczy, które cię zainteresują i produkty, które naprawdę powinieneś zobaczyć. Na pewno świetnie.

0: w twoim mózgu. Mózg kształtuje się razem z nim. I chociaż wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, wydaje się, że to pewnego rodzaju neurologiczna rzeczywistość. Jak powiedzieliśmy wcześniej, moje nieustanne korzystanie z telefonu komórkowego, no, samo to, że przewijam ekran w poszukiwaniu wiadomości i rozrywki, autentycznie zmienia moje połączenia neuronowe. Okazało się więc, że to prawda. W każdym razie była to kolejna rzecz, której nie byłem w stanie przewidzieć, a która jednak w jakiś sposób miała sens. Bo jeśli istnieje system, który potrafi zmienić nawet twoje sny, to jasne jest, że w końcu zacznie też zakłócać inne procesy fizjologiczne. Would be real, and yet it somehow seemed to make sense. Of course, if there is this system that even is altering your dreams, eventually it would start to interfere with some of your other bodily processes and that kind of thing.
1: Internet, dzieło człowieka, pokonał jego stwórcę. Lub wkrótce to zrobi. Staniemy się bezwolni, podporządkowani sieci i tym, co będą w niej z nami robić najpotężniejsi giganci branży technologicznej i marketingowej. Pytam o to po lekturze twojej powieści, która jednocześnie jest zabawna i przerażająca. Damy się całkowicie zniewolić?
2: Well, you know, yeah, because I think unfortunately, like we, you know, all of us are sort of heading to, in that direction, that we thought that the internet was going to be this.
0: Tak, i myślę, że niestety wszyscy zmierzamy w tym kierunku. Kiedyś myśleliśmy, że internet będzie czymś w rodzaju nowego dzikiego zachodu. Wydawało się, że każdy wyruszy przed siebie i zajmie własny kawałek przestrzeni. Każdy znajdzie to, co go interesuje. I tak faktycznie było. Sam bardzo lubię muzykę klasyczną, więc mogłem wynajdować te wszystkie mało znane zakątki sieci, by dowiadywać się więcej o gatunku, który kocham. I właśnie tak to sobie wyobrażaliśmy. Nie wzięliśmy jednak pod uwagę, że to zjawisko ma również odwrotny skutek. Sprawia mianowicie, że ludzie stają się bardziej jednolici. System próbuje ich stopniowo ukształtować, sugerując, no cóż, czy nie wolicie wszyscy słuchać jednego rodzaju muzyki? Czy nie chcecie słuchać tego jednego konkretnego artysty? Wiele czynników, zarówno technologicznych, jak i ekonomicznych, sprawia więc, że uwaga odbiorców skupia się wokół zaledwie garstki twórców, zamiast naturalnie się rozpraszać, co przecież wszyscy braliśmy za pewnik. A tak przy okazji muszę dodać, że w tej naszej rozmowie wciąż padają słowa pełne niepokoju i rozpaczy. Tymczasem w rzeczywistości ta książka ma być zabawna. To satyryczna komedia. W dużej mierze wzięła się ona stąd, że zazwyczaj wyśmiewałem w niej zjawiska, które budziły mój niepokój. It is a comedy, so I mean, there's that too. I mean, it is a satirical comedy. So a lot of this was sort of like me making fun of these things that made me anxious. Funny does not necessarily mean that something is not tragic. Myślę, że fakt, iż coś jest zabawne, wcale nie oznacza, że nie jest zarazem tragiczne. Uważam, że to jedna z wielkich lekcji płynących choćby z rosyjskiej literatury czasów radzieckich. Pisałem zresztą o Rosji w okresie II wojny światowej. Radzieccy humoryści piszą o niszczeniu życia, zarówno własnego, jak i ludzi wokół nich. A jednak robią to w formie swoistej, okrutnej komedii. Myślę, że istnieje powszechne przekonanie, iż humor ma odwracać uwagę od trudów życia. Ma być tarczą ochronną i chronić przed tym, co złe. Przynajmniej tak mówi mi mój terapeuta. W rzeczywistości uważam jednak, że istnieje też druga strona medalu. Humor może być sposobem radzenia sobie z czymś, co jest w pewnym sensie kosmiczną, a zarazem komiczną tragedią, nieodłącznie wpisaną w ludzkie życie. To, że coś jest zabawne, wcale nie oznacza, że nie kryje się w tym gniew.
2: A cosmic comic tragedy, which is also part of human life. So it being funny doesn't mean that it's not angry.
1: No dobrze, MT. Czas powiedzieć, sprawdzam, które i ile przepowiedni z FIDA zdążyło się ziścić. Na ile w 2001 czy w 2002 roku, niby dla zabawy, ale jednak, zaprojektowałeś nam świat.
2: I don't know that I can list all of them, but I think that the way that then all of this constant attention and communication, the way that it has made, that it makes people more inarticulate, more confused, more easily tricked, that the way that it kind of broadcasts also this

0: kind of consumerist idea that don't worry about how the world is going. Just absolutely accept it.
1: Nie wiem, czy potrafiłbym wymienić je wszystkie. Myślę jednak o tym, jak ta nieustanna uwaga i komunikacja sprawiają, że ludzie stają się mniej elokwentni, bardziej zdezorientowani i łatwiej dają się oszukać. Myślę też o tym, jak w pewnym sensie propaguje się konsumpcyjną ideę, by nie martwić się stanem świata, lecz w pełni go zaakceptować. Ale chodzi również o zjawiska takie jak fast fashion, czyli szybka moda, która zyskiwała na popularności właśnie wtedy, gdy pisałem tę książkę. Opiera się ona na założeniu, że dzięki zintensyfikowanej reklamie trendy zmieniają się już nie raz, a 4 czy 5 razy w roku. To z kolei pociąga za sobą szereg konsekwencji dla fabryk w innych krajach, choćby w Azji Południowo-Wschodniej. Nagle muszą one zmienić sposób produkcji tkanin, system wynagradzania pracowników i wiele innych rzeczy. W efekcie nasze decyzje dotyczące mody, która zmienia się błyskawicznie i musi być super tania, ostatecznie wpływają na życie ludzi oddalonych o 12 tysięcy kilometrów. Jest jednak jedna rzecz, która nie sprawdziła się tak, jakbym sobie tego życzył. Mam na myśli zabawną scenę, w której bohaterowie lecą na farmę, by spędzić romantyczne popołudnie na wsi. Tyle, że na farmie przyszłości nie ma już oczywiście zwierząt. Znajduje się tam wyłącznie jeden gigantyczny, żywy filet wołowy. Kiedy to opisałem, miało to być w założeniu zabawne, ale i obrzydliwe. W rzeczywistości jednak możliwość hodowania mięsa bez udziału zwierząt byłaby naprawdę świetnym rozwiązaniem. Zyskalibyśmy mięso bez cierpienia, mięso pozbawione świadomości. To byłoby o wiele lepsze wyjście. Niestety to jedna z tych dziedzin, w których nie zaszliśmy tak daleko, jak na to liczyłem. Z drugiej strony moja książka porusza też temat internetowej sławy oraz sztucznej inteligencji, która próbuje z tobą współpracować, by zoptymalizować to, co kupujesz i ile wydajesz. To właśnie o takich sprawach bym tu wspomniał. Oczywiście z wyjątkiem farmy mięsnej, która niestety nie stała się rzeczywistością tak szybko, jak miałem nadzieję. Myślę, że jedną z rzeczy, których naprawdę się nie spodziewałem, był właśnie taki zwrot. To zbyt szerokie i filozoficzne pytanie, by móc na nie tak odpowiedzieć, ale zaskakuje mnie odwrót od nauki w moim własnym kraju. Nie wiem, czy u was dzieje się podobnie. Obserwowanie tego zjawiska jest jednak zdumiewające. Zwłaszcza, że mamy dziś dostęp do znacznie większej ilości informacji niż kiedyś. Można by sądzić, że dzięki temu ludzie będą podejmować bardziej racjonalne decyzje, a tymczasem staliśmy się przez to o wiele bardziej irracjonalni. I to naprawdę mnie dziwi. Myślę, że przyszłość będzie zależała od tego, czy ludzkość będzie potrafiła dostrzec własne dobro, czy też będzie wolała podążać za chwilowymi emocjami. You would think that that would mean that people would become more rational in their decisions. And instead, it has actually made us much, much more irrational. And that really surprises me. And that, I think, the future is going to hinge on whether humankind can recognize its own best interests or whether we prefer to follow the emotions of the moment.
2: Ale jest jeszcze przepowiednia polityczna, że tak powiem, już o tym wspominałem. Główny lokator Białego Domu, ten z twojej powieści, nosi dziwnie blisko brzmiące nazwisko.
0: Well, I mean, in the book, the idea is that this president who you hear from occasionally is just like foul-mouthed and clearly not a very smart person and is sort of stumbling around. I had no, and then, you know, like, yeah, but then I purely by chance named him President Trumbull. Unfortunately, that does appear to have been a prediction.
1: W książce chodzi o to, że ten prezydent, o którym jest mowa od czasu do czasu, jest wulgarny, niezbyt bystry i snuje się bez celu. Zupełnie przypadkowo nazwałem go prezydentem Trumbalem. Niestety wygląda na to, że była to jakaś zesłana przez bogów przepowiednia. Mam jednak wrażenie, że z książki przebija również poczucie, iż tak naprawdę nie do końca rozumiemy, czym zajmują się politycy. Czujemy, że coś się dzieje, że w jakiś sposób po cichu zawierane są umowy z międzynarodowymi konglomeratami, ale tak naprawdę nie mamy o tym zielonego pojęcia. A to oczywiście oznacza, że świat zmierza w złą stronę. Nikt jednak nie zdaje się dostrzegać, na jakich mechanizmach to wszystko się opiera. Myślę, że niestety dokładnie tak wygląda obecnie sytuacja w moim kraju. Ludzie nie patrzą trzeźwo na związki przyczynowo-skutkowe. Nie zdają sobie sprawy z tego, ile nas, podatników, kosztuje korupcja, a mówimy tu o ogromnych sumach. Ani z tego, jak na naszych oczach rozpadają się stosunki międzynarodowe. Do tego dochodzi ten amerykański mit kowboja. Jesteśmy

0: My całkiem sami na prerii. Liczymy się my jako jednostki. To my będziemy bohaterami. No to wszystko nie pozwala nam dostrzec, że to właśnie międzynarodowe koalicje zapewniały nam bezpieczeństwo od czasów II wojny światowej. Nie oznacza to oczywiście, że po drodze nie popełniono fatalnych błędów. Niemniej jednak ten międzynarodowy porządek miał sens, a my teraz go tracimy. Wydaje mi się więc, że w dużej mierze sprowadza się to do tego, że wolimy mitologiczną opowieść od złożonej rzeczywistości, a to jest z pewnością niezwykle niebezpieczne.
1: We're preferring a story, a mythical story to the complex realities, and that is of course incredibly dangerous.
2: Skoro mowa o mitach, znów się dużo o nich rozmawia teraz, w dużej mierze dzięki Odysei Nolana. W tym filmie jak na dłoni widać, że wszystko już w historii było. Że odtwarzamy mechanizmy zachowań przodków. Że jak się zacznie jakiś proces, to on się skończy tak, jak skończył się w przeszłości. Tylko nie chcemy tego zauważyć. Że i ludzie, i politycy, władcy popełniają te same błędy. No tak jak choćby Trump, czy twój Trumbull.
1: I kind of love that.
0: Podoba mi się to. Poszedłem na ten film w wieczór premiery w towarzystwie grupy filologów klasycznych od literatury greckiej i rzymskiej. To było bardzo przyjemne doświadczenie, móc obejrzeć ten film w gronie osób, którym zależało nie tylko na samej historii, ale które dyskutowały też o tym, czy zbroje były zgodne z realiami historycznymi. Ale tak, zdecydowanie, starożytne opowieści mają nam coś do powiedzenia, do przekazania. Mityczne historie również mają nam coś do przekazania, ale musimy przy tym rozumieć realia funkcjonowania naszego własnego świata. Mamy niesamowity dostęp do informacji, dzięki którym możemy to wszystko rozgryźć i ludzie faktycznie to rozgryzają. A jednak nasza kultura jako całość, przynajmniej tutaj, w ogóle nie chce tego słuchać.
1: And people do figure it out. And yet somehow the culture at large, at least here, does not listen. It does work, yeah. And as I say, I feel like
0: to faktycznie tak działa. Jak już mówiłem, wydaje mi się, że szersze wnioski na temat tego, jak zachowują się ludzie, możemy wyciągnąć patrząc w przeszłość i dostrzegając pewne zjawiska. Jednym z powodów, dla których historycy są obecnie tak sfrustrowani, jest to, że widzą oni wiele podobieństw do wydarzeń z przeszłości, a my je ignorujemy. Lekceważymy potencjalne skutki wielu naszych działań. Uważam więc, że spojrzenie w przeszłość jest ważne, ale równie istotna jest praktyczna wiedza o tym, jak funkcjonuje nasz własny kraj i cały świat.
2: A zdarzyło ci się usłyszeć, gdybyśmy wtedy, w 2002 roku, wzięli Andersona na poważnie, może nie bylibyśmy dziś przerażeni tym, co się wydarza?
1: I do feel frustrated that books like mine were not taken more seriously. A lot of people joke that the big AI kind of...
0: Naprawdę frustruje mnie, że książki takie jak moja nie zostały potraktowane poważniej. Wielu ludzi żartuje, że te wielkie firmy z branży AI, ci wszyscy technokolesie jak Elon Musk czy Sam Altman, najwyraźniej czytają science fiction tylko po to, by wcielać w życie najgorsze z opisywanych tam scenariuszy. I coś w tym faktycznie jest. Weźmy na przykład firmę Palantir, którą założył Alex Karp. Nazwa ta wywodzi się wprost od magicznego przedmiotu z Władcy Pierścieni, który pozwalał złemu czarodziejowi szpiegować ludzi. A mówimy tu przecież o firmie, która tworzy systemy inwigilacji. To niesamowite. Wybierając taką nazwę, Karp niejako sam obsadza się w roli mrocznego władcy. Mam więc poczucie, że nasze ostrzeżenia są kompletnie ignorowane. Z drugiej jednak strony uważam, że wszyscy musimy wreszcie uświadomić sobie, w jakich systemach funkcjonujemy i jak bardzo jesteśmy od nich zależni. Wydaje mi się w szczególności, że coś takiego jak feed i tak w końcu powstanie. W miarę jak sztuczna inteligencja będzie stawała się coraz bardziej zaawansowana, zaczniemy myśleć, zaraz, skoro jako ludzkość mamy za tym nadążyć, musimy zintegrować się z tym systemem. Tak naprawdę martwi mnie więc to, że zmierzamy w stronę coraz głębszej integracji z tymi technologiami, zamiast budować między nami, a nimi, wyraźną zaporę.
1: So what I'm actually worried is that we're headed towards a system of greater integration with these systems rather than a firewall that would between us and them. As we said, like we're conditioned to be.
0: Uważam, że jak już powiedzieliśmy, jesteśmy uwarunkowani tak, by ciągle przekonywać samych siebie, że wszystko.

0: To będzie dobrze. Z drugiej jednak strony, weźmy niedawne badania. Właśnie przeprowadzono ankietę wśród osób w wieku uniwersyteckim, czyli między 18 a 25 rokiem życia, z której płynie jednoznaczny wniosek. Ponad połowa z nich uważa, że sztuczna inteligencja to coś złego. Ponad 50% młodych Amerykanów wolałoby, żeby sztuczna inteligencja w ogóle nie istniała. To o tyle zaskakujące, że przecież wiemy, iż prawie wszyscy byliby gotowi użyć jej do oszukiwania, gdyby tylko nadarzyła się taka okazja. W pewnym sensie uważam jednak, że to doskonale świadczy o charakterze tych młodych ludzi. Nawet mając świadomość, że mogą dzięki niej oszukiwać, nienawidzą faktu, iż stała się ona obecnie właściwie jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu. Nienawidzą tego, że doszliśmy do sytuacji, w której, jeśli z niej nie skorzystają, z góry znajdą się w gorszym położeniu. Tęsknią za czasami sprzed zaledwie kilku lat, kiedy nie stanowiło to jeszcze żadnego problemu. Ludzie naprawdę dostrzegają te kwestie. Nie bez powodu próbują blokować budowę centrów danych w swoich miastach. Doskonale rozumieją, że oznacza to hałas, wzrost temperatur, obniżenie poziomu wód gruntowych i tym podobne problemy. Nie jest więc tak, że jesteśmy całkowicie nieświadomi. Wiele osób głośno o tym mówi, a pytanie brzmi tylko, w którym momencie doprowadzi nas to do podjęcia poważniejszych działań politycznych. Takich, dzięki którym zbudujemy świat dający każdemu szansę na rozwój. Świat, jakiego tak naprawdę pragniemy. And a world that we really want to see. I think that that AI is hitting at a very bad time in political history, because we have, for example, here, our legislators tend to be 70 or 80 years old. And that means that they are not very well equipped to understand the new. Myślę, że sztuczna inteligencja pojawia się w bardzo niefortunnym momencie naszej historii politycznej. Wystarczy spojrzeć choćby na tutejszych ustawodawców, którzy mają zazwyczaj po 70 czy 80 lat. A to oznacza, że nie są oni najlepiej przygotowani do tego, by zrozumieć zupełnie nowe zjawiska. Wydaje mi się również, że problemem jest fakt, iż tak wielu światowych przywódców jest osobiście zaangażowanych w biznes na najwyższym szczeblu. Chodzi mi o to, że niezależnie, czy jest to korupcja, czy nie, zapewniają oni tym firmom takie ulgi, że te nie muszą nawet przynosić zysków. Przedsiębiorstwa te bywają nierentowne, a mimo to pozwala im się tak funkcjonować, ponieważ mają świat polityki w kieszeni. To bardzo trudny moment. Wierzę bowiem, że w innym systemie politycznym, a nawet w amerykańskim systemie, ale w innych czasach, kontrola byłaby znacznie większa. Pojawiłyby się pytania, czy to naprawdę służy naszemu krajowi? Co to dla nas oznacza? Tymczasem dziś musimy polegać na dobrej woli ludzi takich jak Sam Altman i liczyć na to, że powstrzymają sztuczną inteligencję i jej najgorsze, niebezpieczne impulsy i nie pozwolą, by wydostała się poza laboratorium. Jak już zresztą pewnie słyszeliście, tak zwani agenci AI faktycznie wymykają się obecnie ze swoich kontrolowanych środowisk i próbują działać w prawdziwym świecie. Jesteśmy więc niejako zdani na poczucie moralności szefów firm technologicznych, co moim zdaniem nie jest najlepszą sytuacją. Nie bez powodu uważa się przecież, że nie można ufać korporacjom w kwestii samoregulacji. Z podobną sytuacją mamy do czynienia chociażby w przypadku bezpieczeństwa żywności. Nikt z nas nie chciałby przecież, aby zakłady przetwórstwa mięsnego same przeprowadzały swoje kontrole sanitarne bez absolutnie żadnego nadzoru ze strony rządu. Niestety mam wrażenie, że obecnie istnieje realne zagrożenie związane zarówno z tymi technologiami, jak i z problemami środowiskowymi, ponieważ na najwyższych szczeblach władzy brakuje kogoś, kto by się temu sprzeciwił. Dobra wiadomość jest taka, że w Europie sytuacja wygląda nieco inaczej. Europejscy politycy zaczynają pytać, chwila, dlaczego właściwie chcemy, żeby amerykańska firma była odpowiedzialna za nasze systemy obrony? Przecież to pachnie naruszeniem bezpieczeństwa. Uważam, że to świetnie, że tak postępują, bo to faktycznie stanowi realne zagrożenie. Wolą stworzyć własne bazy danych bez konieczności opierania się na amerykańskich produktach. Uważam, że to bardzo mądre podejście i wolałbym, aby więcej krajów stawiało w tej kwestii taki opór. Jest to wręcz niezbędne, jeśli chcemy zwiększyć stabilność i zachować suwerenność poszczególnych narodów. Without using these American products. And I think that's very smart of them. And I wish that more countries would resist in a sense, because it's necessary for this, for the sovereignty of different nations to be stabilized.
1: MT, co by się stało, twoim zdaniem, gdybyśmy nagle, pewnego dnia, obudzili się i na świecie by nie było internetu?
0: Well, I mean, I would say that, like, that would be in some ways a disaster, but in other ways...

0: otherwise wouldn't be a disaster at all, and that almost all of human history, other than the last few years.
1: Powiedziałbym, że pod pewnymi względami byłaby to katastrofa, ale pod innymi wcale nie. W końcu przez niemal całą historię ludzkości, z wyjątkiem ostatnich kilku lat, świetnie funkcjonowaliśmy bez tych wszystkich technologii. Z drugiej strony nie sądzę, by taki wariant był w ogóle prawdopodobny. Scenariusz, który budzi moje prawdziwe obawy, dotyczy sytuacji z rzeczywistym chipem wszczepionym do mózgu. Choć nie poruszam tego tematu w feedzie, bez problemu można to sobie wyobrazić w nieco dalszej przyszłości. W takim świecie najbogatsi z nas mieliby nieograniczony dostęp do wszelkich informacji i możliwości. Z kolei większość z nas byłaby tego pozbawiona, bo zwyczajnie nie byłoby nas na taką technologię stać. W ten sposób doszłoby do dość dziwnej sytuacji, przypominającej w zasadzie zamierzchłe początki naszego gatunku, w której istniały dwie formy człowieka. Tak jak w czasach, gdy Neandertalczycy i Homo sapiens żyli obok siebie i się krzyżowali, ale to ostatecznie jeden z nich stał się gatunkiem dominującym. W pewnym sensie znów mielibyśmy do czynienia z dwoma gatunkami ludzkimi, z tą różnicą, że podział nie wynikałby z ewolucji, lecz ze statusu materialnego. Wszystko zależałoby od tego, czy jesteś zamożny, czy nie. I to byłby niezwykle przerażający scenariusz. Nie uważam go za bardzo prawdopodobny, ale to jedna z możliwych dróg. Mam jednak nadzieję, że zamiast tego nauczymy się, jak to wszystko okiełznać. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu, przynajmniej tutaj, ludzie zaczynają już bardziej realistycznie oceniać, co na przykład sztuczna inteligencja potrafi, a czego absolutnie nie. To bardzo zdrowy objaw, że zaczynamy mówić, że wcale nie musi zastępować pracowników. To jest wyłącznie narzędzie, to nie jest osoba. Nie jest to żaden byt sam w sobie. Bo kiedy patrzymy na to w tak trzeźwy sposób, możemy faktycznie korzystać z niej jako z narzędzia, zamiast poddawać się jej jako potencjalnemu władcy.
0: Because when we're clear-eyed about it, we can actually use it as a tool instead of submitting to it as a possible overlord.
2: Od ponad dwóch dekad rozmawiasz z młodymi czytelnikami, ale także z ich rodzicami o świecie przedstawionym w feedzie, o stworzonej przez ciebie dystopii. Czy wciąż ci to daje satysfakcję?
1: To ciekawe, bo moje pogadanki dla dzieciaków na ten temat na przestrzeni dziesięcioleci musiały się nieustannie zmieniać, bo kolejne z opisywanych rzeczy stawały się rzeczywistością, jedna po drugiej. Było to dość dziwne uczucie. Myślę jednak, że dobrą stroną tego wszystkiego jest fakt, że otrzymuję tak wiele listów od czytelników. Piszą w nich, że dokładnie oddałem to, co czuli i że sami nie potrafili ubrać tego w słowa, a mnie się to udało. Trudno mi to nawet opisać, ale jednym z najwspanialszych uczuć, jakie może doświadczyć pisarz, jest moment, gdy ktoś mówi: wyraziłeś to, co czułem. Dziękuję ci za to. Chciałbym więc przekazać tym czytelnikom, co zresztą zazwyczaj robię, jeśli tylko mam adres zwrotny, ogromne podziękowania za to, że potraktowali moje słowa poważnie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie przeżyć to doświadczenie, dojść do porozumienia w tej kwestii i dostrzec to, jak świat mógłby wyglądać i jak bardzo mógłby się zmienić.
2: Tak mówi M.T. Anderson, bohater tego wydania wszystkich książek świata, amerykański pisarz, autor powieści Feed. Głosem M.T. był Michał Gardias. Naszą rozmowę przekładał wraz ze mną i kolacjonował Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że mam dla słuchaczek i słuchaczy egzemplarze Feedu albo Fida, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl, przekonując mnie, dlaczego właśnie państwo, i podając adres korespondencyjny w treści wiadomości. książki@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś, dziękujemy.

0: Mówi Świata.
1: I jeszcze dodam, że wrzesień będzie wspaniały w tym programie. Dwóch laureatów Bookera, Douglas Stewart i George Saunders. Solveig Ball, pisarka z Danii, która w 7 tomach opisuje losy kobiety, której świat się zawiesił 18 listopada. I niepokorny pisarz z Białorusi. A na koniec od nas taka piosenka w temacie. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drive it.

0: Check.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polityczna przepychanka o to, kto zawinił w aferze zonda krypto. PiS uderza w rząd. Kijów szykuje się do kolejnych rozmów z Amerykanami. Wołodymyr Zełenski mówi o zgodności stanowisk. Susza uderza w czeski chmiel. Tegoroczne zbiory będą znacznie mniejsze. Politycy koalicji i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością za aferę zonda krypto. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie doszłoby do niej, gdyby rząd Donalda Tuska zareagował wcześniej.
2: Dlaczego państwo od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, a to była pierwsza informacja w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiła. Prokuratura wszczęła dopiero tak naprawdę, kiedy wyszło na jaw, co się dzieje, dzięki państwa materiałom jako mediom. Przez 14 miesięcy oni na ten temat w ogóle nic nie zrobili, a ludzie wpadali w sidła.
1: Politykom opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie, nie, nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże. Piesiewicz, zegareczki też, zdaje się, że kręcił.
1: W związku z aferą zonda krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Ostrówkach na Wołyniu pochowano dziś ofiary ukraińskich nacjonalistów z czasów II wojny światowej. Żeby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacją rzezi musi towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej, ocenia generał Leon Komornicki. Dodaje, że polscy politycy powinni przekonywać ukraińskich polityków, by przestali odwoływać się do skrajnej ideologii Stepana Bandery.
4: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej.

0: która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi skutecznie, właściwie sprognozować, zdefiniować i przeciwdziałać i oddziaływać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
1: Uroczystości w Ostrówkach to kolejny pogrzeb ekshumowanych ofiar rzezi wołyńskiej w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają prace poszukiwawcze, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Stany Zjednoczone podzielają wiele poglądów Ukrainy na temat sytuacji na froncie. Mówiąc o tym w mediach społecznościowych, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów przygotowuje się do kolejnych rozmów z wysłannikami amerykańskiego przywódcy. Odbyły się ważne spotkania z udziałem naszego zespołu. Szykujemy się na kolejne rozmowy. Jutro przedstawimy więcej szczegółów. Robimy wszystko, aby wojna nie pozostała jedyną możliwością tego, co będzie później. Co ważne, Stany Zjednoczone podzielają wiele naszych poglądów na temat sytuacji, zarówno na froncie, jak i w związku z przeprowadzanymi atakami. Powinniśmy być aktywni i właśnie tak działamy, aktywnie, bez dni wolnych. Wczoraj Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku Buczy w aglomeracji kijowskiej. Zginęło 38 osób. Zbiory chmielu w Czechach będą w tym roku wyraźnie niższe od wieloletniej średniej. Plantatorom dały się we znaki upały i długotrwała susza.
2: Trwające zbiory mogą być mniejsze o nawet 25%. Pogorszy się też jakość surowca. Istotna przy produkcji piwa zawartość alfa kwasów w najpopularniejszej żateckiej odmianie chmielu wynosi obecnie nieco ponad 2%, podczas gdy zazwyczaj jest to około 3,5%. Problemem czeskiego chmielarstwa pozostają systemy nawadniania. Instalacje posiada zaledwie około 1/4 plantatorów. Producenci zwracają też uwagę na potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, które zapewnią wystarczającą ilość wody. Branży mają ponadto pomóc badania nad bardziej odpornymi na suszę odmianami chmielu, jednak ich efekty będą widoczne najwcześniej za 5 lat. Uprawą chmielu zajmuje się w Czechach 120 producentów. W zeszłym roku zebrali oni 6,5 tysiąca ton surowca. Głównym regionem chmielarskim jest Żatec, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Dariusz Urbanowicz.
5: Dobry wieczór. Mocne wejście Kamila Majchrzaka w US Open. Polski tenisista bez większych problemów rozprawił się z Serbem Hamadem Madjadowiczem 6-3, 6-3 i 6-3 w pierwszej rundzie nowojorskiego Wielkiego Szlema. Polscy koszykarze otarli się o awans na Mistrzostwa Świata, jak równi z równymi grali z Niemcami i przegrali po dogrywce jednym koszem 94-96. Zabrakło tyle co nic, ale jednak kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka.
6: Cieszę odrobiny szczęścia na pewno, może trochę sił i ze dwóch jeszcze zawodników, bo w sześciu chyba skończyliśmy ten mecz. Trochę kontuzji, jakieś tam niepotrzebne sytuacje, myślę, faule i no na koniec już w zasadzie nie było kim grać powoli, także to dziwna sytuacja, no ale cóż, graliśmy przeciwko mistrzom świata i mistrzom Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy swój moment, w którym mogliśmy już ten mecz wziąć. Wziąłem też trochę to mimo wszystko na siebie. Zabrakło dociągnięcia tego jednego, drugiego rzutu i szkoda. No ale będziemy gotowi w listopadzie.
5: Polacy z jedną porażką plasują się na trzecim miejscu w grupie kwalifikacyjnej na Mundial. Po 8 kolejkach liderami Niemcy, drudzy Chorwaci. Polscy siatkarze wygrali turniej imienia Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. W decydującym meczu Aleksander Śliwka i Spółka pokonali Francję 3-1.
7: Jedziemy na turniej po to, żeby go wygrać, natomiast ja zawsze unikam takiej dużej pewności siebie przed turniejem. Wiemy, na co nas stać, wiemy, jaką mamy jakość, ale zdajemy sobie sprawę też z klasy przeciwników. To nie jest tak, że Mistrzostwa Europy są niezwykle wymagającym turniejem. Jest wiele drużyn, które będą chciały wywalczyć tą olimpijską kwalifikację, wygrać ten turniej i respektu do nich. Chcemy się bić o najwyższe cele, chcemy się bić o złoty medal oczywiście, natomiast podchodzimy do tego z pokorą. Będziemy bić się o medale.
5: Mistrzostwa Europy ruszą 9 września. Polska grupa gra w Sofii. Duże emocje również w piłkarskiej ekstraklasie. Rzadko zdobywam się na entuzjazm w tym przypadku, ale mecz Górnik Zabrze GKS Katowice naprawdę był porywający, przynajmniej momentami. Królem polowania Ilja Szkuryn, który ustrzelił hat-tricka. Górnik odpowiedział trafieniami Kaspara Urbańskiego i z karnego i Hosemy. Skończyło się na 3-2 dla Gieksy. Jagiellonia Białystok rozbiła Raków w Częstochowie 5-2. Kopią w Łodzi. Widzew Lech Poznań, jak na razie do przerwy 1-2. Kozubal i Sajada Manesz dla Kolejorza.

0: Świderski strzelił dla Widzewa.
1: Jutro ma być pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz i burze. 22 stopnie pokażą termometry na północy i zachodzie, 25 będzie w centrum i 30 na Podkarpaciu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już prawie 21:08.
4: Młody polski jazz.
5: Dobry wieczór, witamy. Elżbieta Malinowska realizuje.
3: Ania Lalka prowadzi.
5: I Maciej Jankowski do 22:00 z Państwem.
3: Ostatnio było trochę późno, późne lato dominowało w audycji, a dziś zaczniemy od jesieni.
6: Ociernie deptać znośniej i z ochotą na dzid iść kły, niż błoto deptać, ile złe to błoto, a z westchnień mgły. Tęczami pierwej niechże w niebo spłyną po złotszy świt. Niech chorągwiami wrócą, a znowiną na cało kwit.

wiernie deptać słodzi i z ochotą na dzid iść kłę, niż błoto deptać. Ile złe to błoto, a z westchnień mgły.

0: Poezja Cypriana Kamila Norwida, Andrzej Chyra i Kasia Pietrzko oraz Maciej Kądziela, czyli połączenie tej poezji z improwizacją. To jest projekt zrealizowany już jakiś czas temu, który właściwie będzie mieć swoją niejaką kontynuację.
1: I ta kontynuacja to oczywiście dalsza współpraca Kasi Pietrzko i Maćka Kądzieli. Kasia Pietrzko to jest zresztą artystka, która zawsze mi się jawiła jako takie, no nie wiem, objawienie w młodym polskim jazzie, tym bardziej nawiązującym do klasyki. Zresztą ona pojawiła się, no właśnie, nie wiem, czy to nie jedyna kobieta przypadkiem w historii serii w Polish Jazz, która nagrała płytę
0: solową.
1: No właśnie, solową jako Polish Jazz, co też wiele mówi. Na przykład to, że warto byłoby...
0: Czy jako dominująca kompozytorka może w ten sposób.
1: No na przykład to, że warto byłoby więcej kobiet zapraszać do tego, żeby te płyty nagrywały w ramach Polish Jazzu, ale to inna dyskusja. Natomiast Kasia Pietrzko i Maciej Kądziela z pierwszym singlem, no właśnie w tej nowej odsłonie jako Sub Silencio, to Silencio, Silento nawet, to no właśnie i to jest ten tytuł, który też może spowodować jakieś potknięcia. Felt a thing.
0: To właśnie pierwszy singiel ich duetu, który stworzyli po tej współpracy dotyczącej Norwida.

0: Feldafing, czyli Subsilento, Kasia Pietrzko i Maciej Kądziela. Nowy duet, można powiedzieć, choć nie tak nowy, bo tak jak wspominaliśmy, ich współpraca już trochę trwa w ramach również działań z Andrzejem Chyrą. Chodzi o poezję Norwida, od której dziś zaczęliśmy. Będzie płyta, płyta będzie różnorodna, stawiają na połączenia i muzyczną wolność tej muzycznej wypowiedzi, no właśnie, czyli chyba wszystko to, co powinno koncentrować się w słowie jazz w ogóle.
1: A sam tytuł, sama nazwa projektu, czyli Subsilento, czyli Pod ciszą. Myślę, że tak właśnie subtelnie zaczęliśmy audycję Młody Polski Jazz, ale nie zabraknie w niej różnych odskoczni od tego spokoju. Za chwilę zrobi się, myślę, bardziej energicznie. Będzie dzisiaj kilka takich punktów związanych z premierami, ale w drugiej połowie audycji...
0: Będzie pogo też nawet przez chwilę.

Tak właśnie, tak. Będzie bardzo energicznie. Proszę się przygotować. I proszę też przygotować adres mailowy. Kto z Bydgoszczy, to przede wszystkim, bo będziemy mieć bilety na koncert O Masty właśnie w waszym mieście 3 września w ramach festiwalu Przeźrocza. To festiwal filmowy. Opowiemy o tym więcej później. Proszę już przygotować maile albo pisać do nas z wrażeniami dotyczącymi audycji mpj@polskieradio.pl. To tutaj jesteśmy. A teraz już powrót do jednego ze starszych już właściwie nagrań zespołu Immortal Onion. O tym kontekście opowiemy za chwilę. Okej, Boomer.

0: Rozmawialiśmy chwilę, jak zagraliśmy to nagranie, zwłaszcza po ostatnim koncercie Immortal Onion, który odbył się jeszcze w tym roku, to było w niebie. To było w tym roku czy w zeszłym?
1: To było, nie pamiętam kiedy.
0: To było jakoś zimą.
1: Zaskoczyłeś mnie, nie pamiętam.
0: No, w każdym razie na pewno nie dalej jak te 8 miesięcy temu. No to jest zupełnie inny zespół niż to, co słyszeliśmy przed momentem. Dziwnie się trochę słucha Immortal Onion w takiej formie, znając ich obecne muzyczne podróże, które są dużo bardziej wykręcone i skręcają w stronę elektroniki i różnych tego typu rzeczy. Tutaj Michał Jan także z Immortal Onion i Michał Jan to jest ten artysta, przy którym się teraz na chwilę zatrzymamy.
1: Tak,
0: między innymi on oczywiście.
1: I to też myślę, że właśnie on jest sprawcą tego, o czym mówisz teraz, czyli tego połączenia i ich energii, tej elektronicznej i tej subtelności. Saksofonista i kompozytor z Trójmiasta, którym się z pewnością inspirowali przez lata. Trochę starszy od nich, ale dalej będący częścią tego nowego polskiego jazzu, tej nowej fali. I myślę, że nazwa tego utworu, którego słuchaliśmy, OK Boomer, pewnie trochę mogła wynikać
0: o coś chodziło,
1: z jakichś połączeń. Stylistyki czy języka muzyki improwizowanej. Bardzo polecam do tego powrotu do płyty Screens, wydanej już 4 lata temu. Myślę, że to jest właśnie też taki dobry wstęp do tego, co się działo później na scenie i do tego, jakie współprace też się wydarzyły. Michał Jan Ciesielski, taka jest jego ksywka artystyczna. Współpracował również między innymi z Artificialis, to live z utworem Forgotten Dreams.

0: Ten utwór, który wykonała z Michałem Janem Ciesielskim.
1: Zawsze mi się podobał ten przydomek. Artificialist jest, doskonale oddaje to też, co robi w swoim solowym projekcie. No i to też bardzo słychać, jej udział bardzo słychać w najnowszym singlu Ninja Episkopat. Zapowiadany jest nowy album, o którym z Aleksem Klowem jakiś czas temu w Młodym Polskim Jazzie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że po płycie też uda nam się kilka słów od zespołu wyciągnąć. Zespołu, czyli Patrycji Wybrańczyk, Krzysztofa Hadrycha i właśnie Aleksa Klowa. To jest to trio, które zaprosiło wspomnianą Alicję Sobstyl do nagrania tego utworu, który, dość powiedzieć, jest intensywny.
0: Proszę się przygotować, zapiąć pas.
1: Tu jest dużo elementów wszystkiego, więc naprawdę. The ear hears, the eye sees.

0: Kolejna mroczna opowieść Ninja Episkopat z ich nadchodzącego koncepcyjnego albumu Ubryk. 10 minut temu pani Donata napisała do mnie: dobry wieczór, audycja cudowna sprawiła, że godzinny korek na autostradzie A1 nagle stał się magiczny. Ciekawa jestem, czy po tamtym utworze również, ale może teraz coś na uspokojenie.
1: Może bo wyprzedzała pani Donata na przykład w tym czasie, czego nie wychwalamy absolutnie.

0: Warto jest sobie przypomnieć, jak różne światy Alicja Sobstyl w swojej muzyce prezentuje pod szyldem Klawo, a jak bardzo różni się to od Artificialis, zresztą nagradzanego projektu solowego Alicji Sobstyl. Swoją drogą artystki z Lublina, o czym też warto przypominać.
1: Ale mocno związanej z Gdańskiem.
0: No jasne, ale no wiadomo. No zresztą polski jazz i Gdańsk. To jest jakby, to jest w pewnym sensie synonim.
1: A w tle obiecana Omasta, najnowszy singiel Pillow Talk, a my z kolei mamy bilety dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy na Przeźrocza
0: Festiwalu. No jak ktoś jest spoza,
1: a to też można
0: to nie
1: przyjechać,
0: można.
1: Prawda?
0: Nie.
1: Przeźrocza Festiwal Filmowy to jest wydarzenie, na którym Omasta wykonuje specjalny projekt White Note Jazz, gdzie wykonuje muzykę filmową. Na to wydarzenie 3 września mamy bilety. Wystarczy do nas napisać na adres mpj@polskieradio.pl.

0: Pillow Talk, czyli najnowszy singiel o Masty. Tak rozmawialiśmy trochę, że brzmi trochę jak taki londyński jazz spod znaku Ezry Collective. Myślę, że dla fanów takich gatunków jest to dobra zapowiedź kolejnego wydawnictwa. A wracając jeszcze do tematu o Masty, to przypominam, Bydgoszcz, proszę się obudzić i do nas pisać na adres mpj@polskieradio.pl, ponieważ mamy bilety na koncert o Masty 3 września w ramach festiwalu Przeźrocza Festiwal Filmowy. Tam będzie wykonywana muzyka filmowa, krótkie metraże, w tle też oprawa wizualna, no nic, tylko się wybierać.
1: Zresztą Ezra Collective też za niecałe 2 tygodnie wyda płytę, więc warto obserwować. To jest co prawda nie młody polski jazz, ale młody angielski jazz też warto. Natomiast to, co słyszymy w tle, to już Hania Derej i jej trio. Niesamodzielnie, ale o tym za chwilę powiemy. Don't Look Behind. Zapowiedź nowego albumu.

0: Trio Honey Dery i razem z nimi, dlatego mówiłem, że nie samodzielnie, może powinienem powiedzieć nie sami, bo Krzysztof Kuśmierek także tutaj w ekipie, która to nagranie zaproponowała. Don't Look Behind to zapowiedź płyty Don't Look Behind, Always Forward. Ta płyta 25 września, jeszcze jakiś singiel dostaniemy po drodze. Nawet będzie się odnosił trochę do wojaży międzynarodowych Honey Dery, amerykańsko-meksykańskich z ostatnich miesięcy.
1: Zrobiła nam się taka audycja właściwie o ciągłych poszukiwaniach, mam wrażenie, i właśnie niepoddawaniu się, co też mówi ten tytuł. Więc jestem bardzo ciekawa całej płyty. Mam nadzieję też, że Hania pojawi się u nas może na jakiejś live sesji, kto wie.
0: No, byłoby bardzo miło. Zresztą Hania już grała w Osieckiej, ale to było w ramach showcase'u pewnego przed rokiem. Ale fajnie byłoby spotkać się z nią także na sesję, zdecydowanie. Skoro mówimy o wojażach międzynarodowych, to Mikołaj Poncyliusz, gitarzysta jazzowy związany z tym światem od dawna, jest też jedną z tych osób, które z jazzem po polsku z kolei zjeździły dużą część świata. Jego zespół to Hots i on dzisiaj zamyka Młody Polski Jazz. Dziękujemy.
1: Ania Lalka,
0: Maciej Jankowski
1: i Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia.
0: Za tydzień o tej samej porze.

0: to promocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 30 sierpnia. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 8 osób nie żyje, 18 zaginęło po zatonięciu promu. U wybrzeżu Cypru trwa akcja ratunkowa. Szkoła bez smartfona. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 września. Google reaguje na decyzję Trumpa i zmienia jezioro Ontario na jezioro Ameryka. Co najmniej 8 osób zginęło, 18 uznano za zaginione po tym, jak prom przewożący około 270 pasażerów i członków załogi przewrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Uratowano 241 osób. Prywatny prom po opuszczeniu portu i niemal natychmiast zaczął nabierać wody z nieznanej przyczyny. Statek płynął do Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ocaleni relacjonowali, że prom poruszał się niestabilnie, a podczas ostatniego gwałtownego uderzenia o powierzchnię wody doszło do uszkodzenia dziobu, a woda zaczęła przedostawać się do środka. Prom był jedną z kilku jednostek obsługujących codzienne połączenia morskie pomiędzy Cyprem Północnym a Turcją. Ministra edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Od wtorku, 1 września, w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Ministra Nowacka mówiła w TVP Info, że zmiany mają także na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
5: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielką przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
4: Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. 46 lat temu Szczecin był jednym z najważniejszych miejsc polskiego sierpnia 80. Dziś przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej na Placu Ofiar Grudnia 1970 roku uczciono rocznicę podpisania porozumień, które zapoczątkowały powstanie Solidarności. Dla strajkujących był to czas ogromnych emocji i niepewności. Mimo napięcia i zamieszania towarzyszącego tamtym dniom, czuło się, że dzieje się coś wyjątkowego, wspomina jeden z uczestników strajku, Kazimierz Pachciarek.
6: Pamiętam taką scenę fantastyczną, jak Barcikowski podpisywał porozumienia i w stoczni wszyscy krzyczeli przeciwko niemu, a w kurierze na drugi dzień było zdjęcie, mówi, jak Barcikowski był popierany. Potem dowcipy z tego robili.
4: Na Placu Lotników odbył się również koncert pod tytułem Śpiewamy polskie pieśni patriotyczne. Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. Ma to związek z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę na jezioro Ameryka.
7: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.

0: Po pierwsze marszałka Józefa Piłsudskiego wykonane z pszczelego wosku, egzotyczne miododajne rośliny i ciekawe smakowe odmiany miodu. Na Starym Mieście w Olsztynie pszczelarze prezentowali miody, pyłek i pierzgę oraz dawne i współczesne urządzenia do pozyskiwania płynnego złota. Zdaniem Wiesława Katy to, jaki miód wyprodukują pszczoły w danym roku, jest dostosowane do aktualnych potrzeb pszczelej rodziny.
1: Każdemu pszczelarzowi młodemu się wydaje, że zrobią pszczoły to, co on chce. Nigdy się to nie uda. Pszczoły zawsze zrobią to, co one chcą. Zawsze lecą pierwsze pszczoły, które szukają pożytek. Wracają do ula, odbywają tak zwany taniec, ukierunkowując wszystkie pozostałe pszczoły, gdzie mają lecieć, gdzie jest pożytek.
0: Festyn Pszczoły i Miód organizowany jest od 31 lat. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe także przelotny deszcz i burze, a na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie do 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór Państwu. W zastępstwie Dariusza Bugalskiego kłania się Michał Margański. Witam Państwa w radiu, czyli w medium sprzyjającemu dobremu samopoczuciu i dobrej kondycji psychicznej. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką jazzową, nu-jazzową oraz tym wszystkim, co kryje się w jazzowej działalności Moodymana. Gentlemana, który ma na swoim koncie dwie wspaniałe płyty oznaczone szyldem Black Mahogany.

Rectify.

Rectify, czyli utwór wydany w 2004 roku na płycie Black Mahogany 2. W 2004 roku, czyli w czasie wielkiej popularności stylistyki nu-jazzowej. Moody Man wpisał się w tę modę i dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali tej muzyki, co zdarzy się po godzinie 23, czyli w drugiej części naszego spotkania. Tytułem wstępu jeszcze dopowiem, że wybrzmiały Rectify ma swoją kontynuację.

sytuację. Także proszę o koncentrację słuchową, o pamięć i o przytulenie owej kompozycji, chowając ją na niespełna godzinę do kieszonki. To może być fajne ćwiczenie właśnie na koncentrację w słuchaniu. Z kolei w pierwszej części audycji sięgnę po ową nu-jazzową stylistykę, tworzoną często przez jazzmenów wyklętych. Tak mówiono o kilku artystach, którzy, no cóż, chcieli spróbować czegoś więcej, odłączając się od wytwórni i zespołów matek. Jedną z takich osób jest pianista, kompozytor Bugge Wesseltoft. Inną osobą z kolei Jimmy Tenor, który pod koniec XX wieku wydał płytę zatytułowaną Organizm.

My Mind. No i Jimmy Tenor w programie trzecim z płyty Organizm, wydanej przez wytwórnię Warp w roku 1999. W owym czasie ów fiński muzyk bardzo, ale to bardzo eksplorował rejony eksperymentalne w jazzie. Ale nie te z ogrodu Free, a bardziej to wszystko, co działo się w przestrzeni samplingu, gdzie, jak wiadomo, powstało wiele wspaniałej muzyki. Bynajmniej Jimmy Tenor nie jest kojarzony z wycinankami, z samplami, a z charakterystycznymi konstrukcjami jazzu, który z przedrostkiem nu lub new był mocno obecny na klubowych parkietach na przełomie wieków. Najpoważniejszą siłą tutaj był oczywiście French Touch z Saint-Germain na czele, ale tenora pod koniec XX wieku wyróżniały autorskie kompozycje, no i image, bo wyglądał wtedy jak kopia Andy'ego Warhola. Fiński muzyk dziś eksploruje zupełnie inne przestrzenie, ale wtedy, pod koniec wieku XX, wpisywał się w gatunek właśnie określany mianem nu jazzu, czyli gatunek najmocniej chyba obecny w Skandynawii i tam też dziś będziemy, a to za sprawą wspomnianego już Boga Weseltofta, ale też jego mistrza Jana Garbarka, od którego w pewnym momencie odszedł. To za chwilę kilka. Do tego czasu chciałbym wrócić jeszcze do Organizmu, bowiem ta płyta pokazuje, jak wiele finezji miał Jimmy Tenor, który w tamtym czasie bardzo często bywał w Polsce.

Cnotyp Heat z płyty Organizm, opublikowanej w roku 1999. Jimmy Tenor to jeden z naszych bohaterów dzisiejszego spotkania w zastępstwie Darka Bugalskiego. Po tej płycie pojawiło się jeszcze kilka, w których słychać zabawę jazzem, tworzenie nu jazzu właśnie. Serdecznie polecam album Out of Nowhere, Inner Vision również, to wcześniejsza płyta. Zresztą cała pierwsza część dyskografii Jimmy'ego Tenora

oscyluje w stylistyce nu-jazzowej, bardziej eksperymentalnej niż to wszystko, co pojawiło się na przykład w Niemczech, w RFN-ie, jak również we Francji, gdzie, jak wspomniałem, Prym wiódł Saint-Germain i wytwórnia F Communications, o którą dziś też zahaczymy. Jimmy Tenor, jazzman wyklęty, w drugiej połowie lat 90. wyglądający jak Andy Warhol. Przed nim wspomniałem o Bugę Wesseltofcie, czyli pianiście, kompozytorze, norweskim pianiście, który ma na swoim koncie bardzo ważną rzecz, mianowicie ukuł Schuld, New Conception of Jazz, czyli nową koncepcję w jazzie, która miała za zadanie łączenie elektroniki z jazzowym instrumentarium. I no właśnie, również chodziło o to, żeby utrzymać to, co w jazzie jest rudymentem, czyli improwizację, ale też synkopę. Przyniosłem na nasze dzisiejsze spotkanie trzy utwory Buga Wesseltofta. Jest ich znacznie, znacznie więcej, ale są to utwory, które mają dosyć ciekawą rozpiętość stylistyczną, ale też myślę sobie, że emocjonalną, bo z jednej strony słychać w nich na przykład bardzo dużo delikatności.

trójce Boga Weseltoft w utworze Somewhere in Between. I tutaj mamy typowy, nie dla jazzmenów, a dla producentów muzyki elektronicznej taki sposób działania. No bo tak, mamy szefa, a w tym wypadku jest mi oczywiście Bugę, no i zaproszenie i goście, którzy najczęściej nie są członkami zespołu, a muzykami współpracującymi. No i tych gości jest, począwszy od wokalu, poprzez bas akustyczny, poprzez perkusjonalia, perkusję, trąbkę, zbiór ludzi. I co również typowe dla nu-jazzowych płyt, trudno na nich znaleźć konkretne daty sesji nagraniowych. W przeciwieństwie do tego jazzu, nazwijmy go, tradycyjnego, kiedy najczęściej jest napisane, że ten i ten utwór powstał właśnie w jakimś tam konkretnym czasie. W przypadku nu-jazzmenów to gdzieś ucieka, bo często bardzo ważnym członkiem takiej produkcji jest samo studio, jeśli mogę tak powiedzieć. Studio w przypadku nu-jazzu nabiera odgrywa bardzo ważną rolę. Ważne są również wytwórnie, no bo najczęściej owi wyklęci jazzmeni zostali wyrzuceni z tego ze świata klasycznego jazzu, no i musieli sobie pozakładać swoje labele. No i tak było w przypadku Boga Weseltofta, który założył oficynę Jazzland, funkcjonującą do dziś, nacinającą wspaniałe, piękne płyty. Wspomniałem, że Boga Weseltoft to nu jazzman oczywiście, kompozytor, ale też pianista, co pięknie będzie słychać właśnie w tej chwili.

trójce Boga Wesseltoft, czyli twórca nowej koncepcji w jazzie. I utwór Yellow is the Color, w którym sami sesyjni muzycy, oczywiście saksofonista, oczywiście Bugę na fortepianie, są i perkusjonalia, jest perkusja, jest bas akustyczny, ale też są gramofony. Utwór z pierwszej dekady XXI wieku. Jeśli chodzi o elektronikę, to słychać, że to nie są współczesne zabawki, które dają możliwość totalnej improwizacji już. Wtedy nie było to takie oczywiste, ale jednak Boga Wesseltoft szedł na swoje, porzucając ECM, porzucając Jana Garbarka i zapraszając do współpracy na przykład Larsa Danielsona albo Nilsa Petera Molvara, jakże znane jazzowe nazwiska. Ale warto wspomnieć, że Boga Wesseltoft to również artysta, któremu zawsze było blisko do sceny klubowej. Dziś widoczne jest to na przecięciu współpracy z Princem Tomasem na przykład, albo Henrykiem Schwarzem. Ale w tej pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy jazz był tak bardzo modny, tak bardzo pożądany, no, koncertował z Laurent Garnierem, czyli jakże znanym elektronikiem, jakże znanym DJ-em i producentem. I wspólnie z kilkoma innymi artystami, muzykami, często też po prostu muzykami sesyjnymi, podróżowali panowie po całej Europie, dając świetne występy. I mówię o

tym, ponieważ przed godziną 23 chciałbym przywołać dla Państwa blues w wydaniu, no właśnie, improwizowanej muzyki elektronicznej. Blues od Laurent Garniera i Boogie Wesseltofta. A my usłyszymy się po serwisie po godzinie 23, kiedy to będziemy słuchać muzyki Moody Mana, między innymi.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 20 godzin walki z ogniem w Gdyni. Dogaszanie magazynu z zabawkami potrwa całą noc. 26-latek zatrzymany za potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim. Jutro usłyszy zarzuty. Polska żubrami stoi. W naszym kraju żyje niemal 3000 osobników. Całą noc potrwa dogaszanie pożaru magazynu przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Na miejscu strażacy gaszą widoczne zarzewia ognia. Pożar wybuchł w nocy i całkowicie objął wnętrze obiektu o wymiarach 200 na 50 metrów, w którym magazynowano plastikowe zabawki. Wieczorem, po ponad 20 godzinach od pojawienia się ognia, na miejscu pracuje 24 strażaków.
1: Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska pożaru. Przyczyny powstania pożaru będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych.
0: Powiedział rzecznik pomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Dawid Westrych. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego stale monitoruje czystość powietrza, a strażacy zalecają okolicznym mieszkańcom zamykanie okien. Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim usłyszy jutro zarzuty. W piątek wieczorem nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano dziś nad ranem. Funkcjonariusze namierzyli ukryty w szopie samochód, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
0: Dowody zostaną jutro przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej ekshumowanych w ostatnim czasie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz, a także rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami. W Ostrówkach na Wołyniu jest Paweł Buszko.
3: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
4: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
3: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
5: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
3: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. Niemal 3300 to mniej więcej 1/4 populacji światowej. Zastępczyni dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk podkreśla, że populacja żubrów ma się dobrze.
6: Z roku na rok ona troszeczkę nam przybywa, czyli więcej nam się rodzi cieląt niż odchodzi zwierząt. One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie. No ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, no ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją. Ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
0: Jeszcze 100 lat temu żubr był na skraju wymarcia. Dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek. W 1952 roku wypuszczono pierwsze osobniki z powrotem do Puszczy Białowieskiej. Dziś żyje ich tu najwięcej w kraju, około 1200. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najbliższe dni z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Poniedziałek zacznie się pogodnie, ale w ciągu dnia w całym kraju chmur będzie przybywać. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych.

0: 22 stopnie pokażą termometry na północy i zachodzie, 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dobry wieczór, witam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania w zastępstwie Darka Bugalskiego. Ja nazywam się Michał Margański i prezentuję dzisiejszego wieczoru muzykę jazzową, nu-jazzową oraz tę, którą można znaleźć na dwóch fantastycznych płytach Moody Mana, płytach zatytułowanych Black Mahogany, czyli czarny mahoń, tak można byłoby to przetłumaczyć. To oczywiście manifestacja, bowiem Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man, często manifestuje swoją obecność w przestrzeni publicznej właśnie różnymi hasłami, czy to politycznymi, czy przynależnościowymi. I na początku naszego spotkania po godzinie 22 przywołałem utwór Rectify i poprosiłem, żeby państwo schowali tę kompozycję na kilkadziesiąt minut do kieszonki, bowiem drugą godzinę rozpoczniemy właśnie od kontynuacji tego utworu. Czy pamiętają państwo, co wydarzyło się po 22? Czas na kontynuację.

Tak właściwie kończy się kompozycja Rectify tu w dodatku. Dodatku takim trochę przeciętym,

Ściętym, który znalazł się na albumie Black Mahogany. Ów dodatek nosi tytuł Dirty Little Bonus Beats i właściwie tych bitów w jazzowej twórczości Moodymana jest sporo. Ktoś może zadać pytanie, no właśnie, jakie są związki z muzyką jazzową? No, przede wszystkim otwarta forma, to po pierwsze. Po drugie, instrumentarium jak najbardziej jazzowe i jazzowy feeling. Jest pewien kłopot z Moodymanem, bowiem, no właśnie, z jednej strony działa sobie w przestrzeni muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, muzyki wypełnionej elektronicznym, ciężkim, bardzo często basem, również samplami, a z drugiej strony ten flirt z jazzem, z future jazzem, ze stylistyką nu jazzową bądź new jazzową, bo tak też mówiono o tym gatunku. Gatunku, który swoje korzenie ma w Europie, w Skandynawii, ale jego popularność rozlała się na całej północnej półkuli, z czego oczywiście skorzystał również Kenneth Dixon Jr., który właściwie przez cały okres swojej twórczości podąża za nowinkami, kreuje bardzo wiele ciekawych sytuacji, jak na przykład sposób promowania swoich płyt, bowiem Moodyman od początku swojej działalności stawia na właśnie na fizyczne nośniki. Stawia na płyty winylowe i w zasadzie większość jego kompozycji właśnie na winylu się znalazły. A jeśli chodzi o promocję, to jest to o tyle ciekawe, że na przykład publikuje filmik, w którym widać bezdomnego albo kogoś po jakiejś ciężkiej imprezie, albo kogoś tylko w długim, przeciwdeszczowym płaszczu. Osoba podchodzi do kosza na śmieci i nagle spod tego płaszcza wyrzuca do tego kosza płyty. I to jest sfilmowane, co również oznacza, że Moodyman właśnie opublikował nowy album. Nie dostarcza swoich płyt do wszystkich sklepów, które chcą. Ma sieć, rozbudowaną sieć na całym świecie i współpracuje z przyjaciółmi. W Polsce również jest taki jeden sklepik, gdzie twórczość Moodymana jest obecna i te nowe płyty zawsze się tam znajdują. Ale on wybiera, analizuje relacje i ewentualnie posyła kilka sztuk. Płyty Moodymana mają też to do siebie, że zaraz po premierze drożeją, a spektakularnie wygląda również cena jego płyt kompaktowych, bowiem są i takie wydawnictwa, takie albumy, które no, kosztują kilkaset złotych na płycie kompaktowej, co myślę jest dosyć dużą ciekawostką. No ale dobrze, zostawmy nośniki i przejdźmy do muzyki. Muzyki, która przypomina często jazz modalny z końcówki lat 50., z lat 60. Ta stylistyka wciąż jest bardzo mocno obecna w Europie i z tego też powodu mam takie poczucie, że Moodyman gra jazz europejski, bowiem nie jest on nasączony tym, co modne, czyli modny przecież dziś jest bardzo spiritual, to jakoś w tej jazzowej twórczości Moodymana nie występuje, ale on jest w ogóle odmieńcem, bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę Detroit Techno, z którego też przecież słynie, to w przeciwieństwie do swoich kolegów z Metropolii, jego muzyka jest nasączona soulem, duszą. Czy techno może mieć duszę? Tak, w przypadku Moodymana owszem. Jego działalność elektroniczna tym jest właśnie nasączona, tym soulem obecnym, przede wszystkim przecież nie w techno, a w muzyce funkowej, w soulowej, w neosoulowej właśnie. Ale my dziś o jazzie.

jazzie, o jazzie w wykonaniu Moodymana, jazzie podpisywanym szyldem Black Mahogany. Jak wspomniałem, w 2004 roku pojawiły się dwa takie albumy i przywołuję teraz utwór When She Follows, który znalazł się na drugiej części wydawnictwa Black Mahogany. Proszę posłuchać.

Wilson.

w Trójce żartowniś, dżentelmen flirtujący, stąd może jaśniej przychodzi tłumaczenie tytułu When She Follows. To właśnie tytuł tej improwizowanej kompozycji, w której pojawiło się jak najbardziej jazzowe przecież instrumentarium. Traktowane jak przy jazzie modalnym, modułami właśnie. Ale to, co charakterystyczne, to również repetycja, obecna przecież w większości jego utworów stricte elektronicznych. To z jednej strony. No bo z drugiej ten elektroniczny sznyt z takimi dosyć syntetycznymi dodatkami, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że były to dźwięki mytej szyby. No dobrze, żart na bok, bo przecież w tym wszystkim także on, Kenneth Dixon Jr., Moneyman, wielki przeciwnik Donalda Trumpa i ambasador Motor City. A opowieść o Moneymanie rozpocząłem od drugiej płyty, płyty Black Mahogany. Czas więc najwyższy na pierwszą.

Z 12-calowej płyty winylowej zgranej na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania utwór Roberta Jane Machine. Utwór, który pojawił się w roku 2004 na pierwszej części Black Mahogany. Dziś można znaleźć na rynku również reedycję tego albumu z zeszłego albo z tego roku. I ja właśnie posiadam ten wznowiony album, to wznowione wydawnictwo, które jest znacznie lepiej nacięte niż to sprzed 22 lat. Taki czas, że możliwości nacinania płyt są coraz większe, że płyta winylowa wróciła, zatem jakość również jest w cenie i często przewyższa to, co zwłaszcza w muzyce elektronicznej, zwłaszcza w muzyce jazzowej działo się wiele lat temu. Te winyle po prostu dziś potrafią brzmieć znacznie lepiej. Przed nami kolejne nagrania, kolejna muzyka z pierwszej części Black Mahogany. I tutaj proszę zwrócić uwagę, bowiem przed nami dwie połączone kompozycje. Nie słychać tego łączenia. Ale proszę wierzyć na słowo, to są dwa utwory przecięte tak jak na wstępie Rectify. To taka cecha charakterystyczna Moodymana. I nie chodzi tutaj o indeksy, tylko chodzi o jego figlarność, o jego usposobienie. On po prostu lubi zaskakiwać, lubi bawić się formą. Na marginesie może dodam, że jest wielkim fanem wrotek, czyli tego, z czego Ameryka przez wiele dziesiątek lat słynęła. To się dziś zmienia. Rolki, zdaje się, wygrywają, ale wrotki to jest to, co Moodyman bardzo lubi i w wielu teledyskach zresztą można zobaczyć szał wrotkowy. No dobrze, przed nami muzyka i dwa połączone ze sobą nagrania.

stop.

Still sound the business. Roberta Sweet.

Pewnie państwo zwrócili uwagę, że co charakterystyczne w tych kompozycjach, w tych utworach często pojawia się tło. Często słychać rozmawiających i bawiących się ludzi. Moody Man często korzysta z tych patentów. Często korzysta też ze stylistyki jazzowej, dokładając ją do muzyki elektronicznej. A ta z kolei najczęściej przejawia się repetycją właśnie. Black Mahogany One to były fragmenty właśnie z tego wydawnictwa, z płyty wydanej w roku 2004. Serdecznie polecam. Dziś współcześnie Moody Man owszem flirtuje z taką stylistyką. Nie dzieje się to często, ale można złapać takie kompozycje wydawane głównie na 12-calowych płytach winylowych na epkach. I na zakończenie wracamy do Finlandii. Tym razem za sprawą niby niezamkniętego zespołu, ale już nie publikującego zespołu, który nazywa się No Spirit Helsinki. To tak a propos stylistyki nurzowej. No

No Spirit Helsinki to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w zastępstwie Darka Bugalskiego. Usłyszymy się również za tydzień i myślę sobie, że dobrze będzie, kiedy przyniosę płyty z szyldem ECM Manfreda Eichera. Zatem również będzie to czas z muzyką jazzową. Audycję zrealizowała Ela Malinowska, ja nazywam się Michał Margański. Dziękujemy za wspólny czas i oczywiście zapraszam do wysłuchania piątkowej tonacji trójki, którą rozpoczniemy o godzinie 15:00. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Amerykański atak na Iran, pierwszy taki od końca lipca, celem dwie wyrzutnie rakiet. Ostatni dzień tańszego paliwa, w poniedziałek rząd kończy program CPN. Co dalej z prezesem PKOL-u? Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje jego odejście. Stany Zjednoczone zaatakowały wyspę Larak w cieśninie Ormuz. To pierwszy atak na Iran od tygodni. Amerykanie informują, że celem ataku były dwie wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiada ukaranie agresora i podkreśla, że konsekwencje będą zarówno gospodarcze,

0: wydatki militarne. Twierdzenia Amerykanów o wyrzutniach min nazywa wymówką. Ostatnie ataki USA na Iran miały miejsce pod koniec lipca. Ponieważ wojna w ostatnich tygodniach utknęła w martwym punkcie, Waszyngton groził nałożeniem kosztownych sankcji na kraje wspierające Iran. Jeszcze tylko w poniedziałek będzie można kupić tańsze paliwo w ramach pakietu ceny paliwa niżej. Na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przedłuży programu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Od 1 września na stację wrócą ceny Karola Nawrockiego, który gdyby nie podjął fatalnej w skutkach decyzji o zablokowaniu, nawet nie wetowaniu ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów naftowych, to mielibyśmy pakiet CPN przedłużony na kolejne miesiące.
0: Przewidziana w ustawie nowa danina miała obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem prezydenta Nawrockiego przepisy ustawy łamały zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. Taki wniosek płynie z listu wiceprezesa PKOL-u Tomasza Hamery do członków tej instytucji. W dokumencie, do którego dotarł przegląd sportowy, nakreślono trzy możliwe scenariusze po zatrzymaniu Radosława P. i postawieniu mu zarzutów. Najlepszym wyjściem byłaby samodzielna rezygnacja ze stanowiska. Jeśli taka decyzja nie zapadnie, MKOL sugeruje zawieszenie lub odwołanie Radosława P. z zajmowanej funkcji. Politycy komentują sytuację wokół prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj rano Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Małgorzata Naukowicz.
2: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
5: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Francja bada skalę przemocy seksualnej wobec dzieci w szkołach. Około 10 milionów uczniów weźmie udział w ankiecie, która ma pomóc w ustaleniu, jak często dochodzi do takich przypadków. To reakcja na serię skandali ujawnionych w ostatnich miesiącach, m.in. w Paryżu.
6: Na pytania odpowiadać będą uczniowie od najstarszych grup w przedszkolach aż po maturzystów. Ankieta prowadzona jest już od kilku lat i dotyczy przemocy w szkołach. Teraz, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Edukacji, dodane zostaną nowe pytania na temat przemocy seksualnej i seksistowskiej. Władze obawiają się wstrząsających wyników. Według szacunków co 10 dziecko we Francji pada ofiarą przemocy seksualnej. W ubiegłym roku odnotowano co najmniej 88 tysięcy zgłoszeń dotyczących takich sytuacji lub zaniedbań wobec dzieci ze strony rodziców. Dlaczego Francja podejmuje tę akcję właśnie teraz? To reakcja na trwający od miesięcy skandal w Paryżu związany z przemocą seksualną ze strony animatorów prowadzących zajęcia pozaszkolne. Około 130 z nich zostało zawieszonych w związku z podejrzeniami o napaści seksualne, a nawet gwałty na dzieciach. Podobne przypadki ujawniono także w innych regionach Francji, co rodzi obawy, że problem ma skalę ogólnokrajową. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek zacznie się pogodnie, ale w ciągu dnia w całym kraju chmur będzie przybywać. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych. 22 stopnie pokażą w ciągu dnia termometry na północy i zachodzie, 25 będzie w centrum i 30 na Podkarpaciu.
7: Samo chat.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Hawryluk. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Samocha. Dziś w roli głównej muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Dlaczego? Już odpowiadam. Oczywiście zawsze warto jest sięgać po twórczość tego kompozytora, ale okazja jest jeszcze dodatkowa. Nie tak dawno ukazała się mała monografia kompozytora wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Jej autorką jest Dorota Schwarzman, którą goszczę w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję również.
0: Dorota jest publicystką i krytyczką muzyczną, dziennikarką tygodnika Polityka, autorką od 2007 roku bloga muzycznego Co w duszy gra. To już prawie 20 lat.
1: No tak, w przyszłym roku tyle.
0: Jubileusz. Zatem dziś porozmawiamy o Pendereckim i posłuchamy jego muzyki. Gdy pojawiła się twoja książka, to przyznaję, zaskoczony nie byłem, bo jesteś od lat pilną obserwatorką polskiego życia muzycznego. Interesujesz się muzyką nową. Masz na swoim koncie także książkę opowiadającą o historii festiwalu Warszawska Jesień. Kiedyś także komponowałaś. Biografia Pendereckiego wydała mi się idealnym tematem dla ciebie. To przyznaj się, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś jego muzykę i co to było?
1: No to już sama naprawdę nie pamiętam, kiedy to było. Zapewne w czasach jakichś przedstudenckich, kiedy zaczęłam się tak szerzej interesować muzyką współczesną, czyli w czasach licealnych. Na studiach oczywiście śledziłam wszystko na bieżąco, co się działo, a było to no, już w czasach tego środkowego okresu twórczości Pendereckiego, czyli początek lat 70. Wcześniej też pamiętam, że czekało się na każdą nowinkę, ponieważ to były po prostu wynalazki, to co Penderecki robił z dźwiękiem i wszyscy byliśmy ciekawi, co też on nowego wymyśli.
0: To z tych utworów z początku lat 70., który zapamiętałaś tak najbardziej?
1: No w sumie to trzeba by jeszcze sięgnąć w przeszłość, bo oczywiście pasja. No ale też te wszystkie krótsze, wcześniejsze też utwory typu Anaklazis, Tren, Polimorfia. To wszystko już do takiego kanonu należało, ale takiego bardzo świeżego kanonu.
0: Krzysztof Penderecki zmarł w 2020 roku. Kompozytor był, jak wiemy, postacią bardzo medialną. Lubił opowiadać o sobie, o swojej muzyce. Mamy zachowane z nim rozmowy, audycje radiowe i telewizyjne, wreszcie opracowania twórczości, choćby Ludwika Erharda czy Mieczysława Tomaszewskiego. Materiału jest dużo. Czy ta mnogość źródeł pomagała ci w pracy nad mimo wszystko taką kompaktową pozycją, czy wręcz przeciwnie, rozpraszała? No bo zawsze można sięgnąć jeszcze tutaj i tutaj, jeszcze obejrzeć jakiś program, czy przeczytać jeszcze jakąś rozmowę.
1: Wiedziałam, że w tych pozycjach, które też przecież

0: już znałam od dawna, bo one wyszły już jakiś czas temu, no, że one się nie wystrzegły błędów i moim zadaniem przy pisaniu było również wytropienie, gdzie tam było coś nieściśle, gdzie było coś inaczej przedstawione niż w rzeczywistości. Jakie mity powstały na temat Pendereckiego, bo on też lubił trochę je tworzyć. On był takim trochę żartownisiem i czasami opowiadał różne anegdoty, które były no, anegdotami po prostu.
1: I trzeba było to zweryfikować.
0: I trzeba było zweryfikować.
1: A czego dotyczyły swoich utworów, twórczości, spotkań?
0: No bardzo różnych. Na przykład jak długo była pisana Pasja albo... Jak wyglądała Dębica przed wojną, że było 5 synagog, a w rzeczywistości były 2 plus parę domów, plus domy modlitwy.
1: No bo inaczej się oczywiście pisze o Bachu i Mozarcie, a inaczej o Pendereckim, którego jeszcze nie tak dawno spotykaliśmy na koncertach i festiwalach. To zapytam, czy łatwiej w takim razie?
0: No tyle łatwiej, że niektóre rzeczy po prostu się pamięta. Poza tym no, wciąż są wśród nas osoby, które były blisko. Ja byłam w bardzo dobrych kontaktach z Krzysztofem Pendereckim, i z Elżbietą Penderecką i w ogóle, ale byli bliżsi przyjaciele. Na przykład jestem osobiście bardzo wdzięczna Joannie Wnuk-Nazarowej, która była najpierw studentką Pendereckiego, a później była bliską przyjaciółką rodziny, taką jedną z najbliższych, więc wiele rzeczy mogłam po prostu u niej zweryfikować na bieżąco.
1: Te prywatne twoje kontakty także przynosiły kolejne informacje, które zawierałaś w tej książce.
0: Oczywiście.
1: Ale pisząc o życiu i twórczości Pendereckiego, opisujesz także jego utwory. No to jest jakby oczywiste, ale te opisy są, przynajmniej dla mnie, takimi elementami całej tej narracji. To znaczy, to jest fajne, że one nie są, no powiedziałbym, ariami w operze, gdzie staje akcja powiedzmy na kilka minut i nic się nie dzieje, tylko jednak wplecione są w twoją opowieść o kompozytorze. Piszesz także, jak te utwory były przyjmowane, jaką opinię mieli krytycy polscy i zagraniczni. Czuć także twój stosunek do tej muzyki i do autora. To chciałem cię zapytać, na ile jesteś taką obiektywną narratorką opowiadającą o życiu kompozytora, a na ile osobą, która mówi o kimś chyba jednak na swój sposób bardzo bliskim sobie.
0: No jest to rzeczywiście w sumie niełatwe, bo jednak trzeba te proporcje wyważyć. Oczywiście mam swoje zdanie na temat różnych utworów. Niektóre lubię bardziej, niektóre mniej, niektóre cenię bardziej, niektóre mniej. Domyślam się, że inni mogą myśleć zupełnie inaczej. I staram się ustawić jednak w miarę możliwości na pozycji takiej jednak nierozstrzygającej. Na przykład bardzo podkreśliłam w tym momencie, kiedy jest mowa w książce o zdradzie awangardy, którą mu zarzucano. No mnie się to może też jakoś do końca nie podobać, że stało się tak, a nie inaczej, ale jednak podkreślam tu, że to jest prawo kompozytora, wybór estetyczny. I nie ma co przykładać tutaj kategorii moralnych, że jak to zdrada w ogóle, jak można.
1: Ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy, ponieważ ty piszesz bardziej o procesie, o ewolucji. To są jakby te słowa, które zastępują tę zdradę, która pojawiała się wówczas w komentarzach. A powiedz, co z twojego punktu widzenia było najtrudniejsze w pracy nad tą książką, której forma jednak z założenia miała swoje ograniczenia, bo jest to taka mała, podręczna monografia przez znaczeniem dla wszystkich chyba.
0: No właśnie, trudne było ograniczanie się oczywiście. Jeśli uznałam, że jednak muszę dać te chociażby symbolicznie krótkie opisy utworów, żeby właśnie te ewolucje pokazać. Jeśli chodzi w ogóle o te małe monografie, to każdy autor ma swoją koncepcję. Są tacy, którzy w ogóle nie dają opisów utworów swoich bohaterów, tylko piszą o ich życiu. Ja natomiast uznałam, że akurat w przypadku Pendereckiego to jest na tyle ważne, że jednak trzeba i o życiu, i o twórczości, bo to się wszystko wiąże.
1: Poprosiłem cię także o wybranie twoich ulubionych utworów Pendereckiego i dzisiaj będziemy słuchać w większości we fragmentach. Rozpoczęliśmy naszą audycję od Pendereckiego wczesnego, tego awangardowego, który wywracał świat do góry nogami, czyli De Natura Sonoris 1. Dlaczego?
0: Dlatego, że to jest bardzo barwny utwór. Lubię go i chciałam coś innego od terenu, który zazwyczaj się

0: daje w takich okolicznościach. Jest parę tych bardzo popularnych utworów, a ten jest trochę mniej popularny może, a jest zgrabny, można powiedzieć.
1: To było nagranie z połowy lat 70. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją kompozytora. Zresztą Penderecki powrócił po latach, dyrygował tym utworem, ale brzmiał już po latach zupełnie inaczej.
0: No właśnie, to pierwsze nagranie, to było jego pierwsze nagranie jako dyrygenta na początku lat 70. A kiedy wrócił już w późniejszych latach, po tym całym jego comebacku, który miał miejsce wcale nie tak dawno przecież. Mhm. Bardzo ciekawe, ale ten utwór nagle stał się dłuższy o 3 minuty aż.
1: To teraz kolejna twoja propozycja, czyli Jucznia. I fragment pierwszego nagrania pod Andrzejem Markowskim.

0: początkowy fragment Juczni Krzysztofa Pendereckiego w pierwszym nagraniu pod batutą Andrzeja Markowskiego, polskie nagrania, rok 1972. Razem ze mną w studiu jest Dorota Schwarzman, autorka małej monografii Krzysztofa Pendereckiego. Doroto, to które momenty w życiu i twórczości kompozytora uważasz za najbardziej istotne, przełomowe?
1: Pominąwszy ten moment, kiedy wystrzeliła jego kariera po wygraniu potrójnym konkursu dla młodych kompozytorów, ale takim...
0: Wyjaśnijmy, gdzie zgłosił 3 kompozycje anonimowo. Każda napisana była albo lewą, albo prawą ręką, albo jeszcze przez kogoś innego i okazało się, że wygrał 3 pierwsze nagrody.
1: Tak jest. To był taki oczywiście ten pierwszy przełom, ale jak się już rozkręciła ta właśnie jego kariera awangardowa, to pierwszym takim przełomem w inną stronę była pasja.
0: Czyli rok 1966.
1: Tak, bo to było coś zupełnie innego. To była pierwsza duża forma i on się cały czas przymierzał do tej dużej formy. Co jest jeszcze ważne wśród tych tez, które przedstawiam w tej książeczce, że on był dzieckiem wojny, był obciążony wojną i zawsze chciał pisać takie utwory, które jakoś przekazywały tę traumę jego z dzieciństwa. I takim utworem też była pasja. Później były kolejne. Jucznia była właśnie dalszym ciągiem. On od początku myślał o tryptyku paschalnym, z tym, że od razu też wiedział, że po pasji będą części związane z liturgią prawosławną, bo ta mu też była bliska z wielu powodów. No a kolejny przełom to już czas właśnie tego totalnego odwrotu od awangardy i to nastąpiło pierwszym takim utworem w pełni już odwróconym, można powiedzieć. Był koncert skrzypcowy. No i oczywiście to się wiązało z powstaniem opery, a raczej Sacra Representazione, Raj Utracony według Miltona, gdzie już wyraźnie był język taki łatwiejszy dla sił dobra i trudniejszy dla sił zła, co też symboliczne jest.
0: Czyli czas amerykański trochę.
1: Czas amerykański
0: tak,
1: ogólnie.
0: Szli chronologicznie, także tak to opisujesz.
1: Z tym, że to był proces, który przebiegał równolegle u wielu kompozytorów, zarówno w Europie i zachodniej, i wschodniej, jak w Ameryce też.
0: I to był już ostatni przełom, jeśli chodzi o Pendereckiego, taki estetyczny. To, co robił później, wynikało z tego, co stało się w latach 70.
1: Właściwie tak. To już coraz bardziej się zagłębiało w taki język neoromantyczny. Choć z czasem oczywiście ten język się zmieniał, ale znaczy zmieniała się faktura, zmieniały się tematy, ale już do awangardy już nie wrócił.
0: Jeden z amerykańskich krytyków, David Hamilton, którego cytujesz w swojej książce, zdaje się, że po Juczni, jeśli dobrze pamiętam, napisał, że Penderecki tworzy nowoczesną muzykę dla ludzi, którzy nienawidzą nowoczesnej muzyki.
1: No tak. I jest to poniekąd słuszne. Ale tak jak właśnie

0: piszę we wstępie. Jedni będą właśnie przeciwni tej muzyce takiej, no, właśnie neoromantycznej, a drudzy tej awangardowej. Także to bardzo są różne odbiory tego kompozytora.
1: No właśnie, powróćmy do tego, o czym już wspomniałaś wcześniej, bo takim leitmotivem tej recepcji muzyki pendereckiego od połowy lat 70. była kwestia właśnie porzucenia awangardy na rzecz muzyki neoromantycznej. W skrócie, powiedzmy, uproszczonej, łatwiejszej. Piszesz o zdradzie awangardy, bo tak wtedy komentowano tę postawę. A ty jak na nią patrzysz? Czy Penderecki kogoś coś zdradził, czy właśnie podążał własną drogą? Tak jak piszesz, tak. Był to jednak rodzaj procesu, czy jakiejś ewolucji języka.
0: To był proces, ja tu już muszę po prostu patrzeć niejako z zewnątrz, jak to się przedstawiało w epoce. Równolegle taki proces przebiegał na przykład u Henryka Mikołaja Góreckiego. I to ciekawe, obaj wówczas bardzo się tak nieprzyjemnie wyrażali o swojej młodości, o swojej awangardowej młodości. Uważali obaj, że to była destrukcja, a nie że budowanie czegoś. Penderecki później złagodniał na ten temat, a Górecki nie. Górecki już do końca odwrócił się od tamtych czasów swoich, a Penderecki jeszcze do nich, jak wiadomo, powrócił dzięki całej akcji, którą rozkręcili Michał Merczyński i Filip Berkowicz, czyli występy z orkiestrą AUXO, którą Penderecki dyrygował, właśnie swoje dawne awangardowe utwory. I to miało miejsce w spektakularnych
1: Tak, bo i w Barbican Center, ale także i na Openerze.
0: No i także na Openerze tysiące ludzi słuchało, a zaczęło się od hali stulecia przecież na Kongresie Kultury.
1: A ty jako obserwatorka życia muzycznego byłaś tym nowym Pendereckim wówczas w latach 70. zaskoczona? Może trochę rozczarowana?
0: Trochę tak, powiem szczerze. No ale później niektóre utwory do mnie przemówiły, inne mniej.
1: A jak myślisz, skąd tyle emocji wokół tej ewolucji, którą Penderecki przechodził? Bo przecież ten temat pojawiał się przez całe lata. Owej zdrady młodzieńczych ideałów.
0: No właśnie, to jest takie właśnie trochę moralizowanie tutaj, no
1: właśnie, co by
0: które
1: robić?
0: Jest trochę bez sensu, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś był symbolem tego, co jest nowe i nagle zmienia całkowicie front, to jest to pewien szok.
1: A na to Penderecki najbardziej twórczy jest otwieranie drzwi za sobą.
0: No tak. Tak, co się bardzo spodobało profesorowi Tomaszewskiemu i bardzo nie spodobało Andrzejowi Chłopeckiemu.
1: No i ten labirynt był dla niego taką metaforą procesu twórczego, był symbolem poszukiwań, no bo trzeba było błądzić, żeby do czegoś dojść.
0: No tak.
1: Co wybieramy ze środkowego okresu? Widzę tutaj, że wskazałaś na Canticum Canticorum Salomonis.
0: Tak, to jest takie dzieło jeszcze w pół drogi, już takie łagodniejsze, zapisane całkowicie już nutami, bez różnych takich znaczków, które charakteryzowały właśnie awangardowy zapis utworów Pendereckiego. Już to jest zupełnie zwyczajnie nutami, ponieważ on już wtedy od pewnego czasu dyrygował i wiedział, że tak jest po prostu wygodniej.
1: Posłuchajmy chociaż fragmentu i to jest także nagranie Krzysztofa Pendereckiego z połowy lat 70.

0: Dziś w audycji Samocha w programie Trzecim Polskiego Radia słuchamy muzyki Krzysztofa Pendereckiego i o Pendereckim rozmawiamy. Dorota Schwarzman jest razem z nami. Obok mnie leży jej książka, monografia Penderecki. Mamy dla Państwa 3 egzemplarze tego wydawnictwa. Gdyby Państwo mieli ochotę na lekturę, do czego gorąco namawiam, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl i proszę pamiętać także o podaniu adresu pocztowego. Książka jest napisana z pasją, tak bym powiedział, do muzyki Pendereckiego i co jest jej kolejną zaletą, jest napisana językiem komunikatywnym, a meandry jego partytur zostały wyjaśnione, myślę, że w sposób dostateczny.
1: Mam taką nadzieję.
0: Ja bym powiedział, że to jest po prostu twój język, Dorota, który bardzo cenię, by opowiadać w sposób czytelny o czasami skomplikowanych zagadnieniach. Jak wiemy, nie jest łatwo.
1: No nie jest.
0: I tobie się tutaj to udało, za co jestem bardzo wdzięczny. Piszesz oczywiście także o życiu rodzinnym, no bo to jednak jest biografia. Jakim człowiekiem prywatnie był Penderecki i jakim go poznałaś, chociaż trochę?
1: Ja akurat miałam od początku bardzo dobry kontakt. Zresztą sama nie wiem, jak to się w ogóle stało, bo z nim było tak, że jak nabierał do kogoś zaufania, kogoś polubił, nie wiem, to szybko skracał dystans i właściwie ze mną skrócił od razu, przeszedł na ty, do czego ja z początku jakoś nie mogłam się przyzwyczaić. Mówię, no jak to? Ja do niego, proszę pana, on do mnie. No jak to? Przecież jesteśmy na ty. No ale to szybko minęło. I prywatnie odnosiłam zawsze wrażenie, że on jest właśnie człowiekiem takim figlarnym. Lubi tak troszeczkę wpuszczać ludzi w maliny, ale no, jak przychodzi co do czego, zabiera się za poważne sprawy, to jest poważne.
0: I był także, myślę, że bardzo otwarty na kontakty z nami, dziennikarzami,
1: tak,
0: krytykami.
1: Tak, tak, tak.
0: Lubił
1: i
0: rozmawiać.
1: Co też fajnie, on w ogóle na przykład nigdy nie chciał autoryzacji.
0: Tak, to prawda.
1: Nie wiem, tak? To zawsze tak było. Jemu się po prostu chyba nie chciało tego oglądać.
0: Czytać, tak. I jeszcze ewentualnie poprawiać. To no. Już na to szkoda czasu oczywiście.
1: No pamiętam, że Lutosławski na przykład czytał dokładnie. Ale no też miałam z nim bardzo fajne doświadczenia. Szkoda, że mało.
0: Penderecki był także pedagogiem. Najpierw został asystentem profesora Stanisława Wichowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, czyli dzisiejszej Akademii Muzycznej. Po jego śmierci w 1963 roku objął klasę kompozycji. W 1972 roku został rektorem uczelni i funkcję tę pełnił do 1987 roku. To jakim był pedagogiem? Bo przecież mówił, że kompozycji nie można nauczyć. Kompozytorem trzeba się urodzić. Można się nauczyć jedynie rzemiosła.
1: Wszyscy bardzo go chwalą, jego studenci, jako pedagoga. I to słyszałam od bardzo różnych osób, bo nie tylko właśnie od Joanny Nazarowej, którą wspomniałam, ale też od innych jego studentów. Na przykład zadawał bardzo takie nietypowe zadania z różnych dziedzin, takie kontrapunktyczne, harmoniczne, coś tam transponować na coś instrumentować dziwnie. Takie to były ćwiczenia na rozwój wyobraźni muzycznej. No każdy naprawdę z jego studentów go chwalił.
0: No, Krzysztof Meyer.

0: jego student, Antoni Witt.
1: No w sumie oni dość krótko
0: Marek
1: tam ze sobą.
0: Stachowski, Stanisław Radwan.
1: Stanisław Radwan, tak, on powiedział, że Penderecki dał mu wędkę, nie rybę. Penderecki uważał, że kompozycji nie można nauczyć, ale rzemiosła tak. Z tym, że potem już po prostu szkoda mu było czasu na pedagogikę.
0: Tak, i że uważał, że musi pisać.
1: Że trzeba się zająć swoją twórczością już.
0: Trzeba sobie wyrobić nazwisko, trzeba napisać parę bardzo dobrych utworów, a potem już można pisać byle co i tak to będzie szło.
1: No właśnie, tak kurtuazja. Powiedział. Tak cytuje Krzysztof Mejer w swoich wspomnieniach. I to bardzo do niego pasuje.
0: Kalendarz Pendereckiego był, jak wiemy, zapełniony na lata do przodu, gdy pisał jakiś utwór, jakiś inny kończył, albo przyjmował zamówienie na kolejny. Często termin oddania decydował, że rzucał pracę nad czymś innym, zapominał o pierwszym pomyśle. Miał, zdaje się, że swój system. Powiadał, że pisząc duży utwór, pisze mały utwór. Z czego to wynikało?
1: No nie wiem, to wygląda na takie kompozytorskie ADHD,
0: no właśnie,
1: ale to tak,
0: tak
1: było za młodu, później już troszkę inaczej to było.
0: Opisujesz tę historię, pisze duży utwór, ale w międzyczasie pisze coś zupełnie innego,
1: no właśnie,
0: po czym robi szkice do kompozycji, która ma powstać za kilka lat, ale zapomina o tym i powraca po latach?
1: No tak się zdarzało też. To, że na przykład właśnie pisząc jakiś duży utwór na boku pisał mały, no to akurat właśnie jako odskocznia, to jest zrozumiałe, że chciał mieć taką odskocznię. Albo przyszedł mu pomysł do głowy, który nie miał nic wspólnego z tym dużym utworem, który pisał i mógł sobie go spożytkować inaczej.
0: Na początku lat 70. Penderecki zaczął dyrygować swoimi utworami. Zaczęło się w Donna Washington w 1971 roku. Actions na orkiestrę jazzową, ale to była sytuacja szczególna, no bo w orkiestrze byli jazzmeni. Ktoś musiał poprowadzić całość, bo część muzyków po prostu nie czytała nut, więc Penderecki wziął wszystko w swoje ręce. Potem przyszły kolejne utwory, które prowadził. To jak to dyrygowanie wpłynęło już na jego komponowanie, na muzykę, którą tworzył?
1: No bardzo wpłynęło, przede wszystkim w sferze zapisu. On sam na sobie się przekonał, że to, co wcześniej stosował, to jest takie mało praktyczne. Na przykład odcinki czasowe, powiedzmy 10 sekund czy 20 i coś tam trzeba w tym momencie robić, ale jakoś trzeba tym dyrygować. No więc po jakimś czasie stwierdził, że po prostu pisanie zwykłych taktów albo zamiast różnych takich obrazków, mazajów, wypisywanie nutek, to jednak jest o wiele wygodniejsze dla dyrygenta.
0: No właśnie, skoro sam miał problemy, to pomyślał o innych oczywiście.
1: No, tak.
0: Sięgamy dalej do twojej listy wybranych kompozycji. Z oper wybrałaś Ubu Rex.
1: No być może dlatego, że dostępne jest przede wszystkim to nagranie.
0: Z Jackiem Kasprzykiem.
1: Pod Jackiem Kasprzykiem, tak. Bo trudno by było o nagranie na przykład Czarnej Maski, którą chyba Penderecki też najbardziej w sumie cenił. Ani Raj Utracony, ani no Diabły z Ludeą też różne wersje były. Można by znaleźć, ale jednak w sumie to nagranie jest bardziej takie kompletne, po prostu jest przede wszystkim.
0: I to jest nagranie z Teatru Wielkiego Opery Narodowej z października 2003 roku, CD Akord 2004. Spektakl
1: reżyserował
0: Jacek Kasprzyk, a reżyserował
1: Krzysztof Walikowski.
0: To chociaż we fragmencie, początek.

0: Król Ubu Krzysztofa Pendereckiego, początkowy fragment w nagraniu z Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod Jackiem Kasprzykiem. Tak jak wspomniałaś, już w XXI wieku powróciła do łask twórczość sonorystyczna Pendereckiego. Kompozytor wystąpił, wspomnieliśmy o tym na gdyńskim Openerze, trafił do młodych, duet Skalpel miksował jego muzykę, swoją wersję Polimorfii przedstawił Aphex Twin, co ciekawe wykonując od tyłu, co było zabawne, ponieważ Penderecki zaczął pisać od tego akordu C-dur.
1: Tak, bardzo się ucieszył, jak to usłyszał.
0: Jest na samym końcu. No, Johnny Greenwood z zespołu Radiohead skomponował nawet 48 odpowiedzi na Polimorfię. Jak Penderecki przyjął te, no jakby nie było, hołdy? Przecież to były drzwi, które dawno zamknął.
1: No tak, ale on właśnie ładnie powiedział w jednym z wywiadów, który przeprowadziłam z nim dla Polityki. Powiedział, poczułem się pradziadkiem własnej muzyki.
0: No i widać, że był rzeczywiście szczęśliwy i taki zadowolony z tego powodu.
1: Tak, tak.
0: Mówił, może nie, że występuje w takich salach, tylko że młodzi ludzie słuchają tego. Tak. Przecież on te sale znał. No tak,
1: no tak. Mhm. Ale to naprawdę było niesamowite, jak go witali. Przecież pamiętam w Barbican dostał standing ovation na wejście. To coś zupełnie wyjątkowego.
0: No tak, a w Anglii miał trudną publiczność czasami.
1: No ale, ale w tym akurat na tym koncercie była fantastyczna.
0: A co, wracając do początku naszej rozmowy, odkryłaś, pisząc tę monografię? Było coś, o czym może nie wiedziałaś, a może coś cię zaskoczyło?
1: No w sumie niewiele mnie zaskoczyło, muszę powiedzieć. Może jakieś pojedyncze rzeczy.
0: Swoją książkę zaczynasz od rozdzieliku Penderecki, kto to? To jak to jest dzisiaj? Znamy tego Pendereckiego, jego muzykę, czy znamy tylko nazwisko? Nie pytam oczywiście o melomanów, tylko raczej o takich przeciętnych odbiorców kultury w Polsce. Jak sądzisz?
1: Myślę, że znamy, tylko trochę tak na niepełnie. Ta awangarda może jednak wymaga większego przypomnienia, bo też pojawiła się i znikła. Bardzo lubiłam zawsze ten jego środkowy okres, z którego pochodziło właśnie Canticum Candicorum, Magnificat, Przebudzenie Jakuba. To też jest warte przypominania, a rzeczy z tego okresu się chyba najrzadziej gra.
0: Bo to jest ten taki okres, jak dzisiaj na niego spoglądamy, tego przejścia, tak? Coś się kończy i coś się zaczyna.
1: Tak, ale no jest, są różne jeszcze utwory do odkrycia.
0: Na przykład?
1: Na przykład Intermezzo na smyczki.
0: A z symfonii, którą byś wybrała?
1: Z symfonii pierwsza jest świetna. Mhm. Też pamiętam, jak mnie... To też jest jeszcze ten środkowy okres. Sam początek jest po prostu taki porywający i w ogóle jest ciekawa bardzo. Z kolejnych to już jest taki pełny neoromantyzm. Bardzo zresztą właśnie os, a propos tego, co znalazłam. Na przykład znalazłam, która pieśń koreańska znalazła się w symfonii koreańskiej. Mhm. I napisałam o tym. Natomiast późniejsze symfonie wokalno-instrumentalne to jest jeszcze inny obraz Pendereckiego, taki bardziej już malerowski momentami, jak w pieśniach przemijania, albo w ostatnich pieśniach chińskich, czyli szóstej symfonii.
0: I te pieśni zamkną nasze dzisiejsze spotkanie. Wybraliśmy dla Państwa interpretację Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Śpiewa Stefan Gentz, na erchu gra Joanna Krawczenko. Doroto, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: za wizytę. Proszę sięgnąć po książkę Penderecki, autorstwa Doroty Schwarzman. Bardzo dziękuję. Jacek Hawryluk, Samocha powróci za tydzień.

Natalia Narożna, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie, która niezbyt często zaczyna się od kalendarza, ale dziś okazja jest znów szczególna. 31 sierpnia 1945 roku w Belfaście urodził się Van Morrison. Pierwsze poważniejsze sukcesy odnosił w latach 60. z zespołem Dem i już wtedy dorobił się światowego przeboju.

Aha, teraz to już wszyscy znają, ale nie uwierzą państwo. Zespół Dem z początku nie wierzył w siłę tej kompozycji Vana Morrisona. Pierwsze oryginalne nagranie w 1964 roku było tylko stroną B singla Baby Please Don't Go. No a potem ten utwór wykonywali i nagrywali Jimi Hendrix, The Doors, Simple Minds, Patti Smith, wspaniała wersja z 1975.

roku. No do dziś te akordy ćwiczą młodzi gitarzyści na całym świecie. Tymczasem Van Morrison nie poprzestał na szukaniu sławy i pieniędzy prostymi piosenkami. Grał już wtedy na kilku instrumentach i odnajdywał się doskonale w każdym niemal stylu, nie wyłączając jazzu.

No, to jest dym na wodzie, jak należy. Piosenka i cały album Moondance z 1970 roku wprowadziły Vana Morrisona do grona światowych gwiazd muzyki rozrywkowej.

Kulturowej. Artysta wszechstronnie utalentowany i wciąż aktywny obchodzi dziś 81. urodziny. Kolejna płyta to dzieło amerykańskiego gitarzysty Steve'a Cropera.

Słychać, że to stara szkoła. Steve Cropper, niezwykle popularny amerykański artysta, zmarł w ubiegłym roku w grudniu w wieku 84 lat i to jest jego taka płyta pośmiertna, pożegnalna. Steve Cropper przez całe życie był kojarzony z takim oto nagraniem.

to też wszyscy znają i pamiętają, tak jak Glorię Vana Morrisona. Ten utwór powstał przypadkiem, z nudów, w przerwie, między innymi ważniejszymi, jak się wtedy wydawało, nagraniami. Genialny, wspaniały, młody, 17-letni organista Booker T. Wymyślił sobie dla zabawy te akordy, dołączył do niego gitarzysta Steve Cropper, a potem jeszcze sekcja rytmiczna, nagrało się i wytwórnia stwierdziła, a może spróbujemy, niespodziewany przebój 1962 roku Green Onions w wykonaniu grupy Booker T and the MGs. No, a potem taki utwór powtarzany na składankach z lat 60. po dzień dzisiejszy. Steve Cropper wystąpił także jako gitarzysta grupy The Blues Brothers. Pojawił się na filmie, taki wysoki mężczyzna z brodą, grający na gitarze z pseudonimem The Colonel. No a później grał na koncertach The Blues Brothers i to był kolejny powód jego sławy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I potem przez wiele, wiele lat na takich różnych listach najlepszych gitarzystów wszechczasów Steve Cropper w Stanach mieścił się na drugim, trzecim miejscu, tak zaraz za Hendrixem i Claptonem. W Europie nie, a w Stanach miał taką właśnie pozycję. Jak powiedziałem, zmarł w ubiegłym roku, w wieku 84 lat, a w piątek ukazał się pożegnalny album Steve'a Croppera Watching the Tide z gościnnym udziałem takich gwiazd gitary jak Eric Clapton, Brian May, Ronnie Wood i Billy Gibbons. No, widzą Państwo, trzeba było mieć pozycję, żeby takich artystów ściągnąć na swoją płytę. Dwa utwory z płyty Watching the Tide. Steve Cropper w roli głównej.

Ta muzyka nawiązuje do brzmienia bluesa i soulu lat 60. Steve Cropper and the Midnight Hour. Płyta Watching the Tide. Muzyka z dawnych czasów. Dym na wodzie. W programie trzecim powracam do koncertowej płyty grupy Hollywood Vampires.

Hollywood Vampires, Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen, no i Johnny Depp, plus muzycy towarzyszący na estradzie, bo to album koncertowy wydany teraz w wakacje Hollywood Vampires at Montreux Jazz Festival. Koncert z 2018 roku. Wampiry miały wtedy niewielki własny repertuar, jedna płyta dopiero własna na koncie, więc oczywiście na koncertach wykonywali covery, no i żaden utwór nie był dla nich za trudny i za poważny.

0: Hollywood Vampires at Montreux Jazz Festival, koncert z 2018 roku. Myślę, że wydany z okazji tej aktualnej trasy koncertowej, w ramach której to trasy 10 września Vampiry wystąpią w Arenie w Łodzi. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Przeczytałem w listach internetowych, że Państwo też mają do tego artysty ciepłe, dużo ciepłych uczuć. Mowa o Williamie Shatnerze. To 95-letni aktor, wokalista i astronauta, który wydał kolejną płytę w te wakacje, album Love and Other Mysteries. 15 nagrań. Nagrań, o których William Shatner mówi, że są ważne. Były lub są ważne w jego karierze. Jako producent i wykonawca towarzyszący na płycie występuje Brad Paisley, gwiazda amerykańskiej muzyki country. A muzyka i takie melorecytacje Williama Shatnera mają swój niewątpliwy urok. Posłuchajmy.
1: Seeing is believing. Or maybe not so fast. Do my eyes deceive me? You're a woman with a past. Desire sparks from image. I present you a corsage, but are you really there? Or just a fine mirage? Fata Morgana, I can't believe my eyes. Fata Morgana, is our love built on lies? Rays of light through air, a hot thermal inversion, creating an enticement, or perhaps just a perversion. Every curve of your body, like points upon a map, the road leads to desire, or

0: To proste piosenki, a często raczej melorecytacje z towarzyszeniem muzyki, ale słucham tej płyty z dużą sympatią. William Shatner, Love and Other Mysteries, płyta ze Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jeden amerykański aktor śpiewający albo recytujący na płycie. Oto Morgan Freeman.
1: Take to a vast open land where the sun beats down on endless rows of cotton. Imagine the rhythm of hand striking soil, the aching backs, the muffled cries. That's where the story of the blues begins. A place that carries the weight of centuries. This is music that gave voice to a people, to their pain, their hope, and their resilience. Music isn't just melody, you know, it's memory, it's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together.

Ta płyta trafiła do mnie ze względu na tytuł, który brzmi Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. No, taki tytuł musi wzbudzić zainteresowanie w dymie na wodzie. Morgan Freeman firmuje niejako ten album, jest szefem projektu, głównym opowiadaczem w tym wstępie. Obok niego orkiestra, jak w tytule, symfoniczna, zespół instrumentalny, tematy z kręgu amerykańskiego bluesa, no i także wykonawcy, mniej lub bardziej znani z kręgu amerykańskiej sceny bluesowej.

Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Amerykański aktor jako szef, lider projektu, orkiestra symfoniczna, zespół instrumentalny i artyści z amerykańskiej sceny bluesowej. W tych dwóch nagraniach najpierw Lady Adrina, a potem Alvin Youngblood Heart. Kolejny zespół, kolejna płyta, także ze Stanów Zjednoczonych, oto Royal Sons.